0: do powiedzenia. Piękna ekranizacja tej powieści. Brawo dla reżysera, brawo dla aktorów i dla całej ekipy filmowej. Zresztą wczoraj w kinie można było na koniec usłyszeć brawa od widzów. Hania Tracz, Szymon Christianus. Zapraszam Państwa do kin. Do usłyszenia.
1: Żebyś wiedział.
2: Nocne powtórki w net.
3: Lublin 101.1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A na początek, proszę Państwa, polityk Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Rozkład jazdy jest znany, no to ruszamy, panie pośle. Zacznijmy od wczorajszego poranka. Wczoraj w poranku Ireneusz Raś, polityk czy poseł PSL-u, wiceminister, no, powiedział, że jeżeli dojdzie do agresji rosyjskiej, te wyborów może nie być. To jest scenariusz, który trzeba brać pod uwagę, że tutaj trochę Władimir Putin będzie nam mógł dyktować kalendarz wyborczy. Czy PiS jest gotowy na taki scenariusz, że nie będzie wyborów?
2: Ja to troszeczkę inaczej odbieram, to znaczy myślę, że panu ministrowi Rasiowi wymknęło się to, co jest powszechnym takim elementem debaty wśród polityków obecnej koalicji rządzącej. Wydaje mi się, i żeby tu nie było wątpliwości, bo zaraz ktoś będzie mówił, że ja lekceważę zagrożenie ze strony Putina. Nie, nie lekceważę i pan redaktor to wie i radiosłuchacze Radia Wnet również, bo wielokrotnie tutaj przestrzegałem i mówiłem o tym, że to ryzyko zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej jest bardziej pod takimi działaniami pod progiem wojny, pod artykułem 5 Paktu Północnoatlantyckiego niż w sposób taki, jaki chociażby miał miejsce w Gruzji, czy ma miejsce na Ukrainie od 2022 roku. Ale ta wypowiedź pana Rasia, tak z punktu widzenia politycznego, ona była o tyle ciekawa.
1: A to za 30 sekund, posłuchajmy.
2: Ona zdradza plan ich.
1: Posłuchajmy.
3: Kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, a to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
1: A będą wybory wtedy?
3: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak? No.
1: Tak, mówił wczoraj w poranku wnet Ireneusz Raś. Jeśli będzie wojna, no to nie ma wyborów. A ta wojna, jak rozumiem, zdaniem pana ministra Rasia jest za progiem. Pan mówił, że raczej wojna hybrydowa, ale może to wystarczy.
2: Celem Donalda Tuska jest to, ażeby w sposób niedemokratyczny utrzymać władzę. Jeżeli Donald Tusk zauważy, że ta władza będzie mu się wymykała już z rąk, to też widać jego poszczególne te akcje i działania, które obecnie są Trybunał Konstytucyjny. Za chwilę będziemy mieli Narodowy Bank Polski. Swoją drogą jest to bardzo skooperowane, bo ja uważam, że po to jest skok na Trybunał Konstytucyjny, żeby ten już przejęty Trybunał przejął, czy przyklepał zabranie z Narodowego Banku Polskiego rezerw w postaci złota, między innymi, żeby zasypać tą gigantyczną dziurę, którą wygenerował Tusk i Domański. Ale co do samych wyborów, no Donald Tusk z pewnością w sposób niedemokratyczny będzie chciał utrzymać tę władzę i też historia, w której nie daj Boże doszłoby do jakiegoś zagrożenia, będzie elementem do wykorzystania przez Tuska, polegającego na tym, że wszyscy musimy się zjednoczyć pod biało-czerwoną flagą. Całkowicie zapominając, że jeżeli dojdzie do takiego aktu wrogiego, sabotażu, dywersji czy działania zbrojnego, no to będzie i Polska nie będzie na to przygotowana, no to ktoś będzie za to odpowiedzialny. I oczywiście agresor jest odpowiedzialny, no ale też my jako Polacy, no musimy rozliczać rząd, którzy nie przygotowali Polski do takich sytuacji. Dlatego ja powtarzam, znaczy Polską rządzi czterech jeźdźców apokalipsy. Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Władysław Kośniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Każdy jest odpowiedzialny za bardzo ważną część naszego bezpieczeństwa.
1: Od cyber... Odetchnął z ulgą pan minister Żurek.
2: Czy Żurek... Panie redaktorze, już ja mówię bardzo poważnie. Znaczy, ja mówię bardzo poważnie, bo proszę zwrócić uwagę, że po tym, jak dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę, wysadziło tory i całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. Całe szczęście. To jest sprawność i uważność maszynisty, nie systemowe działanie. Ci Ukraińcy, przez nikogo niepokojeni, wrócili sobie na Białoruś, bo stamtąd przybyli do Polski i wychodzi Kierwiński, który, powiedzmy sobie wprost, no, średnio trzeźwo patrzy na otaczającą rzeczywistość i mówi... Państwo zdało egzamin. No to jeżeli państwo według Tuska i Kierwińskiego zdało egzamin wtedy, no to jakie będzie ich zachowanie, kiedy dojdzie do tragedii? Ja powiem panu redaktorowi, jakie będzie ich zachowanie. Ich zachowanie będzie takie, że oni powiedzą, Polska jest w obliczu ataku. Musimy się zjednoczyć pod biało-czerwoną flagą. Przecież nie można krytykować wtedy rządu. I wtedy ten scenariusz rasiowy jest bardzo prawdopodobny. I wtedy ten scenariusz rasiowy jest bardzo prawdopodobny.
1: Ale do tego potrzebny jest prezydent, no bo jak się czyta konstytucję, no to nie można powiedzieć stanu wyjątkowego, tym bardziej stanu wojennego, bez kontrasygnaty, bez zgody pana prezydenta.
2: Łukasz Jankowski jest dziennikarzem, szanowni państwo, który często prowokuje i mam wrażenie, że pan teraz też prowokuje, panie redaktorze. Ci rządzący gwałcą przepisy konstytucji, tego potworka, którego ja nie jestem fanem tej konstytucji. Uważam, że to jest bardzo złą konstytucją, źle napisaną, konfliktogenną, jeżeli chodzi o ośrodki prezydencki i rządowy, nie przekazująca konkretnym instytucjom właściwej odpowiedzialności. To oni nawet tą złą, fatalną konstytucję napisaną przez postkomunistów, przyklepaną przez Unię Wolności i te inne formacje okrągłostołowe, to oni tak ją łamią. Oni tak gwałcą przepisy tej konstytucji, które wprost dają prezydentowi pewne kompetencje, oni ich nie uznają. Więc jeżeli pan redaktor uważa, że dla Donalda Tuska takie działania będą problemem, to nie będą. Tym bardziej...
1: To co zrobi PiS, jeżeli rzeczywiście będzie w przyszłym roku sytuacja jeszcze bardziej eskalować niż obecnie, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, to co wy...
2: Ale panie redaktorze...
1: I będzie jakiś stan wyjątkowy, stan wojenny i nie będzie wyborów 15 czy innego dnia października za rok.
2: Ale panie redaktorze, znaczy zależy oczywiście od każdej sytuacji i do każdej sytuacji trzeba podchodzić indywidualnie, ale jeżeli pan redaktor pyta o zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, to one zawsze będzie podejmowane w trosce o państwo i o polską rację stanu. I tak pojmuję swoją misję bycia w polityce. Ja nie jestem w polityce dla bycia w polityce. Ja jestem radcą prawnym, poza polityką, proszę mi uwierzyć, znakomicie bym sobie poradził. Ja jestem w polityce, żeby zadbać o bezpieczeństwo mojego kraju, żeby mój kraj był silnym krajem, bezpiecznym, krajem dobrobytu, krajem, gdzie moje dzieci i dzieci pana redaktora i pana operatora i wydawcy i wielu jeszcze innych, wszystkich moich rodaków będą miały perspektywę tego, że będą żyły właśnie w dobrym, silnym państwie. Państwie, które będzie poważnym również. I jeżeli pan redaktor pyta o działanie, to ja uważam wprost. To nie Prawo i Sprawiedliwość, to nie Konfederacja, to nie inne partie, to Polacy. To my jako Polacy, to my jako obywatele tego państwa, wtedy będziemy musieli jasno powiedzieć i jasno wyrazić swoje zdanie. Bo Donald Tusk boi się tylko silnych. Jest silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Wszyscy pamiętamy, jak 6 sierpnia dyskutowaliśmy na temat, co będzie. Przecież tutaj w studio pan redaktor to już snuł wizję, że prezydentem nie będzie Karol Nawrocki, że będzie Hołownia, że jeżeli nie Hołownia, to szybko obalą Hołownię, zrobią Czarzastego. No przecież to pan redaktor snuł takie wizje. I żeby nie, było, one wynikały z tego, co mówili politycy obecnej koalicji.
1: Te scenariusze, które były przedstawiane także przeze mnie, no trochę się potwierdzają o aktualnych słowach pana marszałka Czarzastego, który często podkreśla, że gdyby on był wówczas marszałkiem, to on by się wstrzymał.
2: Ale panie redaktorze, no zgoda. Ale co spowodowało, że tylko już wąska grupka ludzi ze stajni Giertycha liczy głosy, a większość Polaków, zdecydowana, miażdżąca większość Polaków, jasno przyjęła do wiadomości, że prezydentem Rzeczpospolitej w demokratycznych, legalnych wyborach w sposób sprawiedliwy został pan prezydent Karol Nawrocki. No stało się to tak, ponieważ polscy patrioci, Polacy, przybyli 6 sierpnia. Jasno dali wyraz temu, że jeżeli nie dojdzie do tej sytuacji, to Polacy wprowadzą na urząd prezydenta swojego prezydenta, czyli prezydenta Karola Nawrockiego. I tylko zła, skompromitowana, skorumpowana władza cofa się przed siłą swoich obywateli. To jest dla mnie jakby oczywiste. I dzisiaj Tusk, bo proszę zwrócić uwagę, wszyscy mówią o tym Trybunale Konstytucyjnym i też wielu ekspertów, specjalistów, ale także polityków, sprowadza to do kwestii personalnej. Ale tu nie chodzi o kwestie personalne. Tu nie chodzi o Świączkowskiego. Tak samo jak w AWS-ie nie chodziło o Sopińskiego, który swoją drogą musiał wiele lepiej zachować, niż się zachował. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o przyjęcie instytucji, która na przykład stwierdzi, panie redaktorze, mówię o Trybunale Konstytucyjnym, proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, stwierdzi, że neosędziowie są w Sądzie Najwyższym. W związku z tym, że są neosędziowie, uchwała Sądu Najwyższego potwierdzająca ważność wyborów została wybrana niezgodnie. W związku z tym marszałek Sejmu i Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu stwierdzi niezdolność prezydenta do wykonywania obowiązków i na okres do momentu potwierdzenia tego przez właściwą izbę czy właściwych sędziów Sądu Najwyższego pełnią są obowiązki będzie marszałek Czerzasty. I teraz, jakbyśmy to sobie powiedzieli 2 lata temu, albo nie, 3 lata temu, byłaby to totalna abstrakcja. A czy dzisiaj jest to abstrakcja? No nie do końca. Oni są zdolni do tego. I marszałek Czerzasty stanie się pełniącą obowiązki prezydenta i przez kilka dni, czy kilkanaście dni, te wszystkie złe ustawy, które Donald Tusk będzie chciał wprowadzić, wprowadzi i zalegalizuje te fatalne rzeczy. Więc jeżeli...
1: Odłoży wybory summa summarum, kiedy nie będzie...
2: Ale, panie redaktorze, ja się spodziewam każdego scenariusza. Każdego scenariusza.
1: A scenariusz realnie wojenny, czyli taki, że Polska w jakiś sposób dołącza do wojny na Ukrainie.
2: Znaczy, panie redaktorze,
1: koalicja chętnych, inne możliwości. Był czas, kiedy ale Prawo i Sprawiedliwość, także prezes Jarosław Kaczyński, nie wykluczał po zawarciu rozejmu uczestnictwa polskich wojsk jako kontyngentu pokojowego, stabilizacyjnego na Ukrainie.
2: Ale tu mówiliśmy jakby o innych warunkach, o innej sytuacji i to też jakby w innej rzeczywistości. Ja mogę powiedzieć o swoim zdaniu. Znaczy ja jestem w obecnej sytuacji i ciężko wyobrazić sobie gdzieś tam na horyzoncie czynniki, które by mogły zmienić moje zdanie w tym zakresie. No ale oczywiście no, kwestie polityczne i też międzynarodowe po to ma się wojsko, żeby również to był element pewnego wpływu i nacisku politycznego, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. No ciężko mi sobie wyobrazić, żeby wysyłać wojska polskie na terytorium Ukrainy, nawet po zawarciu pokoju, ale obecna ekipa rządząca, przecież jest w koalicji chętnych, Donald Tusk, jeżeli będzie taka dyspozycja ze strony Niemiec czy Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że będzie chciał to zrobić. Można powiedzieć, że jedynym bezpiecznikiem w tym momencie jest pan prezydent Nawrocki. No ale już przedstawiłem scenariusz, o którym rządzący także wprost mówią. No przecież oni o tym wprost mówią. O tym, co mogą zrobić, jeżeli Trybunał Konstytucyjny zostanie przyjęty. I teraz, wracając do tego Rasia.
1: Pana ministra Ireneusza Rasia.
2: Tak, pana ministra Ireneusza Rasia. My jesteśmy w takim scenariuszu politycznym, że jeżeli spojrzy się na każdy segment życia społeczno-politycznego, to jest fatalnie. Jest tragedia. Gospodarka leci na łeb na szyję. Finanse publiczne, no to jest po prostu jakiś dramat. Jakiś dramat. Skala zadłużenia, dziura budżetowa, kwestia ściągalności podatków, pewne trendy, które są związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, które są implementowane, wdrażane. Pomimo tego, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w 2025 roku mamy autostradę do tego, żeby pozbyć się tego kagańca w postaci ETS-u. Rządzący nic w tym zakresie nie robią. W rolnictwie porozmawia pan. Panie redaktorze, z rolnikami zobaczy pan, jak polityka europejska wpływa negatywnie na to, co się dzieje. Umowa z państwami Mercosur. Wymiar sprawiedliwości, gigantyczny, totalny bajzel wprowadzony przez pana Żurka, który powoduje, nie dla polityków, bo my jesteśmy przekonani, czy wie pan, jak się idzie do polityki, to trzeba mieć grubą skórę. Ale proszę powiedzieć to przedsiębiorcy spod Elbląga albo spod Olsztyna, że on będzie miał korzystny dla siebie wyrok, ale na przykład pan Żurek nie będzie go uznawał, bo jest jakiś to neosędzia, co jest w ogóle jakimś zwrotem pozaprawnym, tak? Jak to, co robi pani Nowacka w wymiarze edukacji. Już nie będę mówił o tej nieszczęsnej diecie planetarnej, czy idiotycznej, powinienem powiedzieć, diecie planetarnej, że ideologię wprowadza się. Każdy segment życia społeczno-polityczno-gospodarczego, tam jest katastrofa. No to co robi Tusk? Skoro nie ma chleba, robi igrzyska. Dlatego też ja uważam, że jednym z tych elementów, który może spowodować to, że Donald Tusk będzie mógł przedłużyć swoją władzę, powtórzę to jeszcze raz, w sposób niedemokratyczny, jest to, że pod pozorem właśnie zagrożenia będzie mówił, czy będzie właśnie chciał wprowadzić jakieś tam instrumenty, to już pan minister Raś powiedział, które spowodują, że ta władza będzie wydłużona, będzie przedłużona. I teraz, jak się zachowa Komisja Europejska? Jak się zachowają instytucje międzynarodowe? No panie redaktorze, ja tylko przypomnę, środki z Krajowego Planu Odbudowy, które były blokowane, zostały odblokowane bez zmiany przepisów prawa, bez żadnego przepisu prawa. Więc Donald Tusk, który, i to widać, to dziś widać wyraźnie, to znaczy Donald Tusk nie realizuje agendy polskiej, realizuje agendę polityczną Brukseli. I tutaj siedzący u pana redaktora, w ogóle swoją drogą zachęcam wszystkich do odsłuchania, ostatnio bardzo słynny pan redaktor Piotr Matczuk, ukuł taki zwrot. I nie chodzi o pipi prawicę, która dotyczy części polityków prawicy, ale ukuł zwrot, że żyjemy w czasach przedrozbiorowych. I nie w takich, które polegają na tym, że obce państwa, obce mocarstwa będą zdobywały, można powiedzieć, pod elementem jakiejś tam siły czy zbrojnie terytoria, tylko że my w ramach tych trudnej sytuacji geopolitycznej będziemy kolejne kompetencje, kolejne uprawnienia, kolejne atrybuty władzy, które są w Polsce, przekazywali do Unii Europejskiej. A de facto nie do Unii Europejskiej, tylko do Unii Niemieckiej. Bo jeżeli spojrzymy, jak zachowuje się Komisja Europejska, jak zachowuje się instytucje w Unii Europejskiej, to mamy do czynienia już z Unią Niemiecką, ponieważ i euro jest projektem politycznym, i SAFE jest projektem politycznym. I czego to dotyczy? Proszę zwrócić uwagę. To dotyczy finansów gospodarki, jest strefa euro, są wspólny budżet, z drugiej strony mamy mnóstwo regulacji, 70% prawa, które jest tworzone w Unii, w Polsce, znaczy 70% prawa, które jest w Polsce, to są przepisy europejskie. Nawet ostatni temat prokuratury europejskiej. Ja głosowałem przeciwko, bo uważam, że ostatnio bardzo słynnej prokuratury europejskiej w przypadku pana Króla. Ja głosowałem przeciwko przyłączeniu nas do prokuratury europejskiej, bo się nie zgadzam, żeby przenosić kolejne kompetencje do Brukseli. Ale to też jest fenomen, że do jakiegoś złodziejstwa, ja czytałem ten wniosek w sprawie Króla, ale jakie to musiało być złodziejstwo ordynarne i matactwo, że nawet prokuratura europejska chroniąca ten rząd powiedziała, no już w tej sytuacji nie dajemy rady.
1: Wniosek, ale i tak nie ma aresztu, więc pan poseł Król chodzi na wolności i nawet zdaniem części komentatorów rozmawia, zdaje się, z osobami w tym śledztwie zainteresowanymi.
2: No ale nie po to, panie redaktorze, Żurek skasował losowanie sędziów, żeby pan Król, czy inny kacyk Koalicji Obywatelskiej, czy PSL-u miał spędzać czas w postaci tymczasowego aresztowania.
1: To a propos bezpieczeństwa i wojny, obowiązkowe szkolenia wojskowe. Sławomir Mentzen, zmieniając to dość diametralnie swoją narrację od wczoraj, zamieszczając swoje kolejne filmiki, podkreśla, że jest potrzebna powrót do obowiązkowej służby wojskowej i mówi językiem, trzeba powiedzieć, nawet chyba Prawa i Sprawiedliwości. Polacy przynajmniej Mateusza Morawieckiego, Polacy w XVIII wieku nie chcieli walczyć w polskim wojsku, więc później walczyli w armiach zaborców. Więc pytanie nie brzmi, czy będzie się bić w wojsku, pytanie brzmi, w którym wojsku chcę być, polskim czy rosyjskim. Sławomir Mentzen. Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Czarnek także mówił ostatnio o potrzebie powrotu w jakimś zakresie do obowiązkowego szkolenia wojskowego. To jest coś, co zaczyna łączyć Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość?
2: Mam nadzieję. Pan redaktor zna moje zdanie.
1: No nie, politycy mają różne zdanie różnego dnia. Dzisiaj jakie zdanie mają politycy Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie, no panie redaktorze.
1: Czy zasadnicza służba wojskowa wraca dla mężczyzn, dla kobiet, dla wszystkich?
2: Panie redaktorze, to oddzielmy dwie kwestie. Oddzielmy model idealny, gdzie w moim przekonaniu pan redaktor zna, bo wielokrotnie na ten temat wypowiadałem się. Uważam, że szkolenia wojskowe są niezbędne i również powinniśmy zadbać o to, że to nie tylko będzie ten okres po osiągnięciu pełnoletności, ale także przygotowanie pod to. Czy cały system edukacji trzeba na to stworzyć. żeby dzieci w szkole podstawowej wiedziały, jak się zachować. Żeby na przykład wychodząc ze szkoły średniej czy szkoły zawodowej, każdy młody obywatel miał KPP, czyli wiedział, jak udzielić pomocy, czyli miał zdany kwalifikowaną pierwszą pomoc. Chciałbym, żeby tak było. Znaczy, to jest pewien proces. My musimy, jeżeli mówimy o obronie ludności, ochronie cywilnej w sytuacji zagrożenia, to powiem coś, co może jest mało popularne, ale to obywatel chroni obywatela w sytuacji konfliktowej. I my mamy zasoby i infrastrukturę i ludzi, którzy chcą to robić. Mamy. Ja ostatnio byłem na znakomitej konferencji.
1: Dobrze, ale to jest takie szkolenie bardziej z obrony cywilnej.
2: Ale nie, ale to panie redaktorze, że to jest wszystko powiązane.
1: Zasadnicze szkolenie wojskowe, takie czy inne.
2: Ale to jest powiązane ze sobą.
1: Co innego szkolenie, bo teraz partia Razem, Marcelina Zawisza odpowiada panu Męcenowi, jakby się zamienili rolami. Rok temu pewnie sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie odwrotnie. A teraz to Marcelina Zawisza z partii Razem mówi, armia tylko zawodowa, a to czego potrzebujemy to obrona cywilna, szkolenie, jak się ewakuować, co zabrać i kto ma sprowadzić panią Zosię z trzeciego piętra, która mieszka sama i że to jest potrzebna, armia ma być zawodowa. No to co, szkolenie obrony cywilnej, czy jednak młodzi Polacy, także w pańskim wieku, idą do wojska na jakiś czas, 3 miesiące, pół roku i są tam szkoleni do walki, nie do ucieczki, tylko do obrony.
2: To już powtórzę, jeszcze raz wszystko po kolei. I obrona cywilna, i ochrona ludności jest potrzebna. I to, żeby wiedzieć, jak dane osoby mają się zachować. I jak wykorzystać również ludzi, bo to też trzeba pamiętać. W sytuacji zagrożenia militarnego, w sytuacji zagrożenia wojennego, ludzie w wieku poborowym będą służyli w armii, ale życie będzie się toczyło. Proszę zobaczyć, co się dzieje na Ukrainie. I my musimy wykorzystać 70-latków, 50-latków do tego, żeby wykonywać pracę, działalność w społecznościach lokalnych. I to jest coś, to jest ta praca, którą my musimy odrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no panie redaktorze, armia zawodowa tak, tylko wojen nie wygrywają armie zawodowe. Wojen nie wygrywają armie zawodowe. I to powie każdy oficer, każdy ekspert. Więc jeżeli ktoś mówi, że tylko armia zawodowa, to jest w wielkim błędzie. Znaczy, my musimy powszechnie wykształcić, masowo wykształcić w społeczeństwie te podstawowe elementy, które w sytuacji zagrożenia, te podstawowe umiejętności, które w sytuacji zagrożenia umożliwią, że jak najwięcej ludzi, masowo jak najwięcej ludzi, będzie mogło stanąć w obronie naszej ojczyzny. I teraz dla mnie optymalnym modelem, panie redaktorze, byłoby przeszkolenie. Generał Klisz, dawny były dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, mówił o 6-miesięcznym szkoleniu, że to jest taki idealny, że on by chciał dostać rekruta na 6 miesięcy i wtedy mógłby go wyszkolić. Tylko też miejmy pewną świadomość tego, w jakiej my sytuacji jesteśmy i też miejmy świadomość...
1: A w ogóle armia ma takie możliwości.
2: Właśnie o tym chcę powiedzieć, panie
1: mamy
2: redaktorze.
1: Mamy kadry, mamy podoficerów, oficerów.
2: Ale nawet, panie redaktorze, nie mamy infrastruktury, nie mamy trenerów do tego. Jeżeli byśmy rocznie chcieli tych ludzi przeszkolić, w okresie 6-miesięcznym.
1: Ale właśnie,
2: jakbyśmy mieli... Właśnie chcę to panu redaktorowi wytłumaczyć. Dzisiaj przygotowanie się pod to, żeby szkolić w sposób masowy roczniki i nie tylko, bo jeszcze mamy te zaległości wynikiem zawieszenia poboru, to byśmy potrzebowali realnie 3-4 lat, żeby przygotować infrastrukturę pod to. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, ta propozycja, która była zaprezentowana przez profesora Czarnka, ale głównie przez pana premiera Błaszczaka, o tym szkoleniu 16-dniowym, ona wynikała z możliwości, które są obecnie w Wojsku Polskim. Bo my oczywiście możemy powiedzieć 6 miesięcy, 9 miesięcy szkolenia dla wszystkich. Tak jak przyjdzie do realizacji tego, to będzie nierealne do zrealizowania. A tu chodzi, żeby realnie podchodzić do takich sytuacji. I ja, i tu powtórzę jeszcze raz, ja byłem jednym z pierwszych polityków, który otwarcie to powiedział. Ja jestem za modelem, którym w sposób masowy będziemy przeszkalali ludzi i ci rezerwiści będą świadomi tego, że w godzinie W będą wiedzieli, co mają zrobić. I będą wiedzieli, na jakim sprzęcie będą pracowali, że będą systematycznie edukowani, jak mają się zachować, bo dzisiaj mamy rezerwistów, którzy byli przeszkoleni na T-72, czy na PT-91, a dostaną czołg K2 albo Abramsa. I nie będą mieli bladego pojęcia, jak się mają zachować w takiej sytuacji. Albo znam historię, gdzie znakomici mechanicy albo informatycy, programiści mają przydział całkowicie nieodpowiadający ich kompetencjom. A chyba wszystkim nam powinno zależeć, żeby... Jeżeli ktoś jest znakomitym informatykiem, jesteś znakomitym programistą, to może powinieneś być przekierowany na ten odcinek cyber. A jak jesteś znakomitym mechanikiem, to może powinieneś się zajmować serwisowaniem czołgów czy armatochaubic, bo w tym zakresie spełnisz się o wiele lepiej. I jakby tu chodzi o to, żeby te sprawy uporządkować. I powtórzę jeszcze raz. I zarówno obrona cywilna jest kluczowa i ochrona ludności. Ja, panie redaktorze, zrobiłem takie krótkie ćwiczenie. W moim województwie warmińsko-mazurskim wystąpiłem do gmin i wystąpiłem do wojewody i wystąpiłem do pana Kierwińskiego. Na co były wydatki tej sumy 5 miliardów złotych? To jest 300-400 milionów, które trafiło do województwa warmińsko-mazurskiego. Swoją drogą, do województwa przygranicznego trafiło mniej niż do województw zachodnich. Co jest w ogóle wielkim skandalem. Wielkim skandalem. Tak samo podlaskie. Są województwa, które o wiele więcej dostały. Ale istotniejsze jest to, na co te środki poszły. No poszły na budowę jakichś magazynów, na kupowanie kosiarek. Oczywiście też tam były ważne rzeczy. Jakieś piły i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiam z strażakami, z funkcjonariuszami PSP, którzy mówią o niecelowości tych wydatków, o tym, że inne środki powinny być skierowane, o tym, że dzisiaj kluczem jest to, żeby edukować społeczeństwo, jak mają się zachować, co zrobić w sytuacji zagrożenia, a tego rządzący niestety w sposób skuteczny nie robią. I druga kwestia. Bajzel, który jest gigantyczny, mam to na dokumentach. Gmina jedna mówi mi, że dostała 6 milionów złotych na obronę cywilną, ochronę ludności. Wojewoda mówi, że jest to 4 miliony złotych, a minister spraw wewnętrznych mówi, że to jest 8 milionów złotych. Czyli, a takich przypadków jest wiele. Jest gigantyczny bajzel. Kierwiński nie jest w stanie tego, nie jest kompletnie w stanie nad tym zapanować. I my dzisiaj mówimy o tym, że jeżeli by doszło, nie daj Boże, do jakiegoś zagrożenia, nie daj Boże jakiegoś ataku, nie daj Boże jakiegoś działania pod progiem wojny. Ja już nie wspomnę o jakichś zielonych ludzikach. I ta władza co by zrobiła, jeżeli nie jest w stanie tego skoordynować? Żołnierze narzekają, policjanci narzekają, funkcjonariusze straży pożarnej mówią o tym, że w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności kompletnie w tym zakresie rządzący dają ciała. To co może zrobić Tusk? Tusk może powiedzieć, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani, potrzeba jedności i musimy się spotkać pod flagą, żeby właśnie zrzucić z siebie tę odpowiedzialność za to, że państwo polskie nie będzie przygotowane na to. I ja dlatego mówię, ja to powtarzam, panie redaktorze, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to ktoś będzie za to odpowiedzialny. I tą osobą będą obecnie rządzący. To oni biorą odpowiedzialność za to, że państwo polskie na taką historię, na taką sytuację będzie nieprzygotowane.
4: To jest pewna klamra w naszej rozmowie, a może pan na koniec pochwali za coś Donalda Tuska?
2: Mógłbym pochwalić Donalda Tuska, ale zobaczymy, może to się zmaterializuje za jakiś czas, bo być może polityka Donalda Tuska spowoduje, że ze sceny politycznej zostanie zniesione po wielu, wielu latach Polskie Stronnictwo Ludowe, a to byłby wielki plus.
4: I to jest zasługa potencjalna, możliwa.
2: Tak, tak, absolutnie. Donalda... Ja uważam, że Donald Tusk, to tak politycznie już kończąc, panie redaktorze, celem Donalda Tuska jest to, on ma tego świadomość, że większość Polaków jest przeciwko niemu. Wybory prezydenta Nawrockiego były doskonałym potwierdzeniem. To było referendum w sprawie Donalda Tuska. Zresztą Karol Nawrocki o tym mówił. Pamiętam doskonale kiedy. I Donald Tusk ma świadomość tego, że on potrzebuje 40%, dlatego zbiera wszystkich z podłogi, PSL, Hołownię, pasierbicę po Unii, po nieboszce Unii Wolności, czyli tą Unię Centrum. Czarzastego teraz po Krakowie będzie miał o wiele łatwiej. On ich wszystkich weźmie i będzie chciał mieć 40%, bo system Donta będzie premiował Tuska z tymi wszystkimi innymi przystawkami i przy rozbiciu na prawicy a wyborców prawicowych jest więcej, mimo wszystko Donald Tusk może rządzić, bo taki jest system Donta. Dlatego jedność na prawicy, dlatego potrzeba paktu obozu patriotycznego i głęboko w to wierzę, że to się uda.
1: No, o czym mówił Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak z tym paktem będzie, to jeszcze...
2: Ja jestem wielkim optymistą.
1: Ale to następna rozmowa. Czy optymizm pana posła się...
2: Im szerzej, tym lepiej. Na prawicy powinna być jedność.
1: Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a za chwilę Piotr Nisztor, który już czeka w blokach startowych w naszej redakcji. Za chwilę do studia wejdzie, ale tą chwilę wypełni nam zespół Lady Punk.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. W naszym studiu o polityce byli. Teraz czas na publicystów. Na początek Piotr Misztor, dziennikarz, tygodnik Gazeta Polska i Telewizja Republika, ściśle Jawne. Program, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Wnet.
1: To co, zanim o tekstach, zanim o różnych tajnych aspektach życia publicznego, to o tych całkiem jawnych porozmawiajmy. Sąd orzekł, że otrzyma list żelazny Marcin Romanowski, będzie mógł do Polski przyjechać. Prokuratura...
2: Się uprawomocni.
1: Tak, prokuratura się skarży, że to neosędzia, że miał nie takie wpisy na platformie X, jakie mieć powinien, ale wydaje się, że różnie to z tymi neosędziami bywa. Jak to jest? I dlaczego sąd się przychylił do wniosku o wydanie listu żelaznego?
2: No przede wszystkim, gdyby dzisiaj oceniać i eliminować z zawodu prokuratora albo sędziego za kontrowersyjne wpisy na platformie X, to podejrzewam, że ilość osób, która musiałaby odejść z tych dwóch profesji, liczona byłaby w dziesiątkach procentów, tak myślę, że 20-30% przynajmniej, bo część, ale mała grupa sędziów i pewna grupa prokuratorów jest mocno rozpolitykozowana, o tak to nazwę, trudne słowo, ale czyli angażująca się wprost w politykę. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, no sąd jest dobry dla Waldemara Żurka i Donalda Tuska, kiedy orzeka po ich myśli. No przypomnijmy tylko sędziego, który zdecydował się na to, aby nie aresztować tymczasowo posła Wojciecha Króla na wniosek Prokuratury Europejskiej, który używając tej, ja nie lubię używać tej nomenklatury, bo ona nie istnieje, to jest wirtualna, fikcyjna nomenklatura, czyli ci neosędziowie, no przecież ten, który odmówił tymczasowego aresztu dla posła Króla, też teoretycznie w tej nomenklaturze uśmiechniętej jest neosędzią, nikt nie protestował. A tu się okazuje, że kiedy ten sędzia nie pasuje, bo orzeka nie po myśli obecnego rządu, wówczas jest atakowany. I to, co dzieje się po tej decyzji wczorajszej, jest czymś, co jest wprost wywieraniem presji na sędziów, na sąd. No bo ci sędziowie, którzy dzisiaj orzekają w takich sprawach politycznych, dotyczących osób związanych z polityką czy wprost polityków, oni mają problem, bo jakiejkolwiek by decyzji nie podjęli, to będą przez jedną albo drugą stronę atakowani. No sytuacja
1: niebywała. Bo jeszcze do polityki przejdziemy, bo to można analizować jako porażkę pana ministra Żurka, czy tego rządu, ale tak z punktu widzenia naszej państwowości, to nie lepiej, żeby jednak Marcin Romanowski ten list otrzymał i do Polski przyjechał, niż ma się tułać, a to w Naddniestrzu, to chyba nie jest prawda koniec końców, chociaż
2: nie,
1: premier
2: to na pewno nie jest prawda, tak. Tym bardziej, że Kuba Maciejewski z Republiki był w Naddniestrzu, zbadał ten temat i wczoraj w Dzisiaju, czyli programie informacyjnym Republiki, pokazał, jak faktycznie wygląda to miejsce, w którym rzekomo miał się ukrywać.
1: Ale Romanowski, nie wiadomo, gdzie jest. Osoba ta się zna na służbach, no nie jest takim łakomym kąskiem, że jednak się ukrywa, ucieka, nie bardzo może być w Unii Europejskiej, musi gdzieś wyjechać, do Stanów nie może, to już wiemy, wyjechać, tak? Więc obce służby mogłyby się nim zaopiekować, nie lepiej mieć go w kraju, no może nie za kratami, więc nie będzie tego obrazka dla Tuska, ale jakby Tusk pomyślał, pan premier, o Polsce, to nie lepiej, żeby on chodził do czasu wyroku w Polsce, niż gdzieś się pałętał po świecie i był taką osobą, która może podlegać wpływowi obcych służb.
2: No, wpływowi obcych służb może podlegać każdy polityk, bez względu na to, czy on ucieka, nie ucieka, ukrywa się, czy nie ukrywa, więc jakby ja bym tego pytania w ten sposób nie sformułował. Znaczy to, co w tej sprawie jest najważniejsze, to jest to, że Donald Tusk oszukał Polaków, mówiąc, że Marcin Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu. I teraz, to jest kompromitacja. Kompromitacja nie tylko Donalda Tuska, który sam to ogłosił, ale tych służb i tych instytucji, które te informacje mu przekazały. I dzisiaj, jeśli dochodzi do tak kompromitującej wpadki, to jak my dzisiaj możemy mówić o wiarygodności służb, wiarygodności organów ścigania, skoro jakiś tam były wiceminister, który wcale nie był frontmanem, o którym pewnie niektórzy obserwatorzy sceny politycznej, może nie tak szczegółowo ją śledzący, usłyszeli dopiero, gdy zaczęła się ta cała narracja i śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, bo to nie jest naprawdę jakiś agent, który w filmach o Jamesie Bondzie by występował. To jest były wiceminister sprawiedliwości, który wodzi za nos cały rząd Donalda Tuska, służby i prokuraturę. I aż strach pomyśleć, że skoro on to potrafi, to jak dzisiaj służby rosyjskie ogrywają ten rząd? Jak służby rosyjskie ogrywają te instytucje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa? A to, jeśli chodzi już o sam list żelazny, to jest jedyne dzisiaj propaństwowe rozwiązanie, które pozwoliłoby w sposób, no, humanitarny, no ja to użyję tego słowa, chociaż ono nie jest do końca dobre w tej sprawie, ale na pewno list żelazny pozwoli, aby Marcin Romanowski stanął przed prokuratorem i wyjaśnił te kwestie, za które prokuratura mu stawia zarzuty. Bo ta historia naprawdę, ona jest od samego początku, ona jest kuriozalna. To znaczy, po pierwsze, Fundusz Sprawiedliwości, i żeby była jasność, ja będę ostatnim, który będzie bronił tego typu historii, bo ja uważam, że jeśli dzisiaj są osoby, które ukrywają się przed organami ścigania, no, a tym bardziej byli wcześniej, no, na przykład szeryfami, tak, czy taki sobie wizerunek budowali, no to jest to całkowita dyskredytacja jakiegokolwiek ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej, tak, ale ważne w tym wszystkim jest to, że Fundusz Sprawiedliwości jest to instytucja, która nie jest instytucją zarządzającą środkami publicznymi, to znaczy państwowymi, w takim wydaniu, jakim się wszystkim wydaje. To są pieniądze, które wpływają od przestępców. To przestępcy wpłacają pieniądze i te pieniądze trafiają na Fundusz Sprawiedliwości. Ja widziałem bodajże Kingę Gajewską, która tak ochoczo przekazywała, nie wiem, tam chyba karetki czy wozy strażackie. Tak,
1: bo teraz jest spis przez wczoraj chyba się pewnie.
2: No dokładnie,
1: na
2: jej filmiku
1: pochwaliła
2: mówię.
1: Się na swoich mediach społecznościowych, jak to wręcza kluczyki do ambulansu.
2: No właśnie, więc no, a czym to się różni od tego, co było robione wcześniej i było taką wielką... No
1: to jest
2: wielkim argumentem Donalda Tuska za rzekomymi patologiami zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, to jest żenujące. I teraz problem w tej całej historii, ja na to spoglądam w takiej skali makro, jeśli chodzi o nasze polskie bezpieczeństwo. Bo dzisiaj organy ścigania i służby specjalne, zamiast w pełni zaangażować się w zabezpieczenie, w zadbanie o bezpieczeństwo naszego kraju, w związku z tym, co robi zbrodniarz wojenny Władimir Putin, jak straszy świat, jak to wszystko wygląda, to oni dzisiaj angażują tych ludzi do walki politycznej. Oczywiście, jeśli były nieprawidłowości, były przekręty, była korupcja, tych ludzi trzeba ścigać. Ale żeby to zrobić, trzeba zebrać dowody. Te dowody muszą być dowodami zebranymi zgodnie z prawem. No a tu są potężne wątpliwości, jak faktycznie ci ludzie, ci funkcjonariusze, tak, w togach prokuratorskich, czy ludzie służb specjalnych te materiały zbierają. Znaczy, dzisiaj wiarygodność państwa i zaufanie do państwa topnieje na naszych oczach. I to jest najbardziej w tej sprawie smutne, tym bardziej, że to działa na korzyść tych wszystkich, którzy chcą wywołać chaos, osłabić nasz kraj, czyli takich ludzi, zbrodniarzy jak Władimir Putin.
1: No dobrze, ale to zastanawiam się, dlaczego tak bardzo ta władza się upiera przy tym areszcie? Znaczy, to jest jakiś taki olbrzymi uzysk polityczny, że Marcin Romanowski z listem żelaznym w Polsce byłby jakąś klęską dla obecnego rządu, dla obecnej ekipy rządzącej?
2: No, w mojej ocenie tu chodzi o zmazanie tego blamażu, który widzimy w ostatnich, no, praktycznie 2 latach, tak? No bo jakiś tam, oczywiście z całym szacunkiem do pana Romanowskiego, ale jakiś były wiceminister sprawiedliwości wodzi za nos 40-milionowy kraj, służby tego kraju, prokuraturę tego kraju, i Donald Tusk, który postawił jako priorytet rozliczenie takich ludzi jak

0: to plus dwóch sędziów, którzy będą tą sprawę, będą o tej sprawie decydować. No i to jest w ogóle ciekawe, jakie będą naciski przez te kilka tygodni, aby był skład taki, który będzie się szeroko uśmiechał do Waldemara Żurka. I jakby ja zawsze się zastanawiam w takich sytuacjach, co ma pomyśleć przeciętny człowiek, który uczciwie co dzień wstaje do pracy, zarabia na chleb, zarabia na rodzinę, wraca wieczorem czy po południu do rodziny, spędza z nią czas, nie ma żadnych politycznych, radykalnych przekonań, jest nastawiony propolsko, propaństwowo, jest patriotą. Co on ma pomyśleć, kiedy widzi, jak państwo polskie na naszych oczach przegrywa i to w sytuacji, w której no, ta walka nigdy nie powinna zostać podjęta. To znaczy, tak, jeśli były nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to niech one będą ścigane. Ale no, to, co my dzisiaj widzimy, to widzimy tylko tyle, że afera Funduszu Sprawiedliwości to jest oręż Romana Giertycha w budowaniu swojej pozycji politycznej.
1: A patrząc szerzej, to jeszcze zanim wejdziemy do innych spraw, do cyberbezpieczeństwa, tam też się dużo dzieje, kolejny katastrofalny wyciek danych, to jeszcze konkludując wymiar sprawiedliwości, ostatnio Donald Tusk zapowiadał i żurek jako zupę, i drugie danie, i deser, i się chwalił. A jest się czym chwalić, bo mija już ponad rok, rok i trzy miesiące, od kiedy pan minister Żurek jest tym ministrem. Miało być przyspieszenie, miało być rozliczenia, a tu mamy, to zaczynamy październik, czyli pewnie za rok mamy wybory.
0: Trzy lata
1: minęło i ile się udało rozliczyć? I czy Donald Tusk rzeczywiście może powiedzieć, że ten sposób działania przyniósł mu jakiś uzysk polityczny?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pytanie, o co gra dzisiaj Donald Tusk? W mojej ocenie Donald Tusk gra dzisiaj o to, aby nie pozyskać nowych wyborców, bo to jest niemożliwe, ale żeby nie stracić tych najbardziej fundamentalnych. Więc ten cały cyrk, ten pokaz, no między innymi właśnie w związku z Marcinem Romanowskim, ale też w innych przypadkach, on ma jakby cały czas trzymać ten ogień dynamizmu, aby pokazać innym razem i tym wszystkim bardzo skrajnym zwolennikom Koalicji Obywatelskiej, że Donald Tusk wywiązuje się ze swojego najważniejszego, jedynego praktycznie punktu kampanii wyborczej, czyli rozliczenia poprzedniej władzy. To, w jaki sposób on to robi i jakie faktycznie jak te rozliczenia wyglądają, można to tylko i wyłącznie ocenić, kiedy te sprawy idą do sądu i kiedy my z tym materiałem się zapoznajemy, tak? Kiedy my jako dziennikarze możemy się z tym materiałem zapoznać. Więc jak na razie no, nie ma zbyt wielu spraw, które ruszyły w sądzie, tak? Jeśli chodzi o te wielkie rozliczenia. Trzeba też pamiętać, że to jest trochę tak, jak było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy też były takie sygnały, że no przecież nie rozliczono poprzedników i możemy dzisiaj, ja przynajmniej z czystym sumieniem, powiedzieć, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie rozliczono wielu rzeczy, o których mówiono. Przecież ci, którzy powinni przynajmniej usłyszeć zarzuty, a sprawy powinny się toczyć w sądach, uniknęli odpowiedzialności. Ja znam kilka, jeśli nie kilkanaście śledztw dużych, ważnych, w których pojawiały się ważne nazwiska, ważnych polityków obecnego już obozu władzy, wcześniej obozu władzy, obozu opozycji, oni nawet nie zostali przesłuchani. Znaczy, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że prokuratura za rządów PiS-u no, nie była w stanie rozliczyć tych, którzy powinni zostać rozliczeni. Ja podam jeden konkretny przykład, bo ja widziałem te akta i to jest tak, jak w soczewce pokazuje, jak bardzo niektórzy prokuratorzy za rządów PiS-u rozliczali polityków Platformy wówczas Obywatelskiej. Słynna sprawa Sławomira Neumanna, byłego wiceministra zdrowia, który usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej w związku z wspieraniem jednej z klinik okulistycznych jako wiceminister zdrowia. Ja tą sprawę, ja czytałem akta tej sprawy i ja wiedziałem już dużo wcześniej, zanim sąd uniewinnił Sławomira Neumanna, że tak się stanie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli stawia się zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej czy finansowej, no, to przedłuża się, co za tym idzie, okres przedawnienia, a co za tym idzie, również kara jest wyższa. No tylko, że trzeba udowodnić nie tylko przekroczenie uprawnień, ale jeszcze no, osiągnięcie jakichś korzyści. W przypadku Sławomira Neumanna akta tej sprawy

0: jakby ktoś wyciął akta tej sprawy, to znaczy było udowodnienie, w mojej ocenie, tak, że faktycznie no, interweniował, być może przekroczył uprawnienia, ale nie było nawet śladu, że odniósł jakąkolwiek korzyść. Jakby zupełnie prokuratura pominęła ten kluczowy element tej historii. I teraz pytanie, przypadek czy świadome działanie? No, ja znając trochę sprawę Sławomira Neumanna i tą dokładnie historię tej kliniki okulistycznej, śmiem twierdzić, że ktoś świadomie w prokuraturze tak manewrował tym postępowaniem, żeby w konsekwencji Sławomir Neumann został przez sąd uniewinniony. Ja nie mówię oczywiście, że była jasność, że on popełni jakieś przestępstwo, czy gdyby tam ten wątek tej korzyści osobistej, bo tam chodzi o korzyść osobistą, został przez prokuraturę udokumentowany, to czy sąd by go skazał. Ale ja mówię o faktach, ja mówię o tym, że w materiale tej sprawy w ogóle nie znajdował się ten wątek. To znaczy, jak można stawiać zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, gdzie zupełnie nie bada się, jaką korzyść ta osoba miała
1: no bo
0: uzyskać.
1: Korzyść jest niewymierna, bo jest polityczna.
0: Ale tam była
1: i
0: bardzo...
1: chyba uzysk ze śledztwa też jest polityczny.
0: No i teraz to jest jedna z takich spraw, która pokazuje, że jakoś dziwnym trafem ta krwistość reżimu Prawa i Sprawiedliwości była tylko wirtualnym takim elementem narracji opozycji, czyli Donalda Tuska i jego akolitów. Takich spraw było więcej. Sprawa Soku z Buraka, gdzie nie przesłuchano czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, a przypomnę, że śledztwo trwało kilka lat. Naprawdę, znaczy ja nie chcę tutaj jakby też jakoś brutalnie oceniać tej sytuacji, ale były takie przykłady, które no są zaskakujące i na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. No i teraz, jeśli dzisiaj Donald Tusk dostał możliwość sprawowania władzy, dostał narzędzia do ręki, no to on się mści. I on zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby jego przeciwnicy polityczni zostali zdziesiątkowani poprzez sprawy sądowe, poprzez zarzuty, później sprawy sądowe, a może kiedyś delegalizację partii politycznej, bo to jest Trybunał Konstytucyjny przez potrzebny, bo wszyscy się zastanawiają też nad kwestią Trybunału. Dlaczego Donald Tusk tak od samego początku ten Trybunał najpierw podważał jego wiarygodność, czy w ogóle istnienie, a dzisiaj za wszelką cenę chcę go przejąć. No właśnie dlatego, że to będzie oręż, taki można powiedzieć ta kropka nad i w tej zemście, w tej wendecie, bo będzie można zdelegalizować przeciwników politycznych, będzie można spróbować prezydenta, no może nie odwołać, ale orzec na przykład, że nie jest w stanie sprawować funkcji i tak dalej, i tak dalej. A mnie w tej całej historii, już tak podsumowując trochę, zastanawia jedna rzecz. Jak dzisiaj faktycznie wygląda stan zdrowia Donalda Tuska? Bo my mówimy o wielu sprawach,
1: Bo te plotki się pojawiają od kilku ładnych tygodni.
0: Ja jako dziennikarz śledczy zadaję pytanie, czy Donald Tusk jest dzisiaj w stanie sprawować swoją funkcję? Czy
1: ale
0: on dzisiaj zdrowotnie...
1: publicystyczne, żeby podbić, czy to jest jednak jakieś podstawy?
0: Możemy takie pytanie postawić
1: i być odpowiedzialnym dziennikarzem śledczym, jakim jest Piotr Nisztor, to trzeba mieć przesłanki. Jakie?
0: No,
1: najlepiej dowody, a przynajmniej przesłanki.
0: Ja powiem tak. Ja nie jestem lekarzem, nie będę się wypowiadał co do tego, jak to faktycznie wygląda, ale są symptomy pewne podczas wystąpień Donalda Tuska, które wskazują na to, że przynajmniej powinniśmy dostać informację o tym, że tak, Donald Tusk jest zdrowy, jest w stanie sprawować tą funkcję. Dlaczego? Dlatego, że jest szefem polskiego rządu. Nadzoruje przez Waldemara Żurka prokuraturę. Podejmuje działania kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. No więc jest osobą, która jeśli ma problemy zdrowotne, no to w mojej ocenie i to problemy zdrowotne, które na przykład mogą wpływać na sprawowanie przez niego funkcji, to jest istotna kwestia, bo to znaczy, że w takim trudnym momencie jak dzisiaj, osoba, która no, z jakichś powodów ma problemy zdrowotne, które utrudniają wykonywanie różnych obowiązków, no nie powinna tego stanowiska zajmować.
1: A ja informacja się dziwię, z wewnątrz rządu, żebyśmy nie robili tutaj,
0: znaczy, żeby
1: to
0: była jasność,
1: jest odysyja wewnątrz... wyborcza, a nie magiel.
0: Bardzo dobrze, redaktorze, że ty mówisz. Z nieoficjalnych informacji faktycznie wynika, że ten temat jest istotny. Znaczy ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi. Dla mnie jako dla dziennikarza śledczego, a może bardziej obywatela, Polaka i patrioty, kluczowe pytanie jest takie, czy premier polskiego rządu jest w stanie dzisiaj w pełni sprawować to stanowisko. I teraz mam nadzieję, że dostaniemy na to odpowiedź. No, przypomnijmy, jaka dyskusja wielka, w pewnym momencie był to główny temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, czy Joe Biden jest w stanie sprawować funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: I wyszło, że sytuacja była pudrowana i to niezwykle skutecznie, przez jego staw, przez Biały Dom.
0: Ja oczywiście
1: był średnio funkcjonalny, a próbowano udowodnić Amerykanom, że jest bardzo funkcjonalny do momentu debaty z Donaldem Trumpem.
0: I wówczas
1: kiedy
0: tak.
1: Już udawać się nie dało.
0: Dalej. I wówczas doszło do podmianki kandydata demokratów, tak? Ale ja nie mówię, że tu mamy podobną sytuację, ale ze względu na to, że dzisiaj czas jest bardzo trudny i są potrzebne trudne decyzje, odważne decyzje, a przede wszystkim no pełna świadomość i pełne zdrowie do tego, aby wykonywać te obowiązki dla dobra kraju, to chciałbym usłyszeć nawet takie słowa: tak, Donald Tusk jest w pełni w stanie wykonywać obowiązki ze względu na zdrowie. Bo to są dla nas jako obywateli bardzo istotne elementy. No przecież jaka narracja, jakie ataki brutalne próbuje się dzisiaj wytaczać w stosunku do pana prezydenta Karola Nawrockiego, wymyślając jakieś bzdury na resorach, włączając w to te snusy i inne historie i sugerując, czy wręcz wprost mówiąc, że pan prezydent no nigdy nie powinien tego stanowiska zajmować albo nie jest w stanie go zajmować. No zaraz, no to jest człowiek, który jest w pełni poświęcony temu stanowisku i nie ma żadnych sygnałów do tego, aby miał jakiś problem związany z tym, że nie może tej funkcji sprawować. A za chwilę tym prawdopodobnie, jeśli dojdzie do ataku, będzie się zajmował Trybunał Konstytucyjny. Więc ja się pytam, czy premier polskiego rządu jest dzisiaj w stanie sprawować tą funkcję?
1: To już na koniec krótko poproszę o pytanie z takiego zagadnienia. Rozdział pod tytułem wicepremier Gawkowski walczy z internetem i z cyfryzacją i z wyciekami polskich danych. Dwa ataki za nami, już miało być wszystko
0: cztery.
1: Dobrze. Cztery, a teraz jest piąty czy czwarty?
0: Na razie te oficjalne informacje mówią o czterech bardzo dużych
1: wyciekach
0: atakach.
1: Danych. Tak, i wyciekach danych. I czegoś się nauczył pan wicepremier Gawkowski?
0: Znaczy,
1: bo ten ostatni to jest sprzed 2-3 dni informacja. Znaczy, kolejny atak i kolejne jakby, wrażliwe dane Polaków trafiają do hakerów.
0: Żeby była jasność, doszło do wycieku danych medycznych w 2024, potem do wycieku danych medycznych w 2026. Ten wyciek danych dotyczył 19 milionów Polaków, w tym bardzo ważnych urzędników, oficerów służb, żołnierzy, polityków. No, ja częściowo widziałem tą listę. No i to jest naprawdę straszna informacja. Znaczy, dlatego ja też bym chciał wiedzieć, czy wyciekły dane Donalda Tuska, bo jeśli ja zakładam, że Donald Tusk jest w stanie sprawować ten urząd. Ale ze względu na to, że jest sytuacja, jaka jest, chciałbym wiedzieć, czy faktycznie tak jest, czy wyciekły jego dane. No bo wyobraźmy sobie zupełnie hipotetycznie, że wyciekły dane premiera polskiego rządu, a w tych danych medycznych są informacje wskazujące na to, że na przykład z jakiegoś powodu, no nie do końca to stanowisko jest w stanie sprawować. Przecież to jest niebywały, no taki oręż do wywierania presji przez wrogów Polski na rząd Donalda Tuska, na samego Donalda Tuska, no takiego pewnego rodzaju szantażu, więc takie rzeczy trzeba przecinać. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj Donald Tusk jakby nie wyszedł jako szef polskiego rządu, zdający sobie sprawę z odpowiedzialności stanowiska, jakie zajmuje i tego, co dzieje się wokół nas, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co robi Rosja, żeby no nie odpowiedział na to pytanie. Tym bardziej, że te wycieki zaczęły dotyczyć nie tylko kwestii medycznych, ale również kwestii finansowych. Mówimy o fakturach. No i teraz wyobraźmy sobie też zupełnie hipotetycznie. Czy dzisiaj KSeF, który no, budzi wiele emocji, jest bezpieczny? Na razie widzimy, że wycieki dotyczą prywatnych firm. To znaczy, że prywatne firmy, które agregują te dane w jakiś sposób, są powiedzmy providerami, no w każdym razie tymi, którzy te dane posiadają, nie miały takich zabezpieczeń, które pozwalałyby spać spokojnie tym, których dane się w tych systemach znajdują. Na razie nie mieliśmy żadnych informacji o tym, żeby doszło do wycieku z danych z serwerów rządowych. To znaczy, żeby jakaś instytucja rządowa, która posiada takie dane, została zhakowana. Więc no mam nadzieję, ale to mówię, to ja opieram to raczej na nadziei, tak, i pewnego rodzaju, no, takiego optymistycznego spojrzenia mimo wszystko na nasze państwo i na to, że jest wielu ludzi, którzy co dzień wstają do pracy i dbają o nasze bezpieczeństwo, że oni jednak faktycznie to robią. No tylko jeśli widzą, co dzieje się na górze, co robi Donald Tusk i jego ekipa, no to ta motywacja może w którymś momencie niestety spaść. I ja się o to bardzo boję, bo jest to potężny dzisiaj problem i potężnie Donald Tusk i jego rząd podważa wiarygodność instytucji państwowych.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy. O tekście nie porozmawialiśmy, to będzie czas.
0: Ale będziemy rozmawiać.
1: Tygodnik, nawet chyba co czwartek.
0: Tak, tak. Będziemy się spotykać w Radiu Wnet i rozmawiać.
1: Tak jest, Gazeta Polska. W czwartek my będziemy rozmawiać o sprawach to ja i tylko politycznych. Jeszcze, i
0: to tych... ja tylko małą prywatę. W sobotę, 23.10, ściśle jawne. Pierwsza część reportażu Lucjana Ołtarzewskiego, kolegi redakcyjnego z Republiki, na temat tego, co kryją akta Sławomira Nowaka. Bo dotychczas nikt nie zajrzał do tych setek tomów, które są w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie Sławomir Nowak odpowiada za korupcję, a tam są bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy, my chcemy pokazać, jakie są fakty, jak to wszystko wygląda i co przede wszystkim zebrała prokuratura, ta zła pisowska, na byłego, najbliższego współpracownika Donalda Tuska.
1: Sobota 21.
0: 23.10, Republika, ściśle jawne, serdecznie zapraszam.
1: Piotr Nisztor, zapraszam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Razem z nami w studiu, teraz na koniec Odysei Wyborczej, Dorota Kania, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Reżyserka, autorka książek, także o służbach specjalnych, ale my dzisiaj mniej o służbach specjalnych.
2: A dlaczego? No przecież dwudziesta rocznica powołania służby kontrwywiadu wojskowego. Nie wiem, czy Łukaszu byłeś na stronie SKW.
1: Dawno nie zaglądałem.
2: Więc tam bardzo, dla mnie, bo ja weszłam,
1: bo 30 września to jest rozwiązanie, a dzisiaj jest powołanie.
2: Powołanie SKW. 30 września jest rozwiązanie Wojskowe Służby Informacyjnej.
1: Wczoraj o tym rozmawialiśmy z Piotrem Wojciechowskim. Z taką gorzką jednak konstatacją, że aneks cały czas jest tajny dla mnie.
2: Aneksem ja bym chciała się skupić na działaniach pana Stróżyka, obecnego szefa SKW.
1: To dobrze.
2: I proszę sobie tylko wejść, proszę państwa, na stronę SKW. Kto był pierwszym szefem SKW? Pierwszym szefem SKW był wiceminister obrony narodowej, likwidator Wojskowych Służb Informacyjnych, pan minister Antoni Macierewicz. Konia z rzędem temu, kto znajdzie tę informację na stronie SKW. Mało tego. Ja sobie weszłam w taką zakładkę Trzecia Rzeczpospolita, to chyba tak się nazywa, i jest na temat Wojskowych Służb Informacyjnych, proszę państwa.
1: Czyli wróciły 20
2: In
1: lat?
2: Plus po prostu historia wojskowa. Tam wprawdzie była tak z przymrużeniem oka, że to tak do końca nie było, ale wiele rzeczy się nie potwierdziło, jeżeli chodzi o szkolenie w Moskwie i że nikt nie został skazany, że wprawdzie to było, ale tak nie do końca. No proszę państwa, gumkowanie historii. Jeżeli myślicie, że usuwanie ze zdjęć Jeżowa przez Stalina to było jednostkowe działanie, że to była jednostkowa historia, bo wiele, wiele lat temu, to się, proszę państwa, mylicie. Wystarczy wejść na stronę SKW i zobaczyć, jak się gumkuje Antoniego Macierewicza. I ani słowa jest oczywiście, nie ma powiedziane na temat komisji likwidacyjnej. Nie ma w ogóle słowa, że była jakaś komisja likwidacyjna, weryfikacyjna, że na czele komisji stał profesor Cyckiewicz, że właśnie wspomniany Piotr Wojciechowski był zastępcą.
1: Tak jest.
2: Tego w ogóle nie ma.
1: Nie ma likwidacji WSI. Wczoraj taka konstatacja, że jednak to WSI trochę wróciło do wojskowych służb i kontrwywiadu, może nawet bardziej kontrwywiadu niż wywiadu.
2: Ale wystarczy tylko popatrzeć na pana Stróżyka, który przecież wywodzi się, można powiedzieć, z WSI, albo inni mówią, miał epizod w swoim życiu w WSI.
1: A dlaczego właśnie kontrwywiad, nie wywiad? On jest tak newralgiczny, że tam chcą mieć siły Donalda Tuska, byłego SLD, tych ludzi swoich związanych ze starymi służbami, że się kontrwywiad, kontra jest tak ważny.
2: Moim zdaniem wywiad był jednak dużo słabszy niż kontrwywiad. Wywiad to jednak w dużej mierze była domena cywilna, chociaż były również różnego rodzaju operacje wojskowe przeprowadzane przez drugi zarząd sztabu generalnego. Przypomnijmy chociażby słynna oddział Y, różnego rodzaju operacje finansowe. Jest to bardzo dobrze opisane w długim ramieniu Moskwy Cęckiewicza, więc warto tam sięgnąć. Natomiast jeżeli chodzi o działania krajowe, to bardziej to widzimy, dlatego że wywiad wojskowy i generalnie wywiad to jest zagranica, prawda? Czy to cywilny, czy to wojskowy.
1: To mniej istotne dla czynnika politycznego, jednak kontrwywiad, nie?
2: Nie mniej istotne, tylko mniej widoczne. Mniej widoczne, natomiast to, co się dzieje tutaj, w kraju, jest bardziej widoczne.
1: Ale to widzimy, że kontrwywiad, uderzenie w byłego szefa BBN z pana profesora Sławomira Cęckiewicza, że jednak to jest taki element, który można, wywiad chyba mniej można politycznie wykorzystać, a kontrwywiad, jak widać, może wchodzić i grać politycznie. Kwestia kampanii wyborczej, kwestia ankiety bezpieczeństwa, to już służby cywilne
2: Króla
1: Nawrockiego, więc ten kontrwywiad i wojskowy, i cywilny zdaje się jest polityką użyteczny do bieżącej gry kampanijnej wyborczej.
2: Oczywiście.
1: Nawet.
2: I jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Chociaż minęło 20 lat od rozwiązania Wojskowych Służb Informacyjnych i powołania Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 20 lat, chociaż 16 lat wcześniej działały Wojskowe Służby Informacyjne złożone tak naprawdę z byłych żołnierzy drugiego Zarządu Sztabu Generalnego i Wojskowych Służb Informacyjnych, to mimo wszystko w dalszym ciągu ten duch czerwony SKW, duch WSI się unosi. Dlatego, że ludzie, którzy byli szkoleni w Moskwie, szkolili, zresztą wystarczy popatrzeć na kadry Akademii Obrony Narodowej, teraz i w Akademii Sztuki Wojennej. Kto przez wiele lat nadawał ton? Przecież przez wiele lat o kadrach tak naprawdę decydował w wojsku Jaruzelski. O tym się bardzo mało mówi. I to on decydował o tych, o tych dominacjach, kto będzie awansował, kto będzie miał nominację na najwyższe stopnie wojskowe. To było oczywiście zakulisowe działanie. Nigdzie się państwo o tym nie dowiecie. Natomiast we wspomnieniu w różnych rozmowach to padało, że tak naprawdę Jaruzelski miał kluczową rolę, jeżeli chodzi o tego rodzaju nominacje. I tutaj warto powiedzieć o telewizji publicznej w likwidacji teraz. Ja oglądając tę telewizję, ludzie mówią Duch Urbana. Nie, to jest tak naprawdę telewizja Jaruzelskiego. Telewizja Jaruzelskiego z lat 80. To, co w tej chwili tam się dzieje, to właśnie to jest to, między innymi przy pomocy ludzi, którzy pracowali w mediach PRL-u, jak na przykład kontakt operacyjny Posłaniec, czyli Sławomir Zieliński. On został zarejestrowany przez Służby Bezpieczeństwa pod tym z pseudonimem. Zresztą Sławomir Zieliński, bardzo wysoki funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, najpierw w Trójce, gdzie Trójka została uruchomiona jako taki wentyl bezpieczeństwa i tam się znalazła Monika Olejnik od razu, córka oficera Służby Bezpieczeństwa. Tam Trójkę tworzył Andrzej Turski, również jako zarejestrowany jako kontakt operacyjny. Tam nie było ludzi przypadkowych w stanie wojennym, kiedy ruszyła Trójka. I tam się znalazł właśnie Sławomir Zieliński. To nie są tak odległe czasy. Monika Olejnik, gwiazda TVN-u, prawda? I mamy sytuację taką, że te służby cały czas są. Ostatnio, i co jest jeszcze ważne, to jest również przełożenie nie tylko na dziennikarstwo, to jest również przełożenie na kulturę. Proszę Państwa, ostatnio obejrzałam sobie na YouTubie, podesłał mi YouTube, nie wiem dlaczego, kabarecik Olgi Lipińskiej z 98 roku. Aha. I tam są piosenki, generalnie piosenki. I tam jest piosenka o tym, to była piosenka nagrana akurat mniej więcej chyba w tym czasie, kiedy decydowano w czasie rządów AWS-u i Unii Wolności o ustawie lustracyjnej, prawda, o powołaniu IPN-u generalnie, nie ustawie lustracyjnej, powołaniu IPN-u. I Olga Lipińska dla ludu wypuściła piosenkę na temat Puszki Pandory, że tutaj Sejm nam coś takiego przygotowuje i że będzie Puszka Pandory otwarta. Więc nawet w kulturze wykorzystywano kulturę do działań służb.
1: No to nie po raz pierwszy, to najlepsza metoda, na miękko, tak?
2: Na miękko, tym bardziej, że w otoczeniu Olgi Lipińskiej i mąż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
1: Kanał komunikacyjny mógł być otwarty i to dość łatwo. A jednak Andek zapytam, no bo wczoraj Piotr Wojciechowski, ta gorzka rozmowa, że jednak się nie udało. No, Lech Kaczyński nie zdążył. Bolesław Komorowski to wiadomo, dlaczego nie chciał. Andrzej Duda też się nie zdecydował. Wydawało się, że teraz już to się wydarzy. Ja, i deklaracja pana prezydenta i Sławomira Cenckiewicza, to wszystko idzie, żeby ten dokument, chyba już historyczny, jakiś no nie budzący dużych wątpliwości, odtajnić. A i tak się nie udaje.
2: Ja uważam, że ten dokument zostanie odtajniony. Zastanawiałam się, czy pan prezydent Karol Nawrocki powinien odtajnić ten dokument mimo braku kontrsygnaty tych ludzi, które są wymagane przy publikacji aneksu. I tak sobie pomyślałam, że to jest tak naprawdę danie oręża do ręki tym, którzy walczą z prezydentem, że to jest jawne złamanie prawa przez prezydenta, nie publikacja aneksu bez kontrasygnaty. Oczywiście chciałoby się, żeby to jednak nastąpiło, natomiast przy tym ostrzale prezydenta w tej chwili, ja nie wiem, czy to nie jest dobry ruch. Chociaż ja jak mówię, jestem całym sercem za publikacją aneksu. To jednych zastrzeżeń do Andrzeja Dudy było to właśnie, że tego aneksu nie opublikował w sprzyjających warunkach, kiedy byłaby możliwa od razu kontrasygnata, ta premiera i marszałka Sejmu, myślę o rządach Zjednoczonej Prawicy. No ale to już, ja mówię, to już jest historia, nie wracajmy do tego. Szkoda, że tak się nie stało.
1: Ale teraz ta historia, która teraz, no właśnie, może udałoby się ją zakończyć, ale, bo tam ale, jest dużo dokumentów, dużo jednak wiedzy, może nie o bieżącej polityce,
2: ale wyobraź sobie, że teraz...
1: O fundamentach coś RP.
2: Ale wyobraź sobie, że w tej chwili prezydent łamie prawo i publikuje aneks. Łamie prawo i publikuje aneks.
1: No i wychodzi z kontrą.
2: Nie.
1: Szczególnie, że prezydent jest pod ostrzeniem, teraz się cofa.
2: Do tej pory nie złamał prawa. Nie ma ani jednego momentu w jego prezydenturze, no już będzie niedługo półtora roku, tak, kiedy mogą go złapać, że złamał prawo. Teraz ja uważam, że należy się skupić, tym bardziej, że to jest dokument historyczny, jak słusznie zauważyłeś.
1: Ale to niech go sądzą.
2: Nie.
1: Niech Tusk z podpułkownikiem Sienkiewiczem i z towarzyszem Czarzastym idą i mówią pod sąd za ujawnienie raportu.
2: Ja uważam, że...
1: Politycznie, tylko na tym można moim zdaniem zyskać.
2: Ja uważam,
1: sam trzeba pójść,
2: że...
1: pod front.
2: Ja uważam, że ta... to wyjście, czyli niepublikacja aneksu w tej chwili, bez kontrasygnaty i łamanie prawa, jest do wytłumaczenia. Tak uważam. Tak, i oczywiście, tak jak mówiłam, chciała poznać to, co jest w aneksie. Nikt tego nie wie, poza kilkoma osobami. Jest to rzeczywiście
1: chociaż
2: dokument historyczny.
1: Chociaż cała afera marszałkowa też na tym polegała.
2: Dokładnie. Natomiast przepraszam bardzo. Natomiast uważam, że... prezydent chce postępować legartis. Tak myślę. I do tej pory nie złamał prawa i myślę, że to się dobrze stało, że nie złamał prawa. Tym bardziej, że bardzo ciekawa kwestia jest związana w tej chwili z procesem, który wytoczył Onetowi. I to jest właśnie pokazanie, że sięga do metod prawnych, żeby dochodzić swoich racji. Kieruje się prawem, prawda?
1: No dobrze, to uznajmy, że to jest, że tak może być. Ja uważam inaczej, że może trzeba byłoby tutaj, może tak odejść od tej surowej litery prawa i pójść ponad albo poza prawem i po prostu to opublikować, skoro premier nie chce, skoro pan towarzysz Czarzasty nie chce, to trudno, ich sprawa. Nie istotne, to mamy protokół rozbieżności pewien, chociaż może pani redaktor ma rację. Pakt senacki, na koniec chciałem poruszyć. Fundacja Dobry Rząd, fundacja związana z Konfederacją, której prezesem jest Przemysław Wipler, opublikowała raport, który przyszedł trochę bez echa po polskich mediach. Kilka raportów ta fundacja wydała, ale jeden dotyczy sprawy bardzo ważnej, czyli paktu senackiego.
2: Trudno go znaleźć w internecie. Ja szukałam, ale trudno znaleźć ten raport. A powiem państwu dlaczego. Dlatego, że właśnie z Radia Wnet, z rozmowy z redaktorem Jankowskim,
1: Przemysław Wipler był gościem,
2: dowiedziałam się, że jest również brany pod uwagę wariant startu razem w pakcie senackim Koalicji Obywatelskiej. Prawda?
1: Jest. W dwóch wersjach, w dwóch smakach. Albo Koalicja Obywatelska i Konfederacja, albo jeszcze poszerzone o PSL. Takie dwa różne rzeczy są rozpatrywane jako możliwe. No i teraz i pytanie, czy to jest sygnał, czy to jest po prostu zabawa intelektualna? Bo teraz... może tak być, że po prostu na potrzeby rzeczywistości, analizy, fundacja bierze różne, nawet najbardziej irracjonalne scenariusze i je analizuje, czy jednak puszczenie oka politycznego.
2: Teraz pytanie, która konfederacja? Czy konfederacja Mentzena, Wiplera i ta frakcja, czy również z panem Bosakiem?
1: Fundacja Dobry Rząd jest taką fundacją nowej nadziei, powiedzmy.
2: No właśnie, czy Nowa Nadzieja, czy Konfederacja Krzysztofa Bosaka? Bo gdyby to było tylko i wyłącznie Konfederacja Nowa Nadzieja, to ja nie mam absolutnie żadnego, to mnie w ogóle nie zaskakuje, ponieważ chyba wiele osób, myślę, że większość ma przed oczami obrazki z kampanii wyborczej, prezydenckiej, kiedy u Wiplera przy jednym stoliku siedzi pan Sikorski, pan Wipler, piją sobie piwo i są ludzie, którzy tam nie powinni się znaleźć. Przed chwilą był Piotr Nisztor, myślę, żeby dużo mógł powiedzieć o jednym człowieku, który tam był, który miał postawione zarzuty, prawda? I siedział sobie jako świetny gość i w najlepszej komitywie i z panem Wiplerem, przepraszam, i z panem Mentzenem, i z panem Radosławem Sikorskim. Warto sprawdzić i przypomnieć sobie, kto wtedy tam był na tym piwie, bo być może to piwo to jest początek do właśnie wspólnych rozmów, a może to jest już nie początek, a może po prostu kontynuacja rozmów z Bydgoszczy do Torunia, ale nie jest tak daleko, z Chobielina do Torunia
1: to
2: nie
1: prawda,
2: jest tak daleko.
1: To jest jedno województwo kujawsko-pomorskie, ale to jest tak, że w tej chwili Konfederacja, przynajmniej ta część Konfederacji, ta liberalna nowa nadzieja związana ze Sławomirem Mentzenem i też Przemysławem Wiklerem, chociaż tych dwóch polityków aktualnie jest, żeby państwo wiedzieli, w pewnym doszło do pewnego rozejścia się, ale chyba nie takiego dużego. Planuje, gra na dwa fronty, że mówi być może z prezydentem i z PiS-em, ale też może i z Tuskiem.
2: Nie sądzę, dlatego że z PiS-em jest już im od dawna nie po drodze. Moim zdaniem pójdą razem z Tuskiem. Jest to jakby kontynuacja tej drogi, którą obrali. Przemysław Wipler też ma w tej chwili spore problemy, ponieważ jego inna fundacja chyba to jest, prawda? Okazało się, że sporo pieniędzy zarobiła na kontaktach z Onda Krypto, więc myślę, że jednak będą chcieli iść razem z Donaldem Tuskiem. Zresztą to jest potwierdzenie już od dłuższego czasu tych kontaktów z Koalicją Obywatelską, jakie ma nowa nadzieja, więc to nie jest nic nowego.
1: To już musimy powoli puentować, że mamy w tej chwili podział na Konfederację. Będziemy mieli taki wyraźny podział, że Krzysztof Bosak pójdzie z prawicą, a Sławomir Mentzen doszlusuje do obecnej koalicji, zastąpi już upadłą trzecią drogę, Hołownię, PSL, Trójmuszczyzna.
2: Może tak być. Pytanie o koronę polską Grzegorza Brauna. Ja uważam, że powinien tę partię spotkać całkowity ostracyzm, że z nikim żadne pakty, żadne układy, żadne wspólne listy. Dopóki ta partia będzie wyglądała tak, jak wygląda i dopóki korona będzie chciała wystawić tych ludzi, o których się mówi, że będą wystawieni, żadnych rozmów z prorosyjską partią Grzegorza Brauna.
1: No dobrze, ale to wtedy nie ma tego paktu. Skoro Mentzen idzie tu, Grzegorz Braun idzie osobno, to poza...
2: Dlaczego? Przecież może być pakt Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to akurat mogłoby się naprawdę przebić na duże powodzenie w Senacie.
1: A czemu nie Grzegorz Braun? To już puentując, tam jest wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jakich?
1: No, przepraszam. Kto? Ryszard Czarnecki. Ostatnio odwieszony w prawach członka PiS-u, ale
2: ja nie słyszałam, żeby był. Ja nie słyszałam, że był na listach Grzegorza Brauna.
1: Jeszcze go nie ma.
2: Ale jeżeli będzie, no to już jest wybór Ryszarda Czarneckiego. Natomiast poza Czarneckim nie słyszałam, żeby ktoś tam był.
1: No jest
2: z PiS-u.
1: Poseł z PiS-u, który dołączył i dzięki temu powstało koło Konfederacji. Pan poseł z województwa lubelskiego.
2: Rozumiem, ale Konfederacji Korony Polskiej.
1: Tak jest.
2: Ale ja mówię o tym, o kształcie przyszłych list i mówię o kongresie Grzegorza Brauna, który był w maju, prawda?
1: Sławomir Zawiślak na przykład. Tak, ale... jest ten poseł. To ciekawe, pan poseł Sławomir Zawiślak wprowadzał do polityki Przemysława Czarnka.
2: Różne drogi się rozchodzą. Przypomnijmy chociażby Radosława Sikorskiego, który na początku lat 90. w Gazecie Polskiej pisał ostre, antyrosyjskie teksty, ostrzegając przed ekspansją rosyjską. Więc w polityce różnie to bywa, można
1: jakoś
2: tak spuentować. Natomiast mnie zaniepokoił bardzo ten kongres Brauna majowy, prowadzony nomen omen przez Jana Pospieszalskiego. Jest to po prostu zbieranina takich ludzi, od ludzi, którzy są mają poglądy proaborcyjne, po prorosyjskie poglądy, po szurie różnego rodzaju.
1: Piskorski ma takie poglądy.
2: Ale nie tylko Mateusz Piskorski, tam jest więcej. Tam jest taka szuria zebrana w jednym miejscu i tego się szalenie boję. Bo jeżeli ci ludzie wejdą do Sejmu, to dopiero będziemy mieli jatkę. W połączeniu z Koalicją Obywatelską to będzie naprawdę bardzo ciężko. Tym można się śmiać, że menażeria, proszę państwa, szkoda Polski. To naprawdę będzie bardzo źle. Ale ja ufam w to,
1: ale
2: że...
1: Ale może to są ludzie ideowi, będą odtrutkę trochę na kwestię związaną z taką polityką PiSu bardzo czasami nieliberalną, ale taką mainstreamową.
2: Tak, a odtrutka jest zwłaszcza, że ziemia jest płaska. Płaskoziemcy, to tak, to są bardzo ideowi. Płaskoziemcy. Natomiast ja wierzę w to, w mądrość wyborców, że dostrzegną wyborcy Grzegorza Brauna, że bliżej im jednak do tej patriotycznej postawy i wybiorą patriotów, a nie wybiorą prorosyjskiej partii.
1: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
0: Nocne powtórki wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Nocne powtórki w net.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym dzisiaj będziemy mówili o Bliskim Wschodzie w kontekście amerykańskim, a to dlatego, że Stany Zjednoczone wycofują się z Iraku. Wrócimy również do wczorajszego incydentu, poważnego incydentu w przestworzach. Samolot linii lotniczych Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, musiał lądować awaryjnie w Arabii Saudyjskiej po próbie uprowadzenia. I wreszcie Francja, w której pogarsza się sytuacja, jeżeli chodzi o strajk licealistów i nie tylko. Natomiast w peryskopie międzynarodowym ponownie Bliski Wschód, czy też ogólnie rzecz biorąc kwestia transportu ropy naftowej. Zobaczymy, w jaki sposób świat, a przede wszystkim Bliski Wschód, próbuje adaptować się do sytuacji zamrożonego konfliktu w Zatoce Perskiej. Rozmowa z panem profesorem Jarosławem Jarząbkiem. Ale najpierw Stany Zjednoczone, które po ponad 20 latach opuszczają Irak, 20 latach od inwazji na Irak. Jak ostatni żołnierze Stanów Zjednoczonych opuszczają ten kraj. Pentagon poinformował o formalnym zakończeniu tego wycofywania wojsk, w tym sił stacjonujących w bazie lotniczej w Irbilu w irackim Kurdystanie. Jest to realizacja porozumienia, które zostało zawarte jeszcze w 2024 roku za prezydentury Joe Bidena. To zakończenie przypadło już na administrację Donalda Trumpa i trzeba powiedzieć, że Donald Trump wykorzystał ten moment, aby pokazać, że rzeczywiście dąży do tego, aby amerykańscy żołnierze raczej wracali do domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zresztą oficjalnie, że operacja dobiegła końca i przedstawił ją właśnie jako zwycięstwo zarówno dla Ameryki, jak i Iraku.
3: Ten dzień to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, to zwycięstwo Iraku oraz zdecydowanie zwycięstwo nad ISIS, które zostało całkowicie zniszczone. A to właśnie było powodem, dla którego w ogóle tam wkroczyliśmy. To uporządkowane wycofanie sił koalicyjnych i sprzętu z bazy lotniczej w Erbilu oznacza koniec bardzo kosztownej operacji. Wiele osób chciało, abyśmy tam pozostali na stałe. Miałem wybór, zostać lub wyjechać i bez wątpienia czułem, że nadszedł czas, aby Ameryka wróciła do domu. America to
2: go home. W tym przemówieniu Donald Trump także porównał to uporządkowane wycofanie się sił amerykańskich z Iraku do chaosu, który miał miejsce w trakcie wycofywania wojsk z kolei z Afganistanu. Ale ta historia amerykańskiej obecności w Iraku jest znacznie dłuższa niż sama walka z państwem islamskim, o której mówił Donald Trump, ponieważ no właśnie, wojska Stanów Zjednoczonych wkroczyły do Iraku po raz pierwszy w 2003 roku, obaliły reżim Saddama Husseina. Potem była wieloletnia okupacja, rebelia, wojna domowa, wojna z Al-Kaidą i wreszcie oficjalne wycofanie się z Iraku przez Amerykanów w roku 2011. Jednak Amerykanie musieli powrócić do Iraku 3 lata później, ponieważ powodem było błyskawiczne natarcie państwa islamskiego. ISIS, dżihadyści opanowali wówczas około 1/3 terytorium Iraku, w tym Mosul, drugie co do wielkości miasto kraju. Powstała wtedy międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem USA. Państwo islamskie utraciło kontrolowane przez siebie terytoria, ale ta organizacja, i to trzeba podkreślić, nie zniknęła, bo jej uśpione komórki wciąż działają, zwłaszcza na terenach pustynnych i górskich. I to zarówno w Iraku, jak i na terenie Syrii. Właśnie to jest dzisiaj jednym z największych powodów do niepokoju. Iraccy i kurdyjscy dowódcy informują bowiem, że jeszcze przed wyjściem Amerykanów zaobserwowano wzmożoną aktywność komórek państwa islamskiego. Amerykanie zapewniali dotąd Irakijczykom rozpoznanie satelitarne, drony, także dane wywiadowcze, logistykę i wsparcie lotnicze. No a teraz większa część tej odpowiedzialności spada bezpośrednio na iracką armię. Rząd w Bagdadzie odpowiada jednak, że jest na to gotowy i mówił o tym premier Iraku w czasie tej ceremonii wycofania wojsk amerykańskich. Posłuchajmy.
3: Rozpoczęła się nowa faza, której cechami charakterystycznymi są suwerenność Iraku, siła jego instytucji, gotowość bojowa jego sił zbrojnych oraz zrównoważone partnerstwa z przyjaciółmi. Tak nakazuje konstytucja, do tego wzywa wasze mądre autorytety religijne i tego pragnie naród iracki.
2: I to ostatnie jest właśnie szczególnie ważne, ponieważ jednym z głównych problemów Iraku nie jest wyłącznie, nie jest państwo islamskie, ale potężne szyickie formacje zbrojne, które są związane z Iranem, formacje takie jak ugrupowanie Kataib Hezbollah. Część z tych ugrupowań przez lata atakowała amerykańskie bazy, później z Amerykanami walczyły te ugrupowania ze strukturami państwa islamskiego, ale nie jest tutaj żadną tajemnicą, że Teheran od dawna dążył do usunięcia sił Stanów Zjednoczonych z Iraku i przedstawia ten dzisiejszy odwrót jako sukces tak zwanej osi oporu. Zresztą na ulicach irackich miast wczoraj ten odwrót, to wyjście Amerykanów było świętowane. Dlatego dla Bagdadu zaczyna się niezwykle trudna gra, ponieważ Irak chce zachować dobre stosunki zarówno z Waszyngtonem, jak i z Teheranem, a jednocześnie ograniczyć samodzielność działających na jego terytorium milicji, włączając te bojówki na przykład w struktury armii irackiej, ale nie wszystkie te milicje są tym po prostu zainteresowane. Wyjście Amerykanów jest w każdym razie z jednej strony takim symbolem tej irackiej suwerenności, ale z drugiej strony testem, czy państwo irackie rzeczywiście potrafi tę suwerenność egzekwować. Pozostajemy w regionie Zatoki Perskiej, bo tam wciąż niepewna jest sytuacja w cieśninie Ormuz, jednym z najważniejszych punktów na energetycznej mapie świata. Jak wiemy, to zaledwie kilkudziesięciokilometrowy przesmyk, który oddziela Iran od Półwyspu Arabskiego i tędy w normalnych warunkach transportowana jest ogromna część ropy naftowej przez państwa Zatoki Perskiej. Jak informują amerykańskie media, po miesiącach wojny i ataków ruch statków powoli się zwiększa, a ilość ropy przepływającej przez cieśninę osiągnęła poziom sprzed rozpoczęcia wojny w lutym tego roku. Ponadto, choć amerykańska marynarka zapewnia ochronę części transportów, to nadal jednak dochodzi do incydentów. Jeszcze we wtorek 3 tankowce zostały trafione pociskami w tym rejonie. Donald Trump twierdzi jednak, że Stany Zjednoczone mają sytuację pod kontrolą.
3: Przepływamy przez cieśninę, dosłownie ją pokonujemy, mamy nad nią pełną kontrolę. Myślę, że sytuacja zawsze może ulec zmianie, wystarczy, że zrzucą jedną minę, ale jak już wspomniałem, wydobywamy coraz więcej ropy.
2: I to powiedział Donald Trump. I choć rzeczywiście eksport ropy naftowej sięga poziomów przedwojennych, to według portalu Kipler, który jest portalem analitycznym, ośrodkiem analitycznym spraw związanych z gospodarczą i energetyką, to jednak sytuacja pozostaje daleka od tej sprzed wojny. Problemy dotyczą przede wszystkim paliw gotowych, czyli benzyny i oleju napędowego, ponieważ część infrastruktury rafineryjnej w tym regionie została uszkodzona. W każdym razie niepowodzeniem zakończyła się najnowsza runda negocjacji amerykańsko-irańskich na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przypomnijmy, że Iran przedstawił Amerykanom siedmiodniowy plan budowy, odbudowy zaufania. Takim najważniejszym elementem byłoby otwarcie właśnie cieśniny Ormuz, a także zniesienie sankcji, które Stany Zjednoczone nałożyły na Iran. Donald Trump pierwotnie odrzucił tę propozycję, ale Katar kontynuuje, czy próbował kontynuować mediację między Waszyngtonem i Teheranem. Jednak ostatecznie, jak donosi portal informacyjny Axios, sekretarz stanu Marco Rubio miał poprosić delegację irańską z ministrem spraw zagranicznych Abbasem Araghchim na czele, aby natychmiast opuściła terytorium Stanów Zjednoczonych. Coś, co ilustruje ten poziom braku wzajemnego zaufania. Według informacji Reutersa

0: Mamy mocne przesłanki wskazujące, że Iran odegrał pewną rolę w wydarzeniach z weekendu. Oczywiście nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne. Oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z USA. Sprawa jest więc w toku. Zwołałem posiedzenie COBRA, będąc tutaj na konferencji w Liverpoolu. Zajmujemy się nią pod każdym możliwym względem. W odpowiednim czasie podamy więcej informacji, ale już teraz możemy potwierdzić nasze przekonanie, że Iran odegrał w tym pewną rolę.
1: Przypomnijmy, że w pobliżu bazy zatrzymano 5 Brytyjczyków. Śledczy badają, czy przygotowywali zamach i czy działali na rzecz obcego państwa. W każdym razie Iran zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi. Do groźnego incydentu doszło na pokładzie samolotu Fly Dubai, linii lotniczych Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według relacji izraelskich władz, drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a następnie próbował przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Ranny kapitan zdołał na szczęście otworzyć drzwi kokpitu. Do środka wtargnęli członkowie załogi i pasażerowie, którym się udało obezwładnić drugiego pilota, a na pokładzie znajdowało się także dwóch innych pilotów Fly Dubai, którzy pomogli ustabilizować maszynę i doprowadzić ją do bezpiecznego lądowania w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Podejrzany drugi pilot, który miał krzyczeć hasła Allahu Akbar, został zatrzymany przez saudyjskie służby. Trwa aktualnie jego przesłuchanie w Arabii Saudyjskiej, ale motywy działania nie są jeszcze oficjalnie znane. W każdym razie we wczorajszym wywiadzie dla stacji CBS premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że Izrael od miesięcy obserwuje próby ataków na swoich obywateli poza granicami kraju. Posłuchajmy.
0: Nie jest tajemnicą, że Iran po tym, jak zaatakował Izrael na jego terytorium, zamierza teraz uderzyć na Izraelczyków przebywających za granicą. Rozumiemy to i faktycznie dostrzegamy oznaki, nie tylko ze strony samego Iranu, ale także jego sojuszników, wskazujące, że są oni zainteresowani przeprowadzeniem ataków, z pewnością ze strony Hamasu i Hezbollahu, tuż przed wyborami. Mamy na to wyraźne dowody.
1: Trzeba jednak podkreślić, że na tym etapie izraelskie władze nie przedstawiły dowodów, że Iran stał za wydarzeniami na pokładzie samolotu Fly Dubai. W każdym razie incydent ma już konsekwencje. Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli dotyczących pilotów i załóg samolotów latających do tego kraju. Natomiast linie lotnicze Fly Dubai poinformowały o zawieszeniu tymczasowym lotów na trasie z Dubaju do Tel Awiwu. I na koniec Francja, gdzie protesty licealistów przekształciły się w jeden z najpoważniejszych od miesięcy konfliktów społecznych. Przypomnijmy, że ruch rozpoczął się od lokalnych protestów przeciwko brakowi nauczycieli, przepełnionym klasom, złym warunkom w szkołach, jak również przeładowanym grafikom, ale bardzo szybko ten protest rozszerzył się na kolejne miasta. W środę protesty i blokady dotyczyły już ponad 350 liceów. Uczniowie skarżą się na przykład na brak nauczycieli zastępczych, czy też bardzo długie plany zajęć. I te protesty objęły już miasta takie jak Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux, jak również przedmieścia Paryża. W kilku przypadkach policja informowała o rzucaniu pojemników z kwasem solnym. W ciągu dwóch dni zatrzymano ponad 1000 osób i w większości są to osoby nieletnie. Minister edukacji poinformował o ponad 100 rannych uczniach i pracownikach szkół. Protest stał się także polem ostrego konfliktu politycznego, szczególnie jeżeli chodzi o skrajnie lewicową Francję Niepokorną, czy też Francję Nieujarzmioną, która otwarcie popiera licealistów, a w szczególności popiera licealistów twarz La France Insoumise, czyli burmistrz, maire Saint-Denis Bali Bagayoko, który pojawiał się przed blokowanymi szkołami i przekonywał, że protest młodzieży jest uzasadniony, ale burzę wywołały jego stwierdzenie na temat przemocy. Odpowiedziała mu na antenie telewizji LSI europosłanka z ramienia Zjednoczenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen. Posłuchajmy.
0: Przemoc w pewnych okolicznościach może być uzasadniona. Mówimy wszystkim tym młodym ludziom, że oczywiście może być, ale zawsze lepiej jest jej unikać, gdy tylko jest to możliwe. Nie słuchajcie Balego Bagayoko, nie słuchajcie swoich skrajnie lewicowych nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych, bo w rzeczywistości prowadzą was prosto w ścianę. Wracajcie do klas, uczcie się, pracujcie ciężko, bo świat na was nie będzie czekał.
1: Po słowach Balego Bagayoko prefekt policji zawiadomił prokuraturę, wskazując na możliwość publicznego podżegania do popełnienia przestępstwa, ale Bali Bagayoko odpowiada, że jego wypowiedź

0: wypowiedź została po prostu wyrwana z kontekstu i że nie zachęcał młodzieży do przemocy. Przypomnijmy tylko, że dzień wcześniej Bagayoko był zamieszany w inną burzę medialną, ponieważ pojawiły się w sieci nagrania pokazujące mera Saint-Denis w pobliżu płonącego kosza na śmieci, no i pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem on sam nie uczestniczył w podpaleniu tego kosza na śmieci przed jednym z liceów. W każdym razie dłuższe nagrania raczej wskazują na to, że Li Bagayoko próbował raczej odsunąć płonący pojemnik i ograniczyć się całe zagrożenie. W każdym razie protest uczniów zbiegł się ze strajkiem pracowników sektora publicznego i demonstracjami przeciwko planowanym oszczędnościom budżetowym, ponieważ trwają rozmowy na temat przyszłorocznego budżetu. Rozmowy, które będą bardzo skomplikowane dla premiera Francji Sebastiana Lecornu. Teraz czas na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
0: I w dzisiejszym programie dużo już mówiliśmy na temat cieśniny Ormuz. Mówiliśmy także o tym, że ten eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej już w zasadzie osiągnął poziom sprzed lutego 2026 roku. Ale no właśnie, w jaki sposób ten eksport, w jaki sposób on się zmienił od czasu rozpoczęcia tej wojny? O tym porozmawiamy z naszym gościem, pan profesor Jarosław Jarząbek, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to w takim razie wróćmy właśnie do tych danych, które zostały podane przez platformę analityczną Kipler, że aktualnie mamy te poziomy eksportu ropy, które w zasadzie wróciły do tych poziomów sprzed wojny. Problemem jest natomiast eksport tych produktów rafinowanych, ale to, co jest również ciekawe, to to, że aktualnie 40% ropy eksportowanej z Zatoki Perskiej przepływa ropociągami, a przed wojną było to 17%. Co to pokazuje, jeżeli chodzi o ten model eksportu ropy naftowej, a także tych produktów rafinowanych z Zatoki Perskiej, ogólnie rzecz biorąc na Bliskim Wschodzie?
2: Tak, rzeczywiście ci producenci ropy naftowej no, mają, czy mieli już trochę czasu, żeby się dostosować do tej nowej rzeczywistości i bardzo intensywnie poszukiwali jakichś alternatywnych dróg, więc tam, gdzie było to możliwe, to po prostu zwiększyli przesył tymi istniejącymi już rurociągami, czyli na przykład właśnie Arabia Saudyjska tą swoją trasą East-West, tak, wschód-zachód do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym, Zjednoczone Emiraty Arabskie do Fujairy, tak żeby to ominąć, tak, tą zatokę, tą cieśninę Ormuz i żeby te tankowce mogły być załadowywane ropą już poza nią na Zatoce Omańskiej. Mamy też wykorzystanie takich, powiedzmy, hybrydowych czy łączonych dróg, na przykład w Iraku iracka ropa została przekierowana na północ tymi istniejącymi irackimi rurociągami. Tam ona jest ładowana na ciężarówki czy cysterny po prostu, tak, które później jadą do na północ dalej czy na zachód, czyli przez Syrię, Turcję, taką no właśnie transportem kołowym, powiedzmy. I w ten sposób no, te kraje próbują jakoś sobie radzić tam, gdzie się nie udaje tą drogą morską, czy jest to zbyt niebezpieczne, to właśnie tego typu takie hybrydowe. To też dotyczy oczywiście Iranu, tak, bo Iran też nie może w tej chwili transportować swojej ropy przez cieśninę Ormuz i z kolei irańska ropa przepływa albo przez Morze Kaspijskie, albo przez Turkmenistan i tymi drogami jest eksportowana.
0: Mamy także nowe, stare inicjatywy, które w jakiś sposób są rewitalizowane, na przykład ropociąg Kirkuk, Banias Kirkuk, czyli miasto w Iraku. Banias to z kolei miasto, w którym znajduje się też rafineria na wybrzeżu syryjskim nad Morzem Śródziemnym. Czy jest więcej takich inicjatyw w regionie?
2: Tak, to jest rzeczywiście taka chyba ostatnich miesiącach najpoważniejsza inicjatywa. O tym rurociąg jest bardzo stary, on też od dłuższego czasu już w ogóle nie działa, bo już w początkach XX wieku był uszkodzony i przestał działać, a wcześniej też różnie z nim było, bo relacje syryjsko-irackie za czasów tam jeszcze i Hafiza al-Assada i Saddama Husajna nie były najlepsze, ale tak, no ten rurociąg być może zostanie zrewitalizowany. Na razie zostały podpisane takie wstępne porozumienia między władzami irackimi i syryjskimi. Są zainteresowane koncerny amerykańskie, Chevron, ExxonMobil, żeby właśnie w tym uczestniczyć. Takich inicjatyw rzeczywiście jest więcej, dlatego że no tak powiedzmy przyszłościowo, nawet jeżeli Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta, to wydaje się, że ona nie zostanie otwarta na takich samych zasadach, jak to było wcześniej. Jak na razie przynajmniej Iran bardzo twardo obstaje przy tym, żeby no, ta cieśnina funkcjonowała jako jednak przynajmniej w jakiejś części taka droga, która będzie pod kontrolą Iranu, więc tak, państwa szukają takich możliwości. Na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie planują zwiększyć przepustowość tego swojego rurociągu, który prowadzi właśnie do Fujairy, żeby no, cały ten emiracki eksport ropy naftowej właśnie tamtędy mógł być kierowany i w ogóle omijać cieśninę Ormuz. Arabia Saudyjska na razie, no powiedzmy, że ten rurociąg wschód-zachód, on ma dużą przepustowość, bo on ma około 7 milionów baryłek dziennie, natomiast terminal eksportowy w Yanbu ma mniejszą przepustowość, więc na przykład Arabia Saudyjska planuje rozbudować możliwości tego terminala eksportowego, żeby tę pełną przepustowość tego rurociągu można było wykorzystywać. Chyba w najtrudniejszej sytuacji obecnie są Kuwejt i Katar, bo no to są dwa państwa, które tak naprawdę nie za bardzo mają możliwość wykorzystania jakichś rurociągów. Chyba Katar jest w trudniejszej sytuacji, bo Katar eksportuje głównie gaz i to skroplony gaz, tak? I tutaj dla tego skroplonego gazu ciężko jest znaleźć jakieś alternatywy. A na razie chyba nie ma Katar takich poważnych planów, żeby jakiś rurociąg wybudować. Choć jakieś wstępne rozmowy z Arabią Saudyjską się odbywały, ale jak na razie one jeszcze nie przyniosły takich konkretnych rezultatów.
0: Ta infrastruktura jest oczywiście narażona na ataki. To mogliśmy się o tym przekonać po tym, gdy Huti z Jemenu zaatakowali no właśnie ten rurociąg East-West w Arabii Saudyjskiej, a także infrastrukturę Aramco w Yanbu nad Morzem Czerwonym.
2: Tak, i to jest zagrożenie, które raczej nie minie, bo no, czy to będzie Iran obecnie, czy Huti, czy jakieś inne ugrupowania. W przeszłości przecież rurociągi na terenie Arabii Saudyjskiej czy Iraku były atakowane przez różne sunnickie ugrupowania o charakterze dżihadystycznym i no, wydaje się, że niezależnie od tego, w którym kierunku się rozwinie ta sytuacja międzynarodowa w regionie Zatoki Perskiej, w najbliższych miesiącach czy latach, to takie zagrożenie tego typu, takie asymetryczne właśnie ze strony różnych grup zbrojnych, ono pozostanie. I to jest duży problem, dlatego że no, tego typu zagrożeniami ciężko się bronić. Po pierwsze, te grupy mają bardzo szeroki arsenał środków. Dzisiaj szczególnie przy rozwoju dronów, różnego rodzaju takich autonomicznych systemów, to naprawdę tanim kosztem te grupy mogą uzyskać środki, za pomocą których będą mogły atakować tą infrastrukturę. Państwa oczywiście starają się przed tym bronić. Każde z tych państw, to też no, możemy dodać, ma na przykład specjalne jednostki, czy specjalne w ogóle rodzaje sił zbrojnych, jak na przykład Arabia Saudyjska, które są dedykowane konkretnie do ochrony tych rurociągów, no ale jak widać, jak na razie no, ta skuteczność ochrony jest dosyć wątpliwa. I dopóki takie zagrożenie będzie istnieć, no to no, niestety, ale te rurociągi będą na to narażone. No ale też nie bardzo jest alternatywa, tak? No, ta ropa może być transportowana fizycznie albo rurociągami, albo drogą morską. Oba te szlaki są narażone i wygląda na to, że na tą chwilę chyba te rurociągi i tak są mimo wszystko tym bezpieczniejszym sposobem.
0: A jeżeli byśmy popatrzyli teraz już szerzej na szeroko rozumiany, pojęty basen Morza Śródziemnego, jeżeli byśmy popatrzyli teraz na te złoża u wybrzeży Izraela, no we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, czy też gdybyśmy spojrzeli na Algierię, gdzie kolejni liderzy państw europejskich udają się, aby negocjować jakieś kontrakty właśnie związane z wydobyciem tych złóż znajdujących się na terenie Algierii, czy też jeżeli mówimy o Kaukazie i tam rozwoju tej infrastruktury przesyłowej, czy mamy tutaj do czynienia już z jakimiś trwałymi zmianami, jakąś zmianą geograficzną tej całej kwestii energetyki i wydobycia ropy i gazu?
2: Mamy do czynienia ze zmianą o tyle, że rzeczywiście pojawiają się coraz nowe złoża, które są eksploatowane. Ten rozwój infrastruktury wydobywczej jest rzeczywiście dosyć dynamiczny i na wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli właśnie w tych państwach Afryki Północnej, w Algierii, w Libii też. Pomimo takiej dosyć wciąż niepewnej sytuacji politycznej w basenie Morza Kaspijskiego, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, to głównie złoża gazu tam. Natomiast powiem tak, to nie zmienia ogólnie geografii tego eksportu i ropy naftowej, i gazu ziemnego na tą chwilę, dlatego że te inwestycje potrzebują czasu, żeby one mogły zacząć funkcjonować. To po pierwsze. Po drugie, jest też coś takiego jak koszt wydobycia i to też jest istotne. Tym nowym graczom czasem trudno jest wejść na rynek, dlatego że na przykład koszty wydobycia ropy naftowej czy gazu u tych producentów, którzy już od jakiegoś czasu to robią, w Arabii Saudyjskiej na przykład ropy naftowej czy gazu w Katarze, one są niższe i teraz ten nowy producent musi się do tego dostosować, tak? A musi wciąż zrefinansować sobie te wydatki na budowę tej infrastruktury. Ale myślę, że w tych najbliższych latach możemy się spodziewać pewnych takich przetasowań. Na przykład Cypr bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby na swoich wodach terytorialnych i w tej wyłącznej strefie ekonomicznej zacząć taką poważną produkcję tam z takich złóż Afrodyt i Kronos, i to ma się stać już chyba z tego złoża Afrodyta w 2027 roku, z tego złoża Kronos bodajże w 2029. To będzie dosyć poważny gracz. Turcja też bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby dołączyć do tego grona państw wydobywających gaz. No Izrael i Egipt też tego gazu sporo produkują już w tej chwili, przy czym on na razie nie trafia na rynki poza tym basenem Morza Śródziemnego, bo jest zużywany tam na miejscu. Natomiast rzeczywiście, ponieważ tych inwestycji nowych jest sporo, to czego się możemy tak w najszerszym, takim najbardziej ogólnym spektrum spodziewać, to jest, myślę, że jednak mimo wszystko nadpodaż i ropy naftowej, i gazu śródziemnego, i gazu ziemnego w tym rejonie. Jeżeli te zaburzenia w cieśninie Ormuz w jakiś sposób się unormują, tak, już słyszeliśmy, że ten transport powoli wraca do tych, mimo wciąż trwającego konfliktu, do tych poziomów sprzed wojny, to myślę, że ta sytuacja się ustabilizuje.
0: Powiedział pan profesor Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I kończymy dzisiejszy serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Kolejny już jutro o godzinie 11.30. A ja dziękuję państwu za uwagę. Serwis przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Wileński gość.
1: Drodzy Państwo, witamy w studiu Wilno. Przy mikrofonie oczywiście Agata Antoniewicz. I tak się zastanawiam, że są w Wilnie miejsca, które znamy wszyscy. Są ulice, kościoły, zaułki, oczywiście cmentarze. Przede wszystkim Rosa, która stała się jednym symbolem miasta. Ale Wilno ma też miejsca pamięci, pozostające nieco w cieniu. Jednym z takich miejsc jest cmentarz świętych Piotra i Pawła na Antokolu, nazywany potocznie cmentarzem słonecznym. I właśnie tam kilka dni temu spotkałem naszego gościa. Doktor Bartłomiej Gutowski jest historykiem sztuki, wykładowcą Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i zajmuje się m.in. sztuką XIX-XX wieku. Tym razem jednak nie spotkaliśmy się w sali wykładowej ani przy konferencyjnym stole. Spotkaliśmy się tutaj w Wilnie, tak troszkę u zgiełku tego wszystkiego i już w momencie, kiedy wszystkie akcje, które miały się odbyć, mniej więcej się odbyły. Na Antokolu była właśnie taka niezwykła, ważna praca dokumentacyjna i jutro dr Bartłomiej Gutowski opuszcza Wilno, ale zanim jednak wyjedzie, zgodził się na tę ostatnią rozmowę na Studio Wilno. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszę, że jeszcze przed wyjazdem z Wilna możemy spotkać się przy mikrofonie Studia Wilno na falach Radia Wnet. I panie doktorze, pierwsze pytanie. Kiedy kilka dni temu spotkaliśmy się na cmentarzu świętych Piotra i Pawła na Antokolu, wokół nas trwała bardzo konkretna, mozolna praca. Co to była za praca?
4: To była praca dokumentacyjna, której celem jest opisanie polskich nagrobków, które na tym cmentarzu się znajdują. Nie jest to już nasza pierwsza praca w Wilnie, bo właśnie takie badania też prowadziliśmy swego czasu na cmentarzu wspomnianym, na cmentarzu na Rossie. Rzeczywiście praca jest dość mozolna, bo jest to opisywanie, najpierw znajdowanie tak naprawdę każdego nagrobka i no czasem myśląc sobie o cmentarzu, o takim uporządkowanym, nowym cmentarzu, no to wydaje nam się, no to po prostu sobie przechodzimy od nagrobka do nagrobka i właściwie prawie wszystko widać, no ale no, bywamy też na starych cmentarzach i już tam wiemy, że tak całkiem uporządkowane to nie jest. A cmentarz słoneczny, czyli cmentarz parafii Piotra i Pawła, jest cmentarzem, który no, do najbardziej uporządkowanych nie należy. Jest cmentarzem mocno zarośniętym, jest cmentarzem, gdzie wiele nagrobków jest zapadniętych. Niektóre dosłownie metry trzeba było się wkopywać, żeby móc przeczytać napisy. Czasem te napisy były zresztą bardzo nieczytelne, więc już samo znalezienie jest dość mozolną pracą, ale to jest taki powiedzmy etap przygotowawczy tego. Bo tak naprawdę my chcemy, czy to co robimy, to jest no taka praca historyka sztuki, który stara się z tą zabytkową, historyczną, dawną materią, taką jaką ona jest, zmierzyć i z tą opowieścią, która w niej gdzieś tkwi. Tutaj jest to przede wszystkim oczywiście opowieść o ludziach, tych ludziach, którzy są pochowani, ale też o tych ludziach, którzy odkuwali te inskrypcje, którzy odkuwali te płyty o wileńskich kamieniarzach. To jest opowieść o tych, którzy zarządzali tymi cmentarzami. To jest bardzo dużo różnych opowieści, które się tutaj nakładają, od których właśnie te opisywane przez nas nagrobki są takim punktem wyjścia, punktem odniesienia. My oczywiście jesteśmy naukowcami, jesteśmy badaczami, więc pracujemy nad tym zgodnie z naszymi naukowymi rytuałami, może tak to nazwę, oczywiście zwanymi metodologią pracy, które pozwalają nam pracować w taki usystematyzowany, uporządkowany sposób, więc my robimy, no zgodnie, nie będę to oczywiście szczegółów tego opowiadał, bo nie jest to chyba aż tak interesujące, natomiast zgodnie z takimi zasadami opisu dokumentacyjnego opisujemy każdy z tych nagrobków, tak żeby można było je ze sobą porównywać, zestawiać, to nowe technologie nam też bardzo pomagają wtedy, kiedy no, mówimy o dość dużych liczbach obiektów. Oczywiście mierzymy te nagrobki, też żeby mieć taki świadomość jego ich wielkości, to także ma znaczenie później dla ewentualnych prac konserwatorskich, planowania takich prac, bo to też jest jakimś tam punktem odniesienia do naszych działań. Opisujemy materiały, spisujemy właśnie napisy, no, wykonujemy dokumentację fotograficzną takiego nagrobka, więc no, wbrew pozorom jest to całkiem sporo pracy, która daje nam materiał, który no właśnie później posłuży do badań, bo to też jest w jakimś sensie wstęp do tej zasadniczej pracy, którą będzie zmierzenie się właśnie z tą udokumentowaną materią, ale też właśnie ta dokumentacja oprócz tego takiego celu czysto naukowego, ona będzie upowszechniana, będzie dostępna, ma kilka zadań, tak? Ma właśnie takie zadanie najbardziej podstawowe, czyli takie informacje dla osób, które szukają swoich przodków, które szukają swoich rodzin. Ja wiem właśnie po dokumentacji cmentarza na Rossie, że jest taka potrzeba. Ciągle mamy sporo zapytań właśnie, mimo tego, że jest baza, jest jakaś dokumentacja, no to właśnie ktoś nie może znaleźć, nie potrzebuje jakiejś pomocy, więc docierają do mnie ciągle pytania o to, czy ktoś jest, czy mam jakieś informacje. No ja właśnie czasami muszę też odesłać i powiedzieć, na Rossie nie ma, ale może na którymś innym cmentarzu, tylko że jak na innym cmentarzu, no to bernardyński ma taki wykaz przynajmniej osób pochowanych, ale właśnie chociażby, jeżeli to jest cmentarz słoneczny, to tutaj już może być trochę trudniej to znaleźć i tutaj my chcemy tym też pomóc w takim docieraniu do tej informacji.
1: Może trochę o tej nazwie projektu. Odczytać pamięć Antokola. Tak brzmi projekt, tak brzmi hasło, pod którym właśnie startujecie, szukacie tych nagrobków. No i właśnie, czy udało się odnaleźć jakieś nagrobki szczególne podczas tej właśnie tego badania tutaj w Wilnie? I ile nagrobków udało się spisać? Bo w projekcie, ile dało mi się zauważyć, to było około 280-300 miejsc. Natomiast to jest liczba dla słuchacza taka trochę może bardziej niezrozumiała. Może pan wyjaśnić szczegółowo właśnie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi?
4: Jasne, już wszystko opowiadam. Więc przede wszystkim muszę powiedzieć, że to, co robimy, jest pierwszym etapem tych prac. My oczywiście myśląc o dokumentacji, myślimy o całym cmentarzu i tych nagrobków będzie kilka tysięcy. Znaczy, trudno jest w tej chwili powiedzieć, ile ich dokładnie będzie, ale na pewno będą to przynajmniej setki. Myślę, że nawet dobrze ponad 1000-2000, pewnie coś gdzieś bliżej tych liczb. To jest stosunkowo niewiele w stosunku do tego, ile osób było pochowanych na tym cmentarzu. Myśmy, jeżeli chodzi o właśnie takie statystyki naszych prac, myśmy rzeczywiście deklarowali, że zrobimy nie mniej niż 280, no bo czasem jest pogoda, czasem właśnie są gorsze warunki, czasem odczytywanie idzie wolniej, więc nie chcieliśmy mówić, że zrobimy 1000, 2000 od razu, albo potem z podkulonym ogonem przybiegać i mówić, że udało się zrobić tylko 200, bo deszcz padał. Deszcz nam nie straszny jako,
5: padał,
4: rzeczywiście trochę nam opóźnił projekt, część projektu bolało, a to nie chodzi o to, że nam jest niewygodnie pracować w deszczu, to chodzi o to, że sprzęt zamaka, no jakby i technologia, ale nawet jak pracujemy na takich tradycyjnych kartką papieru, no to jak ta kartka papieru przemaka, no to niewiele z tego wychodzi, więc nie jest tak, że my się boimy deszczu, żeby to tak nie zabrzmiało, tylko po prostu w za dużym deszczu nam nie bardzo możemy pracować. Nie mówiąc o tym, że chociażby jak odkopujemy nagrobek, pada deszcz, no to go nam zalewa, opada i tak dalej, no to są różne niuanse, już mniejsza może z nimi. Natomiast nam się udało zrobić więcej. Udało nam się zrobić około 420 nagrobków, więc powiem, jestem zadowolony, że mimo deszczu trochę mi się marzyło, że będzie ich 500, ale no już jak zaczęło padać, to już wiedziałem, że tak dobrze to nie będzie.
1: Na cmentarzu słonecznym zachowały się inskrypcje w języku polskim, litewskim i łacińskim. Sam ten fakt bardzo wiele mówi chyba o tej historii naszego miasta Wilna. Czy można powiedzieć, że języki pojawiające się na nagrobkach są swoistą mapą wielokulturowości miasta? I dlaczego historyk może dowiedzieć się o tym dawnym społeczeństwie, analizując nie tylko treść inskrypcji, ale również język, w którym została ona wykonana?
4: No właściwie dlatego, o czym pani powiedziała, bo odczytując chociażby właśnie język, jakim została wykonana inskrypcja, no dowiadujemy się, jakim językiem czasem osoba pochowana, czasem rodzina się posługiwała. Możemy, bo to też trzeba pamiętać, że jednak nagrobek niekoniecznie świadczy o tym, jak dana osoba się trochę identyfikowała, w jakim przynajmniej języku się posługiwała, ale jakim posługiwała się osoby, często te, które chowały daną, wystawiały nagrobek, to też czasami te nagrobki powstają, czy zazwyczaj nagrobek powstaje oczywiście tak do 3 lat po śmierci osoby pochowanej, zmarłej, natomiast czasami te później nagrobki są przebudowywane, zmieniane. I to jest bardzo ciekawe, bo czasami można właśnie obserwować, jak na przykład nazwiska, nie wiem, niemieckie, to też się przecież tutaj pojawiają, jak one się na przykład zmieniają w później polskie napisy. Mamy rodziny, które jeszcze były niemieckie, a potem jakimś akurat to nie na tym cmentarzu, to na Rosji mieliśmy takie przypadki. A później, no, późniejsze nagrobki tej rodziny już były pisane w języku polskim, a z drugiej strony ten proces, w którym zanikają polskie nazwiska i zaczynają być nazwiskami litewskimi też, no, na znacznie większą skalę zachodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że też nasze kryterium języka jest kryterium trochę ułomnym, że to nie jest tak, że zawsze jak będziemy mieli napis w języku, no dobrze, jeżeli będziemy mieli napis w języku polskim, no to zawsze ta rodzina się będzie identyfikowała z polskością. Tu jest w miarę jasno, bo pewnie jakieś wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki. Natomiast jeżeli mamy napis litewski, to wcale niekoniecznie będzie znaczyło o tym, że te rodziny nie identyfikowały się z polskością.
1: Może powiedzmy o tych osobach, które są słynne i które są pochowane na tym cmentarzu. Mhm.
4: No właśnie, chociażby kaplice, w których są między innymi Ogiński, też księżnej Ogińskiej nagrobek. Myśmy go jeszcze nie dokumentowali, jeszcześmy do niego nie dotarli, no ale oczywiście robiliśmy sobie też przegląd tego cmentarza i tutaj jak najbardziej udało nam się go, nie wiem, czy powiedzieć, czy odnaleźć, no bo nie jest też jakoś ukryty, ale...
1: On na wzgórzu.
4: On jest na wzgórzu, tak, przy jednej z kaplic. Dla nas dzisiaj mieliśmy... Właśnie na samo taką zakończenie mieliśmy taką pewną nie wiem, ciekawostkę, czy właśnie nagrobek, który był właśnie całkowicie zakopany, natomiast był jednego z księży wileńskich. I tutaj właśnie przede wszystkim Antokol też nie był tak prestiżowym cmentarzem jak Rossa. I tutaj oczywiście kilka takich bardzo znamienitych rodzin będzie się pojawiało, chociażby księgarze wileńscy, natomiast w większości są urzędnicy, to są właśnie księża, to jest też inteligencja wileńska, ale powiedzmy takiego średniego szczebla, jeżeli tak to można określić. Ludzie bardzo zasłużeni, ludzie bardzo ważni często dla miasta, ale nie ci, powiedzmy, z pierwszych stron gazet, tak jak dzisiejszym językiem o tym mówisz, coś na przykład na pewno dużo więcej znajdziemy właśnie na Rossie, więc ale to też ja bym chciał podkreślić, że naszym celem nie jest jakby koncentrowanie się właśnie na tych najważniejszych, znaczy oczywiście to jest bardzo fajne i bardzo się cieszymy, jak się udaje takie postacie gdzieś tam wydobyć, przypomnieć, może coś o nich opowiedzieć, natomiast dla nas jest równie ważne właśnie to, że pokazujemy taki obraz miasta, takiej złożoności od tych, których no właściwie tam mamy w tym tytule właśnie o tym nie ratowaniu pamięci, ale przepraszam, zapomniałem tytuł własnego projektu. Nie posługujemy się nim na odzyskiwanie pamięci. Tak, odzyskiwanie pamięci. No to jest właśnie, my to tak trochę traktujemy, bo że trochę takiego, nie chcę powiedzieć upomnienia się, bo to może nie jest dobre słowo, ale często po tych ludziach to jest taki jedyny trwały materiał, poza oczywiście jakimiś archiwaliami, ale zupełnie ukrytymi, jedyny taki trwały ślad pamięci i to też taki dość ciekawy, bo właśnie archiwum to jest pamięć urzędnicza, pamięć, która jest zapisana w jakichś rejestrach, w jakichś metodach, natomiast nagrobek jest czymś, co jest bardzo osobiste. Okej, no wystawiany zazwyczaj czasem, oczywiście ktoś sobie jeszcze za życia stawia nagrobek, no ale zazwyczaj stawia go rodzina, stawia go w takim materiale i w takich możliwościach, jakie mają lokalne warsztaty kamieniarskie, więc oczywiście jest to w jakiś różny sposób uwarunkowane, niemniej no to w jakiś sposób ta rodzina też jest ukształtowana, ta osoba była częścią tej rodziny i gusta też pewnie gdzieś tam korespondują z tym, więc jest to taki element, który jest bardziej trochę osobisty jednak także w swojej formie, w takim swoim wyborze. Jest czymś, co jest w jakiś sposób właśnie bliższe tej osobie. No i często, jeżeli o nich sobie dzisiaj nie przypomnimy, no to wiele tych nagrobków po prostu przestanie istnieć, no bo taka jest kolej rzeczy. Też mogę powiedzieć, że niektórzy chcieliby, żeby wszystkie te nagrobki konserwować. To znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem tego, ale też uświadomiłem sobie skalę, że można zakonserwować wykonać renowację jednego, dwóch cmentarzy, natomiast żadne państwo nie udźwignie tej skali nagrobku, bo pamiętajmy, że Wilno jest jednak jednym z bardzo wielu miast, gdzie Polacy są pochowani, i to na wschodzie, ale też chociażby, tam też zresztą prowadzimy projekty dokumentacyjne, chociażby też Czechy, ten Śląsk Cieszyński, Zdone Zaolzie, gdzie też tej rdzennej polskiej ludności jest sporo ich pomników, no ale też oczywiście cała wielka emigracja, więc utrzymanie wszystkich tych pomników jest oczywiście zupełnie niemożliwe, więc chociażby z takiego powodu.
1: Rozmawiamy teraz trochę, ja w przerwę, rozmawiamy trochę o wolontariacie, wolontariuszach, bo to też jest bardzo istotne, że to są bardzo ważne osoby. Uczestniczyli w projekcie studenci, absolwenci, no oczywiście i pracownicy Instytutu Historii Sztuki, no ale czy zastanawiam się, czy ten właśnie młody człowiek, który przez kilka godzin czytał zatartą inskrypcję na XIX-wiecznym nagrobku, zaczyna później jakoś w taki inny sposób patrzeć na historię danego miasta. Czy dostrzega pan te zmiany, które zachodzą w tych studentach po odbytej pracy właśnie z panem razem na czele?
4: Myślę, że tak. Oczywiście tego nie śledzimy później jakoś tak bardzo szczegółowo, ale bywa tak, że właśnie ktoś pisze potem pracę o danym mieście, chcą przyjeżdżać później. To miasto staje się w jakimś sensie dla części przynajmniej z tych osób bliższo swoje. No, oczywiście to jest praca na cmentarzu, to jest, ale to jest oczywiście też wyjścia do miasta. Znaczy ja mogę powiedzieć może najbardziej o moim takim doświadczeniu, bo ja właśnie zająłem się cmentarzami właśnie dlatego, że jako wiele lat temu jako student do Ukrainy zacząłem jeździć i inwentaryzować, dokumentować cmentarze. No i to mnie gdzieś na tyle do nich przybliżyło, że województwo tarnopolskie Ukraina jest mi bardzo bliska. Ale też i cmentarze stały mi się bliskie, więc na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że tak, są jednostki, których na pewno to bardzo oddziały.
1: Zastanawiam się też nad tą żmudną pracą, bo to kilkanaście godzin, tak, robienie tych zdjęć i tak dalej. Czy można to robić z dokładnością, tak jak na przykład robiło się pierwsze zdjęcie pierwszego nagrobka, tak samo i tego ostatniego? Czy to jest ta sama dokładność, czy gdzieś się może coś zatracić? Na ile uwaga jest skupiona przy tej pracy?
4: Najgorzej jest z pierwszym nagrobkiem, bo trzeba się zorganizować z całą pracą i wiele rzeczy się dzieje, więc jeżeli to bym się bardziej martwił o pierwszy nagrobek niż o ostatni. Tak, znaczy oczywiście może tak, mogłoby tak być, że coś w pewnym momencie się przyspieszy, tylko że nasza praca to nie jest tylko tak, że przechodzimy sobie od nagrobka do nagrobka. No, po pierwsze my później je opisujemy, pracujemy z tym materiałem, go tak naprawdę opracujemy później dopiero po przyjeździe. Tu zbieramy tylko ten materiał. Ale my też, czy ja, moją rolą też w tym projekcie jest właśnie w dużym stopniu to, żeby pilnować, żeby moją i profesor Czysz, z Anną Czysz, którą współprowadzimy ten projekt, jest właśnie pilnowanie, żeby nie było tak, że komuś, no tutaj ta rączka się omsknęła, więc wracamy, sprawdzamy, weryfikujemy. Najczęściej to jest tak, że rzeczywiście po jakimś czasie jest takie trochę niektórych osób, chociaż akurat w tym roku grupa rzeczywiście świetnie pracowała, więc w sensie takich sytuacji nie mieliśmy, ale tak historycznie mogę powiedzieć, że bywały takie sytuacje, że no, bywały grupy, które były trochę już zmęczone, czasem coś opuściły, czasem coś pominęły, natomiast no, myśmy to oczywiście wtedy odnajdywali, wracali, pokazywali paluszkiem, słuchajcie, a tutaj to czy to nie jest przypadkiem do zrobienia.
1: No i na koniec, tak chciałabym wrócić właśnie do tego jeszcze raz miejsca, Słoneczny Cmentarz, tam gdzie spotkaliśmy się. No i dlaczego warto? Teraz może tak powiemy dla naszych słuchaczy. Dlaczego warto wejść za bramę tego cmentarza, spojrzeć na kamień, przeczytać na przykład nazwisko i spróbować dostrzec za nim nie tylko zabytek, ale człowieka. No i fragment naszego miasta, Wilna. Mojego miasta, Wilna, no.
4: Myślę, że bardzo warto, bo cmentarz parafialny, dawny cmentarz parafialny Piotra i Pawła jest cmentarzem, który trochę zachował właśnie atmosferę dawnego Wilna, powiedziałbym, o może tak bym to właśnie powiedział, bo ta jego takie mniejsze zadbanie, ono jest takim historycznym realium, w jakim te cmentarze funkcjonowały. Rosy jest odrestaurowana, Rossa jest reprezentacyjna, ale Rossa nie wygląda tak jak wyglądała w XIX wieku czy w dwudziestoleciu. Cmentarz Słoneczny może nas, jeżeli się zagłębimy w te kolejne alejki, jeżeli wejdziemy na te wzgórza, tam naprawdę można się całkiem, no może powspinać, to przesadzam, ale w każdym razie troszkę sobie kondycji nadrobić, rzeczywiście bardzo górzyście.
1: Wilno generalnie jest górzyste.
4: Ale właśnie, do tego zmierzam, tak, że tu też możemy wspaniale poczuć tą atmosferę, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżamy na niego spoza Wilna, właśnie tej górzystości, takiej rzeźby terenu, przestrzeni Wilna. Dla mnie właśnie ta roślinność, która też, wydaje mi się, że oczywiście w mieście w Wilnie nie ma może jej tak dużo, ale wokół Wilna jest. Ja wiem, że dla mieszkańców Wilna te tereny właśnie roślinne, przyrodnicze, otaczające miasto są ważne i ten cmentarz jest, i warto je zobaczyć, i ten cmentarz też się tu jakoś przybliży.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i tak jutro pan opuszcza Wilno, ale mam właśnie takie wrażenie, że dzięki panu na pracę zespołu tego antokolu, bo zostanie z nami no, znacznie dłużej, to ten dorobek pański w tych właśnie fotografiach, dokumentacji, opisach, no i cyfrowych archiwach, nad którymi pan będzie teraz już mógł pracować. Drodzy słuchacze, naszym gościem był dr Bartłomiej Gotowski, historyk sztuki, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu za spotkanie i zapraszam na kolejną audycję. A z wami była również dzisiaj Agata Antoniewicz. Życzę miłego dnia i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!
5: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Nocne powtórki wnet.
7: Kraków 95.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: I tak, drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, jak zawsze, co czwartek w audycji Ponad Oceanami. I to jest, drodzy Państwo, przypominam, magazyn, w którym opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najciekawsze, o wybranych tematach z różnych części świata. Jak zawsze będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy pod niebem Londynu, opowiemy Państwu o tym, co słychać za naszą wschodnią granicą. Opowiemy również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. I to wszystko w półgodzinnym magazynie, a rozpoczniemy od przywitania gospodyni dzisiejszego magazynu Ponad Oceanami. Po drugiej stronie czeka już Patrycja Stępniak.
3: Dzień dobry, Jaśmino, witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy. Gdziekolwiek jesteście, kochani, uściskuję Was bardzo mocno z deszczowego Chicago. Tak, październik zaczął się bardzo intensywnie, nie tylko pogodowo, ale w mieście przede wszystkim mamy burzę emocji związanych z ważnymi decyzjami dotyczącymi pieniędzy podatników, zmian społecznych, a po godzinach teatr, muzyka i sport, który w tym roku pisze dla nas zupełnie niespodziewane scenariusze. Dlatego bardzo się cieszę w imieniu całej redakcji Radia Deon, że będziemy dziś mogli Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Sławek Budzik, Patrycja Stępniak, Paweł Maciej, który realizuje dzisiejszy program tutaj właśnie z tej strony.
2: A po tej stronie ja oczywiście też przywitam Asię Reiner, także Andrzeja Karasia, wszystkich naszych korespondentów. Będzie i Mikołaj Murkociński, będzie Artur Żak, oczywiście Aleks Sławiński. Drodzy Państwo, no to już nie przedłużając, zacznijmy. Pierwszy przystanek to Londyn i współgospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet, Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Jak co tydzień, witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Rozpoczynamy nasz szybki przegląd tego, czym żyje Wielka Brytania i nie tylko ona. W ciągu minionego tygodnia wiele wskazuje na to, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę Royal Air Force na południu Anglii, przekazał w środę brytyjski premier Andy Burnham. Są mocne przesłanki wskazujące na to, że Iran odegrał rolę w tym, co wydarzyło się w weekend w bazie Royal Air Force Fairford. Oczywiście nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne, a my ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, podkreślił

0: podkreślił szef rządu. Premier odniósł się też do decyzji policji, by zwolnić podejrzanych sprawców za kaucją. Oczywiście zostali objęci najbardziej rygorystycznymi z możliwych warunkami zwolnienia za kaucją, podkreślił. Przypomnijmy, policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę 5 mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania aktu terroru. Tymczasem na momencik opuśćmy właściwe Wyspy Brytyjskie i ruszmy daleko, daleko na południe, w drugi koniec świata, do wybrzeży Argentyny. Prezydent Argentyny Javier Milei polecił argentyńskiemu MSZ wszczęcie międzynarodowej procedury arbitrażowej przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z planowanym wydobyciem ropy w pobliżu Falklandów, podał we wtorek portal CNN Brazil. Argentyński przywódca dał Londynowi 2 tygodnie na wycofanie się z projektu eksploatacji złóż. Milei poinformował we wtorek, że polecił resortowi spraw zagranicznych i rządowym prawnikom rozpoczęcie międzynarodowej procedury w celu powstrzymania, jak to określił, nielegalnej eksploatacji zasobów na morzu w pobliżu spornego archipelagu. Jak przypominamy sobie, archipelag Falklandów, czy też jak nazywają to Argentyńczycy Malvin, od wielu dziesięcioleci jest miejscem dyplomatycznej, chociaż i fizycznej walki o wpływy w tym właśnie bardzo strategicznym rejonie. Okazuje się również, że to nie tylko militarne czy politycznie ważne miejsce, ale i gospodarczo, albowiem znajdują się tam spore złoża ropy. No ale nie bylibyśmy sobą, gdyby w polskiej rozgłośni nie poruszyć polskiej sprawy na arenie międzynarodowej, szczególnie brytyjskiej. Już od dzisiaj Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Polski rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze wczorajsza Rzeczpospolita. Z początkiem października na wolność ma wyjść 700 skazanych, a w kolejnych 10 transzach następne osoby. Łącznie do czerwca przyszłego roku brytyjskie więzienia ma opuścić przed odbyciem pełnej kary około 4,5 tysiąca osób. Program jest elementem Sentencing Act 2026, mającego rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. W czerwcu bieżącego roku w brytyjskich więzieniach przebywało blisko 86 tysięcy osób. Jak podaje Rzeczpospolita, objęci regulacją skazani będą mogli wyjść już po odbyciu 1/3 kary. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Decyzja może mieć konsekwencje dla Polski, ponieważ część zwolnionych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Aleks Sławiński, współgospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet. A teraz, drodzy Państwo, ponownie przenosimy się już do Chicago. Tam czeka już Sławomir Bucik.
2: Ponad oceanami.
3: Dzień dobry Państwu, a my zaczniemy od sprawy, którą naprawdę dzisiaj żyje Ameryka. W Tennessee doszło do niezwykłej i dramatycznej sytuacji. Podczas próby wykonania kary śmierci na 50-letniej kobiecie, która nazywa się Christy Pike, kobieta została skazana za brutalne zabójstwo w roku 1995, którego dopuściła się mając zaledwie 18 lat. Jej egzekucja miała być pierwszą egzekucją kobiety w stanie Tennessee, od co najmniej 200 lat. Do wykonania wyroku miało dojść wczoraj w zakładzie karnym w Nashville. Wcześniej sprawa przez wiele godzin krążyła między sądami. Sąd apelacyjny dosłownie w ostatniej chwili wstrzymał egzekucję, uznając, że należy jeszcze dokładniej zbadać, czy przy wydawaniu wyroku odpowiednio uwzględniono informacje o przemocy seksualnej, której kobieta miała doświadczać także w dzieciństwie. Stan Tennessee od odwołał się jednak do Sądu Najwyższego USA, a ten ostatecznie uchylił decyzję o wstrzymaniu egzekucji i pozwolił na jej przeprowadzenie. Władze więzienia rozpoczęły zatem procedurę. Według dziennikarzy obecnych na miejscu Pike prawdopodobnie podano dwie dawki pentobarbitalu. Potem zaczęły się już problemy. O 7:46 wieczorem funkcjonariusze zasłonili kurtynę oddzielającą skazaną od pomieszczenia dla świadków i mediów, a po kilku minutach ponownie ją odsłonięto. Kobieta była wtedy widziana i było ją słychać, jak bardzo głośno chrapie. Kurtyna ponownie została zamknięta około godziny 8:06. Chrapanie było słyszalne jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Około 8:53 wyłączono mikrofon i nakazano przedstawicielom mediów opuszczenie pomieszczenia. Przez pewien czas nie było wiadomo, co dokładnie wydarzyło się podczas egzekucji czy próby egzekucji. Rzecznik Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee powiedziała dziennikarzom, że nie może od razu udzielać żadnych szczegółów. W pobliżu więzienia widziano natomiast pojazdy takie jak karetka pogotowie. Natomiast pracownicy Pike natychmiast zwrócili się do sądów z kolejnymi wnioskami o zatrzymanie egzekucji. Chodzi o prawników. Twierdzili, że kobieta znajduje się w stanie niepotrzebnej agonii. Domagali się podjęcia działań ratujących jej życie. Christy Pike została skazana za zabójstwo 19-letniej dziewczyny, swojej koleżanki. Do zbrodni doszło w styczniu 1995 roku w Knoxville. Otóż według prokuratorów Pike była zazdrosna o swojego chłopaka i podejrzewała, że jej koleżanka próbuje go jej po prostu odbić. Ofiara została zwabiona do lasu, gdzie była bita i cięta nożykiem. Na jej ciele wycięto również pentagram, co sprawiło, że sprawa wywołała ogromne zainteresowanie amerykańskich mediów i była łączona z tak zwaną satanistyczną paniką lat 80. i 90. w całym kraju. Pike nie zaprzeczała, że popełniła zbrodnię. Jej obrońcy przekonywali jednak, że w chwili zabójstwa była bardzo młoda i miała za sobą wyjątkowo trudne dzieciństwo. Po zatrzymaniu zdiagnozowano u niej także zaburzenia psychiczne. Matka zamordowanej dziewczyny od lat domagała się wykonania tego wyroku śmierci. Powtarzała, że każdego dnia myśli o cierpieniu swojej córki i czekała na wykonanie kary przez ponad 30 lat. Egzekucje kobiet w Stanach Zjednoczonych należą natomiast do rzadkości. Od czasu przywrócenia kary śmierci w 76 roku stracono w kraju 18 kobiet, czyli około 1% wszystkich skazanych, na których wykonano wyrok śmierci. Przypadek Christy Pike ponownie wywołuje w całym kraju debatę nie tylko o samej karze śmierci, ale również o wykonywaniu jej wobec osób, które popełniły zbrodnie w bardzo młodym wieku. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago Sławomir Budzik.
1: Sławomir Budzik, i faktycznie to są takie sprawy i takie tematy, które zawsze i interesują, i elektryzują opinię publiczną. No bardzo, bardzo trudne tematy. A zobaczymy, jakie tematy przygotował dla nas Artur Żak. No to teraz już błyskawicznie ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się prosto do Lwowa.
2: Ponad oceanem.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa. Ukraina obchodzi dziś Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nagrał świąteczne orędzie na punkcie dowodzenia na froncie. Jak mówił, to właśnie tam zdobywa się niepodległość. A Rosja złożyła swoje życzenia. W nocy nad ranem posłała na Ukrainę 107 dronów, w tym 63 turboodrzutowe bezzałogowce. Według ukraińskich sił powietrznych 87 środków napadu powietrznego zestrzelono albo zneutralizowano środkami walki radioelektronicznej. Reszta niestety doleciała. Trafienia w 11 miejscach na terenie Ukrainy. I to właśnie te odrzutowce dziś są największą zmianą. To już nie szachet, który walczy nad miastem jak stary motorower, tylko maszyna szybsza i trudniejsza do zestrzelenia. A teraz obraz, który zostaje w głowie. Kijów, dzielnica Sołomiańska, poranek. Rosyjski dron wbija się w budynek szkoły. Ofiar nie ma, bo dzieci nauczyły się być w schronie. Uderzenia spadły też na inne dzielnice stolicy. Bilans doby według zestawienia to co najmniej 6 zabitych i 38 rannych. Druga sprawa, strategicznie może nawet ważniejsza, to prąd. Wczoraj Rosja użyła 285 dronów, który właśnie teraz jest oceniony jako największe skoordynowane uderzenie w ukraińską energetykę od tej wiosny. Dziś w południe Ukrenergo odwołało zapowiedziane wyłączenie godzinowe. W regionie stołecznym i na Żytomierszczyźnie wciąż jednak prosi się o oszczędzanie prądu wieczorem. A rano od Sumszczyzny po Rudwieńszczyznę część domów nadal nie miała światła. Wszystko wskazuje na to, że Rosja otwiera kolejną przedzimową kampanię przeciw ukraińskiej energetyce. Natomiast nas na froncie nie ma przełomu, ale intensywność jest ogromna. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy mówi o 209 starciach w ciągu doby. Najcięższe walki wciąż toczą się na kierunku pokrowskim. Jednocześnie Ukraina nie tylko się broni. Prezydent Zełenski poinformował o trafieniu w skład i miejsca startu dronu w obwodzie Orłowskim, obiektu naftowego w Samarskim i magazynu zaopatrzenia w Briańskim i rosyjskiego statku na Morzu Czarnym. Na dany moment skalę zniszczeń nikt jeszcze niezależnie nie potwierdził. A we Lwowie ten dzień ma wymiar bardzo osobisty. Także dla nas, dla Polaków. Na Politechnice Lwowskiej otwarto wystawę z Ukrainą w sercu, poświęconą zagranicznym ochotnikom poległym w obronie Ukrainy. To 43 historie 26 Białorusinów, 11 Polaków i 6 Litwinów. Otwarcie zaczęło się od minuty ciszy i modlitwy. Projekt narodził się pod koniec 2022 roku jako hołd dla Białorusinów. Później dołączyły historie Polaków i Litwinów, a polską część współtworzy Legion Polski. Jego komendant Adam Słomka zakończył wystąpienie hasłem za naszą i waszą wolność. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Marek Radziwę wspomniał, że Ukraina broni dziś nie tylko siebie, ale także całej Europy. To nie są tylko nazwiska i fotografie na planszach. To ludzie, którzy przyjechali z różnych krajów, by uznali, że wcale nie jest to cudza wojna. Wystawę będzie można oglądać mniej więcej przez tydzień. Rosja dziś liczyła drony. Lwów przypomina imiona. Artur Żak wprost ze Lwowa, specjalnie dla Ponad Oceanami.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Artur Żak. A teraz, drodzy Państwo, ponownie usłyszymy głos współgospodyni naszego magazynu, czyli ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Patrycja Stępniak.
2: Ponad Oceanami.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie ze studia Radia Dan Serca Polonii Amerykańskiej. Patrycja Stępniak. Polityka. W Chicago rozpoczął się kolejny ważny etap przygotowań do wyborów. Wczesne głosowanie. W centrum miasta wyborcy mogą już korzystać z pierwszych punktów wyborczych, których lista ma się sukcesywnie wydłużać. Coraz więcej uwagi jednak przyciąga organizacja samego głosowania. Tegoroczne wybory odbywają się w atmosferze zwiększonego zainteresowania służb federalnych oraz debaty o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo, nie zakłócając jednocześnie samego procesu. Co dzieje się w życiu codziennym mieszkańców? No niestety, trudne zmiany. Od dziś można, ważna zmiana, która dotyczy wielu mieszkańców stanu Illinois, korzystających z Medicaid. W związku z nowymi przepisami federalnymi zmieniają się zasady kwalifikacji do programu dla wielu osób niebędących obywatelami Stanów Zjednoczonych. Stan potwierdza, że część osób straci federalne finansowanie świadczenia, choć istnieją wyjątki, między innymi dla określonych grup posiadaczy zielonej karty, kobiet w ciąży i dzieci. To jedna z tych zmian, które są elementem walki wyborczej, ale jednocześnie nie kończą się na politycznych nagłówkach. Dla wielu rodzin oznaczają konieczność sprawdzenia swojej sytuacji, dokumentów i możliwości ubiegania się o dalsze ubezpieczenie. Poza polityką, jesień w Chicago wchodzi w zupełnie nowe obroty. Weekendy zapowiadają się pod znakiem festiwali, wydarzeń sąsiedzkich i rodzinnych spotkań. Miasto nieco zwalnia swój rytm z letniego pośpiechu na jesienny taki chill pełen spacerów, muzyki i spokojniejszych nieco wydarzeń. Tutaj Chicago jak zwykle nie zwalnia. Mówię oczywiście o kulturze. W Symfonii Chicago Orkiestra rozpoczyna się seria jesiennych koncertów. To jedna z propozycji dla wszystkich tych, którzy chcieliby wprowadzić taką muzykę do swojego życia na co dzień. A w Chopin Theater nadal można zobaczyć Sunday in the Park, który jest inspirowany słynnym obrazem Georgesa Sura. Spektakl został przedłużony do końca listopada i opowiada o sztuce, miłości, ambicji i ocenie artystycznej. I na koniec sport. Jeszcze kilka dni temu Chicago miało dwie drużyny w postseason. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Chicago Cubs przegrali swój drugi mecz Wild Card Series, zakończyli tegoroczną walkę o mistrzostwo. I uwaga, ciekawostka, papież Leon XVI pobłogosławił jedną z drużyn i ta drużyna kilka godzin wygrała swój pierwszy mecz playoff. O kim mowa? Oczywiście White Sox, którzy pokonali Houston Astros i wygrali całą serię 2-0. To dla White Sox pierwsza wygrana serii playoff od 2005 roku. Teraz czeka ich kolejna runda. Natomiast my jako Polonia przygotowujemy się na specjalne wydarzenie. Chicago Fire przygotowuje mecz dedykowany z okazji miesiąca dziedzictwa narodowego. Już 14 października na Soldier Field. I my my czekamy na Roberta Lewandowskiego tutaj w Chicago. Także nie ma wątpliwości, że całe boisko, cały stadion zmieni się na biało-czerwone barwy. Czyli Chicago wchodzi w październik z charakterystyczną dla tego miasta mieszanką. Polityka, wielkie pieniądze, ważne zmiany społeczne i kultura na najwyższym poziomie. No i sport, którym żyjemy, bo zaczynały się również zgrupowania naszej ligi koszykarskiej oraz gorące emocje związane z Chicago Bears. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Patrycja Stępniak, a teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy korespondencji, którą przygotował dla Was Mikołaj Murkociński.
2: Ponad Oceanami.
6: Francja, gdzie protesty licealistów przekształciły się w jeden z najpoważniejszych od miesięcy konfliktów społecznych. Przypomnijmy, że ruch rozpoczął się od lokalnych protestów przeciwko brakowi nauczycieli, przepełnionym klasom, złym warunkom w szkołach, jak również przeładowanym grafikom, ale bardzo szybko ten protest rozszerzył się na kolejne miasta. W środę protesty i blokady dotyczyły już ponad 350 liceów. Uczniowie skarżą się na przykład na brak nauczycieli zastępczych, czy też bardzo długie plany zajęć. I te protesty objęły już miasta takie jak Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux, jak również przedmieścia Paryża. W kilku przypadkach policja informowała o rzucaniu pojemników z kwasem solnym. W ciągu dwóch dni zatrzymano ponad 1000 osób i w większości są to osoby nieletnie. Minister edukacji poinformował o ponad 100 rannych uczniach i pracownikach szkół. Protest stał się także polem ostrego konfliktu politycznego, szczególnie jeżeli chodzi o skrajnie lewicową Francję Niepokorną, czy też Francję Nieujarzmioną, która otwarcie popiera licealistów, a w szczególności popiera licealistów twarz La France Insoumise, czyli burmistrz, maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, który pojawiał się przed blokowanymi szkołami i przekonywał, że protest młodzieży jest uzasadniony, ale burzę wywołały jego stwierdzenia na temat przemocy. Odpowiedziała mu na antenie telewizji LSI europosłanka z ramienia Zjednoczenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen. Posłuchajmy.
7: Przemoc w pewnych okolicznościach może być uzasadniona. Mówimy wszystkim tym młodym ludziom, że oczywiście może być, ale zawsze lepiej jest jej unikać, gdy tylko jest to możliwe. Nie słuchajcie Balego Bagayoko. Nie słuchajcie swoich skrajnie lewicowych nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych, bo w rzeczywistości prowadzą was prosto w ścianę. Wracajcie do klas, uczcie się, pracujcie ciężko, bo świat na was nie będzie czekał.
6: Po słowach Balego Bagayoko prefekt policji zawiadomił prokuraturę, wskazując na możliwość publicznego podżegania do popełnienia przestępstwa, ale Bali Bagayoko odpowiada, że jego wypowiedź została po prostu wyrwana z kontekstu i że nie zachęcał młodzieży do przemocy. Przypomnijmy tylko, że dzień wcześniej Bagayoko był zamieszany w inną burzę medialną, ponieważ pojawiły się w sieci nagrania pokazujące maire Saint-Denis w pobliżu płonącego kosza na śmieci, no i pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem on sam nie uczestniczył w podpaleniu tego kosza na śmieci przed jednym z liceów. W każdym razie dłuższe nagrania raczej wskazują na to, że Bali Bagayoko próbował raczej odsunąć płonący pojemnik i ograniczyć się całe zagrożenie. W każdym razie protest uczniów zbiegł się ze strajkiem pracowników sektora publicznego i demonstracjami przeciwko planowanym oszczędnościom budżetowym, ponieważ trwają rozmowy na temat przyszłorocznego budżetu. Rozmowy, które będą bardzo skomplikowane dla premiera Francji Sebastiana Lecornu.
1: Mikołaj Murkociński, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, jak co tydzień posłuchajmy ojca Pawła Kosińskiego.
2: Ponad oceanami.
8: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Przedstawiciele Kościoła katolickiego zabrali stanowczy głos w sprawie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na globalny rynek pracy. Kardynał Michael Czerny, stojący na czele Watykańskiej Komisji do Spraw AI oraz biskup Oscar Cantu z Episkopatu Stanów Zjednoczonych wezwali liderów sektora technologicznego, by w pogoni za zyskami i przewagą rynkową nie zapominali o godności ludzkiej. Podczas rozmowy w stacji WTN News dostojnicy odnieśli się do rosnących obaw społecznych związanych z automatyzacją i masową likwidacją miejsc pracy. Kardynał Czerny jednoznacznie przypomniał podstawowe założenia katolickiej nauki społecznej, wskazując, że inwestorzy oraz kadra zarządzająca mają bezpośrednie zobowiązania wobec zatrudnionych ludzi. Człowiek nie może być traktowany jedynie jako element procesu produkcyjnego czy trybik w technologicznej machinie, lecz jako podmiot posiadający niezbywalną godność. Wyścig o dominację w dziedzinie AI nie może odbywać się ich kosztem. Odnosząc się do pesymistycznych prognoz rynkowych, watykański hierarcha zauważył, że dyskusja o sztucznej inteligencji zbyt często sprowadza się do prostej obawy przed utratą etatów. Jego zdaniem kluczowe pytanie nie powinno brzmieć, ile miejsc pracy zniknie, ale w jaki sposób AI może pomóc w tworzeniu bardziej wartościowych i pożytecznych dla społeczeństwa zajęć. Technologia ma służyć człowiekowi, a nie go zastępować. Z kolei biskup Oscar Cantu, przewodniczący amerykańskiego zespołu do spraw ochrony godności ludzkiej, podkreślił potrzebę czujności i realistycznego podejścia do obietnic składanych przez firmy technologiczne. Choć twórcy oprogramowania zapewniają, że katastroficzna wizja bezrobocia się nie ziści, zdaniem biskupa społeczeństwo i liderzy religijni muszą stale przypominać deweloperom, że w centrum wszystkich innowacji musi znajdować się dobro wspólne. Warto zauważyć, że głosy hierarchów wpisują się w szerszy, globalny kontekst dyskusji nad bezpieczeństwem technologicznym. Ledwie kilka dni przed ich wystąpieniem szefowie OpenAI oraz Anthropic apelowali na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ o wprowadzenie międzynarodowych standardów kontroli AI. Połączenie obaw samych twórców technologii z etycznym głosem Kościoła pokazuje, że świat staje przed kluczowym sprawdzianem odpowiedzialnego zarządzania przyszłością pracy. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję ojcu, a teraz drodzy Państwo czas na korespondencję z Polski i porozmawiamy, a ja tak naprawdę trochę opowiem o tym, co się dzieje wokół naszego wymiaru sprawiedliwości, ale też konkretnie wokół sprawy Marcina Romanowskiego, bo pytanie, czy człowiek, którego Państwo od miesięcy bezskutecznie próbuje zatrzymać, przynajmniej część, bo mówimy o bardzo głębokim sporze, czy powinien dostać gwarancję, że po powrocie właśnie do Polski nie trafi do aresztu? Właśnie przed takim pytaniem stanął warszawski sąd i odpowiedział tak. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Ta decyzja zapadła mimo sprzeciwu prokuratury i od razu właśnie wywołała bardzo ostry spór prawny. Postanowienie na razie nie jest jeszcze prawomocne, a prokuratura zapowiada zażalenie. Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości i podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa poza granicami kraju. We wniosku o list żelazny wskazał, bo to ważne, że to był jakby jego wniosek, wskazał, że znajduje się w Tyraspolu w Naddniestrzu. Prokuratura podkreślała, że nie ma procesowego potwierdzenia, czy rzeczywiście tam przebywa. Zaś sam Marcin Romanowski zadeklarował, że wróci do Polski, jeżeli będzie mógł odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. No i tutaj zaczyna się ten najważniejszy spór. List żelazny oznacza, że po prawomocnym zakończeniu tej procedury Marcin Romanowski miałby stawiać się na każde wezwanie sądu i prokuratora, nie mógłby opuszczać kraju, a dotychczasowy tymczasowy areszt zostałby uchylony. Mówiąc jeszcze prościej, wróciłby do Polski, ale nie zostałby po przekroczeniu granicy zatrzymany. Sąd tłumaczy, że list żelazny nie jest ani nagrodą, ani przywilejem. Ma być zatem bardziej takim sposobem na to, żeby podejrzany wreszcie znalazł się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na fakt, że dotychczasowe poszukiwania nie doprowadziły jednak do zatrzymania Marcina Romanowskiego. Prokuratura stawia sprawę dokładnie odwrotnie. Jej zdaniem przesłanek do wydania listu nie było, między innymi ze względu na dotychczasowe zachowanie podejrzane. aresztowanego i wątpliwości dotyczące miejsca jego pobytu. Wcześniej prokuratura wskazywała, że Marcin Romanowski opuścił Polskę i jest poszukiwany. Dochodzi do tego bardzo ważny problem prawny. Czy sąd może wydać list żelazny na etapie postępowania przygotowawczego? No, mimo takiego wyraźnego sprzeciwu prokuratora, sąd uznał, że sprzeciw nie może automatycznie wiązać niezawisłego sądu. Prokuratura uważa inaczej i właśnie ten spór najprawdopodobniej będzie jednym z najważniejszych punktów tego zażalenia. Mamy dużo komentarzy, tutaj między innymi adwokat Jacek Dibuła. On przewiduje, że sąd drugiej instancji uchyli tę decyzję. Sam zastrzega, że jest to jego prawnicza intuicja. Z kolei obrońca Marcina Romanowskiego, pan mecenas Bartosz Lewandowski, deklaruje, że jeżeli postanowienie się uprawomocni, jego klient wróci do Polski. No i to jest taka historia, do której też pewnie będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Wnet. Na razie odpowiedzi nie znamy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Teraz kluczowy będzie właśnie ten sąd drugiej instancji. No i to on zdecyduje, czy Marcin Romanowski rzeczywiście będzie mógł wrócić do Polski z gwarancją odpowiadania z wolnej stopy. My na pewno będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Ja już teraz dziękuję Państwu za korespondencję, której wysłuchaliście, dotyczącą tego, co dzieje się w naszym wymiarze sprawiedliwości, i powoli audycja Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście zachęcamy Państwa do tego, aby zostać razem z nami. Ja jeszcze na moment oddam głos współgospodyni naszego programu, Patrycja Stępniak, pewnie jest cały czas z nami.
5: Jestem, oczywiście przysłuchuję się uważnie i z wielką radością wszystkim tym spotkaniom, bo to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, chyba jedyny, zdecydowanie jedyny taki magazyn, który w ciągu zaledwie 30 minut podróżuje po całym świecie. Wielka to dla nas radość, że możemy być częścią tego, Jaśmino, i bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają oczywiście i wszystkim tym, którzy przygotowują cotygodniowe relacje właśnie z tych miejsc, w których żyją na co dzień. Taki świat z perspektywy Polonii w różnych zakątkach świata.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Patrycja Stępniak, dziękuję całej ekipie Radia Deon i oczywiście Radia Wnet. Joanna Reiner zrealizowała magazyn Ponad Oceanami, wydała Andrzej Karaś. Ja, drodzy Państwo, zachęcam też do tego, aby zostać razem z nami, bo za kilka chwil tutaj na antenie Radia Wnet popołudnie, i to będzie wyjątkowo ciekawe popołudnie, bo z 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW, to jest niemal 70 filmów z całego świata, bardzo, bardzo ciekawe historie, o których będziemy Państwu opowiadać, a tak naprawdę będą opowiadały Magdalena Łuchaniuk i Małgorzata Kleszcz, które przez najbliższe dwa dni właśnie będą w Gdyni. No i porozmawiają na pewno z twórcami, ze świadkami tak naprawdę historii, no bo to opowieści, historie ludzi, którzy walczyli o wolność, którzy mierzyli się ze zniewoleniem, więc jestem pewna, że bardzo dużo i takich dobrych i wrażliwych rozmów przed nami już za momencik w popołudniu w Radiu Wnet. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
9: Nocne powtórki Wnet.
10: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Wrocław 96 i 8 FM. Radio Wnet.
1: Autopromocja. Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
2: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
1: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
2: Wywiady z interesującymi ludźmi.
1: I dużo dobrej muzyki.
2: Oraz kultury polonijnej.
1: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
2: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
1: Niedziela.
2: 9 rano, czerwony dywan.
1: Zapraszają
2: Iza Smolarek
1: i Aleks Sławiński.
3: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Wolność mają książki, róże i księżyc. Tak mawiał Oscar Wilde, pisarz, który nie tylko bajki pisał, ale też poważne powieści. Któż nie byłby szczęśliwy, mając to wszystko? A czy szczęśliwy jest nasz gość, nauczyciel akademicki, doktor Adam Raszewski, którego serdecznie witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanownym państwu, słuchaczom. Tak, zdecydowanie taka piękna sceneria dodaje radości. I to też może odpowiem cytatem. Kasztan się osypał i ochłodły ranki. Mimo tego temperatura w studiu Radia Wnet pikuje, temperatura myśli i nie tylko.
1: Tak, a czy pan doktor ma to wszystko, czyli książki, księżyc i róże.
2: Panie redaktorze, właśnie zaszczycił mnie pan podarunkiem. Piękna pana książka Alfabet Rzeczypospolitej Polskiej. 24 historie, nie bajki, ze stolicy i okolicy. Więc książkę już mam. Księżyc
1: Jeszcze nad nami.
2: Jeszcze nad nami.
1: Nowy miesiąc.
2: No, pory, tak, wszystko się zgadza.
1: Czyli się zmniejsza.
2: A róże, no cóż, proszę państwa, od 107 lat w Kutnie kochamy róże, od 52 lat świętujemy. Najpierw jarmark różany, potem święto róży.
1: To Cyceron powiedział, to ja oddaję cytatem, że jeśli posiadasz ogród różany i bibliotekę, jesteś najbogatszym człowiekiem na ziemi.
2: Tak, panie redaktorze, historia Różana Kutna sięga jeszcze czasów II Rzeczypospolitej. Dość powiedzieć, że wydała ona w osobach Karola i Arona Izyków najlepszych hodowców róż, których uczyli się studenci SGGW, a potem pana Bolesława Wituszyńskiego, który stworzył największą szkółkę różaną. No i w 1975 roku, kiedy powstawał jarmark różany, już prezentowano publiczności ponad 100 gatunków królowej kwiatów. To potem tylko dojrzewało, rozwijało się i powiększało liczebnie, jakościowo, pod względem wyobraźni.
1: Co tam był u początków, ci bracia w Kutnie? Jak to się stało, że oni tak zasłynęli, że prowadzili taki ogród różany? I co się działo tak po kolei? Jak powstała ta słynna róża Carissima, czyli ta najdroższa? Jak to właśnie się działo w tym Kutnie, w tym ogrodzie różanym? Że różne nazwiska, ale słynie całe Kutno z tego, a nie tylko rody, które hodowały róże.
2: Tak, dziś to największa różana impreza w kraju, ale początki odległe nie zapowiadały takiego sukcesu. Otóż polscy Żydzi z Golubia Dobrzynia uznali, że chcą osiąść gdzieś w centralnej Polsce. Wybrali Kutno ze względu na to, że nie musieli opłacać ceł na zabór rosyjski. Dogodne były także połączenia kolejowe. Rozwijali stopniowo swoją hodowlę. Z biegiem czasu zaczęli zatrudniać 100 pracowników. Mieli ukresu swojej działalności przedwojennej 1100 gatunków kwiatów. Potem niestety niemieccy właściciele wykopali wszystko, rozesłali między sobą po II wojnie światowej. Nie został ani jeden krzaczek. W każdym razie oni wozili kwiaty nawet do odległego o 50 kilometrów Płocka, wozili je rowerem, byli pasjonatami. Przewodnik po warszawskim ogrodzie botanicznym UW powiedział kiedyś, że róża do Izyka to była jakość, niczym słodkości od Bliklego. Potem w latach 40. pałeczkę przejął pan Bolesław Wituszyński, który pochodził spod Otwocka, ale tutaj w Kutnie założył właśnie taką szkółkę różaną. Wygrywał konkursy różane, zdobył 13 medali Złota Róża. Jego udziałem
1: pierwszą polską różą odmianą jego, tego przez Więckowskiego, była, otrzymała takie imię księżnej Rozalii Czartoryskiej.
2: Tak. W sumie wyhodował 4 róże, z czego 2 odmiany, 2
1: gatunki.
2: Maryka i Kopernik znalazły się w ogrodach Watykanu. Współpracował z instytucjami w Niemczech. Nadał nowy pęd, nowy bieg tej miłości do kwiatów. Został uhonorowany ulicą w mieście oraz pomnikiem przed Kutnowskim Domem Kultury. Powstanie Kadeków w 1972 roku dało możliwości do tego, żeby tam właśnie przeprowadzać tego rodzaju wydarzenia. I to już potem tylko rosło w liczbach.
1: Czyli ta szkółka róż, jej początek to jest 1912 rok i później po kolei, czyli jeszcze nie było Polski niepodległej, a róże już tam kwitły niepodległości.
2: 1912 to gospodarstwo Ajzeków w Adamowicach pod Kutnem, 1919 róże dochodzą do tego gospodarstwa. Czyli 107 lat od tamtych wydarzeń minęło. Rzeczywiście Polska jeszcze była w powijakach w swej niepodległości, a już ten pomysł dojrzewał. Obaj przeżyli wojnę, natomiast tutaj tylko Aaron działał, a Karol wyjechał do Palestyny i byli to ludzie idei, pasjonaci, którzy często wysyłali kwiaty do ogrodu, do parku w Żelazowej Woli, którzy przekazywali do rozariów w Chorzowie, w Warszawie, którzy mieli ideę, by ukwiecić, zazielenić miasta, często darowując niebagatelne ilości gałązek, czy służąc swoją specjalistyczną wiedzą.
1: Można narzekać, że róże mają ciernie, lub cieszyć się, że cierń ma róże, tak ktoś powiedział. Jak to widać z perspektywy Kutna? Jakie znaczenie dla całego miasta to wydarzenie, chociażby tak, kiedy jest takie forum różane, czy różne targi różane? Jak to, bo przyjeżdżają także, pamiętam, pod arkadami na Zamku Królewskim wytwórców z Kutna róż i to takie róże, jak ktoś kupił, to w Warszawie kwitną i nie ma mszyc na nich. Wszyscy dziwią, że to są róże, że nawet mszyce na nich nie siadają. Tak dobrze są wyhodowane.
2: Z perspektywy miasta to rzeczywiście jest już coś, do czego przywykliśmy. Natomiast warto powiedzieć, że ten zwyczaj daje możliwość włączania mieszkańców. Trochę per analogiam do włoskiego święta Infiorata, które zwłaszcza na Sycylii polega na układaniu dywanów kwiatowych w okolicach Święta Bożego Ciała. Wtedy zresztą to trwa od piątku do poniedziałku. Tutaj tak samo Święto Róży. To weekend wrześniowy, zawsze w początku tego miesiąca. No i cóż, angażuje się społeczność. Ma miejsce między innymi amatorski konkurs na najpiękniejszą różę. Mieszkańcy włączają się w tego ducha wspólnoty, partycypują w otwarciu, potem w wydarzeniach miejskich. Parada kwiatowa od jakiegoś czasu jest częścią wydarzenia, czy festiwal Róża i Wino. No a jak ładnie to ktoś kiedyś ujął, wino to słońce zamknięte w wodzie, więc pasuje do królowej kwiatów swoją godnością, swoim majestatem, swoim zapachem i tym, co może pobudzić nasze zmysły.
1: Jak to się stało, że te polskie róże później kontynuowali różni, prawda, hodowcy czy ogrodnicy, między innymi Bolesław Wituszyński czy rodzina Hozerów, obecnie chyba Łukasz Rojewski, i powstała i Róża Warszawy Królewska, i gdzieś tam w Ekwadorze nagle te róże też się znalazły. Ktoś kontynuował tą całą ideę tych braci Czeków. I to róże takie na ziemi wulkanicznej, więc podobno pięknie się rozrastają, piękne kolory, i nawet powstał to Andrzej Wacław chyba Morawski, czy ktoś wyemigrował właśnie tam do Ekwadoru, i odmiana taka Kraków też powstała, kolejna polska nazwa. Jak właśnie w tych odmianach, jak to się, czy w ogóle może, bo mnie zawsze zastanawiało, jak czytałem Czarny Tulipan Dima, no to zastanawiało się, czy czarna róża też może, taka czarna, bez żadnych odcieni powstać.
2: Czarną różę gdzieś chyba widziałem, na pewno niebieskie pojawiają się regularnie, natomiast jeżeli chodzi o konkurs na najpiękniejszą różę, który towarzyszy zwiedzaniu wystawy w Kutnowskim Domu Kultury, w tym roku wygrała róża czerwono-biała. Biała po bokach, czerwona po środku. Rzeczywiście one też pachną tak czasem nietypowo bardzo słodko, potrafią kojarzyć się jakby z czymś, co jest perfumowane, ale komentatorzy zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do miasta strojonego, dekorowanego, róże na wystawie są eksponowane nagie, prawda? W swoim pięknie, ale takim, jakie otrzymały od stwórcy. Że to właśnie ten kontrast między pięknem natury, surowym, a jednak ujmującym, a tym, co my staramy się wprowadzić do świata społecznego, jest dostrzegalny. Właśnie przechodząc do pana na dzisiejszą miłą rozmowę, starałem się przygotować pod kątem pewnej analizy i dostrzegłem owo podobieństwo, że z jednej strony mamy do czynienia pewien kontrast, może bardziej mamy tutaj taką próbę pokazania ich w tej najbardziej podstawowej postaci, jakby sprowadzonej do elementarnego wymiaru, a z drugiej strony często fotografowie umieszczali róże, dotarłem do takich zdjęć z 2024 roku, gdy one były pokazywane na fotografiach na czarnym tle, co takiej baśniowości nadawało tym zdjęciom. Były one rzeczywiście też wtedy w innym ujęciu, trochę inaczej interpretowane.
1: Ale w kwiaciarniach często maluje się kwiaty. Czy do róż też taki oszustwo się stosuje?
2: Czasem kupuję róże, wiem, gdzie w Kutnie warto po nie sięgnąć, to one rzeczywiście stoją długo, no i myślę, że pewna powtarzalność jakości wśród kwiatów z tej kwiaciarni sprawia, że chyba jest to dobry producent. Podczas wydarzenia mamy do czynienia z szeregiem kramów rozstawionych wzdłuż głównej ulicy, które tworzą specyficzny szpaler, jakąś taką indywidualną drogę różaną. No i one też właśnie pozwalają na zapoznanie się z szeregiem odmian, no, a wreszcie w parku Trauguta mamy do czynienia już specjalistycznie przygotowywanym mini kiermaszem, gdzie sadzonki, gdzie środki pielęgnacji roślin możemy nabyć. Są konferencje wykwalifikowanych ekspertów. Także wiedza teoretyczna towarzyszy temu wszystkiemu, co cieszy nasze zmysły. Od pączków przez kosmetyki po sztukę użytkową.
1: I pan Adam nie tylko różami się fascynuje, prowadzi szkółkę różaną, nie.
2: Nie, nie, aż tak.
1: Ale
2: nie.
1: Szkółkę filozoficzną i też, a o księżycu troszeczkę było, czy w świetle księżyca bardziej rosną róże, czy bardziej właśnie w słońcu?
2: Słońce. W Kutnie mało pada, a mimo tego te róże jakoś dają sobie radę. My jesteśmy bardzo chętnie nawiedzanym przez deszcze miastem. Mało burz, niewiele opadów, najwięcej w lipcu. Natomiast chciałem
1: się... Czyli ktoś wiedział, w jakim miejscu pola różane umie znaleźć.
2: Tak, to jest niesamowite, że natura tutaj nie przeszkodziła, może jakiś palec Boży w tym był. Z drugiej strony można by się zastanowić, czy święto róży to nie powinien być może bardziej koniec maja, bo wrzesień no to już raczej...
1: Wrzosy,
2: inna pora roku biologiczny, a jednak to się udaje. No i jedna z pań na forum swego czasu napisała, że Kutno było kiedyś zagłębiem hodowców róż. Inna była uprzejma zauważyć, iż każdy florysta czuje się w Kutnie u siebie. Więc no, zapraszam wszystkich państwa. Pan Tomasz Kuczyński w 2025 roku był świeżo upieczonym mistrzem świata florystyki. Po triumfie w Holandii na florystycznych mistrzostwach świata jeden z 60 florystów, którzy gościli na tym wydarzeniu 51. W tym roku mieliśmy 52. edycję.
1: To wybieramy się teraz z Radiem Wnet, ze słuchaczami do Kutna i Bronisław Pawlik nas tam zaprasza na Święto Róż.

0: jakie to smutne, wysiadła miłość ze mnie za kłótnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za kłótnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. O Kutno, okrutne kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Próżno w Toruniu czeka dziewczyna, zbiegłej miłości mojej przyczyna. Co to za smutek, ach co to za smutek, gdy od przyczyny się urwie skutek. Co robić człowiek nie wie już sam, o jak ja znam to, jak ja to znam. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. O Kutno, okrutne kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Jak to się stało, jak to się stało, że serce Kutna nie przetrzymało? Co jest w tym Kutnie, no co jest w tym Kutnie, że ono nieraz jak noże mutnie? Aczkolwiek kiedyś było i tak, z Grudziądzem miałem też taki fakt. Grudziądzu, Grudziądzu, tyś serce mi zrobił z mosiądzu. Grudziądzu, okrutny Grudziążku, uczucieś ukrócił w zalążku. No tak, no tak, tak, tak, tak, tak.
1: Jedna róża może być moim ogrodem. Jeden przyjaciel całym światem. Adam Raszewski, nauczyciel akademicki, prowadzi też wykłady w Kutnie dla tych, którzy przyjeżdżają na Święto Róż. Co to są za wykłady? Bo pan i związany jest, tak jak śpiewał przed chwilą autor piosenkę, i z Toruniem, i z Grudziądzem, i z Kutnem.
2: Rzeczywiście, wszystko się tutaj pięknie komponuje i zgadza. Od 2024 roku prowadzę wykłady dla gości, którzy chcą odwiedzić Kutno w czasie Święta Róży. Wtedy, dwa lata temu, przyjechali słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Trzcianki, Piły i Nadarzyna. W tym roku miałem przyjemność gościć wspaniałych ludzi, niezwykle otwartych, ciekawych świata, z Malborka. Proszę Państwa, podróż tych Państwa w obie strony była tak długa jak ich pobyt, a jednak od to ich nie zniechęciło, wręcz przeciwnie, uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach, słuchali wykładów zaprzyjaźnionej, pięknej, swoim wnętrzem, pochodzącej jeszcze z lat 80. XIX wieku, restauracji i hotelu Cukrowia. I pani koordynator grupy, pani Agata Szumska, którą serdecznie pozdrawiam, była uprzejma stwierdzić, że właśnie w mieście widać ogrom pracy, że jest to trud wszystkich tych, którzy pracują, aby miasto było rozpoznawalne. Pytał pan o to, jakie to wykłady. Są to wykłady najczęściej poświęcone kwiatom w kulturze. To była tematyka tegorocznego wykładu. Mogą to być kwestie również związane z dziejami miasta. Przyjeżdżają ci, którzy chcą spędzić kilka godzin, pół dnia, dzień w mieście, chcą odwiedzić pałacyk Saski, chcą zakupić wszystko to, co wokół Królowej Kwiatów. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam, zamierzam kontynuować tę ideę. Jak się dowiedziałem, byli u nas w tym roku goście z nadmorza, a łącznie 100 tysięcy osób brało udział w wydarzeniu, więc przy 40 tysiącach mieszkańców jest to piękny wynik.
1: Prawie trzykrotnie więcej. Róże towarzyszą człowiekowi od początku możemy powiedzieć. Czy pan Adam też mówił o tych słynnych wiszących ogrodach Semiramidy, gdzie król Nabuchodonozor właśnie kazał utworzyć dla swojej małżonki Amytis, ona brakowało jej zieleni. Jak to jest w ogóle, że róża może zakwitnąć na pustyni, czy na skalistym, czy na wulkanicznym, czy na takim właśnie pustkowiu? Ile to pracy trzeba włożyć?
2: Oczywiście, róża wiatrów też tutaj mogłaby być przywołana.
1: I róża pustynna.
2: Tak, tak samo w przypadku tego wspomnianego święta Infiorata, jak i naszego święta róży. Zresztą dywany są w poniedziałek rytualnie przez dzieci niszczone, czyli można by powiedzieć misterne tygodnie przygotowań, a potem rada chwila i tej pięknej kompozycji nie ma. No ale radość weekendu jest nam satysfakcją. W tym przypadku ten wspólny trud, to dzieło, to ten dorobek artystów, fotografików, koordynatorów. Nieoceniona pani Olga Stanisławska, koordynator królowej, sama królowa tegoroczna, pani Alicja Jadczak, pani Wioleta Maciejewska, dyrektor biura Święta Róży, pan Krzysztof Ryzlak, kronikarz pamięci. Te osoby serdecznie pozdrawiam, bo one uczyniły tegoroczne święto czymś wyjątkowym. Odwiedziła nas królowa róż, strojna w piękną suknię, podczas spotkania z seniorami i otworzyła wykład.
1: To wybiera się damę taką, tak?
2: Tak, w drodze castingu każdego roku jest powoływana, nie tylko na czas wrześniowych dni, ale potem na najbliższe 12 miesięcy. Zakłada koronę, towarzyszy prezydentowi. Trzeba być osobą dorosłą, zamieszkałą lub urodzoną w Kutnie, nagrać wideo z autoprezentacją, potem być w stanie wygłosić mowę otwierającą to wydarzenie, no i mieć lekkość prezentowania się przed kamerą, pewną fotogeniczność.
1: Przekonanie, że jest się różą.
2: Z całą pewnością.
1: Róże to były symbol i takich rozkoszy, różnych przyjemności, ale w chrześcijaństwie też róża była symbolem takiego dostojeństwa, królewskości. I ze wschodu właśnie do Europy przywieźli cebulki róż krzyżowcy. To mnie właśnie ktoś, kto zna się na różach, pracuje, jest po SGGW, właśnie mi to uświadomił. I takie pytanie w związku z tym, czy można różne pytania zadawać, bo jak się jest, prawda, w Kutnie, to tam wszystko o różach się dowiemy. Czy róża jerychońska to róża, czy co to jest? Czy to jest taka wioliczka? Jak to właśnie jest? Bo roślina pustynna, która zasuszona, po opadach ożywa i się zieleni. Jak to jest możliwe? Słyszał pan o tej róży jerychońskiej?
2: Mam szczątkową wiedzę, ponieważ jako politolog czuję się tu usprawiedliwiony, że może nie błyszczę, jeżeli chodzi o informacje botaniczne. Mhm. Natomiast postaram się jeszcze dziś tę wiedzę pogłębić. Róża, jeżeli chodzi o swoją symbolikę, Rosa Gallica na przykład, pochodząca z Bliskiego Wschodu, dzisiaj obecna także w Śródziemnomorzu, czy w Egipcie symbol wieczności, często na piramidach, na grobowcach, na sarkofagach. Róża wreszcie w świecie rzymskim, prawda? Symbol milczenia. Rzymianie mówili sub rosa, dosłownie pod różą, w rzeczywistości, w tajemnicy.
1: I to, co działo się. Tam się wszystkie dyskretne rzeczy.
2: To, co działo się w pomieszczeniu jadalnym, miało pozostać tam właśnie. No i pozostały te liczne malowidła, uczta wreszcie cesarza Nerona, który nie potrafił się pohamować, jeżeli chodzi o liczbę kwiatów, i z jednej pięknej róży uczynił symbol rozpusty, przesady, złego smaku.
1: A czy róże były takim motywem czy inspiracją dla tych, którzy zakładali takie rozety różane w katedrach? Bo to było właśnie, często kolory były róż. I jak to było, że oni przenosili ten świat, prawda, takiej przyrody na wnętrza katedr?
2: W tym przypadku wiele motywów jesteśmy w stanie przyporządkować od pewnej harmonii.
1: Rozeta, sama nazwa, tak?
2: Tak, królewskość, pewien majestat, podniosłość, to co chcemy ofiarować Bogu winno być najdostojniejsze i najszlachetniejsze. Róża ze względu na swoją elegancję bardzo tutaj pasuje. Jest takim też zgrabnym motywem dekoracyjnym, który się podoba, który jest łatwy w odczytaniu, prosty, a jednocześnie podniosły. Jeżeli mogę jeszcze zacytować, to z kolei moi przyjaciele z Łodzi, którzy w tym roku także gościli, serdecznie ich pozdrawiam, podczas Święta Róży, zwrócili uwagę na pewną żywotność lokalnej wspólnoty, że ona się odnawia, że ona jest formą polityki pamięci, jest takim nieustannym kreowaniem na nowo zbiorowej tożsamości.
1: Czyli Kutno pachnie różami.
2: Pachnie różami.
1: Ale tymi zapachem ludzi, którzy są jak róże.
2: Tak, łączy się w ten sposób także.
1: Z róż też wykonuje się szkatułki, to jest ciekawe, czyli to, co najcenniejsze w tych szkatułkach składają kobiety, perły i inne jakieś naszyjniki, to właśnie jest wykonane z drzewa różanego, ale też jest związane z naszym zdrowiem, bo przecież wiele witamin zawierają olejki, tak, czy bogate są witaminę B12, prowitaminę A, flawonoidy, no nie wiem, co tam jeszcze, P i PP, no to już w ogóle wszystko, co najcenniejsze dla zdrowia, to też jest w różach.
2: Panie redaktorze, nawet więcej można powiedzieć. Szwedzi, zanim jeszcze stali się zamożnym społeczeństwem, jedli zupę z dzikiej róży. Nippon soppa, one zresztą dzisiaj dostępne na przykład w torebkach w formie sproszkowanej. Była przygotowywana tak, że należało zagotować owoce dzikiej róży, potem je, mówiąc współczesnym językiem, zblendować, ewentualnie przetrzeć przez sitko. Można było pozostawić peski, ale je rozetrzeć. Należało dodać trochę soku pomarańczowego, cukru, skrobi ziemniaczanej, podając z migdałami, lodami waniliowymi, ciasteczkami. No i to było łatwe w zgromadzeniu, te owoce w przydrożnych ogródkach, a jednocześnie bogate w witaminy, właśnie te zdrowe dla naszego zdrowia, w organizmu związki. Także no, trzeba było sobie radzić, a okazało się, że to, co genialne, jest jednocześnie proste.
1: Jeszcze takie krótkie pytanie przed piosenką, bo żar mi się żar, bo róże muszą oddychać się w dobrym powietrze, a tego w Kutnie też jest, chociaż tam była jakaś, wydaje mi się, nie wiem, czy huta, czy fabryka, ale były jakieś takie kominy zawsze nad jeziorem w Kutnie.
2: Spirytusownia.
1: A, spirytusownia. I tam chyba Bieniszew też, nie wiem, czy Kameduli też uprawiali róże w tych eremach. Nie był pan w Bieniszewie tam.
2: Nie.
1: Tak. No i to jest takie pytanie, bo teraz dzisiaj mamy Dzień Aniołów. Czy są też anioły różane, bo skoro są królowe róż? I czy jest właśnie, co to jest ta róża różańcowa? No bo jest październik, jest miesiąc róż, że takie grupy, 10-osobowe, 20-osobowe, one odmawiają jakąś tajemnicę przydzieloną właśnie różańca, nie? Czy to też wtedy trzeba na różańcu różanym odmawiać? Jak to w ogóle, czy pan o tych rzeczach też coś nam powie?
2: Tradycja bardzo ciekawa. Aczkolwiek... Znowu pan redaktor mnie złapał. Obiecuję, że sięgnę do tego zwyczaju. Natomiast jeżeli mogę w nieco innym kierunku na chwilkę skręcić, to czyż nie piękną rzeczą jest ta wielozmysłowość, prawda? Język rozumu i uczuć, wiary i umysłu. To, że oni potrafią wykorzystywać różaniec, adaptując go do pewnej formy kulturowej. Z drugiej strony my wszyscy, którzy podziwiamy róże, smakujemy zupy, wąchamy kwiaty, podziwiamy rośliny. Możemy dotknąć ich, chociaż one tam bardzo szybko już zaczynają opadać, ale staramy się jednak wejść w jakiś bliższy kontakt z nimi. Tak samo jak odbieramy miasto, widzimy się, czujemy się częścią przestrzeni. Staramy się odnajdować w tym wszystkim jako pewnej całości. Jest więc czas na zadumę i na życie w biegu, na vita contemplativa i vita activa.
1: Bo tam, gdzie rządził piach i żar, tam może zakrólować właśnie taka róża, ale czy też można właśnie róże bez cierni? Czy człowiek właśnie też bez cierpienia może wzrastać? O tak, zapytam.
2: Piękne pytanie. Myślę, że warte tego, aby pojawiało się na zajęciach filozoficznych wszelkiego rodzaju. Nie tylko dla studentów, ale i u podstaw naszego humanistycznego kształcenia. Ksiądz Twardowski powiedział, że w życiu powinno być trochę dobrze i trochę niedobrze, bo jeżeli jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Uwielbiam ten cytat i często do niego wracam. Proszę Państwa, myślę, iż łączy się nam tutaj to, co subiektywne z tym, co obiektywne. Wybieramy gatunki róż, które nam się podobają, ale jednak mamy wartości takie jak królowa róż, królowa kwiatów, które nie są jakby przedmiotem dyskusji. Z majestatem monarszym się nie polemizuje. Piękno i cierpienie istnieje obiektywnie w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie ich wyprzeć, nie powinniśmy próbować, lecz to cierpienie, jak uczy katolicka nauka społeczna, przygotować dla korzyści zbiorowej, jakoś przełożyć na dobro, spróbować poświęcić życie na rozumienie
1: zło.
2: Samego siebie, zminimalizować zło, tak. Ale przekuć, czy przynajmniej zaufać Bogu, prawda, z tego wielkiego zawołania, że
1: i podobno Bogu. Dzięki temu powstała, nie wiem, odnaleziono taką różę bez korców, to jest róża alpejska, bo ta róża nadmorskie też podobno są, ale one kują, bo parowanie, tak, jak potrzebuje dużej powierzchni. A dlatego są kolce, żeby jak najmniej było, bo róża musi oddychać, musi być żywotna. I dlatego jest właśnie wszędzie te sekrety. Dlaczego tytuł tego całego spotkania w tym roku Świata Róż, tego festiwalu róż w Kutnie, był Sekret Symetrii? To mnie tak zastanowiło, bo to jest bardzo związane z filozofią. To chyba pan podsunął ten tytuł, panie Adamie. To wyjaśnimy po piosence i zaśpiewa dla nas właśnie Żar Miszer Żar. Zagra.

0: Demokracja skończy się wtedy, kiedy rząd zauważy, że może przekupić ludzi za ich własne pieniądze. Czy w Kutnie przekupuje się ludzi różami?
1: Panie redaktorze, przeszedł pan od rzeczy pięknej, wzniosłych do niskich, takich jak demokracja. Ja się tutaj wewnętrznie uśmiechnąłem, ale no, rzeczywiście kontrast jest niebagatelny. Po tej piosence, którą dedykuję pani Agacie Szumskiej i jeszcze raz dziękuję gościom z Madworka za to, co wnieśli do tegorocznego Święta Róży. Przechodzimy,
0: jak do ulubionego filozofa pana Adama, Aleksisa de Tocqueville.
1: Który jest patronem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej i który inspiruje organizatorów, a mianowicie Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Józefa de Maistre, jak również Europejskie Centrum Badań Ustrojowych. To za sprawą tych instytucji.
0: A pan ostatnio znalazł się na takim sympozjum związanym z Tocquevillem.
1: Tak, za sprawą tych instytucji od 2024 roku mamy możliwość bywania w Mogilnie, w pięknym klasztorze kapucynów, na trzecim już forum tocquevillowskim. No i tutaj szczególnie chciałbym podziękować Oskarowi Kosędzie, Zuzannie Trepce, którzy personalnie odpowiadają za to, że te piękne dni są radością duszy, intelektu i wiary.
0: Mm-hmm. Co możemy powiedzieć o tym filozofie francuskim, który był też ministrem, gdzieś tam pojechał nawet do Ameryki, żeby przyjrzeć się, jak wygląda demokracja. Ci z lewej strony nie uznają go za swojego, ci z prawej też nie. Co to jest za filozof? Bo prawo rzymskie ma dwa oblicza, on mówił. Rewers, czyli jedna strona reguluje relacje między obywatelami. Awers, druga strona między poddanymi a władzą. A on jakim był zwolennikiem? Bo on uważał, że w ogóle fałszywa ekonomia szkodzi i życiu społecznemu, i polityce. Dlaczego on jest taką kontrowersyjną postacią?
1: Alexis de Tocqueville był francuskim socjologiem, należał do tradycji liberalizmu arystokratycznego. Wpisywał się w tę doktrynę polityczną, która starała się pogodzić wolność jednostki z efektywnym zarządzaniem państwem, etyką odpowiedzialności, etyką cnót. Podróżował po Ameryce, gdzie przeglądał się między innymi temu, jak wyglądają wspólnoty lokalne i regionalne. Przyznawał wydatną rolę oddolnym stowarzyszeniom, zgromadzeniom obywateli. Z jednej strony dla ortodoksyjnej prawicy spod znaku de Maistre czy Bonalda jest mocno liberalny, z kolei liberałowie widzą w nim konserwatywny rys, dlatego on sytuuje się gdzieś po środku. Dzisiejsi liberałowie, socjaliberałowie to już w ogóle są na antypodach jego sposobu myślenia. Myślę, że to postać istotna jako ten, który potrafi bardzo klasycznie republikańsko patrzeć na politykę, jako na służbę, jako na przestrzeń, w której doskonalimy się w rozwoju duchowym, ale jednocześnie, no właśnie, musimy postawić granice naszej wolności, aby tendencje odśrodkowe nie rozsadziły gmachu wspólnego.
0: On powiedział takie słowa: w polityce skonstatowałem, że żywotność emocji i wrażeń nie zależy od ich doniosłości i od faktów, lecz od ich częstotliwości. Czyli kłamstwo też, jak często powtarzamy, to wtedy rząd będzie ciągle u władzy, no bo może kłamać, bo częstotliwość, a nie ważna jest prawda.
1: A no właśnie, on jeszcze żył w tym szczęśliwym okresie historii, gdy propaganda nie była szczególnie rozwinięta. Emocje są integralną częścią polityki. Umiejętnie podgrzewane mogą przysporzyć nam nowych zwolenników. Odwoływanie się do nastrojów to znakomicie badał i bada profesor Eugeniusz Cezary Król. Na przykładzie hitleryzmu podkreślał, że propaganda totalna, która nie ma alternatywnych źródeł dostępu do informacji, konkurencji, stała się udziałem XX wieku, natomiast już wcześniej próbowano kształtować człowieka na pewien obraz, prawda? Częstotliwość emocji, rok 1792, pewne motto, ojczyzna w niebezpieczeństwie, doby Jakobinów, potem pewne emocje za Napoleona, potem komunizm, który próbował stroić się w szaty sprawiedliwości, pewnej historycznej racji. I to przetrwało, to żyje, to wciąż jest obecne, to tylko się zmieniają ośrodki propagandy, natomiast bazowanie na emotywnym przekazie jest skuteczne i niestety działa.
0: Skoro rząd zajął miejsce opatrzności i Pana Boga, tak powiedział, czy napisał w swoim dziele, zrozumiałe jest, że każdy, kto znalazł się w potrzebie, wzywa jego pomocy. Stajemy się leniwi, no bo my dajemy podatki, niech rząd to załatwi. I jakby przecież wszyscy jesteśmy suwerenem. To jego idee są bardzo chyba niewygodne dla dzisiejszych rządzących.
1: Nozick by powiedział, nie mogę się już doczekać, kiedy państwo, ten lekarz od wszystkich chorób, ruszy na pomoc nam spragnionym, że on jest już dzisiaj traktowany jako omnipotentny aktor stosunków międzyludzkich. Tak przywykliśmy do tego, by rozwiązywać wszelkie problemy drogą pewnej inżynierii społecznej, że właśnie pozostawiamy bardzo niewielką przestrzeń działaniu, które tak chwalił na przykładzie amerykańskim, to Gwir. Czyż dzisiaj nie kłóci nam się to z tym, jak często przywołujemy kategorie wolnościowe, jak odwołujemy się do wolności w internecie, w mediach, chcemy mediów niezależnych, a z drugiej strony wydaje nam się, iż zabetonowanie poprzez przepisy, poprzez legislację, poprzez kolejne urzędy będzie najlepszą drogą do pewnej racjonalizacji społecznej.
0: Alexis Tocqueville, urodzony w samym Paryżu i autor po tych podróżach po Ameryce, napisał o demokracji w Ameryce i tam takie słowa znalazłem. W jaki sposób ludzie, którzy wyrzekli się rządzenia samymi sobą, to dzieje się dzisiaj w Europie, my przestaliśmy rządzić samymi sobą, mogliby dokonać właściwego wyboru tych, którzy mają nimi rządzić? Przecież to są parodie. Jeśli ja nie umiem rządzić sobą, to co ja dobrze wybiorę? Ja wybiorę tych, którzy mnie zmanipulują, panie Adamie.
1: Chciałbym się nie zgodzić, ale nie sposób. Ma pan redaktor rację. Jeżeli wolno i jeszcze wesprzeć się na głosie tych, którzy z jednej strony mają doświadczenie akademickie, a z drugiej strony byli gośćmi Święta Róży, bo właśnie bawili podczas tego wydarzenia zacni moi łódzcy przyjaciele. Pozdrawiam z tego miejsca Pawła, Armana, Klaudię. No i grono osób z Krakowa czy Wrocławia, Dominika, Oskara, Michała. Oni wszyscy byli uczestnikami zakulisowych, kuluarowych rozmów. W trakcie tego zdawaliśmy sobie sprawę, że ważne jest, aby słowu towarzyszył czyn. No i między innymi owocem Forum Tocquevillowskiego będzie monografia, będą artykuły, które zbiorą i uporządkują tę wiedzę. Jak rządzić? Motto tegorocznego spotkania w klasztorze to dobro wspólne. Ono pojawiało się na wiele różnych sposobów w odniesieniu do praw zwierząt, ale również na przykład ekonomii.
0: Pan zajmuje się arystokracją ducha. Często mówi, że to jest styl życia. Panie Adamie, właśnie ten Alexis Tocqueville, on powiedział takie słowa, czy dzisiaj jeszcze prawo własności jawi się jako ostatnia pozostałość po świecie arystokratycznym, jako ostatni przywilej w tak zwanym zrównoważonym społeczeństwie, do którego dzisiaj dąży cały świat, czy takiej globalnym. Czy jeszcze można mówić o arystokracji?
1: Można. Ona wciąż jeszcze żyje.
0: Jeszcze indywidualni ludzie mają jakieś przywileje, czy już im prawo własności zabrali? Tak bezpośrednio.
1: Jeszcze wciąż niektórzy bronią tego całą głębią swoich duchowych przekonań. Tak samo jak Kościół być może dni ostatecznych będzie się składał z tych nielicznych, którzy pozostaną, jak zostało to nam zapowiedziane przez
0: mała
1: Chrystusa Pana. Tak, ale to nic nam nie zmienia w ogólnym rozrachunku. Powinniśmy ufać, wierzyć tak samo, zarówno w to, że bycie arystokratą ducha ma sens, jak i wierzyć słowu mistrza. Sądzę, panie redaktorze, że dzieło właśnie takie jak państwo tutaj prowadzą w radiu, jak forum w Mogilnie, jak kolejne publikacje, jak kolejne kluby, inicjatywy, one właśnie...
0: To jeszcze jest jakaś równowaga między tym demokracją i socjalizmem, bo on to chyba najlepiej widział, że tego brakuje tej... Bo on mówi, że demokracja przypisuje jednostce wszelkie wartości, tak, i prawa, a socjalizm przekształca je w liczbę i statystyki. I przez to staje się socjalizm, do którego dąży cała Europa, staje się takim niewolnictwem dla nas. Nas zniewala. Ale ludzie dają się na to, jak na zapach róż nabrać. Posłuchajmy Wolność, Marek Grechuta.

0: Moją pasją, tak mówił Alexis Tocqueville, nie lubił poglądów, ale mówił, moją pasją jest umiłowanie wolności, prawa własności i godności ludzkiej. Różnica, ona jest taka ważna, podczas gdy demokracja poszukuje równości, wolności, to socjalizm szuka równości w skrępowaniu i w niewolnictwie. Nazywał rzeczy po imieniu. Panie Adamie, pan jako filozof przecież też swoim studentom tłumaczy, jak z tą wolnością.
1: Myślę, że tak należy. Na przykład podczas zajęć w Łódzkim Domu Kultury na Żabieńcu, które prowadzę już od kilku lat, ale w tym roku akurat z filozofii polskiej. Tam wyznaję zasadę wolności słowa. Ważne jest, aby odpowiednio dać rzeczy słowo. Ważne jest, aby nazywać rzeczy po imieniu, bo one docierają do tego, co z czasem skryte za poprawnością polityczną, za lękiem, by wypowiadać pewne treści. A z kolei pan mottem swojej książki uczynił słowa, póki pamiętamy i kochamy, jeszcze Polska nie zginęła. No i o to idzie, gdzie dwóch się zgromadzi w słusznej sprawie, tam owoc tego wzrośnie i wyda plon. Czego dożyjemy, nie wiadomo. W każdym razie takie inicjatywy warto podejmować. 29 października będę miał przyjemność w Muzeum w Rypinie wygłosić wykład o savoir-vivre. Jestem właśnie u progu rozpoczęcia współpracy z Kutnowską Biblioteką, jeżeli chodzi o klasyczne warsztaty z klasycznej filozofii. Także niech te inicjatywy wzrastają. Serdecznie zapraszam wszystkich państwa.
0: Ciekawe spostrzeżenie tego filozofa, którego pan tak lubi, że w Ameryce spotyka się niewiele

0: specyficznie nastawiony do świata i zacytuję jego ostatnie zdanie, które napisał do przyjaciela, które znaleziono w listach, bo później także był na Sardynii, w dwa ostatnie miesiące życia spędził i to było takie miasto Alghero i tam jest baszta, w której on mieszkał, jest muzeum Saint-Exupéry i ciekawe te pamiątki i twierdza i w tej twierdzy właśnie pisze o ogrodnictwie, że on chciał być ogrodnikiem róż. To mnie zdziwiło, ale jego słowa dosłowne. Przyszły kopiec termitów, tak nazywał wszystkich rządzących w Europie i polityków, tych, którzy doprowadzili do drugiej wojny, czy dzisiaj chcą doprowadzić do kolejnej. I nienawidzę ich moralności, tych drani, on tak ich nazywał wprost, robotów, moralności robotów, tak nazywał. Ja zostałem stworzony do tego, by być ogrodnikiem. To ostatnie słowa autora Małego Księcia. Jak pan to skomentuje w tym, co się dzisiaj dzieje? Czy nie lepiej zająć się różami niż polityką, niż wybierać tych drani?
1: Panie redaktorze, mocnem jednego ze świąt róży było kochasz kutno, kochaj róże. Niech się to co
0: kochasz
1: piękne...
0: Polskę, kochaj róże.
1: Tak. Kochasz róże, kochaj Polskę. Kochasz piękno, kochaj je w człowieku. Chcesz widzieć je w najbliższym? Spraw, by to...
0: Kochasz róże, kochaj Boga.
1: Dojrzewało.
0: Niech kochasz wszyscy Boga, zacznijmy w Polsce Boga kochać w Boga. O właśnie.
1: Wijaj te powiązania, buduj nić między wspólnotą najbliższą a ogólnopaństwową. Bądź tym, który krzewi to, co cenne.
0: Bądź Adam Raszewski, filozof i arystokrata ducha, był gościem Radia Wnet. Dziękuję pięknie, dobrego dnia. Dziękuję Szymonowi Chrystianusowi za realizację w tym tygodniu i byśmy powędrowali jeszcze z Grzegorzem Turnałem, ale już wiadomości Jakub Duszak. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
0: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Wybiła siódma w tym wydaniu wiadomości. Prezydent podpisał ustawę paliwową. Donald Trump rozważa zakaz eksportu amerykańskiej ropy oraz 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy rusza na Bliski Wschód. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, choć nadal kwestionuje jej konstytucyjność.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
0: Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu i wejściu przepisów w życie. Nawrocki oczekuje, że ceny paliw na stacjach spadną natychmiast, a środki uzyskane dzięki ustawie zostaną przeznaczone na ich obniżenie. Domaga się również zwiększenia zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Prezydent wskazuje jednocześnie na własny projekt dotyczący ograniczenia marż koncernów paliwowych, twierdząc, że proponowane rozwiązania mogłyby przełożyć się na spadek cen paliw o ponad 2 zł za litr.
2: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
0: Nawrocki oczekuje, że Sejm rozpocznie pracę nad jego projektem, a minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny paliw będą niższe już od tego weekendu. Donald Trump rozważa wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych w związku z globalnym niedoborem paliwa. Trump powiedział również, że może zwrócić się do państw europejskich o uwolnienie części ich strategicznych zapasów diesla. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent wezwał europejskich partnerów do natychmiastowego przygotowania i udostępnienia takich rezerw. Jak argumentował, amerykańscy rolnicy, kierowcy ciężarówek i przedsiębiorcy nie powinni ponosić kosztów rosnących cen paliwa. USA są jednym z kluczowych dostawców diesla na światowy rynek i eksportują do 1,5 miliona baryłek dziennie. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód 7 dodatkowych okrętów wojennych z około 9 tysiącami żołnierzy. Według amerykańskiego urzędnika cytowanego przez Financial Times wzmocnienie sił może mieć związek z rozważanym przez Donalda Trumpa wznowieniem ataków na Iran. Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wraz z 3 niszczycielami opuścił w tym tygodniu bazę w San Diego. Okręty mają dotrzeć na Bliski Wschód do końca

0: listopada lotniskowiec może zastąpić jedną z dwóch jednostek już znajdujących się w regionie albo do nich dołączyć. Na Bliski Wschód zmierza również grupa desantowa USS Macon Island, w skład której wchodzą trzy okręty oraz około 4200 marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Trump powiedział magazynowi Time, że po listopadowych wyborach do kongresu może zwiększyć skalę ataków na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Teheranem. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad ustawą, która ma usprawnić przygotowanie państwa do działania w warunkach wojny, informuje Rzeczpospolita. Projekt zakłada m.in. szybsze przemieszczanie polskich i sojuszniczych wojsk w miejsca o strategicznym znaczeniu. MON potwierdza pracę nad przepisami. Mają one wzmocnić system kierowania obroną państwa oraz poprawić współpracę wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Regulacje mają również uwzględniać zagrożenia hybrydowe, cyberataki i dezinformacje. Projekt przewiduje także zmiany w planowaniu obronnym, przygotowaniu infrastruktury, szkoleniach i ćwiczeniach. Ma zostać zwiększona liczba instytucji uczestniczących w systemie stałych dyżurów. Dokument jest obecnie uzgadniany wewnątrz MON. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do Sejmu. Na przedstawienie projektu czeka również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Zawiadomienie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry dotyczące prezesa TK Bogdana Święczkowskiego zostało włączone do śledztwa w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień i naruszenia praw pracowniczych sędziów Trybunału, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Według Patyry Święczkowski miał wielokrotnie wyznaczać składy orzekające z pominięciem ustawowych zasad. W zawiadomieniu sędzia zarzuca mu również wpływanie w ten sposób na treść orzeczeń. TK odrzuca zarzuty Patyry, zapewniając, że Święczkowski działa zgodnie z prawem, a sam Patyra złożył zawiadomienie dopiero po wszczęciu w TK postępowania dyscyplinarnego właśnie w jego sprawie.
1: Prognoza pogody.
0: Słońce na niebie niemal przez cały dzień, jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i tam pod wieczór możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.
7: Morze, słońce, warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.
8: Radość z rozkwitu. Cieszę się, gdy widzę, że ludzie robią to, do czego zostali stworzeni, że działają zgodnie ze swoim powołaniem. Weźmy na przykład znakomitego muzyka czy utalentowanego sportowca, albo kogoś, kto potrafi mądrze troszczyć się o innych. Człowieka, który wie, jak kierować dużą organizacją, żeby wszystko grało, a ludzie byli zadowoleni, że tam pracują. Nie przestaje mnie zdumiewać, ilekroć widzę, jak ktoś odkrywa swój talent, to coś, co nadaje jego życiu smak i sens. To prawdziwa łaska, że Bóg stworzył nas w taki sposób i udzielił nam tych darów. To niezwykły zamysł, że każdy z nas może czerpać tyle dobrego dzięki talentom i zdolnościom innych, a nie tylko dzięki własnym umiejętnościom. Owszem, nieraz ulegamy głupiej pokusie porównywania się z innymi. Ja tak nie potrafię. Oczywiście, że nie. Nie po to zostałeś stworzony. Zostaliśmy stworzeni, aby być sobą, a nie innymi. Aby rozwijać swój potencjał zakodowany w naszym DNA. Pozwól więc, że zapytam. Jak przeżywasz swoje życie?
9: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

I chciałoby się zapytać na początku poranka 2 października 2026 roku, jakie jest życie?

No dobrze, skoro warto jest żyć, to warto jest też słuchać Poranka Wnet. Za chwilę połączenie z Bogdanem Rzońcą, europosłem, który gdzieś jest na terenie Czech i tam zwiedzał fabryki zbrojeniowe, ale oczywiście zapytamy się pana europosła, czy rozumie, co to za mechanizm został podpisany wczoraj przez prezydenta Karola Nawrockiego, co to znaczy podatek od nadmiernych, nadwymiarowych zysków 60% stawka tego podatku, takie będzie obciążenie. Dotyczy ten podatek tych wszystkich nadmiarowych zysków od 1 marca 2026 roku i budżet państwa ma z tego tytułu dostać 4 miliardy złotych i to ma się wszystko przełożyć na to, że ceny na stacjach benzynowych będą niższe. O ile będą niższe, wnet się przekonamy, bo rząd zapowiada, że szybko to się stanie i szybko odczujemy, że mniej płacimy za olej napędowy i benzynę. Tak jak szybko odczujemy, że dzisiaj są urodziny Stinga.

0: Sting ma dzisiaj urodziny, więc jeszcze dziś w poranku będziemy słuchać jego piosenek, a wczoraj orędzie wygłosił prezydent Karol Nawrocki.
1: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
0: I Bogdan Rzońca, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, które kiedyś słynęło z wydobycia ropy naftowej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
0: A do tego jeszcze w drodze na lotnisko w Pradze, jaka jest tam pogoda?
2: Piękna pogoda, byliśmy tu 4 dni w Pradze na stadzie Deisach, EKR w grupie bardzo licznych przedstawicieli kilku krajów. No, spędził w Pradze bardzo pracowicie dni, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, jak sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej przekłada się na bezpieczeństwo Unii Europejskiej.
0: To pewno bardzo ciekawe rozmowy. A jak ta ustawa, którą podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki, przekłada się na ceny na stacjach benzynowych?
2: To wygląda na to, że będzie miał możliwość minister finansów poprzez tą ustawę, a koncern będzie musiał się prawdopodobnie zgodzić na to, żeby obniżyć ceny paliwa dla przeciętnego Polaka o około 1,25 zł, przynajmniej takie są komentarze, z tym, że jest tutaj wielkie zagrożenie, czy ta ustawa jest konstytucyjna. Koncerny, które będą zmuszone do zapłacenia podatków, będą mogły prawdopodobnie odwoływać się do oczywiście do pewnej instytucji, żeby właściwie do sądu, żeby nie płacić tego nadmiarowego zysku. No i może tu być kolejna perturbacja, dlatego że sąd uzna, że to jest niekonstytucyjne, bo firmy zażądają od budżetu państwa odszkodowania. Sytuacja naszego budżetu jeszcze się pogorszy.
0: To tylko zadam pytanie, czy mówi pan bezpośrednio do słuchawki, czy też przez jakiś zestaw głośno mówiący?
2: Przez słuchawki, przez kabel może.
0: To wyciągnijmy ten kabel i przyłóżmy telefon do ucha.
3: Oho, będzie
0: to.
3: A teraz?
0: No teraz jest.
3: A teraz lepiej?
0: No teraz jest idealnie. Teraz możemy naprawdę sobie spokojnie porozmawiać. No dobrze, czyli tak, bo to jest tak. Jest podatek, około 4 miliardów złotych trafi do budżetu. I rozumiem, że co, z tego budżetu te pieniądze z powrotem trafią do Orlenu po to, żeby ten Orlen mógł obniżyć te stawki stawkę na stacjach? Czy jak to się będzie? Jak ten mechanizm...
3: Sięganie lewą ręką do prawego ucha, więc no to jest dosyć dziwne wszystko i wcale się nie dziwię, że prezydent ma wątpliwości, no ale żeby dać możliwość premierowi, który mówi, że wszystkiemu winien jest prezydent, no to prezydent podpisał tą ustawę, ale skierował ją od razu do Trybunału Konstytucyjnego. No i w takim razie możemy mieć kolejne zawirowania. Ten rząd słynie z tego, że wszystko komplikuje, wszystko, co jest możliwe, komplikuje, wszystkich obwinia, wszystko, tylko nie widzi swoich kardynalnych błędów, które spowodowały, że mamy ogromny dług publiczny, mamy fatalną sytuację finansową w naszym kraju, co zresztą agencje ratingowe podkreślają. No i teraz jeszcze próbuję obciążyć koncerny tym właśnie podatkiem, ale to się skończy tak właśnie, że pójdą one do sądu, wygrają sprawę i budżet państwa nie musiał płacić koncernom, a Kowalski znowu nie będzie z tego miał nic. No więc jest tutaj wielki problem z tym, jak Donald Tusk rządzi i Polacy o tym się przekonują raz po raz.
0: Ale Trybunał Konstytucyjny, jak dobrze wiemy, nie działa. W związku z powyższym zagrożenia, że wyda werdykt, że cała ustawa jest niezgodna z konstytucją, że taki werdykt nie zapadnie.
3: Może zapaść, tego nie wiemy. Oczywiście te perturbacje z kolei w Trybunale Konstytucyjnym też pokazują oblicze naszego rządu, który słynie z łamania konstytucji i w tym wypadku trudno mi jest powiedzieć, jak zakończą się te sprawy, ale Trybunał Konstytucyjny jest trwałym organem konstytucji, instytucją państwową i wcześniej czy później koncerny mogą sięgnąć po te pieniądze, które być może stracą. No i to będzie taki problem dla każdej następnej ekipy, która będzie rządzić po Donaldzie Tusku, bo Donald Tusk już wie, że rządził nie będzie w przyszłej kadencji. No więc ileś tam pól zaminowanych pozostawi i to będzie problem dla następnego.
0: Jeszcze prawdopodobnie to wszystko zrodzi problem dla tych nie koncernu, nie Orlenu, tylko tych małych sieci stacji benzynowych, bo one też, rozumiem, będą objęte podatkiem od nadmiarowych zysków. To też jest takie ładne słowo, że ktoś ma nadmiarowy zysk.
3: To jest właśnie takie, to wszystko przypomina to takie socjalistyczne rozwiązania, gdzie łupi się w sposób bezprawny firmy, a one będą w tym wypadku będą ściągać ten haracz z tankujących na stacjach paliw i to jest okropne, bo nie ma u nas w Polsce w tej chwili trwałości przepisów, jest tylko taka szamotanina prawna, za którą płaci właśnie przeciętny Kowalski. To będzie przedmiotem na pewno głębszych analiz różnych sądów w przyszłości, bo tych spraw i zagmatwań, które wprowadził rząd Donalda Tuska i minister Żurek, minister sprawiedliwości, jest wiele, począwszy od niekonstytucyjności działania prokuratora krajowego poprzez łamanie sądów, łamanie przepisów w innych przypadkach. No i to wszystko jest spisywane. Ten taki pełzający zamach stanu jest rejestrowany przez prawników, przez kancelarie prawne, które będą miały duże, że tak powiem, pole do popisu w normalnej sytuacji ustrojowej, która wierzy w to, że w Polsce kiedyś wkrótce nastąpi.
0: Powiedział pan, że rząd premiera Tuska popełnił kardynalne błędy. Mógłby pan dwa albo trzy takie kardynalne błędy rządu wymienić?
3: No, najbardziej kardynalnym błędem, moim zdaniem, jest stan finansów publicznych państwa polskiego. Jeśli światowe agencje mówią, że Polska nie ma zdolności reformy swoich systemów podatkowych, jeśli mówimy o tym, że ten przyszłoroczny budżet będzie z deficytem 282 miliardy złotych, no to czym to skutkuje? To jest kardynalne, że dzisiaj emeryci, renciści, budżetówka, nauczyciele, policjanci, ci, którzy wszyscy, którzy pracują i są płaceni z budżetu państwa, jeśli przekroczymy progi ostrożnościowe, w nowej rzeczywistości po przekroczeniu tych progów nie będą mogli otrzymywać żadnych podwyżek. Rząd następny będzie musiał uchwalić budżet zrównoważony bez deficytu, no a emeryci i renciści będą otrzymywać tylko wzrost, że tak powiem, swoich dochodów, czyli rent i emerytur w wysokości 3%, a inflacja w Polsce w tej chwili już jest ponad 4% i moim zdaniem w grudniu dojdzie do 5-6%, więc to są kardynalne błędy, bo one bardzo pogarszają sytuację przeciętnego, najbiedniejszego człowieka, robotnika, pracownika. No i zostały też, oczywiście, została też zamrożona, taka jest propozycja na dzisiaj, najniższa płaca, a ta najniższa płaca to jest najniższy dochód najbiedniejszych pracowników w Polsce i oni też nie znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. I to są straszliwe błędy, jak prezydent powiedział, że we wczorajszym wystąpieniu, że rząd idzie na ścianę, to jest prawda. Mamy więc, jesteśmy bardzo blisko wariantu greckiego i za to wszystko zapłaci właśnie przeciętny Kowalski. Ja. To jest straszne i o tym trzeba głośno mówić, póki się da. Ale są wolne media.
0: Ale jesteśmy bliscy wariantu greckiego, ale czy jest sterowność takim okrętem jak Rzeczpospolita? Czy można uniknąć zderzenia ze ścianą? Czy jest na to jakikolwiek pomysł?
3: Nie ma żadnego pomysłu. Jest trwanie, jest dotrwanie do końca kadencji tego rządu i to jest kolejny kardynalny błąd. Także milczą dziwnie ekonomiści. nie ma takiej debaty, transparentnej debaty publicznej na ten temat. No a przecież wiadomo, że są przepisy. Ustawa o finansach publicznych mówi o 55% o progu ostrożnościowym. Europejskie agencje, Unia Europejska w zasadzie mówi, że myśmy już przekroczyli te progi ostrożnościowe. Proszę zwrócić uwagę, o tym kompletnie się nie mówi w Polsce, że obsługa długu publicznego Polski każdego roku kosztuje 110-115 miliardów złotych. A więc tyle, to jest więcej niż polskie PKP, więc to jest 7% polskiego PKP, 7-8% polskiego PKP. No to jesteśmy absolutnie w czołówce tej niechlubnej statystyki w Unii Europejskiej, więc ta sytuacja jest absolutnie groźna, w szczególności groźna dla ludzi, którzy o najniższych dochodach i firm, i przedsiębiorstw. No bo jak do tego dołożymy jeszcze ogromny wzrost cen energii i to, że Polska w tej chwili, no Polska Grupa Górnicza zwalnia 5 tysięcy ludzi, a do Polski napływa coraz droższy węgiel, bo już w tym roku zaimportowaliśmy ponad 3 miliony ton węgla, to tylko wskazuje, że właściwie pytanie jest takie, czy leci z nami pilot i dokąd my lecimy z naszym państwem. Tego w zasadzie nikt nie wie.
0: Lecimy do Unii Europejskiej, coraz bardziej scentralizowanej i coraz zamożniejszej.
3: No nie, tak nie jest, panie rektorze. Właśnie my żeśmy o tym rozmawiali tutaj w Pradze, jak sytuacja gospodarcza przekłada się na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. No i jest prosty wniosek. Ktoś to bardzo mądrze przedwczoraj powiedział, że w zasadzie każde miejsce pracy w Unii Europejskiej pracuje na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. A jeśli tych miejsc pracy ubywa, jeśli firmy przenoszą swoją działalność do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do Kanady, na inne kontynenty, do Azji także oczywiście, jeśli mamy w tej chwili w Unii Europejskiej dziennie minusowy bilans handlowy z Chinami w wysokości 1 miliarda euro dziennie, jesteśmy zalewani różnego rodzaju produktami chińskimi. W zasadzie już nie ma obszaru gospodarczego, w którym Unia by jakoś dominowała. Jest ostatni raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który pokazuje, że Unia niszczy swój kolejny segment, tym razem sektor owoców i warzyw. Ta sytuacja się tutaj bardzo, bardzo pogarsza. No dlatego między innymi, że nie umiemy chronić własnego rynku, że kupujemy na przykład pomidory hiszpańskie, ale tak naprawdę to są pomidory z Maroka, tylko z taką nalepką, że wyrosły w Hiszpanii. Mamy zalew samochodów chińskich i to jest kolejny problem. Mamy 5 razy droższe ceny energii w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych, zatem na przykład w przyszłym tygodniu w Strasburgu podczas sesji plenarnej będziemy głosować pomoc finansową dla upadających firm w Finlandii, w Hiszpanii i w Belgii. I to jest obrazek, który dzieje się przez cały rok w Unii Europejskiej. I także nie ma o tym debaty, tylko pani von der Leyen powiedziała, że no, my musimy zrobić nowe NATO, prawda, artykuł 4, nową Radę Bezpieczeństwa. No to niestety pokazuje, jak ta Unia jest coraz słabsza. To jest dobry projekt, tylko bardzo źle zarządzany. No i mówi się tutaj o kolejnych bardzo niedobrych sytuacjach dla Polski, dlatego że kanclerz Merz powiedział przedwczoraj, to Financial Times napisał, że oni stawiają ultimatum Unii Europejskiej. Trzeba dokonać cięć w budżecie na następny budżet 2028-2034. Czyli mówiąc wprost, jeśli dzisiaj ten budżet wynosi, taka propozycja, 2 biliony euro, to według kanclerza Merca on musi wynosić 1,6 biliona, bo inaczej oni się nie zgodzą na uchwalenie innego budżetu. A co to oznacza dla Polski? To oznacza mniej pieniędzy na rolnictwo dla Polski, mniej pieniędzy na Fundusz Spójności i mniej pieniędzy dla Polski na rozwój regionalny. Zresztą nie tylko dla Polski, także dla innych krajów, ale z tego tytułu, że Polska jest wielkim beneficjentem, jak chodzi o pieniądze na rolnictwo i na Fundusz Spójności, no to my najbardziej po kieszeni dostaniemy i tutaj można będzie powiedzieć znowu, że Donald Tusk został ograny.
0: Ale jest, czy będzie beneficjentem według budżetu, który ma być zaakceptowany od 2027 roku?
3: Gdy popatrzymy na stronę ministra finansów, bo tam są publikowane informacje, to na razie w tym roku, powiedzmy, my wpłacimy do Unii Europejskiej około 11 miliardów euro, a uzyskamy 16, 17, może 18. To wszystko zależy, jak się będzie układała sytuacja gospodarcza w Polsce. No a jeszcze przez jakiś czas tak może być. Natomiast są i takie wyliczenia, że w niektórych miesiącach więcej wpłacamy do Unii niż zyskujemy z Unii Europejskiej. Więc rzetelni ekonomiści powinni to wziąć pod uwagę. My na razie musimy operować tylko tymi danymi, które pokazuje minister finansów i ja się na nich opieram, ale przyszłość rysuje się tutaj bardzo słabo, dlatego że powoli pani von der Leyen zapowiedziała, że już musimy myśleć w nowej perspektywie o Unii Europejskiej składającej się z 30 krajów, więc to powiedziała w Strasburgu miesiąc temu, więc wygląda na to, że następne kraje wejdą do Unii Europejskiej, no takie chociażby jak prawdopodobnie Ukraina albo Mołdawia, więc będziemy, przed Macedonia też także, więc północna, więc będziemy w sytuacji, w której tamte kraje będą oczekiwać pomocy i powoli będziemy tracić tą pozycję beneficjenta netto. To jest bardzo niedobra wiadomość, tym bardziej, że jest ta propozycja zaciągania kolejnych długów przez Unię Europejską, dlatego że my sromotnie w tej chwili przegrywamy rywalizację z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze sztucznej inteligencji i na to w Unii po prostu nie ma pieniędzy. A dodatkowo no jest to ten priorytet, który my też popieramy w zasadzie, to trzeba to wprost powiedzieć, że chodzi o przesunięcie pieniędzy na obronność, dlatego że nie wiadomo, co Putin zrobi jutro. Zatem wszystkie te działania, które wskazują na to, żeby przeznaczać pieniądze na obronność, ja tu nie mówię o sejfie w tej chwili, mówię o sytuacji w innych pozycjach budżetowych, więc trzeba widzieć tą całość w Unii Europejskiej jako takie pasmo zaciągania długów. Można powiedzieć, że Unia w tej chwili nie może istnieć bez dodatkowych długów. Nie ma chętnych w Unii na płacenie wyższych składek niż 1,25 dochodu narodowego brutto każdego kraju. Zatem no, powstaje sytuacja taka. Albo wprowadzimy nowe podatki, a tymi nowymi podatkami, takie są propozycje na dziś, to jest podatek od elektrośmieci, to jest podatek od kryptowalut, podatek od gier hazardowych, podatek od wielkich firm i podatek od tytoniu. A więc te podatki bardzo obniżą życia w Unii Europejskiej. No i jeszcze oczywiście ETS2, który wejdzie od 1 stycznia 2028, więc pasmo, widmo podatków nad Unią Europejską wisi, dlatego że niefrasobliwość rządzących obecnie Unią, Komisji Europejskiej, doprowadziło Unię do zadłużenia, największego zadłużenia w historii w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej i końca tego nie widać.
0: O czym powiedział Bogdan Rzońca w drodze na lotnisko w Pradze. Bardzo serdecznie.
3: Właśnie dojechałem, już widzę lotnisko w Pradze. Piękna pogoda w dalszym ciągu. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: W Warszawie również pogoda piękna i dlatego pytamy, jakie jest życie, Szymonie?

0: Jak się jedzie z Warszawy do Pragi, to można po drodze zatrzymać się w Krakowie, a tam jest Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie tak do końca, tak mi się wydaje chyba.
0: Nie do końca można zatrzymać się w Krakowie jadąc do Pragi, czy nie do końca jesteś Krakowie?
1: Nie, w Krakowie jestem, tylko tak nie do końca po drodze chyba, panie redaktorze, z Warszawy do Pragi przez Kraków.
0: Nie powiedziałem, że po drodze, tylko że można.
1: Można, to prawda.
0: Ale też z Krakowa można obserwować to, co dzieje się we Francji. Opowiadaliśmy niedawno, wielka wizyta papieża, czy opowiadałeś, wielka wizyta papieża Leona XIV. Słońce wyglądało na to, że ta Francja kwitnie, że jest spokojna, że wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, milion osób na Champs-Élysées, a tymczasem, Mikołaju...
1: A tymczasem, według najnowszych danych z czwartku 1 października, czyli wczoraj, protest uczniów, o którym mówimy już od kilku dobrych dni we Francji, rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych, czyli po prostu nie można było do nich wejść, między innymi w Paryżu, ale przede wszystkim w Saint-Denis, czyli pod Paryżem, gdzie była odprawiana Wielka Msza Święta, przepraszam, gdzie było spotkanie z młodymi ojca Leona, ojca świętego, Nantes, czy też Marsylii. Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale jak na razie nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach, takich jak Rennes. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwowe są po prostu sparaliżowane wobec sytuacji, która coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Wczoraj po południu premier Sébastien Lecornu zwołał posiedzenie komórki kryzysowej. Tymczasem sprawa rozpala debatę polityczną w kraju, w którym, przypomnijmy, już za kilka miesięcy odbędą się wybory prezydenckie. W każdym razie o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności Francja Nieujarzmiona, czyli La France Insoumise Jean-Luca Mélenchona. Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, o którym dużo mówimy na antenie Radia Wnet, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że tak naprawdę maire Saint-Denis próbował ten ogień ugasić. No ale to w każdym razie to zaangażowanie w całe te wydarzenia partii La France Insoumise, a także innych zależnych od niej ruchów skrajnie lewicowych, zwraca na to uwagę notatka francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której fragmenty zostały opublikowane przez dziennik Le Figaro. Można w niej przeczytać między innymi o tym, w jaki sposób ten ruch protestacyjny, który rozpoczął się przed jednym z liceów w Saint-Denis 21 września, o którym nikt wtedy jeszcze nie słyszał, w sposób błyskawiczny rozprzestrzenił się na inne placówki edukacyjne za sprawą grup osób znanych policji ze skrajnie lewicowej działalności. Ponadto 20 polityków Francji Niepokornej, Francji Nieujarzmionej miało brać bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Z notatki możemy się także dowiedzieć, że ruch protestacyjny dość szybko przerodził się w zamieszki i że tak naprawdę o to w tym wszystkim chodziło. Przede wszystkim za sprawą wymienionych aktywistów. Informacje o planowanych akcjach są przekazywane wciąż za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności TikTok czy też Snapchat. I jeszcze jeden wniosek. Tradycyjne związki licealistów, które początkowo tak dużo mówiły o fatalnych warunkach we francuskich liceach, bardzo szybko zostały zupełnie zmarginalizowane w terenie. Na podstawie tego raportu minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez postanowił wykorzystać do zwalczania protestów zmilitaryzowane jednostki policji, a także żandarmerii. To było wczoraj wieczorem. No ale tym samym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ignoruje oskarżenia, które formułowane są pod adresem policji, której wytyka się brutalność wobec protestujących licealistów, co w efekcie miało przyczynić się do zaostrzenia trwającego kryzysu. Jednym słowem, panie redaktorze, po 4 dniach euforii związanej z pielgrzymką papieża Leona, Francja bardzo szybko wróciła do tak zwanego business as usual.
0: I dzisiaj kolejny dzień protestu, ale tam są te postulaty, to są postulaty licealistów, żeby co? Żeby było więcej nauczycieli, chcemy się więcej uczyć, czy jakoś inaczej to brzmi?
1: Postulaty są tak, takie, o których pan mówi. Mowa jest o niedoborach kadrowych, ponieważ to prawda, że francuski system edukacyjny mierzy się po prostu z brakiem nauczycieli. Uczniowie również mówią o tym, że nie ma zastępstw. Skarżą się także na zbyt długie grafiki, a również na stan infrastruktury. I tutaj pojawia się ten element, powiedzmy, klasowy, szczególnie jeżeli chodzi o wykorzystanie tego tematu przez Francję Niepokorną, przez ugrupowanie Jean-Luc'a Mélenchona, który mówi i wskazuje, że dotyka to przede wszystkim tych liceów, które znajdują się w dzielnicach biedniejszych, w dzielnicach takich właśnie jak, czy miejscowościach takich jak Saint-Denis pod Paryżem. Ale to dotyczy także takich kwestii jak dostęp do studiów wyższych. Tutaj pojawiają się takie hasła, aby te studia były dostępne dla wszystkich, żeby zlikwidować taką platformę, która nazywa się Parcoursup i która ma podobno faworyzować tych lepszych uczniów. No ale tak jak wspomniałem, to było kilka dni temu, natomiast już od 2 dni mówi się przede wszystkim o tych zamieszkach i bardzo często zresztą to nie są już licealiści, to są bliżej niezidentyfikowani ludzie i co ciekawe, w znacznej większości to są ludzie, o których policja nigdy wcześniej nie słyszała.
0: O czym opowiedział Mikołaj Murkociński. Mikołaju, zapytaj się Szymona, bardzo cię proszę, jakie jest życie?
1: Szymona, zawsze mogę się zapytać. Szymonie, jakie jest życie?

0: I pytanie o to, czy życie jest piękne, zadamy. I znów jesteśmy w Krakowie. Michał Drewnicki, już teraz były kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak pan, no i jakie jest życie? Piękne czy nie?
1: Życie oczywiście, mam nadzieję, jest piękne i takie powinno być.
0: Ale czy piękniejsze jest teraz dla pana, kiedy już pan nie przeżywa tych emocji wyborczych, czy piękniejsze było wtedy, kiedy ta adrenalina była wysoka i kiedy ubiegał się pan o drugą turę, o to, żeby zostać prezydentem Krakowa?
1: No, bieganie się o prezydenturę Krakowa to był zaszczyt dla mnie. Ja z kampanii, z tych 111 dni jestem bardzo dumny, więc to był dla mnie bardzo ważny czas, ale także czas przede wszystkim, by wybrzmiały kluczowe postulaty. I to jest dla mnie ważne, że dzisiaj tak naprawdę dwójka pozostałych kandydatów zaczęła wykorzystywać niektóre z elementów mojej kampanii, choćby tę kwestię rozwoju gospodarczego, problemów ze zwolnieniami grupowymi, stworzenia strefy inwestycyjnej. No liczę na to, że ta kampania będzie miała pozytywny skutek dla Krakowa.
0: I teraz pewno zadają panu i dziennikarze, i wyborcy pytanie, na kogo zagłosować w drugiej turze?
1: Dodają, to jest najczęściej pojawiające się pytanie. No oczywiście nie ma kandydata, który byłby dla mnie, dla moich wyborców idealny, bo dwójka pozostałych przy walce kandydatów to są kandydaci raczej liberalno-lewicowi, więc zupełnie często sprzeczne jest to z tymi postulatami, z którymi ja szedłem, takim konserwatyzmu, rozwoju, otwartości, wyrównywania szans. Natomiast dzisiaj każdy z wyborców, moich wyborców, tak naprawdę zadecyduje, kto tym prezydentem Krakowa będzie, bo patrząc po wynikach wyborów, widać, że ani pani Monika Piątkowska, ani Łukasz Gibała nie wygrają bez głosów moich wyborców, więc dzisiaj, po pierwsze, zachęcam każdego do pójścia na wybory, bo to jest rzecz dla mnie oczywista, trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, a z drugiej strony pomyśleć na tak naprawdę dwa argumenty. Pierwsza rzecz, czy nowy prezydent będzie umiał zrealizować wizję miasta, a przynajmniej częściowo wziąć te najważniejsze postulaty z mojej kampanii wyborczej. No a druga rzecz to jest ten kontekst ogólnopolski. Czy dzisiaj w Krakowie wyborcy prawicowi zdecydują, że wygra kandydatka Donalda Tuska i po raz kolejny to Tusk i Koalicja Obywatelska będą rządzić w mieście, czy też ktoś inny? Więc sądzę, że te dwa pytania będą kluczowe dla moich wyborców.
0: To prawda. Pan taką indywidualną decyzję już podjął, czy jeszcze pan się waha?
1: Ja jeszcze nie zadeklarowałem, na kogo zagłosuję. Natomiast no, swoje przekonania mam, więc jeszcze powiem tak, będę jeszcze rozważał przez najbliższe dni, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w Krakowie rządziła pani Monika Piątkowska. Osoba, która raczej, znaczy to jest moja ocena, ja ją też poznałem w kampanii wyborczej, nie sprawdziłaby się ewidentnie na fotelu prezydenta Krakowa, po prostu ma małe pojęcie o mieście, moim zdaniem się po prostu do tego nie nadaje. No a z drugiej strony, jako że jest przedstawicielką tej partii, która niszczy Polskę od 3 lat, sądzę, że byłoby to złe dla miasta. Natomiast mówię, finalnie jeszcze zastanowię się, chociaż uważam, że mieszkańcy Krakowa powinni iść na wybory. Ja na pewno na te wybory pójdę, skreślę swój głos. No i sądzę, że w tym duchu, o którym przed chwilą mówiłem.
0: To pewno obserwuje pan teraz kampanię wyborczą. Są dwa zdarzenia. Po pierwsze, pan Gibała w trybie wyborczym został pozwany za jakąś wypowiedź na temat radnych Koalicji Obywatelskiej. A druga rzecz, no to jest dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać debata przed drugą turą wyborów.
1: No ja jestem trochę zasmucony, że taki poziom przybiera ta kampania w drugiej turze. Spodziewaliśmy się aktywności. Ja zresztą jako kandydat tak naprawdę miałem każdego tygodnia po kilka czasami konferencji w tygodniu, gdy była ta pierwsza tura, więc spodziewałem się, że kandydaci ruszą do boju przekonywać wyborców, także moich wyborców, by przekonać tych wyborców prawicowych do głosowania na siebie, że będą realizowane ważne postulaty, że będzie kwestia rozwoju, będzie wyrównywanie szans, będzie kwestia troski o transport, bo korki mamy większe w Krakowie niż w Warszawie. No tymczasem okazuje się, że kandydaci skupiają się na tym, kogo jest na wierzchu, kto pierwszy zaprosił na debatę, kto kogo mocniej pozwał. No dla mnie nie buduje to powagi sytuacji, a tym bardziej powagi przyszłego urzędu. Dlatego też liczę na to i wzywam dwójkę kandydatów, by jednak zajęli się sprawami merytorycznymi, by jednak próbowali przekonywać moich wyborców, by jednoznacznie zadeklarowali, że także wyborcy o konserwatywnej wrażliwości będą przez nich szanowani, gdy będą prezydentami Krakowa. Na to bardzo głęboko liczę, że no, w tym tygodniu już raczej to się nie stanie, ale że w przyszłym tygodniu, tym ostatnim przed wyborami, taka powaga kampanii jednak wejdzie na wyższy poziom.
0: Albo zejdzie na niższy poziom, bo jeszcze można uruchomić całe zasoby czarnego PR-u. Tak się w czasie kampanii, a szczególnie przed drugą turą takie rzeczy się dzieją. Jeszcze tego nie ma w Krakowie?
1: Jest, ale bardzo mikroskopijnie. Akurat się cieszymy z tego, że dość spokojnie jest, jeśli chodzi o hejterów.
0: Czyli co? Działa nie zostały uruchomione. A jeśli chodzi o tą debatę, to dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób ta debata ma być prowadzona, jaki ma być udział dziennikarzy w tej debacie. Pan Gibała uważa, że ten udział powinien być minimalny, że dziennikarz jest od tego, żeby pilnować czasu i powiedzieć, a teraz rozmawiamy o transporcie, a teraz rozmawiamy o przyszłości, a teraz rozmawiamy o inwestycjach i pytania zadają nawzajem sobie kandydaci, którzy chcą siebie przepytać i złapać na jakichś głupich stwierdzeniach albo udowodnić, że się ma rację albo że ma się lepszą wizję. Natomiast pani senator uważa, że powinni być dopuszczeni dziennikarze i jeszcze nie wiadomo kto, na przykład no nie wiadomo kto jeszcze, no, ale dziennikarze w każdym razie.
1: Na razie właśnie trwa taka debata o debacie. Sądzę, że mieszkańcy Krakowa raczej negatywnie to oceniają, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, kandydatka chce, by to dziennikarze zadawali pytania, kandydat chce, żeby to sami kandydaci do siebie zadawali pytania. No to jeśli tak państwo nie mogą się porozumieć, to zróbmy wersję hybrydową. Kilka pytań zadadzą dziennikarze, kilka pytań zadadzą między sobą kandydaci, bo sądzę, że finalnie powinniśmy znać stanowiska tych kandydatów w ważnych sprawach, ale po drugie, co w debatach tak naprawdę jest ważniejsze i w debatach o to chodzi, by poznać sposób argumentacji kandydatów, czy potrafią bronić swojego stanowiska, czy potrafią często odpowiadać na bardzo trudne pytania, więc liczę na to, że do tej debaty dojdzie.
0: No, czasami jest tak, że dziennikarze, to mówię z doświadczeń rozmaitych, ale są wykorzystani do tego, żeby manipulować. Można zadać tak pytanie, żeby to pytanie było przesądzało odpowiedzi. Na przykład, czy jest prawdą, panie pośle, że pan ukradł wczoraj samochód osobowy spod własnego domu?
1: Ja nie ukradłem, właśnie, no tak, ale takie pytania mogą zadawać.
0: No dobrze, ale...
1: I wtedy, co się nie odpowie, to jest źle, bo jak się powie, że tak, ukradłem, no to znaczy, że ukradł. Jak powiem nie, no to znaczy, że nie wczoraj. Więc natomiast ja powiem tak, ja wziąłem udział w 9 debatach przedwyborczych, tak naprawdę byłem rekordzistą, jeśli chodzi o te debaty. Tam jeszcze pani Aleksandra Owca też brała udział we wszystkich debatach. Natomiast pani Monika Piątkowska czy też Łukasz Gibała wybierali sobie debaty. No więc i powiem tak, one były do tej pory uczciwie. Ja byłem na debacie, załóżmy, na przykład w telewizji w Polsce 24. To była naprawdę bardzo uczciwa debata, ale z drugiej strony byłem na debacie w TVN24. I też to była bardzo uczciwa debata. Więc ja sądzę, że nie ma co się bać. Niech kandydaci pójdą na tę debatę, niech zadają sobie pytania. Jeśli jest potrzeba, to niech też dziennikarze zadają te pytania. Natomiast podejrzewam, że powinno być ciekawie, jeśli to sami kandydaci będą między sobą zadawać te pytania, bo wtedy już nikt nie będzie jakby miał tutaj okazji do podważenia, że coś było uczciwe, a coś nieuczciwe.
0: Do, najprawdopodobniej 8 października dojdzie do takich debat. To jest czwartek, potem jest piątek, sobota, cisza wyborcza, a w niedzielę
1: głosowanie.
0: Kraków zdecyduje. No dobrze.
1: Kraków zdecyduje i ja też zachęcam wyborców prawicy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, moich wyborców do tego, by na te wybory pójść, bo dzisiaj mamy, drodzy państwo, taką sytuację, że to moi wyborcy, państwo zdecydujecie o tym, kto wygra wybory prezydenckie. Sądzę, że to jest niecodzienna sytuacja, gdy w wielkim mieście, drugim co do wielkości mieście w Polsce, to wyborcy prawicowi wybiorą prezydenta Krakowa. Wykorzystajmy tę szansę, a później wymagajmy twardo od przyszłego prezydenta, by realizował ważne dla nas postulaty i by był na te postulaty konserwatywne, prawicowe również wrażliwy i umiał po prostu docenić.
0: Niestety ten dzień, właściwie schemat tego poranka jest jakoś się ustalił, jest taki sam. Czy mogę prosić, pan Michał Drewnicki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet, żeby zadał pan to pytanie Szymonowi, jakie jest życie?
1: Jakie jest życie?

0: I my w to wierzymy, ale teraz przeniesiemy się do Kijowa.
1: Wojna na Ukrainie.
0: W Kijowie Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Jakie nowiny przyniesiesz dzisiaj słuchaczom Radia Wnet i Poranka Wnet?
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Nowiny te same, niestety, czyli ostrzały non-stop, bezustannie. Ostrzały Kijowa, ostrzały innych miast Ukrainy, ofiary i no po prostu utraty i dla biznesu, i dla wszystkich. Już policzono, że jedna godzina alarmu powietrznego kosztuje biznesowi ukraińskiemu ponad 40 milionów dolarów. Jedna godzina. A takich godzin ja nawet nie potrafię powiedzieć, ile w dobie mamy godzin, gdy nie mamy tych alarmów powietrznych. Więc jest ciężko. Ale my się trzymamy. Wczoraj doszło do kolejnego dramatycznego ataku rosyjskiego, kiedy dron ten Gerań 5, lub już mówią, że to jest mała rakieta skrzydlana, uderzyła w most, południowy most w Kijowie. Podczas tego, jak na tym moście przybywali i samochody osobowe, i pociąg metra, proszę Państwa. Na szczęście nie ma zabitych ludzi, ale są dramatyczne zdjęcia, uderzenie tego drona lub rakiety i jak płonie most. I też ku zdziwieniu wszystkich już jest ekspertyza mówiąca o tym, że most nie został poważnie uszkodzony i można korzystać z niego nadal, ale już nie po raz pierwszy wróg celuje w mosty nad Dnieprem, bo to są strategiczne obiekty, które dla nas są niesamowito ważne dla całej naszej logistyki. I podejrzewam, że niestety jeszcze będą takie uderzenia nadal. Także wróg nadal prowadzi swój terror przeciwko cywilom, bo podkreślam, nie daje sobie rady na lądzie. Chociaż trzeba powiedzieć, że wczoraj jest informacja o tym, że wróg niestety ma drobne posunięcie w kierunku miasta Dobropole w Donieckim obwodzie. Tam skupił bardzo dużo swoich sił i mimo to, że my niszczymy codziennie, metodycznie i w dużych ilościach, wczoraj doszło do zabicia i poranienia ponad 1900 rosyjskich żołnierzy w ciągu jednego dnia. Po prostu wyobraźcie sobie tą liczbę, ale mimo to wróg skoncentrował tam w okolicach i w samym być może Pokrowsku, za który była długa bitwa, a skoncentrował duże siły dlatego, żeby iść w stronę Dobropole, co mu pozwoli nadal prowadzić działania zaciepne do Kramatorska i Słowiańska już ze strony zachodniej. No ale my tam trzymamy front, chociaż podkreślę znów, powtórzę znów, że wczoraj była informacja o tym, że być może kilka kilometrów kwadratowych wróg okupował.
0: I wczoraj też żołnierze na froncie odwiedził prezydent Zełenski.
2: Tak jest, to jest już nie po raz pierwszy, kiedy prezydent Zełenski wyjeżdża na front, już prawie

0: Ja patrzę na ósmą stronę Rzeczpospolitej. Tytuł: Putin nie chce żadnych rozejmów. Elit. Pierwszy raz od początku wojny rosyjska armia panuje na niebie Ukrainy. Kreml odrzuca możliwość przerwania walki. Sądzi, że wygra do końca roku. Komentarz.
1: No właśnie, tak, właściwie tak. Wczoraj Putin o tym powiedział i niejednokrotnie nawet podkreślił, że oni rozwalili nam całą gospodarkę, oni zniszczyli naszą metalurgię, produkcję stalu, co można powiedzieć, że jest niestety prawdą, bo ich balistyka wielokrotnie uderzała w najważniejsze, najpotężniejsze fabryki produkujące stal na Ukrainie. Jest też wielki problem z eksportowaniem naszego zboża, co też dawało do naszego budżetu potężne pieniądze. Teraz z tym jest też wielki problem, niestety, bo Morze Czarne praktycznie jest zamknięte i dla tego eksportu, więc to jest prawda, nasza gospodarka cierpi, jak i cały kraj. I Zelenski już niejednokrotnie w ostatnim czasie mówił, że my mamy lukę, dziurę w naszym budżecie do końca tego roku w ponad 20 miliardów euro, bo to są skutki tych uderzeń i skutki tego, że wojna staje się coraz drożej, ona drożej, tak? Czyli wszystko jest droższe, nieżeli było, bo to i drony, i specjalne już interceptory dla tych nowych rosyjskich gieraniów i tak dalej, to wszystko kosztuje bardzo i bardzo dużo. No i Putin jest przekonany, że skoro oni rozwalają nam gospodarkę, skoro oni mają w dużej ilości rakiety balistyczne, a to niestety jest prawda, bo oni jeszcze nadal jeszcze ich gromadzą. Teraz ataki prowadzą wyłącznie tymi dronami typu Gerań 5. No i pojedynczo też wystrzeliwują rakiety balistycznie. No to on jest przekonany, że on wygrywa wojnę. I dlatego on decyduje... On po prostu stanowczo powiedział, że nie, my nie będziemy iść na jakiś rozejm w uderzeniu po obiektach energetycznych. My tego robić nie będziemy i też nie otworzymy eksport w Morzu Czarnym. To powiedział wczoraj akurat Putin. No cóż, my czekamy na to, kiedy już będzie słynna rakieta typu FP-9, czyli ukraińska balistyka, która potrafi ciągnąć Moskwę. No to wtedy zobaczymy, co powiedzi Putin. Na razie my mamy rakietę typu, która nazywa się Pelikan, typu FP-5. Ona też jest balistyczna, ale ma zasięg około 300 kilometrów. Także my produkujemy, my mamy posunięcie i mamy sukcesy w stworzeniu naszej balistyki, co jest bardzo ważne i robimy to bardzo szybko, ale no niestety wróg pod tym kątem ma wielką na razie przewagę.
0: O czym powiedział w poranku wnet Dmytro Antoniuk. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Na zegarze godzina 8:02.

0: A w tym wydaniu wiadomości: ustawa paliwowa i wariant grecki w Polsce, ograniczenia amerykańskiej ropy na światowych rynkach, a także 9 tysięcy żołnierzy USA rusza na Bliski Wschód. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie obejmie tylko wielkich koncernów, ale też wpłynie na właścicieli małych stacji benzynowych. To kolejny z wielkich błędów tego rządu, analizował wczorajszą decyzję prezydenta europoseł Bogdan Rzońca.
2: Najbardziej kardynalnym błędem, moim zdaniem, jest stan finansów publicznych. Światowe agencje mówią, że Polska nie ma zdolności reformy swoich systemów podatkowych. Jeśli mówimy o tym, że przyszłoroczny budżet będzie z deficytem 282 miliardy złotych, no to czym to skutkuje? To jest kardynalne, że dzisiaj emeryci...

0: Dentyści, budżetówka, nauczyciele, policjanci, jeśli przekroczymy progi ostrożnościowe, nie będą mogli otrzymywać żadnych podwyżek.
1: Najniżej opłaceni pracownicy również znajdą się w złej sytuacji przez zamrożenie płacy minimalnej. Tak jak powiedział wczoraj prezydent, jesteśmy bliscy wariantu greckiego.
0: Proszę zwrócić uwagę, o tym kompletnie się nie mówi w Polsce, że obsługa długu publicznego Polski każdego roku kosztuje 110-115 miliardów złotych. 7-8% polskiego PKB. No to jesteśmy absolutnie w czołówce tej niechlubnej statystyki Unii Europejskiej.
1: Mówił europoseł Bogdan Rzońca, a cała rozmowa na Wnet FM. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, choć nadal kwestionuje jej konstytucyjność.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
1: Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu i wejściu przepisów w życie. Nawrocki oczekuje, że ceny paliw na stacjach benzynowych spadną natychmiast, a środki uzyskane dzięki ustawie zostaną przeznaczone na ich obniżenie. Domaga się również zwiększenia zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Prezydent wskazuje jednocześnie na własny projekt dotyczący ograniczenia marż koncernów paliwowych, twierdząc, że proponowane rozwiązania mogłyby przełożyć się na spadek cen paliw o ponad 2 zł za litr.
2: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Nawrocki oczekuje, że Sejm rozpocznie pracę nad jego projektem, a minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny paliw będą niższe już od tego weekendu. Donald Trump rozważa wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych w związku z globalnym niedoborem paliwa. Trump powiedział również, że może zwrócić się do państw europejskich o uwolnienie części ich strategicznych zapasów diesla. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent wezwał europejskich partnerów do natychmiastowego przygotowania i udostępnienia takich rezerw, jak argumentował. Amerykańscy rolnicy, kierowcy ciężarówek i przedsiębiorcy nie powinni ponosić kosztów rosnących cen paliw. Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych dostawców ropy na świat. Rynek i eksportują do 1,5 miliona baryłek dziennie. USA wysyłają na Bliski Wschód 7 dodatkowych okrętów wojennych z około 9 tysiącami żołnierzy. Według amerykańskiego urzędnika cytowanego przez Financial Times wzmocnienie sił może mieć związek z rozważanym przez Donalda Trumpa wznowieniem ataków na Iran. Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wraz z 3 niszczycielami opuścił w tym tygodniu bazę w San Diego. Okręty mają dotrzeć na Bliski Wschód do końca listopada. Lotniskowiec może zastąpić jedną z dwóch jednostek już znajdujących się w regionie albo do nich dołączyć. Na Bliski Wschód zmierza również grupa desantowa USS Macon Island, w skład której wchodzą 3 okręty oraz około 4200 marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Trump powiedział magazynowi Time, że po listopadowych wyborach do kongresu może zwiększyć skalę ataków na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Teheranem.
3: Prognoza pogody.
1: Na niebie słońce niemal przez cały dzień, jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i tam pod wieczór możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Dziś o godzinie 20:45 w Warszawie mecz z Rumunią w ramach piłkarskiej Ligi Narodów. Przypuszczalny skład reprezentacji Polski w bramce Bułka, dalej Kasz, Bednarek, Kiwior, Frankowski, ponadto Sebastian Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski, no i dwóch napastników, bo trzeba atakować, trzeba z Rumunią wygrać, Żukowski, Lewandowski. Trwają spekulacje, czy jeśli nie będzie efektownego zwycięstwa, pozycja Jana Urbana może być zagrożona i możemy doczekać się dymisji ze stanowiska właśnie selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Sam trener Jan Urban odnosi się do tych spekulacji co do swojego zwolnienia.
6: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądając za dużo, natomiast wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu. Wydaje mi się, że takie sytuacje, jak sami podkreślacie, bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją. Ja mówiłem, że godzina do drugiej bramki był to mecz niesamowicie wyrównany. Straciliśmy bramki, w których mogliśmy się zachować inaczej. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Czeka nas kolejne spotkanie z Rumunią. Patrzymy i myślimy tylko o Rumunii.
5: To powiedział trener, selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jan Urban. Poczekamy na mecz z Rumunią i na pewno także jeszcze mimo wszystko trzeba będzie zagrać ważny mecz w kontekście układu tabeli w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną, ale rzeczywiście bardzo dużo mówi się o ewentualnej zmianie na pozycji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Tymczasem Portugalia w grupie A4 wygrała na wyjeździe z Danią 4-2, mimo że gra bez Cristiano Ronaldo. Dzień przed meczem wybuchł wielka afera, bowiem Gwiazdor opuścił zgrupowanie swojej kadry po tym, jak trener Jorge Jesus oświadczył mu, iż nie zagra w wyjściowym składzie właśnie meczu z Danią. Wcześniej CR7 nie grał z Norwegią. No i ten po prostu spakował się i ze zgrupowania wyjechał. Nie wydał żadnego oświadczenia. Tymczasem trener Jorge Jesus powiedział: nikt nie stoi nad drużyną. To jasne jak słońce. Każdy musi przestrzegać zasad. Moim podejściem jako trenera zawsze będzie to, że nikt nie jest ważniejszy od zespołu, zakończył trener piłkarskiej reprezentacji Portugalii. No i bardzo znamienite, że występy w kadrze, swoją wielką karierę zakończył Messi. Teraz wydaje się, że koniec Cristiano Ronaldo, więc wielka dwójka, która przez długie lata stanowiła o sile światowej piłki, jeśli chodzi o indywidualne oczywiście osiągnięcia, już teraz są praktycznie poza kadrą. W przypadku Messiego to jest na pewno, w przypadku Ronaldo prawie na pewno. Tymczasem wczoraj Walia pokonała Norwegię w tej samej grupie 2-1. Także swoje spotkanie wygrali Niemcy. Podopieczni Jurgena Kloppa zwyciężyli Serbię 2-0. Dziś jeszcze dwa bardzo ciekawe mecze, bo w naszej grupie o 20:45 Bośnia-Szwecja, a także hit Francja-Włochy. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka została rozgromiona przez Dianę Jastrębską 3-6-1-6. Ukrainka rozbiła naszą zawodniczkę w zaledwie 70 minut. Skończyła aż 40 piłek. Najbliższą sobotę na tym samym turnieju Iga Świątek zmierzy się z Qiu Hao z Chin. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
16: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
14: To była autopromocja.
5: Poranek w Radiu Wnet.
17: Jest godzina 8:13. To jakie jest życie, Szymonie?

0: Wywiad Wnet.
1: Od rana powtarzamy, że życie jest piękne, a tymczasem gość Poranka Wnet, Tomasz Wróblewski, napisał książkę Rozpad. Koniec świata liberalnego. Dzień dobry, Tomaszu.
2: Kłaniam się, witam. Tak, książka jest o tym, próba wyjaśnienia, co dzieje się wokół nas, kiedy mamy natłok wydarzeń, które są albo anomaliami, czy jak pandemia, albo pogodowymi, albo zmianami w gospodarce, geopolitycznymi. Natłok rozmaitych zdarzeń, które przez wiele lat się nie mieliśmy z nimi do czynienia i wydawało się, że to już jest prahistoria. Trudno wytłumaczona koincydencja rozmaitych zdarzeń. Jeżeli popatrzymy na wielkie przełomy w historii, które gdzieś świat zakręcał i zmieniała się trajektoria, to zawsze stała za tym zmiana pewnych wartości, systemu wartości. Czy to weźmiemy system od upadku Rzymu, pojawiający się nowy system wartości chrześcijańskiej, czy w czasach oświecenia. Wszystkim tym zwrotom i przemianom towarzyszył ogromny chaos, zamieszanie, niepewność. Sytuacja bardzo podobna do tej, którą mamy dzisiaj. I we wszystkich tych sytuacjach zawsze z tyłu była zmiana systemu wartości. Teraz, jeżeli sięgniemy i zastanowimy się, na czym został zbudowany ten nasz świat, przynajmniej przez ostatnie 30-35 lat o upadku zimnej wojny, od końca zimnej wojny, to jest ten system wartości liberalno-demokratycznej, to co nazywamy liberalną demokracją. Ten liberalizm, który opierał się na wartościach jeszcze z czasów Smitha i Locke'a, który stracił swoje dawne uwarunkowania i dawne systemy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli wolny rynek i globalizacja, która osiągnęła swój limit i możliwości i doprowadziła do konfliktów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie Zachodniej, jakiego wojen klas. Kulturowy liberalizm, czyli znoszenie wszelkich granic obyczajowych, religijnych, próba rozsadzania tego systemu społecznego, która doprowadziła do głębokich podziałów i konfliktów i systemu, gdzie te fundamenty, o których Edmund Burke mówił, czyli te plutony ludzkości, rodzina, kościół, sąsiedztwo, wszystko to zaczęło nam się rozsypywać. Do tego doszła rewolucja cyfrowa, która zburzyła nasz dotychczasowy porządek medialny, czyli ten system komunikacyjny. I wreszcie polityka, gdzie tradycyjna demokracja została zinstytucjonalizowana, czyli że instytucje przyjęły większość decyzji, które zwykle podejmowane były w sposób, powinny być w sposób demokratyczny przez społeczeństwa. I rozpad tego w tych wszystkich przestrzeniach systemu liberalnego doprowadził do chaosu, którym się zajmuje. To jest książka, która próbuje wytłumaczyć krok po kroku przestrzeń naszego życia po przestrzeni, jak historycznie doszło do tego rozpadu i co jest tego przyczyną. Pisałem to ponad 3 lata. To jest pierwszy tom, bo drugi tom będzie nazywał się Sukcesją. Sukcesja, czyli jak ten porządek może się odbudowywać. Na czym? Na jakich wartościach i w jakim systemie?
1: Bo rozumiem, że też według ciebie ten system demokratyczny też się rozpada, czyli nie będziemy żyć w świecie demokracji, a więc nie będziemy żyli w świecie wolności. Taka jest teza?
2: Na pewno system demokratyczny, taki jak znaliśmy, stał się dysfunkcjonalny. Trudno mi powiedzieć, co będzie po tym i jak długo to będzie trwał ten okres przejściowy, ale idea, która przyświecała, nazwaliśmy sobie ją liberalną demokracją, która tak naprawdę była demokracją instytucjonalną, czyli że obok decyzji podejmowanych przez wyborców istniały silne opoki, takie instytucje jak banki centralne, Fundusz Walutowy Międzynarodowy, sądy, które trzymały pieczę nad tym, żeby ten system demokratyczny dobrze funkcjonował. Z czasem te instytucje rozrosły się ponad swoją miarę. Zaczęły, jak wiele takich instytucji, które nie podlegają procesowi demokratycznemu i ta wymiana jest bardziej arbitralna i polityczna i urzędnicy zaczynają pełnić coraz większe funkcje i są coraz bardziej niezależni. Taką emanacją, takim fundamentem tego największy to jest oczywiście Unia Europejska, czyli już taki potwór biurokratyczny ponad demokracjami narodowymi. I w pewnym momencie my to nazywamy sobie depolityzacją, czyli że coraz więcej decyzji, które dawniej były w rękach obywateli, zapada poza nami, poza demokracją. Takim dobrym przykładem jest to, co teraz obserwujemy w przypadku rejestrowania par jednopłciowych w Polsce, osób, które zawarły małżeństwo za granicami kraju. To jest coś, co w zasadzie w normalnej demokracji powinno być przeprowadzone w sposób poprzez referendum, czyli obywatele mieliby możliwość wypowiedzenia się. To jest jeden z fundamentów cywilizacyjnych, jak funkcjonuje rodzina, jak funkcjonuje małżeństwo, jak funkcjonuje społeczeństwo. I ja wcale nie wykluczam, że patrząc na to, jak wyglądają sondaże, wygrałby ten... Możliwe, że przesądziłoby o tym, że jednak byłyby dopuszczalne pary jednopłciowe. Ale na wszelki wypadek urzędnicy i politycy wolą to przeprowadzić poza decyzją opinii publicznej. I wykorzystując narzędzia prawne, instytucjonalne, porozumień międzynarodowych po to, żeby wymusić to na społeczeństwie. To samo będzie dotyczyło przepisów dotyczących ochrony środowiska, ETS-ów, ESG, rozmaitych regulacji, które są nam narzucane, albo regulacji dotyczących cenzury, czyli te wszystkie DMA, DSA, EMFA, te wszystkie kolejne regulacje Unii Europejskiej, które określają, co nam można mówić w internecie, czego nam nie wolno, co jest dezinformacją, co jest informacją, kto ma o tym decydować. I znowu decydować mają o tym urzędnicy. Powstaje w ostatnich dniach instytucja, nazwaliśmy sobie to Ministerstwem Prawdy, która ma decydować, co jest dezinformacją. Urzędnik będzie decydował o tym, o czym możemy się wypowiadać, czy nie. To jest ta depolityzacja, czyli obywatele stracili kontrolę nad większością przestrzeni własnego...
1: Ale stracili, czy jest nadzieja, żebyśmy ją odzyskali, bo to dotyczy nie tylko obywateli, bo to dotyczy mediów, bo mówimy o tym, że skoro demokracja się kończy, to zaczyna się system, który jest autorytarny, który jest dyktaturą, który mówi, który jest nakazowy, który zwalcza wolność gospodarczą, czyli mówimy o świecie dzikim z naszego punktu widzenia.
2: Z punktu widzenia liberalizmu klasycznego, tak jak go widział Locke, Adam Smith, Mill, to jest system w pełni autorytarny, który prowadzi do niechybnych konfliktów i napięć i wybuchów, rewolucji, rozmaitych powstań. Z punktu widzenia tego, co sobie nazywamy dzisiaj liberałami, to jest system, który ma chronić obecny status quo, czyli ten porządek instytucji chroniących demokracji. Z tym, że demokracja sprowadzona jest tak naprawdę do quizu, czyli gdzieś głosujemy, wybieramy jedną partię albo drugą, zielonych albo czerwonych, a na koniec i tak polityka wygląda tak samo. Tak? Czy niezależnie od tego, czy będziemy głosowali na Konfederację, na PiS, czy na Platformę, czy tam Koalicję Obywatelską, to kwestie polityki klimatycznej zostaną takie same. Kwestie małżeństw jednopłciowych zostaną takie same. Kwestie zadłużenia się Unii Europejskiej w naszym imieniu zostaną takie same. Czyli to, co obserwujemy, to jest bunt. To, co obserwujemy dzisiaj we Francji, to, co obserwujemy w Niemczech, jeżeli chodzi o zmianę silne przesunięcia polityczne w stronę albo skrajnej lewicy, albo skrajnej prawicy. To, co widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych i to, co zaczyna się pojawiać w Polsce, to jest bunt przeciwko temu demokratycznemu autorytaryzmowi.
1: Ale to jest bunt, czy to jest szamotanie? Bo to można porównać do zwierzęcia, które zostało złapane we wnyki. W związku z powyższym chce się z nich wyrwać, ale im bardziej się chce wyrwać, tym bardziej w tych wnykach jest zaplątane. Czy to nie tak wygląda?
2: Nie wiem, czy już tego etapu nie mamy za sobą, bo te środowiska, które chcą odebrać i odzyskać dawny głos i wpływ na rządzenie, są coraz silniejsze. Donald Trump jednak rządzi, Meloni rządzi. Może te reformy w Włoszech nie są tak jeszcze silnie wprowadzane, ale widzimy także, że nawet rządy, które uważają się za liberalne, często zmuszone są do przeprowadzania radykalnych zmian. To jest przykład Danii, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, Szwecji także nie tylko politykę migracyjną, ale także finansową, fiskalną. To są decyzje, które te rządy, które były dawniej liberalne, zaczynają podejmować, mając świadomość, że za chwilę mogą stracić władzę, że jeżeli nie przeprowadzą twardych.
1: Tylko to są dwa kierunki. Jeden kierunek to przywrócić, nie wiem, wartość pieniądzom i wolnemu rynkowi, a drugi kierunek jest odwrotny. I teraz jest pytanie, w którym kierunku? No, Unia Europejska wybiera kierunek odwrotny, czyli będziemy się zadłużać i będziemy centralnie finansować rozmaite rozwiązania i wiemy, że to jest ulica, która niszczy demokrację i niszczy wolność gospodarczą. A czy jest ktoś, kto chce jednak ją odbudować?
2: Że Unia Europejska jest tutaj takim wzorcem instytucjonalnej demokracji. Tak? Czyli już jest takim poszedłem do ekstremum, że w zasadzie niewybieralni urzędnicy stopniowo zawłaszczają coraz więcej przestrzeni demokratycznych państw i coraz więcej ograniczają, depolityzują to decyzje, które my możemy jako wyborcy podejmować. Także Unia Europejska oczywiście będzie skalowała te wszystkie działania mające zwiększyć kontrolę i ograniczyć nasze prawa demokratyczne wyborcze i w tym kierunku idzie. Natomiast no, takie wypadki jak ostatnio bunt czterech chyba rządów, które powiedziały, że nie zgadzają się na ostatni budżet przyjmowany na 2027 rok, żądają gwałtownego zmiany finansów i ograniczenia biurokracji, będą coraz silniejsze i coraz większe. Jeżeli będziemy mieli ostatecznie wybory w Niemczech, już nie landowe, ale federalne, to prawdopodobnie ta presja będzie jeszcze większa. To samo dotyczy Francji. Jakby ta pętla się zaciska na tej instytucjonalnej demokracji coraz mocniej.
1: Bo mamy do czynienia z jednej strony i chyba mówisz o takich głębokich mechanizmach, które jakby niszczą cały ten zbudowany świat demokratycznej wolności, ale z drugiej strony mamy nałożoną, i to jest inna sfera, politykę, czyli krótko mówiąc wojnę w Iranie, wojnę na Ukrainie, spotkania Trumpa z Xi i tak dalej, i tak dalej.
2: Znaczy to wszystko są konsekwencje, znaczy to żebyśmy mieli jasność. Geopolityka jest poddana takim samym prawom i normom jak reszta naszego życia. Jest taka świetna książka Michaela Pettisa, że te wojny handlowe to są wojny klasowe. Presja na to, żeby zmienić politykę międzynarodową, nie wyszła od Trumpa, nie wyszła od Xi, ale przede wszystkim wyszła od społeczeństw narodowych, od państw, które zostały przygniecione gwałtownym procesem globalizacji, deindustrializacją Stanów Zjednoczonych, Niemiec, to co zresztą obserwujemy, Francji, Wielkiej Brytanii. I to wymusiło na rządach podjęcie działań takich odwetowych czy tam neomerkantylnych. Silna polityka neomerkantylna, czyli protekcjonistyczna zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, która była tak naprawdę w reakcji na merkantylizm chiński, doprowadziła do tego, że zmieniły się także stosunki polityczne, geopolityczne. Polityka jest jakby konsekwencją upadku tego liberalizmu ekonomicznego. Przez upadek to ja nie mam na myśli, że coś się rozpadło, tylko wręcz przeciwnie. Osiągnęło granice swoich możliwości. globalizacja, jaką widzieliśmy tam jeszcze w 2022, nawet może w 2023 roku, osiągnęła szczyt swoich możliwości. Długie łańcuchy dostaw, nieograniczone rynki kapitałowe, pełna wolna wymiana na świecie i wydawało się, że to jest ta idealny system gospodarczy dla świata. Ostatecznie okazało się, że doprowadziło to do pauperyzacji klasy średniej w krajach rozwijających się i do napięć, którego jesteśmy obserwatorem. I te wszystkie rzeczy, które widzimy potem, są konsekwencją. W przypadku Stanów Zjednoczonych osłabiająca się pozycja Ameryki względem Chin i potrzeba jasnego określenia nowej strategii i nowych celów Ameryki, czyli już nie globalnego hegemona, tylko znacznie słabszego lokalnego hegemona, który będzie zarządzał całą zachodnią hemisferą i pilnował swoich łańcuchów dostaw także na Bliskim Wschodzie, natomiast nie będzie się już specjalnie zajmował Europą, będzie się z niej stopniowo wycofywał. Jakby to spotkanie Xi z Trumpem, które może nie jest specjalnie merytoryczne, ale takie pokazanie wzajemnych gestów, jest tak naprawdę takim ostatecznym przypieczętowaniem, że świat będzie podzielony teraz między te dwa imperia i będą dwa modele dalszego rozwoju. I one są różne ze wszechmiar, jeżeli chodzi o tworzenie polityki, gospodarki, nowych technologii, zarządzania nowych technologii, to są zupełnie dwa światy, a wkrótce to będą także dwa światy monetarne, jak podejrzewam.
1: A ja rozumiem, że w drugim tomie chcesz odpowiedzieć na pytanie, jakim światem wartości będzie się posługiwać Zachód, bo upadek liberalnej demokracji dotyczy Zachodu, a nie Wschodu.
2: Tak, oczywiście. Znaczy Wschód także się musi redefiniować, bo to, co rozumiemy za Bliski Wschód, to w tej chwili jest całkowitym rozsypce. Większość Azji ma bardzo poważne problemy.
1: No dobrze, ale to Bliski Wschód jest w rozsypce, to ekonomicznie, politycznie to jest prawda, natomiast jeśli chodzi o świat wartości, przeciwnie, jest w wsypce, czyli jest generalnie rzecz biorąc przekonany, muzułmański, silny, wierzący świat Bliskiego Wschodu.
2: Tak, znaczy jeżeli chodzi o system wartości, pewnie tak. Jeżeli chodzi o dalszą Azję, to już jest bardziej złożone. Natomiast jeżeli chodzi o Zachód, to żeby znowu zrozumieć, w jakim kierunku może się ten nasz świat posuwać i rozwijać, jeżeli będzie szukał nowej harmonii i nowego ładu, to najpierw w sukcesji wychodzę od tych zapalników, co będzie tymi triggerami, czyli tymi detonatorami tego systemu. No i tutaj widzę znowu trzy, czyli jeden to jest są społeczno-komunikacyjne przemiany, czyli cała rewolucja cyfrowa i takie rozproszenie społeczne, które doprowadzi do taki brak poczucia wspólnot. Gospodarcze oczywiście, to które już teraz widzimy. Migracja jako rozsadnik taki rozsadzający całe społeczeństwa od środka. No i kwestie bezpieczeństwa, tak? Czyli rozpad dotychczasowego porządku bezpieczeństwa, między innymi mówię o NATO. I teraz z tego będzie wynikał nowy ład, bo społeczeństwa, właściwie narody będą musiały szukać nowych punktów oparcia. I tym punktem oparcia twierdzę, że jest naród. Czyli coś, co nie zostało do końca zdemolowane przez rozpadający się liberalizm. I odbudowanie silnych wspólnot narodowych opartych na demokracji. I to jest, jak na ironię losu, powrót do połowy XIX wieku.
1: Ale to optymistyczne zdanie.
2: Tak, bo sukcesja jest optymistycznym rozwiązaniem, że jednak, że zawsze każdy rozpad kończy się jakimś nowym porządkiem. Znaczy, płacimy często ogromną cenę za to, ale potem świat się normuje. Po wiośnie ludów, kiedy budziły się nowe narody i rozpadały się hegemonię i mocarstwa. Społeczeństwa zaczynały odnajdywać taką wspólnotę w narodowej tożsamości. To był ruch nie tak pewnie dobrze uświadomiony jak ten, który będzie teraz, ale był. I wtedy społeczeństwa zaczęły szukać, jak ma wyglądać sposób zarządzania w demokracji, kiedy nie będzie mocarstwa, kiedy nie będzie króla, księcia, władców, którzy nie wiem. I tak powstała demokracja. Oczywiście ona w jakiś sposób była wzorowana na starożytnej, ale tak naprawdę to było odkryciem połowy XIX wieku. Demokracja, która jako sposób samozarządzania się przez narody. I powrót do narodowej demokracji moim zdaniem jest jedynym pomysłem, jaki istnieje na to, żeby odbudować ten świat z chaosu.
1: To jest ten jedyny pozytywny pomysł na to, żeby odbudować, bo pewno negatywnych pomysłów jest dużo, dużo więcej i myślę, że jest jeszcze dużo pytań, których nie zadam, ale powiem tak. Rozpad, koniec świata liberalnego, to jest tom pierwszy. Tomasz Wróblewski pracował nad tym 3 lata. Teraz jest możliwość, trwa przedsprzedaż tej książki. Premiera będzie 10 listopada 2026 roku, a nowy tom, drugi tom będzie, tak?
2: Nie, premiera będzie 24 października w Łodzi na Igrzyskach Wolności. To jest pierwszy tom, a drugi będzie zaraz na początku przyszłego roku.
1: No dobrze, czyli warto i myślę, że będziemy wracać do tej rozmowy, ale teraz Tomku poproszę cię o komentarze. Komentarz do tego, co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym, to jest jeden komentarz, a drugi komentarz do wczorajszej decyzji prezydenta i podpisania ustawy o tym, jak to mówią, nadmiarowych zyskach.
2: Zacznę od nadmiarowych zysków, znaczy oczywiście ze strony rządu jest to takie desperackie zachowanie, żeby jak najszybciej sięgnąć do kieszeni obywatela i łatać budżet, który jest w bardzo trudnej sytuacji i to będzie się dalej pogarszało po wczorajszym wzroście zwrotów na dolarze. Kolejny skok procentowy, czyli jakby obligacje dolarowe wzrosły, automatycznie wzrastają wszystkie obligacje na świecie i także w Polsce do 6,35 w tej chwili, co będą jedne z najwyższych od wielu lat. Także rząd będzie szukał pieniędzy i będzie ich szukał także w tych zyskach, nazwijmy je nadmiarowymi, co w jakiś sposób będzie zagrażało stabilności firm paliwowych w przyszłości i niespecjalnie poratuje państwo. Ja tylko zwrócę uwagę, że rząd przez te wszystkie miesiące, kiedy paliwo było droższe, i tak zarabiał między 1,5 miliarda dolarów więcej na VAT-cie, ponieważ także wyższe paliwo, wyższy VAT, i dodatkowo wyższa akcyza, także tam razem to dochodziło pewnie do 3 miliardów, to jest między innymi niemal tyle, ile może kosztować podwyższona, obniżona cena paliwa. Także rząd i tak już miał pieniądze, z których mógł to sfinansować. W związku z tym celem nie jest tutaj to, co mówi premier, znalezienie pieniędzy na sfinansowanie obniżki paliwa, bo te pieniądze były, tylko na ratowanie budżetu. Oczywiście prezydent znalazł się w trudnej sytuacji, bo tak jak jest to przedstawiane, to jest na czarno-białe, że albo prezydent to podpisze, albo obywatele będą musieli płacić 15 zł za paliwo. To jest, jeżeli chodzi o to, jedyne, co mogę powiedzieć, sytuacja finansowa państwa od tego się nie poprawi, tylko się w dalszym ciągu będzie pogarszała. Nie ma tu żadnego pomysłu, żadnego projektu na wychodzenie z tej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ja już nawet nie chcę tego komentować. No to jest kolejny etap rozpadu systemu praworządności. Ja byłem bardzo sceptyczny wobec sposobu, w jaki reformy przeprowadzał PiS, jeżeli chodzi o system sądowy. Obecny rząd tylko pogorszył tą sytuację i ten stan niepewności. Rozmontowujemy system praworządności i to nie skończy się na Trybunale i to będzie tak jak zwykle przenosiło się coraz niżej. I myślę, że to będzie jeden z elementów rozpadu naszego porządku. Nie ma tutaj żadnego pomysłu, jak rozwiązać problem sądownictwa. A w praworządności to jest, z sądownictwem to jest tak, że albo jest to zaufanie społeczne, albo go nie ma. Tak naprawdę nieważne jest, jak funkcjonuje system sądowniczy, ważne jest, czy społeczeństwo mu ufa. Jeżeli byśmy się umówili i zaufali jednej wiedźmie i powiedzieli, że teraz ona będzie decydowała, co jest prawe, co jest złe, ale całe społeczeństwo by jej wierzyło, to system sądowniczy mógłby funkcjonować. Możemy tworzyć najlepsze struktury, wymieniać sobie siłowo inaczej sędziów, ale dopóki nie stworzymy pewnego konsensusu, wspólnego społecznego zaufania do sądów, nie będziemy w stanie odbudować systemu sądowniczego. To jest kompletnie w złym kierunku. Tutaj to musi się odbyć, znowu ja wracam do tej depolityzacji demokracji, musi się odbyć narodowa debata, dyskusja na tym, jak odbudować ten system praworządności. Nie ma innej drogi. Albo to się rozpadnie. To Konfederacja proponowała budowanie takiego ponadpartyjnego jakiegoś pomysłu, projektu, żeby odrestaurować ten system sądowniczy. Uważam, że to jest dobra intuicja, że nie ma innej drogi. Najpierw musimy odbudować zaufanie społeczne, a nie same budowle i urzędników i ustawiać ich w szeregu.
1: To są dobre słowa, ale myślisz i analizując scenę polityczną uważasz, że premier Donald Tusk dojrzał do takiej myśli i do takiej odbudowy? Czy chce użyć siły i przemocy, wejść do Trybunału, aresztować, jak to mówił minister Żurek, aresztować prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Czy to jest droga wybrana przez Donalda Tuska?
2: Myślę, że Donald Tusk jest takim zwierzęciem walki, także będzie zmieniał swoje decyzje w zależności od tego, jak będą wyglądały sondaże i jak będzie on oceniany i jakie będą reakcje gremiów międzynarodowych. Także to, co on myśli, on pewnie by chciał sam ułożyć cały Trybunał, ale zrobi to, co będzie mógł. Na ile pozwoli mu opinia publiczna, na ile pozwoli mu organizacje międzynarodowe. Będzie testował. Ale tutaj, jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe, to widzę, że możliwości są dość duże i szerokie.
1: Nawet zachęty.
2: Instytucje unijne są także w tej chwili, szukają rozwiązań ponadsystemowych, które w przyszłości pozwoliłyby im walczyć z elektoratami, z decyzjami obywateli, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Rumunia była jakimś testem, aresztowania na Węgrzech też chyba są jakimś tutaj punktem rozumienia. To nie jest obrona Orbana, broń Boże, jego polityki, natomiast znowu mamy to samo, co z Trybunałem. Na złe decyzje prowadza się jeszcze gorsze.
1: No dobrze. Bardzo serdecznie, Tomku, dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję.
1: No. Tomasz Wróblewski, założyciel Warsaw Enterprise Institute, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
0: Studio za Nysą.
1: A za Nysą wiedzie żywot miły i szlachetny Jan Bogatko, który teraz w Radiu Wnet posłucha Stinga.

0: Studio za Nysą.
1: A za Nysą Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A za Nysą zwolnienia wielkie. Firma Volkswagen postanowiła zwolnić nie 50, a 100 tysięcy pracowników.
2: Gospodarka niemiecka już od wielu lat się sypie. To jest szalony kryzys, to jest recesja. Dochodzi do tego wszystkiego sztuczna inteligencja, która prawdziwą inteligencję zostawia na bruku do czasu, kiedy zapanuje nad światem. To jest jakaś nowa, okropna idea, ale w ogóle wszystko ma jakieś rysy. Coś się psuje. Czy ja jestem...
1: No tak, to, okay. To prawda, że coś się psuje. I nie sztuczna inteligencja to coś psuje, tylko internet albo człowiek.
2: No, w zasadzie winien za wszystko jest człowiek, bo człowiek wymyślił jedno i drugie. I na złość sobie samemu, o czym jeszcze nie wie, ale się dowie. Bo już dzisiaj, jeżeli czytam różne teksty takie naukowe dotyczące sztucznej inteligencji w Niemczech, pojawiają się wszelkiego rodzaju obawy, które tego dotyczą, czy to nas zastąpi, czy nie. W każdym razie wygląda to groźnie. Zanim będziemy mieć w szafie robota, który będzie nam czyścił buty, ale kto dzisiaj czyści buty, dzisiaj buty się pierze, to jeszcze trochę czasu upłynie. A nie jest pewne, czy ten robot któregoś dnia wypuszczony z szafy nie wyciągnie twardej piąchy i nie załatwi swojego pryncypała. Innego rodzaju fasady się też w Niemczech kruszą. Wybory w Berlinie wygrali komuniści, partia Die Linke, która jest siłą nazywaną nie tylko w stolicy, ale w całych Niemczech jako silna proislamska organizacja, czyli po prostu Hamas, niektórzy mówią. Elif Eralp nazywa się kandydatka, w zasadzie już nie kandydatka, bo wygrała te wybory, ale jeszcze nie została nominowana, do fotela nadburmistrzki, no jak to należałoby powiedzieć w języku gender, nadburmistrzki Berlina. A tu się okazało, że ta główna kandydatka berlińskiej Linkspartei, jak to się tu oficjalnie nazywa, była członkiem ekstremistycznego stowarzyszenia, no ale przecież to nikomu nie wadzi. Jeżeli jest się komunistą, można być ekstremistą, natomiast wszyscy inni to faszyści i o tym wiemy. Elif A. Eralp, Turczynka z pochodzenia, w tej zresztą partii znajduje się bardzo dużo islamistów, przejmowała koszty procesowe dla przestępców ze sceny lewicowej, solidaryzując się z terrorystami z RAF. Nie wiem, to starsi z państwa pamiętają, co to było. To była taka straszna terrorystyczna organizacja w Niemczech, która mordowała, porywała i tak dalej. I wspomagała też członków tak zwanej Hammerbande, czyli bandy młotkowców, czyli Towarzystwa Młotkowców. To była lewacka organizacja, która za pomocą młotków waliła po głowach swoich przeciwników politycznych, a więc można powiedzieć prawdziwa demokracja. I jak można sobie tylko... Widzicie. Kandydatka do tej pory chodziła za osobę bardzo...
1: No i tak, panie redaktorze. Myślę, że to kabel. Kabel nam nie służy. Ale, no właśnie, kabel nam nie służy. Redaktor Jan Bogatko.
2: Nigdy kablami nie zajmowałem, ale no dobrze. No
1: ale teraz jest dobrze.
2: Co? Teraz jest dobrze, więc się bardzo, bardzo z tego cieszymy. No więc towarzyszka Elif Eralp, która w tym radykalnym zgromadzeniu politycznym odgrywała rolę bardzo aktywnej i delikatnej osoby. Cały czas mnie to irytuje, ten kabel cały, ale nie wiem, w którym to jest miejscu. No może teraz już będzie dobrze szło przez cały czas.
1: Zachowajmy spokój.
2: No staramy się, jak to było, zachować spokój, kufry pakować. Tak, oczywiście. Ona jest prawnikiem, skończyła oczywiście z wyróżnieniem studia, jest bardzo, bardzo zdolna dziewczyna. Później pracowała zaraz po studiach w okresie swojej praktyki, po ukończonych studiach w niemieckiej ambasadzie w Ottawie i po prostu ona dawała w ten sposób, starała się sprawić wrażenie, nie bójcie się komunistów, my jesteśmy najwspanialszymi ludźmi, chcemy tylko dla wszystkich dobrze, my to znamy, ale Niemcy nie wszędzie to znają, że chcieć dobrze w ustach komunistów oznaczać może także coś bardzo nieprzyjemnego. Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest jedna z głównych gazet niemieckich, do niedawna uchodząca za konserwatywną, ale teraz odkrywa w sobie również ten trend z powrotem. Ona do ubiegłego roku była członkiem organizacji Czerwona Pomoc. To jest stowarzyszenie, które Urząd Ochrony Konstytucji zaliczył do ekstremistycznych. Ona wspierała, i to stowarzyszenie, lewicowych przestępców, przejmując koszty postępowania karnego dla nich. No więc to oczywiście, my to znamy, to było też przed wojną w Polsce. Organizacje komunistyczne miały taką pomoc procesową dla lewaków, którzy dokonywali wszelkiego rodzaju zamachów i działań, które nie były zgodne z ówczesnym prawem. Partia uważa, że RALP jest bardzo dobrą kandydatką, ponieważ działała przecież na rzecz ludzi, którym należy się wszelkiego rodzaju pomoc. Zwłaszcza, jak pamiętamy, sprawę Danieli Klete w 2024 roku, to ta Czerwona Pomoc, Rote Hilfe, wezwała do zbierania pieniędzy dla terrorystki z RAF-u Danieli Klete. Ona po prostu miała w ten sposób uzyskać jakieś ułatwienia w związku z tym, że przebywała wtedy w kryminale i to oczywiście wzbudzało wielką sympatię ze

0: wyborców jest zadowolonych z jego wszelkiego rodzaju działań. Wielu uważa, że jego reformy nic nie przyniosą, że się do niczego nie nadadzą, bo prowadzi ją ze złymi ludźmi. A więc partia CDU-CSU, tych dwóch partii, które kiedyś były chrześcijańsko-demokratyczne, ma 20% poparcie, tracąc 1 punkt procentowy w tych ankietach, tych sondażach, które są teraz przeprowadzane. AfD natomiast ma 27. Tendencja stała i ta partia zdobywa poparcie nie tylko, jak wbrew temu, co mówiono, przez wiele lat we wschodnich Niemczech, także w zachodnich. SPD, partia, która współrządzi w Niemczech, ma zaledwie 13% poparcia. Zieloni mają 16% w tej chwili, to wzrost o 1%. Die Linke, czyli komuniści, 11%, czyli spadek o 1%. Inne pozostałe się nie liczą. Gdyby te wybory się odbywały w niedzielę, to po prostu tak by to wyglądała Republika Federalna. Tak by wyglądały Niemcy. Pytanie, które pada oczywiście, co się dzieje w Niemczech, jak ktoś ocenia to wszystko, co się dzieje, to oceny są coraz gorsze. Uważa się i Niemcy uważają, że 17% uważa, że rząd będzie w stanie utrzymać systemy społeczne, systemy zabezpieczenia socjalnego, emerytury i tak dalej. Wielu ludzi nie wierzy w to, uważa, że się system zawali, że będzie to wyglądać bardzo niedobrze. System zawali się na pewno, jak do władzy miałaby dojść lewica, ale mamy nadzieję i Niemcy mają nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każdym razie, może nie dojdzie w czasach, kiedy Jan Bogatko mówi o tym ze Zgorzelca.
1: Którego bardzo serdecznie wspólnie z Jakubem Duszakiem pozdrawiamy.
0: Wzajemnie kłaniam się.
1: I Jakubowi głos oddajemy.

0: 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Amerykańscy żołnierze zmierzają na Bliski Wschód i nad Bałtyk. Ustawa paliwowa i wariant grecki w Polsce, a także zamieszki uczniowskie we Francji i lewicowi aktywiści. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Około 40 amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej zostanie skierowanych w rejon Morza Bałtyckiego. Specjalistyczny zespół Marines, który obecnie przebywa w Europie, wesprze natowską inicjatywę Baltic Sentry. W działania zaangażowani będą żołnierze 2 Batalionu Rozpoznawczego, na co dzień stacjonującego w Karolinie Północnej. Amerykanie będą współpracować z fińską brygadą nadbrzeżną. Ich zadaniem będzie prowadzenie zaawansowanego rozpoznania i obserwacji taktycznej. Operacja ma poprawić monitorowanie sytuacji na Bałtyku oraz zwiększyć ochronę podmorskiej infrastruktury krytycznej. Stany Zjednoczone wysyłają dodatkowych żołnierzy również na Bliski Wschód, dokąd zmierza 7 okrętów wojennych z około 9 tysiącami żołnierzy. Według amerykańskiego urzędnika cytowanego przez Financial Times, wzmocnienie sił może mieć związek z rozważanym przez Donalda Trumpa wznowieniem ataków na Iran. Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wraz z 3 niszczycielami opuścił w tym tygodniu bazę w San Diego. Okręty mają dotrzeć na Bliski Wschód do końca listopada. Lotniskowiec może zastąpić jedną z 2 jednostek lub znajdujących się w regionie albo dołączyć do nich. Na Bliski Wschód zmierza również grupa desantowa USS Maykain Island, w skład której wchodzą 3 okręty oraz około 4200 marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Trump powiedział magazynowi Time, że po listopadowych wyborach do kongresu może zwiększyć skalę ataków na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Teheranem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, choć nadal kwestionuje jej konstytucyjność. Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu i wejściu przepisów w życie. Nawrocki oczekuje, że ceny paliw na stacjach spadną natychmiast, a środki uzyskane dzięki ustawie zostaną przeznaczone na ich obniżenie. Domaga się również zwiększenia zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Prezydent wskazuje jednocześnie na własny projekt dotyczący ograniczenia marż koncernów paliwowych, twierdząc, że proponowane rozwiązania mogłyby przełożyć się na

0: spadek cen paliw o ponad 2 zł za litr. Nawrotki oczekuje, że Sejm rozpocznie pracę nad jego projektem, a minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny paliw będą niższe już od tego weekendu. Ustawa o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych nie obejmie tylko wielkich koncernów, ale też wpłynie na właścicieli małych stacji benzynowych. To kolejny z wielu błędów tego rządu, analizował wczorajszą decyzję prezydenta europoseł Bogdan Rzońca.
1: Najbardziej kardynalnym błędem, moim zdaniem, jest stan finansów publicznych. Światowe agencje mówią, że Polska nie ma zdolności reformy swoich systemów podatkowych. Jeśli mówimy o tym, że przyszłoroczny budżet będzie z deficytem 282 miliardy złotych, no to czym to skutkuje? To jest kardynalne, że dzisiaj emeryci, renciści, budżetówka, nauczyciele, policjanci, jeśli przekroczymy progi ostrożnościowe, nie będą mogli otrzymywać żadnych podwyżek.
0: Najniżej opłacani pracownicy również znajdą się w złej sytuacji przez zamrożenie płacy minimalnej. Tak jak powiedział wczoraj prezydent, jesteśmy bliscy wariantu greckiego.
1: Proszę zwrócić uwagę, o tym kompletnie się nie mówi w Polsce, że obsługa długu publicznego Polski każdego roku kosztuje 110-115 miliardów złotych. 7-8% polskiego PKB. No to jesteśmy absolutnie w czołówce tej niechlubnej statystyki Unii Europejskiej.
0: Mówił europoseł Bogdan Rzońca. Wszystkie rozmowy na wnet.fm. Protest uczniowski we Francji rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych, relacjonował gospodarz serwisu międzynarodowego Mikołaj Murkociński.
2: Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach takich jak Rennes.
0: Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa są sparaliżowane w obliczu wymykającej się spod kontroli sytuacji, a o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności partia Francja Nieujarzmiona.
2: Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że maire Saint-Denis próbował ten ogień ugasić.
0: Z notatek Agencji Bezpieczeństwa wynika, że akcja protestacyjna rozniosła się dzięki agitacji lewicowych aktywistów, a na podstawie notatki MSW zdecydowało o siłowym rozwiązaniu problemu, co doprowadziło z kolei do oskarżeń o nadmierną brutalność policji, mówił redaktor Mikołaj Murkociński.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Pod wieczór w tamtym rejonie możliwe słabe opady deszczu, na termometrach od 20 do 23 stopni, tak na przeważającym obszarze kraju, choć miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry. Dziś o godzinie 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z piłkarską reprezentacją Rumunii w ramach dywizji B Ligi Narodów. Już wiemy, że na trybuny został odesłany Przemysław Wiśniewski, co jest potwierdzeniem jego fatalnego błędu przy kryciu Jokeresza przy bramce dla Szwedów. Natomiast znalazł się w kadrze Oskar Pietuszewski, a powinniśmy zagrać wyjściową jedenastką. Bułka w bramce, Kasz, Bednarek, Kiwior, Frankowski, Sebastian Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski i dwóch napastników, gdyż z Rumunią trzeba strzelać gole, trzeba wygrać, Żukowski, Lewandowski. Co ciekawe, w reprezentacji Rumunii w bramce zagra doskonale znany z występów w Legii Otto Hindrich, który jest podstawowym bramkarzem, jednym z najlepszych piłkarzy Legii Warszawa. Tymczasem trwają spekulacje, czy w przypadku przegranej o posadę może drżeć Jan Urban, gdyż mówi się o tym, iż po prostu tak zgrającą reprezentację i przegrywającą raczej trzeba będzie po prostu rzeczywiście zmienić selekcjonera. Co powiedział sam Jan Urban odnośnie właśnie tych spekulacji? Posłuchajmy.
4: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu. Wydaje mi się, że takie sytuacje, jak sami podkreślacie, bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją. Ja mówiłem, że godzina do drugiej bramki był to mecz niesamowicie wyrównany. Straciliśmy bramki, w których mogliśmy się zachować inaczej. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Czeka nas kolejne spotkanie z Rumunią. Patrzymy i myślimy tylko o Rumunii.
5: To powiedział trener, selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jan Urban. Tymczasem Portugalia w grupie A4 wygrała na wyjeździe z Danią 4-2, a przed meczem wybuchł bardzo duży skandal, bowiem zgrupowanie reprezentacji opuścił Cristiano Ronaldo. Gwiazdor nie wytłumaczył swojego zachowania, ale było to pokłosiem tego, iż usłyszał od trenera Jorge Jesusa, iż nie zagra w pierwszym składzie reprezentacji Portugalii. Wcześniej też nie grał z Norwegią. Podobno ustalił ten swój wyjazd z prezesem Narodowej Federacji Portugalii. Tymczasem po meczu trener Jorge Jesus oświadczył: nikt nie stoi ponad drużyną. To jasne jak słońce. Każdy musi przestrzegać zasad. Moim podejściem jako trenera zawsze będzie to, że nikt nie jest ważniejszy od zespołu. To powiedział Jorge Jesus w kontekście niesubordynacji CR7. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii? Pewnie o tym się przekonamy. Tymczasem dziś dwa ciekawe mecze, bo w naszej grupie o 20:45 Bośnia zagra ze Szwecją. No i wielki hit Francja-Włochy. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka została rozgromiona przez Ukrainkę Dajamę Jastrębską 3-6-1-6. Tymczasem bardzo ciekawa sytuacja w meczu Mirry Andrejewej, zwycięzczyni Wimbledonu. Przegrała pierwszego seta 3-6 i tak ją to bardzo zdenerwowało, tak ją to wyraźnie obudziło, że w dwóch kolejnych setach rozniosła swoją rywalkę Chinkę Yuan 6-0-6-0. No jak to jest rzeczywiście nie denerwować mistrzów, ani mistrzynie w tym przypadku. Porozmawiajmy o sporcie w niedzielę o godzinie 18:00, w dużej mierze, jak nie głównie poświęcone właśnie meczom reprezentacji Polski w Lidze Narodów, no na pewno także temu meczowi oczywiście z Rumunią. Będziemy tam dzisiaj z naszym mikrofonami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oby kadra Jana Urbana ten mecz wygrała. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Po reklamie.
8: Postscriptum podziękowania dla Szymona Chrystianiusa, który zrealizował dzisiejszy poranek, dla Ksenii Parmańczuk, która realizowała wideo przez cały tydzień, dla Tosi Bartyś, która była wydawcą, dla Hanny Tracz, która jest wydawcą dzisiejszego poranka, i dla Jakuba Pilarka i Kuby Węgrzyna, którzy współpracują, piszą na portalu i obsługują media społecznościowe. I od rana zadajemy pytanie, jakie jest życie?

Prawo bez cenzury. Ostatnio opowiadam o różnych szczegółowych problemach prawnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Temat ten jest stale aktualny, gdyż akcesja Polski do tej organizacji wywołała liczne, fundamentalne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu państwa polskiego. Akcesja zmieniła międzynarodowy status Polski i wpłynęła anarchizująco na jej sprawy wewnętrzne. Oddanie przez Polskę bardzo wielu swych suwerennych spraw państwowych Międzynarodowej Organizacji Unii Europejskiej i umożliwienie jej na podstawie artykułu 91 polskiej konstytucji nieograniczonego w istocie stanowienia prawa w tych przekazanych przedmiotach działania, a w razie sprzeczności prawa Unii Europejskiej z polską ustawą nakazanie ich pierwszeństwa przed ustawami, to jest przed wypowiedziami polskiego narodu, dokonało trzęsienia ustrojowo-prawnego i konstytucyjnego w Polsce. Akcesja i jej konstytucyjne zakorzenienie wywołało skutki, o których głośno się nie mówi, przemilcza, ale dramatyczne tego efekty staje się coraz bardziej dla Polaków i dla Polski odczuwalne. Nie wiem, czy wprowadzający Rzeczpospolitą do Unii i piszący pod tę sytuację konstytucję zdawali sobie z tych skutków sprawę. Faktycznych zmian ustrojowych opinia publiczna nie zauważa, dopóki nie dotkną one obywateli bezpośrednio, odczuwalnie i na ich poziomie. Pierwszym efektem akcesji było opanowanie Polski przez prywatny biznes zagraniczny. Sypanie środków finansowych zmodernizowało polską gospodarkę, sieć komunikacyjną temu biznesowi potrzebną. Bezsprzecznie przyspieszyło rozwój gospodarczy, poziom cywilizacyjny i poziom życia. Ceną, jaką się jednak za tę sprzedaż płaci, jest stopniowa samolikwidacja suwerenności Polski i polskiej tożsamości. Ceną rozwoju Polski jest utrata jej suwerenności. Jest zgoda na systematyczne oddawanie władzy polskich organów państwowych na rzecz Unii Europejskiej. Polacy tego w codzienności nie zauważają. Faktycznej zmiany konstytucyjnego ustroju nie zauważają też często uniwersyteccy wykładowcy, zauroczeni technicznymi nowinkami ze świata i nieograniczoną możliwością podróży i konsumpcji różnych dóbr oraz znieczuleni różnymi kompleksami niższości. Unia Europejska w efekcie kolejnych zmian traktatów wytworzyła w tych traktatach za zgodą państw członkowskich takie mechanizmy i procedury prawne, które pozwalają politycznym decydentom tej organizacji już na dalsze, samodzielne, dowolne, pozatraktatowe rozszerzanie zakresu swego działania, na agresywną politykę antynarodową i antysuwerennościową, już bez potrzeby zmiany traktatów, czy nawet bez zgody państw członkowskich. Te oszukańcze procedury kładki w dokonywaniu zmian traktatów, drastyczne ograniczenia prawa weta, kombinacje większościowe lekceważące prawa i interesy mniejszych państw. Państwa członkowskie w swojej krótkowzroczności i głupocie na wiele nadużyć się same zgodziły, same zbudowały na siebie gigantyczną pułapkę. Ale spójrzmy, jak traktaty o akcesji Polski do Unii Europejskiej od 2004 roku wpłynęły i ciągle wpływają na konstytucyjny ustrój państwa polskiego, choć jak mówiłam, dla szerokiej opinii publicznej niezauważalnie. Jednak dla wielu prawników już od początku były one alarmujące. W okresie przedakcesyjnej, sztucznej, pompowanej euforii przez środowiska postkomunistyczne bardzo rzadko słychać było głosy, zresztą tłumione, uczciwie opisujące najważniejsze skutki włączenia się Polski do organizacji, której celem było przecież stopniowe przejmowanie władzy nad państwem członkowskim. Za oferowane biedakom z Europy Środkowo-Wschodniej finanse Unia Europejska oczekiwała władzy nad tymi państwami. I te wypuszczone czasem komunizmu i socjalizmu kraje Europy Środkowo-Wschodniej suwerenną władzę nad sobą, Niemcom, środowiskom lewackim postkomunistycznym same oddawały. W Polsce nawet uzyskany rozwój gospodarczy nie przysłoni jednak dewastujących skutków ustrojowych przyłączenia się do Unii Europejskiej, a w istocie nieskrywanego już głównego zamiaru utworzenia z tej organizacji jednolitego europejskiego państwa z decydującą pozycją Niemiec. Osobiście uważam, że przekazywanie swej suwerenności na arbitralnych, często nierównych warunkach przez słabsze państwa na rzecz niedemokratycznych struktur pretendujących do roli superpaństwa czy też supersuwerena jest niezrozumiałym i głęboko patologicznym zjawiskiem w praktyce współczesnej Europy. Jest wykorzystaniem potrzeb słabszych państw niszczonych wcześniej przez komunizm sowiecki, przez państwa silniejsze. Jest formą podboju zakazaną tradycyjnym prawem międzynarodowym i deklaracjami o suwerennej równości państw i zakazie wyzysku.
Jak powiedziałam, bardzo niewielu autorów miało odwagę opisywać rzeczywiste i prawne skutki członkostwa Polski w Unii, czemu podstawę stworzono w Konstytucji z 1997 roku w kluczowych dla tego celu integracyjnego artykułach 90 i 91. Szeroko opisał to już w 2000 roku profesor Cezary Mik w swej pracy Europejskie prawo wspólnotowe, zagadnienia teorii i praktyki, tom pierwszy. Profesor Mik opisał w polskich realiach ustrojowych skutki przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, takie jak między innymi otwarcie polskiego systemu prawnego na akty prawne tej organizacji w szerokim znaczeniu, nieuchronne ograniczenie, a nawet pozbawienie swobody działania organów krajowych i modyfikacja relacji między nimi, zmiana ustrojowego położenia, roli i znaczenia parlamentu, to jest Sejmu, Senatu oraz rządu, sądów i wszystkich innych organów. Ograniczenie odpowiedzialności polskich ministrów za sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej przeciwko interesom polskim. Powtórzę, ograniczenie odpowiedzialności polskich ministrów za sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej przeciwko interesom polskim. Konieczność modyfikacji polskiej konstytucji i mocne zredukowanie polityczne polskiego parlamentu. Zasadnicze ograniczenie prawodawczej funkcji Sejmu, który nie będzie mógł już uchwalać ustaw w sprawach objętych unijnymi rozporządzeniami. Rola Sejmu sprowadzona została do wprowadzenia w życie w wyznaczonym terminie konkretnych dyrektyw unijnych, a rząd polski jest zobowiązany poinformować tylko o tym Komisję Europejską. Czyli ustawa polskiego Sejmu z roli organu sprawującego władzę suwerenną, pierwotną, przez nikogo nie narzuconą i nie nadaną, pochodzącą z polskiego, od polskiego narodu, w drodze demokratycznych wyborów zmieni swój charakter z pierwotnego na wtórny. Sejm już służy Unii tylko za pas transmisyjny do Polski. Instytucja Sejmu i posłowie stali się pośrednikami dla decyzji, pomysłów, politycznych nakazów z zagranicy, z organizacji międzynarodowej, z jej ośrodków politycznych do Polski, to znaczy do państwa członkowskiego, dla włączenia do polskiego systemu prawnego decyzji i prawa Eurolandu. Polska ustawa już utraciła rangę i powagę wyraziciela i nosiciela suwerennej woli narodu. Ustawa stała się w praktyce wbrew konstytucji aktem techniczno-wykonawczym, formą wykonawczą dla cudzych decyzji i cudzego prawa. Z czasów mego posłowania pamiętam, że w procesie uchwalania ustaw koniecznym dokumentem przy ich procedowaniu była opinia Biura Legislacyjnego o zgodności danego projektu polskiej ustawy z prawem Unii Europejskiej. Nigdy nie pisano dla posłów opinii również albo przede wszystkim o zgodności omawianego projektu ustawy z polską konstytucją. I dalej. Polski parlament utracił swą rolę przy zawieraniu umów międzynarodowych w zakresie, w jakim to Unia Europejska samodzielnie takie umowy zawiera ze skutkiem dla całej Unii. Polski parlament w sferze przekazanej Unii straci swą wyłączną kompetencję i kontrolę nad tymi procesami negocjacyjnymi, bo obecnie prowadzi je Komisja Europejska, a nie polski rząd. Też na przykład w sprawach granic zewnętrznych Unii, na przykład tranzytu do i z Królewca, czyli dawnego Kaliningradu, przez Polskę, decyduje obecnie za Polskę w znacznej części, w części dotyczącej towarów i sankcji, Komisja Europejska. Umowy międzynarodowe, handlowe, transportowe, rybackie, celne należą już wyłącznie do Komisji Europejskiej. Od czasu akcesji ograniczona została funkcja prawodawcza polskiego rządu, a jego głównym zadaniem, odmiennie niż określa to polska konstytucja, jest dbanie, by współpraca polskiej administracji rządowej z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej przebiegała według standardów unijnych. Projekty aktów prawnych w sprawach finansów, szczególnie budżetu, muszą odzwierciedlać wymogi unijne co do deficytu budżetowego, długu publicznego, poziomu inflacji oraz stanowisko Europejskiego Banku Centralnego. Rada Ministrów utraciła swobodę działania w niektórych sprawach dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa czy obrony granic. Istotne, faktyczne zmiany w porównaniu z polskimi regułami konstytucyjnymi dotyczą też edukacji i wszystkich tych dziedzin, które traktatowo Polska przekazała na wyłączność do kompetencji dzielonych i koordynowanych. Podsumowując, polskie władze za początkową pomoc w odbudowie państwa po okresie PRL-u zgodziły się na daleko idące faktyczne zmiany konstytucyjno-ustrojowe sprowadzające się do sprzedaży swych suwerennych kompetencji za pomoc finansową
udzieloną na zresztą nierównych warunkach. Dziś Unia Europejska sama już przemocą prawną i finansową pozbawia państwa członkowskie, to jest Polski, jej suwerenności. Ale tak rządzący wówczas zdecydowali. Krystyna Pawłowicz.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
4: Za dawnych dobrych czasów, mili Państwo, Konrad Mędrzecki, witam serdecznie. Październik był miesiącem oszczędności. No i w ogóle oszczędzamy teraz oczywiście na stacjach benzynowych, bo udało się. Prawdopodobnie już jest po 5,19 benzyna. No nie mogłem tego dostrzec, bo chyba się jeszcze wyświetlacze tam nie działają, bo tam cały czas dziewiątki jakieś na początku, ale no przecież zagrody ust naszego premiera nie mogła kłamstwo pojawić się, prawda?
5: No nie mogła. 9,15 czy 5,19, to za różnica. No,
6: 9,14 było.
4: Szwedzki błąd, albo Szwedzi są nieomylni. No dobrze, witam serdecznie, pan profesor Ludwik Pieńkowski.
5: Witam serdecznie.
4: Wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński.
7: Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. No i dzieją się różne rzeczy. Słońce świeci. Jutro rocznica pójścia do pana 800 świętego Franciszka. On napisał pieśń słoneczną, pewnie był takim prekursorem fotowoltaiki, ale to może później na koniec jakieś dwa słowa na temat świętego Franciszka. Ale zaczniemy od... No od co? No od kolejnych, że tak powiem, kroków w kierunku cudownej realizacji projektów pana Sołowowa, tak?
5: No tak, no musimy zacząć chyba od cytatu.
4: Tak. No to bardzo proszę.
5: Właśnie,
4: no,
5: bardzo proszę. Głupstwa bogacza uchodzą na świecie za mądre sentencje.
4: No właśnie. Tak.
5: No i mamy taką sytuację, bardzo dużo się wydarzyło. Po pierwsze, był jakiś taki duży kongres, na którym ogłoszono, że polscy biznesmeni, bogaci biznesmeni, 500 milionów złotych wkładają w firmę Syntos Green Energy. Nie mylić z Orlen Syntos Green Energy. Dalej była wiadomość, że w sumie ze 400 milionów euro pozyska Syntos Green Energy. I tu jedyne, co zostało ujawnione, to, że 100 milionów ma włożyć General Electric Wernowa. Czyli firma, która opracowała projekt reaktora BWRX 300. No to są same bardzo dobre wiadomości. I wszystko no, popsuł sam prezes Michał Sołowow, bo nagle powiedział, że żałuje, że z Orlenem w ogóle to wszystko robił i że możliwe, że pierwszy reaktor będzie nie we Włocławku, a w Stawach Monowskich i mówi o dacie 31-32. No tu ta data no, już rozbija się o możliwości techniczne wybudowania nie całego bloku energetycznego, tylko samego budynku reaktora. Otóż, żeby zacząć budowę, to najpierw trzeba wykonać badania, które rozstrzygną na przykład, na jaką głębokość ma zejść ściany szczelinowe, czy to będzie 40 metrów, 50, no raczej więcej niż 40, bo budynek ma być na 35 metrach głębokości. Ale jeżeli by takie badania pokazały, że to będzie 100 metrów, no to należy porzucić chyba taką lokalizację, bo jest kompletnie nieopłacalna. Te badania nie są aż takie kosztowne, bo to można szacować na kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych.
4: Ale czas tutaj gra.
5: Ale czas właśnie.
4: Czas gra rolę.
5: Czas gra rolę. Nie da się tych badań zrobić od tak szybciutko. Trzeba te detektory
4: tam ułożyć. Ja myślałem, że już
5: ułożyć.
4: W Polsce jest tak wszystko przebadane pod kątem, bo przecież już od tylu lat mamy te w głowie i te projekty tu, od Żarnowca się zaczęło, tak, czy w ogóle i tak dalej, że to wszystko mamy przekopane, pomierzone i tak dalej, to tylko teraz decyzja i jedziemy.
5: Już. No nie, no trzeba wykonać te badania, bo mówię, od tych badań będzie zależało, czy w ogóle budowa jest opłacalna. Ryzyko, że będzie nieopłacalna, nie jest takie duże, no ale jest, trzeba to wykluczyć. I badania muszą potrwać ze 2 lata. Opracowanie wyników, przedstawienie ich, opinia Państwowej Agencji Atomistyki i innych organów regulacyjnych. I to w sumie 2-4 lata musi zająć. Czyli po 4 latach będzie dopiero możliwość prac, nie budowy reaktora, nie, będzie możliwość rozpoczęcia prac przygotowawczych. Czyli to, co już od lat kilku prowadzone jest w Ontario przez OPG przy budowie prototypu tego reaktora, czyli wydrążenie w ziemi tego wykopu. No i w Polsce, to tam nie ma, w Kanadzie jest skała, w Polsce są iły, piaski, wobec tego no, zabezpieczenie tego wykopu.
4: Będzie się odsypywać.
5: No będzie się odsypywać, jak żeby no, się nie odsypywał.
0: Rzeczy, to technika to, budowlana rozwiązuje.
5: Tak, no tak, ale no, 2-4 lata to musi potrwać i to jest po prostu z natury rzeczy. Tu przypomina mi się...
4: No, ale tu pisze słuchacz, a co z Choczewem w takim razie? To co, wtedy to zamykamy tam?
5: Nie, nie, Choczewo, a w Choczewie też się bardzo ważna rzecz wydarzyła.
4: No ale to albo, przecież nie czy będziemy budować 50 tych reaktorów.
5: No właśnie tej floty reaktorów, których nie ma, no lepiej, żebyśmy w ogóle nie budowali. Natomiast Choczewo najlepiej, jakbyśmy jak najszybciej i jak najlepiej podpisali umowy z Amerykanami i budowali. No w tym tygodniu bardzo ważna rzecz się wydarzyła. No przestaliśmy żyć w świecie schizofrenii, że wszyscy politycy mówią, że data 2036 jest uruchomienia pierwszego bloku. Wszyscy ministrowie, urzędnicy. A w dokumencie PPJ, czyli Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, ciągle był rok 2033. Jak się pytało dziennikarzy ministrów o rozbieżność, nie, nie, to zaraz będzie aktualizacja. No 2 lata rząd pracował, czy coś koło tego. No i w tym tygodniu podpisana została aktualizacja i już teraz jest 2036 jako jedyna data na uruchomienie Choczewa.
4: To może tam była ta dwójka się zamieniła.
5: Trójka, z szóstką, nie no. Przestawianie 10 tych cyferek.
4: 10 lat w te, przecież to...
0: No właśnie, z tymi 10 latami. Punktu...
5: Nie, nie, ale 2036 to... było od wielu lat już uznawane
0: tak,
5: jako to.
0: Tak,
5: mówiło. Natomiast to, że ten program nie był aktualizowany, no to trudno powiedzieć, dlaczego nie był aktualizowany. Dobrze, że został oficjalnie dokument rządowy przyjęty. A tu no, jest jakaś rozbieżność. Stanowisko Orlenu, no, porozumienie zawarte z Sołowowem, ale stanowisko Orlenu jest bardzo nieczytelne, niejasne. Bo nie wiadomo, czy Orlen nadal będzie chciał wspierać budowę całej floty, ponieważ jest powiedziane, to co zostało powiedziane, to, że będzie zogniskowany na budowie jedynie 2 reaktorów, możliwe, że 6 we Włocławku. No i ta nerwowa reakcja Michała Sołowowa, który mówi, a to wobec tego pierwszy blok nie będzie we Włocławku, tylko we Wstawach Monowskich i że on żałuje, że w ogóle rozmawiał z Orlenem.
4: Ale to, no to... Ja rozumiałem, że on żałował, że rozmawiał z tym Orlenem pisowskim, a teraz...
5: No
4: a
5: może
4: teraz
5: tak.
4: Jest inny problem, tak lepszy, nie, taki no, prawdziwy, może... taki nasz.
5: No właśnie też no. Nie wiadomo, którego Orlenu bardziej mu żal.
4: Tak?
5: To nie jest
4: tak. Nie można tego wykombinować.
5: Także jak tutaj nie,
4: bo
5: to, zawsze...
4: Ja rozumiałem, bo teraz ten Orlen Obajtka to był zły, ale teraz to na pewno, tak? To już mamy to podpisane, zagwarantowane i,
0: nie, to jeszcze
4: i policja ściga. Tak?
5: Nie, ale to, że Orlen Obajtka podpisał tą umowę z Sołowowem, do której ABW miało
4: to
5: poważne...
4: to żałuje teraz.
5: No ja nie wiem, czy żałuje, ale to jest... Kto żałuje?
4: Bo Sołowow powiedział, że żałuje że,
5: tak.
4: Że pracował z nimi. No to tak, znaczy, no, że żałuje.
5: Ale nie, to, że prezes Obajtek podpisał tę umowę,
4: to nie,
5: no, to nie, to sądzę, że coś było tam bardzo źle, skoro ABW to zakwestionowało. Natomiast to, czy, że teraz prezes Fąfara no, robi jakieś kroki, które możliwe, że wycofają Orlen z tej jego szaleństwa budowy całej floty, podczas gdy nie istnieje żaden wybudowany reaktor, no to powiało optymizmem. Chwała
4: no
5: za to nowemu prezesowi Orlenu.
4: Orlen, bo ma inne problemy. Teraz musi obniżyć do 5,19 benzynę. To on zbankrutuje może też.
5: Nie wiem. No tutaj powiało jakąś nadzieją, ale może to złudna nadzieja, bo komunikaty Orlenu są bardzo niejasne. To, co w tym programie Beworix 300 w Polsce było zawsze największe jego bolączko, to brak transparentności. uważam, że całkowity brak transparentności, oczywiście kwantyfikator może za wielki, może niedostateczna transparentność powinienem powiedzieć, ale nie kłóćmy się o słowa. Te wzajemnie sprzeczne, niejednoznaczne komunikaty powodują duży zamęt i to musi być jak najszybciej wyjaśnione.
4: No ale to są mądre sentencje.
5: No mądre, no. Głupstwa bogacza uchodzą na świecie za mądre sentencje.
4: No właśnie.
0: Jeśli chodzi o te terminy, to trochę to zamieszanie, bo tak, mamy choczewo, którym powinniśmy się naprawdę koncentrować, a to tam takie pierepałki między podwykonawcami, wykonawcami kolejnych elektrowni, bo teraz mówi się o drugiej, trzeciej, teraz w tej flocie, to powiedzmy sobie szczerze, jest mało prawdopodobne. Więc tutaj trochę takie zamieszanie jest. Natomiast ja bym tutaj jeszcze tak wspomnieć chciał, że się w ostatnich dniach odbyła taka konferencja, gdzie radio było patronem medialnym, to jest Energy and Resilience Europe for Central Europe, Central and Eastern Europe.
4: Instytut Sobieskiego to organizował.
0: Tak, Instytut Sobieskiego to organizował. No i generalnie taką podstawową konkluzją tej konferencji, tego spotkania, to jest transformacja energetyczna. Ona po prostu musi iść. I to było kluczowe zagadnienie, czyli w zasadzie jakby niewiele się zmienia. Jednocześnie w tym samym czasie...
4: Ale to jak się niewiele zmienia, to co?
0: No właśnie, bo teraz to jest właśnie...
4: Ale to wszystko wiemy, to
0: tak, ale chodzi o to, że są kolejne konferencje, bo w tym roku było już kilka. I teraz jest Energy Days w Katowicach, który dokładnie to samo powtarza właśnie, że musi być transformacja, że będziemy mieli problem z stabilnością, że trzeba o to zadbać. No i wszystko, można powiedzieć, żeby to miało jakby ludzki wyraz, ta transformacja. To jest podstawowe. Polityka klimatyczna, która się też tym przejawia. I obie te konferencje w zasadzie, można by tak powiedzieć, w tym samym kierunku, jak pozostały inne. Więc ja tutaj tak nie bardzo widzę na szansę energetyki atomowej, bo my nie zdążymy tej energetyki wybudować, kiedy tam zabraknie prądu. No po 36 rok to już będzie po węglu, po wszystkim. I właściwie...
4: No, ale przecież to już ostatnio rozmawialiśmy w audycji, że węgiel wraca do łask. Już właściwie wszystkie gremia mówią, że jednak musimy... Ja widziałem ostatnio jakiś artykuł taki nawet na całą stronę, że jednak musimy się przeprosić z węglem. No i jak to zrobić do końca, to jeszcze nie wiadomo, a my wiemy, tak? Bo Lublin, Lubelskie i tak dalej, także są ścieżki do przejścia.
0: Ratunku, ale Górny Śląsk też nie zapominajmy, dlatego że zamykane kopalnie Górnego Śląska są chętnie kupowane przez zagranicznych kontrahentów, więc ten Górny Śląsk też jakiś potencjał ma.
4: Ale przez NRD? Czy...
0: No jakby z drugiej strony. Z drugiej strony NRD. NRD nie, a raczej z drugiej strony, to znaczy z ukraińskiej firmy tam chcą kupować. Jakoś widocznie im się ten stan tych kopalń nie jest taki. Poza tym jest bardzo dobry węgiel kamienny, jest węgiel koksujący, JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa upada.
5: Ale jedna rzecz... Węgiel koksujący nie ma nic wspólnego z energetyką. To jest do hut. Zupełnie inny węgiel.
0: Znaczy, hut już nie mamy, więc profesor ma rację. Po co nam węgiel koksujący? Nie mówię, że nie mamy.
5: Węgiel koksujący jest do hut. To, że hut nie mamy, to proszę nie mówić, że jestem za tym, żebyśmy nie mieli hut.
0: To tak zabrzmiało, że skoro to jest węgiel koksujący...
4: Ale to nie ma nic wspólnego z energetyką. Z hutami wygaszono huty?
5: No w Polsce wygaszono wielkie piece.
4: Ale nie tak, że teraz można...
5: Nie da się ich już
4: Nie,
5: uruchomić.
4: To tak jak z tymi elektrowniami jądrowymi w Niemczech, to tak samo zalali na skutecznie?
5: Wydaje mi się, że nie ma już w Polsce żadnego wielkiego pieca, który działa. Tak, w Krakowie został wygaszony.
0: Czy w Nowej Hucie, tak powiedzmy sobie. Tak.
4: A to teraz w tym kontekście tych zbrojeń coś, to nie przydałoby się coś?
5: przydałoby się, ale... Nie,
0: to jest dobre pytanie, po prostu będziemy importować. Podobnie sytuacja wygląda z pelletem. Teraz w Wałbrzychu uruchomiono elektrociepłownię na gaz. Ciepłownię na gaz. To jest wielki sukces. Tam 30 milionów złotych, 20 megawatów mocy cieplnej. No i w ogóle jest bardzo fajnie wszystko, tylko pod koniec tego opisu, rysuje się zagrożenie braku paliwa.
4: Gazu.
0: Nie, bo to jest na biomasę. Przepraszam, ale to jest na biomasę, czyli na zrębki drewna i takie gałęzie, coś tam tak napisane.
4: Po chrust będziemy chodzić. Za pracownicę możesz chodzić po chrust.
0: Okazuje się, tak, że...
4: Jak
0: że
4: do mamy... dawnych dobrych czasów właśnie, i taka...
0: Nie, to jest niemożliwe, ponieważ to, i mamy tą, ten plan odbudowy naturalnych środowisk, który jest bardzo ostry. Bardzo taki no,
4: ale chrust to już spadnie, to już nie,
0: nie
4: ten.
0: Właśnie on musi tam leżeć i 20% powierzchni naszego kraju musi być przywrócone do stanu naturalnego, dotyczące lasów. W związku z czym ministerstwo tam odpowiednie klimatu czy środowiska, już tam trudno wyczuć, bo one się mieszają, zakazało eksploatacji 20% powierzchni lasu. W związku z czym nie ma peletu. A pelet produkuje się właśnie z gałęzi tam, również z tartaków, no, ale tartaków też nie ma, no, skoro nie ma pozyskiwania drewna. I pelet to prosta sprawa, będzie importowany, natomiast ta elektrociepłownia opalana biomasą, czyli właśnie drewnem.
4: Ale skąd będzie, bo gdzie można chrust zbierać w Europie?
0: No, wydaje mi się, że trzeba będzie importować po prostu.
4: Ale dobra, ale skąd?
0: No może z Rosji, no już nie wiem skąd. No.
4: Z Rosji chrust będzie mieć
0: albo
4: portować?
0: Z Ukrainy, no kto wie, no tam są lasy, może Litwa, tam Skandynawia, może
4: lasy.
0: Tam.
4: Lasy u nas też są, no.
0: Nie, ale zamknięte są lasy, panie prezesie, no są teraz lasy.
4: To otworzymy.
6: Popłynęliśmy bardzo daleko, bo jeżeli wojna się zakończy, to wiadomo, że Niemcy, jestem przekonany, że doprowadzą do wznowienia importu olbrzymich ilości gazu, setek, ponad 100 miliardów metrów sześciennych z Rosji i zostanie odtworzony ten konglomerat niemiecko-rosyjski, który będzie dominował w Europie. Także jeżeli myślimy o zakończeniu wojny, którą najlepiej jakby była zakończona jak najszybciej, to musimy też patrzeć o jeden krok dalej, jaka będzie gospodarka Europy później. Jak zabezpieczyć, żeby znowu
0: no właśnie, to
6: te imadło właśnie rosyjsko-niemieckie nie ścisnęło nas energetycznie. I teraz jest ten czas, żeby na przykład skończyć z blokadą polskich banków, które nie mogą finansować energetyki węglowej.
0: Ale to nawet mają w statutach napisane. To nawet nie jest zalecenie jakichś przepisów. Po prostu Unia zabrania. One sobie wpisują, że im nie wolno i
6: nie wolno tego. Tak.
0: To nie jest to, że jest jakieś rozporządzenie.
4: Ale to dobrze, ale jak się zbiorą, czy tam akcjonariusze i tak dalej, nie mogą zmienić tego statusu.
6: No mogą zmienić, ale
4: nie chcą.
0: Na razie tak. Nie zmieniają. No, były jakieś badania opinii społecznej w kraju, że Polacy, bo obywatele są za transformacją energetyczną, ponieważ ona zapewnia...
4: Ale to wszyscy są za transformacją, żeby za rozsądną transformacją, ale nie za kretyńską transformacją.
0: Nie, to transformacja każda jest kretyńska, bo tu chodzi po prostu o zmiany. No zmienia się technika, zmieniają się czasy. No to są zmiany, natomiast transformacja jest w samym sobie, jest procesem złym, bo jest na siłę wykonywana.
6: No na siłę transformacja nie może być, ale nie można zaprzeczyć, że wiatraki istnieją, więc no, ale one same zmiana w energetyce...
0: Ale chyba, że... No tak. No ale dobrze, no to wróćmy do tego, że G20. Profesor miał takie wystąpienie na G20, a tam podeszedł...
6: 4 lata temu. Tak.
0: I to było bardzo interesujące, bo tam było też... Po co w ogóle zajmuje się energetyką atomową? Nie wyszło tak, że no, ponieważ transformacja jest niezbędna, bo są zmiany klimatu, o czym wszyscy wiemy, i no i wojna na Ukrainie spowodowała braki gazu. Którego gazu? No rosyjskiego gazu.
6: No, ale
0: czyli,
6: zaraz.
0: A ten gaz miał być motorem tej transformacji, czyli zamykania kopalń, no bo klimat trzeba ratować, jak profesor powiedział, więc tego gazu zabrakło, bo okazuje się, że transformacja w Polsce i w Europie była oparta na rosyjskim gazie, ta ekologiczna. No i gazu zabrakło, w związku z czym zaczęliśmy szukać energetyki atomowej. No ale w tej chwili szukamy tej energetyki atomowej.
4: Ale jak ja
0: atomowej.
4: Byłem dzieckiem, to też szukaliśmy.
0: No właśnie, tak? Ale teraz od nowa.
6: Ale tu nastąpiło pomieszanie, ale naprawdę. Nie, to jest koszmarne pomieszanie pojęć. Tutaj kolega przywołuje moje wystąpienie sprzed 4 lat, akurat 100 dni po rozpoczęciu, po napaści Ukrainy, na Ukrainę Rosji. I wtedy problemem podstawowym było to, że Europa została odcięta od jakiegokolwiek gazu. Polska miała wtedy gazoport. Nie miała jeszcze Baltic Pipe, o ile pamiętam, który był właśnie kończony. Niemcy nie miały też żadnych gazoportów. I była dyskusja akurat o tamtej ówczesnej sytuacji. I była debata o tym, jak to było, że to imadło rosyjsko-niemieckie ściskało Europę. Rosja i Niemcy na tym najwięcej miały zysków. Ten Nord Stream 1, Nord Stream 2 napędzał gospodarkę niemiecką, która
5: mówiła, że to napędza nie rosyjski gaz, tylko właśnie te wiatraki, fotowoltaika. Było to przedstawiane jako no właśnie ta ichniejsza transformacja, niemiecka transformacja energetyczna. Ta wojna brutalnie to zmieniła i przywoływanie tutaj tamtego wystąpienia sprzed 4 lat jest nie na miejscu, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że Niemcy mają gazoporty, my mamy gazoporty, nie, mamy Baltic tam... Pipe. I dzisiaj sytuacja jest taka, że jest takie okienko czasowe, żebyśmy ten przejściowy czas, kiedy chwilowo nie ma wielkiego importu gazu z Rosji do Europy, bo jestem przekonany, że on wróci po zakończeniu wojny. Do dzisiaj jest to krótkie okienko czasowe, kiedy mamy szansę przywrócić możliwość działania energetyki węglowej, zabezpieczyć się przed tym imadłem na przyszłość. I dlatego to jest takie ważne tu i teraz.
4: A teraz wykorzystamy okienko czasowe i puścimy zespół AC/DC i będzie TNT.
0: Trójnitrotoluen.
4: Tutaj za chwilę pan wiceprezes tutaj będzie mógł się ustosunkować do wystąpienia pana profesora.

0: Reklama.
1: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Trochę a propos tej reklamy, co była, jest kolejna wystawa. Wczoraj było otwarcie w Muzeum Archidiecezji poświęcone świętemu Franciszkowi. Wspaniałe prace przyjechały z Krakowa, z Zakopanego. Wypożyczony został Malczewski ze świętym Franciszkiem, Jacka Malczewskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie, Antoni Rząsa. No wspaniała wystawa, ale to tylko tak a propos. A teraz wracamy do naszych wiatraków, które no, dzisiaj wieje, więc dobrze jest, cały czas funkcjonują, ja cały czas śledzę, monitoruję te turbiny, które nam będą metro napędzać. No, dzisiaj to by po prostu jeździły szybko, nie? Te nasze wagoniki, no, i dostaniemy dostęp do morza. To już, ale szkoda, że jeszcze go nie mamy, nawet za wolne. No dobra.
5: Też wracając do tego gazu, to zgodnie z tym, co profesor opowiedział, to w zasadzie się generalnie to realizuje teraz, że poprzednio gaz, importowany gaz miał być tym motorem naszej transformacji, czyli tej klimatycznej. Teraz, kiedy opieramy się w zasadzie na imporcie gazu, więc ten problem gazu rosyjskiego został rozwiązany. Mamy ten gaz. No on jest droższy, to można powiedzieć, że nawet jest lepiej, ponieważ się zadłużamy. Transformacja zachodzi szybciej, a
4: czyli ten wykład... Czyli jak się zadłużamy, to jest lepiej.
5: Tak, tak?
4: To,
5: bo transformacja szybciej
4: Domański
5: zachodzi.
4: Jest królem.
5: W tym sensie transformacji tak. Ponieważ ta konferencja była ten G2 forum, G2, czy tam G2 forum, to było poświęcone, że transformacja energetyczna jest kluczem transformacji gospodarczej. Po prostu jak uwalamy energetykę, no to wtedy mamy naturalną transformację całej gospodarki. I to dlatego zadłużanie też działa w tym pozytywnym kierunku. Więc w tej chwili mamy sytuację taką, jaka powinna być, czyli mamy gaz, likwidujemy węgiel i pewne mrzonki o tym, że będziemy wydobywali węgiel, no byłoby bardzo fajnie zwalczyć i pokonać to. Natomiast działania naszych spółek Skarbu Państwa, ponieważ wszystkie te węglowe bloki są zarządzane przez spółki Skarbu Państwa, no są sukcesywnie zamykane. Więc w tym roku, teraz były zamknięte dwa bloki w Dolnej Odrze, ale to nie jest tak, że tego prądu zabraknie, bo mają być zastąpione za 2 czy 3 lata blokami gazowymi. Gazy oczywiście z importu, bo my nie mamy gazu. Co prawda jakieś są problemy z turbinami, ponieważ ta gazowanie energetyki na świecie się rozwija bardzo mocno, w związku z czym tam będą opóźnienia. No i tego pelletu też mamy, te elektrociepłownie opalane biomasą, bo takie słowo biomasa to tak naprawdę jest, należy rozumieć, drewno.
4: A ja myślałem, że dzik, bo to jest właśnie taka biomasa. Nie biegnie tak dużo,
5: można
4: ma energii,
5: by to biegać,
4: ma dużo masy. No.
5: Ale już kiedyś, jeszcze przed transformacjami, ten problem zaistniał, że Unia domagała się, żeby elektrownie ograniczały zużycie tego paliwa kopalnego i to opalano wtedy drewnem w Polsce, część elektrowni. A drewno jest generalnie mniej wydajne energetycznie od węgla i to spowodowało takie dziwaczne rzeczy jak problemy przemysłu naszego meblarskiego, ponieważ zabrakło dla niego drewna. No innymi słowy, ja tutaj trzymam kciuki za ten postęp.
4: My tak wszyscy kupujemy w Ikei, to nie nasze problemy.
5: No więc właśnie, w Ikei tam póki co jest, prawda? Więc można powiedzieć, że jest dobrze. No, także no, ja oczekuję rzeczywiście jakiejś zmiany tej energetyki węglowej, natomiast no, w najbliższym czasie, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to było,
4: no to
5: zwłaszcza.
4: Co,
5: ale w świetle tego również energetyka atomowa już nam nie jest potrzebna, no bo mamy gaz. No, importowany wprawdzie, ale jest.
6: Znaczy, tu
0: popatrzmy na tą sprawę gospodarki, no jednak globalnie. Ja wiem, że najlepiej, najważniejsze jest to, co się dzieje w Polsce. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak jak mówi prezydent.
5: Ja nie życzę nasz, tego, natomiast, bo należy nie, tak patrzeć.
0: Należy tak, patrzeć.
5: Amerykanie natomiast, tak patrzą. Najpierw Ameryka.
4: No dobra, spokojnie.
0: Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawę, no jednak z lotu ptaka, no to jeżeli było to imadło rosyjsko-niemieckie na gazie i okrzykach, że Niemcy ratują planetę, to w tamtym czasie no, gospodarka Niemiec no, była bardzo w dużym rozkwicie. No, była potężnym walcem, który no, zmiażdżył tam Grecję po drodze, czy też tam Portugalię, czy Hiszpanię. Tak, no ale generalnie takie rzeczy się wydarzały. Ale z punktu widzenia Europy, no to, że Polska ma jakieś kłopoty, no ma, ale z punktu widzenia Europy jako obiektu, który jest większy, no było to korzystne zjawisko. Europa się rozwijała. No, pytanie było, co Polska mogła wtedy zrobić? No mogła, będąc bardzo powiązana z gospodarką niemiecką, mogła jechać za tą gospodarką niemiecką, wiedząc, że to ponosi no, duże straty, bo Niemcy jednak kontrolowały ten gaz z Rosji. Natomiast to, co się wydarzyło, o czym no dzisiaj z perspektywy tych 4 lat możemy powiedzieć, to jest katastrofa gospodarki niemieckiej. No i z jednej strony to bardzo osłabia gospodarkę polską, która przecież jest powiązana z gospodarką niemiecką. A z drugiej strony, no właśnie dzisiaj no pokazuje, że mamy to okno czasowe do czasu zakończenia wojny. Nie wiadomo, czym się zakończy ta wojna, czy będzie w ogóle jakaś Rosja, jakaś Ukraina, czy cokolwiek nowego powstanie, ale gaz na Syberii zawsze będzie i zawsze będzie możliwość jego sprowadzenia do Europy. No i teraz pytanie, jak to zrobić, żeby się zabezpieczyć? No po pierwsze, na pewno najlepiej byłoby, gdybyśmy my przejęli kontrolę nad tym
4: nad
0: gazem.
4: Syberią.
0: Tak, nad Syberią, to bardzo dobry plan. Natomiast dużo pewniejszym planem jest właśnie dzisiaj pokazać, że no nie może na Europa wisieć jako ten obiekt większy tutaj niż tylko Polska na gazie z Syberii. Musi być niezależna, musi być w pewnym sensie suwerenna energetycznie. Dlatego Polska ma krótki czas, nie wiem, czy wojna się zakończy za rok, czy za 10 lat, czy mamy rok, czy 10 lat, na odbudowę naszej strategii energetycznej, która musi być oparta na węglu i na atomie. Tylko wiadomo, że na atomie no, będzie to wiele lat musiało potrwać, no bo pierwsza elektrownia powstanie w Choczewie w 36 roku, pierwszy blok, 37, 8 następne i to będzie raptem 3 gigawaty. No duże otrzeźwienie nastąpiło w sprawie tego Beveryx 300, no mimo, że pan Michał Sołowo krzyczy, że to są, krzyczy, mówi, że to jest wielki sukces, no ale to bardzo niejasne stanowisko Orlenu, które mam nadzieję, że się wyjaśni, mam nadzieję, że wyjaśni się w dobrą stronę, że nie będzie żadnej budowy floty, tylko w sumie dosyć korzystna sytuacja, kiedy jeden taki reaktor w Polsce może być budowany i no jeden, żeby sprawdzić.
5: Ale który
0: po pierwszym,
5: jeden?
0: No jeden czy w, nie. No nie, jeden, aha, ten Beveryx 300, no bo Choczewo to jest program rządowy, to jest nasz program energetyki, to są gigawaty. Jeżeli prywatny biznes widzi interes w rozwijaniu reaktora o mocy 300 megawatów, to państwo powinno to też wspierać, ale jeden, żeby nauczyć się, zobaczyć, co tam jest. Także dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna niż ta przywołana sprzed 4 lat. Te 4 lata dają nam perspektywę na zobaczenie zagadnienia i taka jest moja dzisiaj ocena.
5: No tak, ale my to okienko czasowe nie wykorzystujemy, ponieważ nie potrafimy się dogadać z wykonawcami w Choczewie. Więc nie jeżeli, wiem, to, jeżeli to okienko jest i tam to się przyciąga, no to znaczy, że tak z tym okienkiem jest niewykorzystane. A,
4: no ale to właśnie no
0: zawsze można wszystko lepiej
4: wszystko,
0: zrobić.
4: Wszystko krzyczymy, no żeby wykorzystać.
5: Zrobić po prostu.
4: No ale jednak po tutaj lepiej, pewne, że tak powiem, nastąpiły procesy myślowe nawet. I wydaje myślowe, się, że zaczynają otwierać niektóre się umysły nawet tych
0: no
4: bogaczy.
0: To, że europejska gospodarka, która zależna jest od Niemiec, popadła w bardzo duży kryzys, że Niemcy mają olbrzymi kłopot w związku z tym, że nie potrafią dostosować się do sytuacji, kiedy energia jest droga. A sami to zrobili, no bo mieli tanią, ale gaz przestał płynąć z Rosji. Mają drogą i nie mogą zrozumieć, nie mogą podjąć żadnych racjonalnych działań. Polityka niemiecka
4: gospodarcza. A jak to jeszcze? Bo tam niedługo już będzie większość muzułmanów w Niemczech. Jak będą kalifat, to jak muzułmanie podchodzą do energetyki jądrowej i do gazu z Rosji?
0: Wydaje mi się, że nie ma tam dyskusji na ten temat.
5: To znaczy nie ma energetyki, czy jest sobie? Powinna być.
4: Nie, bo to ciekawe.
0: To jest bardzo ciekawe, tak. No, co tam będzie?
4: Już wiadomo, że mniej więcej tak.
0: I oczywiście najlepiej byłoby przekonać elity niemieckie, żebyś no, traktowały Polskę jako partnera, a nie Rosję.
5: Ale i w ten sposób.
0: No
5: jako,
0: ja wiem, no, nie są w stanie tego zrobić.
4: Jako kolonia, taka raczej prowincja niemiecka do tak dostarczania do tego. No ja tak pamiętam, to jest mój ulubiony przykład, że byliśmy z Małgosią Kleszcz w Chełmie, tam jest jedna z największych spalarni śmieci w Polsce. I co? I Niemcy przywożą pociągami przez całą Polskę śmieci, żeby spalić tutaj.

0: na przykład fotowoltaiki, to by się dało chyba zrobić, ale to nie wiem, to może następnym razem, a tak to ja chciałem już podziękować. Pan profesor Ludwik Pienikowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Trzymam kciuki za środę, ale nie powiem, o co chodzi. Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, dziękujemy, żegnamy naszych słuchaczy.
0: Jakub Duszak już jest, na pewno zaraz powie nam, że na wszystkich stacjach Polska po 5,19 benzyna, bo przecież już wszystko tak jak trzeba. No to pa!
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Dzień dobry, minęła 10:00. W tym wydaniu wiadomości: ustawa paliwowa i wariant grecki w Polsce. Amerykańscy żołnierze zmierzają nad Bałtyk, a także MON przygotowuje ustawę o bezpieczeństwie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, choć nadal kwestionuje jej konstytucyjność. Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu i wejściu przepisów w życie. Nawrocki oczekuje, że ceny paliw na stacjach spadną natychmiast, a środki uzyskane dzięki ustawie zostaną przeznaczone na ich obniżenie. Domaga się również zwiększenia zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Prezydent wskazuje jednocześnie na własny projekt dotyczący ograniczenia marż koncernów paliwowych, twierdząc, że proponowane rozwiązania mogłyby przełożyć się na spadek cen paliw o ponad 2 zł za litr. Nawrocki oczekuje, że Sejm rozpocznie pracę nad jego projektem, a minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny paliw będą niższe już od tego weekendu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie obejmie tylko wielkich koncernów, ale też wpłynie na właścicieli małych stacji benzynowych. To kolejny z wielu błędów tego rządu, analizował wczorajszą decyzję prezydenta europoseł Bogdan Rzońca.
2: Najbardziej kardynalnym błędem, moim zdaniem, jest stan finansów publicznych. Światowe agencje mówią, że Polska nie ma zdolności reformy swoich systemów podatkowych. Jeśli mówimy o tym, że przyszłoroczny budżet będzie z deficytem 282 miliardy złotych, no to czym to skutkuje? To jest kardynalne, że dzisiaj emeryci, renciści, budżetówka, nauczyciele, policjanci, jeśli przekroczymy progi ostrożnościowe, nie będą mogli otrzymywać żadnych podwyżek.
0: Najniżej opłaceni pracownicy również znajdą się w złej sytuacji przez zamrożenie płacy minimalnej. Tak jak powiedział wczoraj prezydent, jesteśmy bliscy wariantu greckiego.
2: Proszę zwrócić uwagę, o tym kompletnie się nie mówi w Polsce, że obsługa długu publicznego Polski każdego roku kosztuje 110-115 miliardów złotych. 7-8% polskiego PKB. No to jesteśmy absolutnie w czołówce tej niechlubnej statystyki Unii Europejskiej.
0: Mówił europoseł Bogdan Rzońca, cała rozmowa na Wnet FM. Około 40 amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej zostanie skierowanych w rejon Morza Bałtyckiego. Specjalistyczny zespół Marines, który obecnie przebywa w Europie, wesprze natowską inicjatywę Baltic Sentry. W działania zaangażowani będą żołnierze 2 Batalionu Rozpoznawczego, na co dzień stacjonującego w Karolinie Północnej. Amerykanie będą współpracować z fińską brygadą nadbrzeżną. Ich zadaniem będzie prowadzenie zaawansowanego rozpoznania i obserwacji taktycznej. Operacja ma poprawić monitorowanie sytuacji na Bałtyku oraz zwiększyć ochronę podmorską infrastruktury krytycznej. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad ustawą, która ma usprawnić przygotowanie państwa do działania w warunkach wojny, informuje Rzeczpospolita. Projekt zakłada m.in. szybsze przemieszczanie polskich i sojuszniczych wojsk w miejsca o strategicznym znaczeniu. MON potwierdza pracę nad przepisami. Mają one wzmocnić system kierowania obroną państwa oraz poprawić współpracę wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Regulacje mają również uwzględniać zagrożenia hybrydowe, cyberataki i dezinformacje. Projekt przewiduje także zmiany w planowaniu obronnym, przygotowaniu infrastruktury, szkoleniach i ćwiczeniach. Ma zostać zwiększona liczba instytucji uczestniczących w systemie stałych dyżurów. Dokument jest obecnie uzgadniany wewnątrz MON. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do Sejmu, a na przedstawienie projektu czeka również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Protest uczniowski.

0: I we Francji rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych. Relacjonował w Poranku Wnet gospodarz serwisu międzynarodowego Mikołaj Murkociński.
1: Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach takich jak Rennes.
0: Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa są sparaliżowane w obliczu wymykającej się spod kontroli sytuacji, a o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności partia Francja Nieujarzmiona.
1: Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że maire Saint-Denis próbował ten ogień ugasić.
0: Z notatek Agencji Bezpieczeństwa wynika, że akcja protestacyjna rozniosła się dzięki agitacji lewicowych aktywistów, a na podstawie notatki MSW zdecydowało o siłowym rozwiązaniu problemu, co doprowadziło do oskarżeń o nadmierną brutalność policji, mówił redaktor Mikołaj Murkociński.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Godzina 10:10, Odyseja wyborcza startuje. Będziemy dzisiaj w Chełmie, tam jest Jaśmina Nowak, tam ważna konferencja z udziałem chociażby prezydenta Karola Nawrockiego, ale my od prezydenta też zaczniemy i nie musimy aż do Chełma, chociaż bardzo byśmy chcieli i zazdrościmy. Chociaż w Warszawie na krakowskim przedmieściu też może być sympatycznie, bo jest tutaj siedziba Radia Wnet, ale też jest Pałac Prezydencki, więc tam ważni ministrowie siedzą i radzą, cóż zrobić z Polską. Radzili i uradzili wczoraj orędzie prezydenta, no i podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków od sprzedaży paliw płynnych. Decyzja zmieniona i teraz dlaczego tak się wydarzyło, to nam wytłumaczy nasz pierwszy gość, Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta zajmujący się energetyką. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: To co się wydarzyło, że jednak wszystkie te wątpliwości, które podnosił wobec tej ustawy uprzednio pan prezydent, przestały być tak ważne?
2: Nie przestały być tak ważne, bo pan prezydent, jak poprzednio, nie zawetował, tylko skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Z tą różnicą,
1: delikatną różnicą.
2: Tak, oczywiście, ale to nie powoduje w żaden sposób zniknięcia tych wątpliwości. I te wątpliwości zostają i za te wątpliwości i ewentualne konsekwencje odpowiedzialność bierze strona rządowa, bo te wątpliwości nie zniknęły. Poprzednio decyzja pana prezydenta była taka, żeby nie podpisywać i sprawdzić tą ustawę w Trybunale Konstytucyjnym wcześniej. Jakby znając i rozumiejąc sytuację polityczną, która została wytworzona przez, a w zasadzie ten szantaż polityczny Donalda Tuska wobec Polaków, pan prezydent zmienił zdanie i odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej ją podpisując, zastrzegając, że te wątpliwości wszystkie, o których mówiliśmy wcześniej, zostają, bo one zostają, bo ta ustawa dalej działa wstecz, to są te wątpliwości konstytucyjne, obejmuje w nierównym stopniu duże podmioty i małe podmioty, jakby to wszystko zostaje, tylko nie może być w Polsce taka sytuacja, że Donald Tusk, żeby uprawiać swoją brudną politykę, będzie brał za zakładników Polaków, a swoje niepowodzenia w polityce gospodarczej, w polityce społecznej. I w ogóle wiemy, że ten rząd jest bardzo nisko oceniany przez Polaków i zalicza szereg wtop i afer. Przerzucał koszty tej polityki, przerzucał na Polaków, a odpowiedzialność polityczną na prezydenta, bo inaczej nie potrafią funkcjonować.
1: No dobrze, ale były też wątpliwości, że chce się zmusić prezydenta do złamania prawa. Prezydent wczoraj złamał prawo, czy nie?
2: Nie, no oczywiście, że nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, tam ustawa została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, żeby określił jej zgodność z konstytucją. Jeśli Trybunał orzeknie, że któreś zapisy są niekonstytucyjne, to one przestaną obowiązywać i tłumaczył się z tego będzie pan Donald Tusk i konsekwencje będzie ponosił rząd. Ale jeśli Donald Tusk, mając wszystkie narzędzia, bo jeśli chodzi o obniżkę cen paliw, wszystkie narzędzia były i są, tu się w zasadzie nic nie zmienia, po stronie rządowej, mówi, że nie obniży ani o grosz cen paliw, bo on chce podpisu pana prezydenta, to pan prezydent zawsze staje po stronie Polaków i w tej brudnej, w tej cwaniackiej polityce Donalda Tuska nie będzie brał udziału. I proszę zwrócić uwagę, co zrobił dzisiaj rząd Donalda Tuska. Obniża VAT, który mógł obniżyć wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, dwa miesiące temu, kwartał temu. Zawsze to jest możliwość, z której poprzednie rządy też korzystały i te zapowiadane, nie 5-19, tylko te zapowiadane przez pana Domańskiego obniżki w wysokości złoty 30, to jest efekt obniżki VAT-u, czyli tego, co Donald Tusk mógł zrobić zawsze. No, my też musimy mieć świadomość, że w tych 9 złotych, które teraz widzimy na stacjach benzynowych, to ponad 3 złote to są wprost podatki. To jest właśnie VAT, akcyza, opłata dystrybucyjna i inne opłaty. A kolejna złotówka, 2 złote, zależy jak liczyć i w jakim okresie, to są marże Orlenu, który jest pod władzą, jest spółką Skarbu Państwa, który też jest pod władzą rządzących. Także w każdych 9 złotych, które płacimy za litr benzyny, prawie połowa czy około połowy, to są zyski Skarbu Państwa i państwowego Orlenu. No to kto ma narzędzia? Te narzędzia do obniżki paliw ma prezydent czy premier?
1: To teraz zobaczmy, co na to mówi pan Andrzej Domański. Wczoraj już po decyzji pana prezydenta napisał tak na Platformie X minister finansów i rozwoju i gospodarki. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe, szacunkowo o około złoty 20, złoty 30 na litrze. I po co były te gierki, panie prezydencie? To ostatnie zdanie sobie zostało.
2: To są właśnie po stronie rządzących. Dzisiaj wyszło rozporządzenie, do którego nie potrzeba żadnej zgody prezydenta, obniżający VAT właśnie o te złoty 30. Te złoty 30 to minister finansów i Donald Tusk mogli to zrobić w każdej chwili. No to takiej propagandy, takiej chamskiej, takich chamskich kłamstw to dawno nie było w polskiej polityce.
1: No dobrze, będzie niżej, będzie taniej już w sobotę, już jutro, zamiast płacić 8, 19 czy ponad 9 zł za olej napędowy, zapłacimy odpowiednio 7 poniżej 7 zł za paliwo 95 i gdzieś około 8 zł za olej napędowy.
2: Rządzący zmniejszyli podatek VAT, to co mogli zrobić zawsze, i te ceny spadną, ale to nie jest wszystko, no bo dalej zostaje podatek akcyzowy, inne opłaty. Nie zmienia się też meritum takie biznesowe tego tematu, czyli nadzwyczajna marża Orlenu. No Orlen miał przez poprzednie miesiące i dalej będzie miał te nadmiarowe zyski, od których teraz pan Domański będzie ściągał podatek. Dużo prościej byłoby obniżyć marżę Orlenu. To jest w propozycji pana prezydenta, żeby te marże, na których zarabia Orlen, gigantyczne pieniądze zarabia Orlen na marży rafineryjnej, żeby je ustawowo obniżyć do racjonalnego zysku, który się należy Orlenowi, ale żeby za niego nie płacili Polacy. Dzisiaj ta sytuacja wygląda tak, że z jednej strony minister obniża podatki, Orlen będzie dalej miał wysoką marżę rafineryjną, a później minister finansów będzie ścigał Orlen, który jest pod wpływem Skarbu Państwa, żeby ściągać nadmiarowe zyski. No to jest sytuacja absurdalna i to nie jest rozwiązanie systemowe. To jest działanie ad hoc. To też mam wrażenie, że rządzący są niewolnikami swojej propagandy, bo tak się zafiksowali na tej ustawie o zyskach nadzwyczajnych, że żadnej propozycji systemowej przez te miesiące nie wymyślili i nie zaproponowali.
1: Panie ministrze, to będzie mechanizm na stałe, na długo, czy to jest kwestia kilku tygodni czy miesięcy? Na ile te nadmiarowe zyski wystarczą, żeby obniżać ceny paliw, żeby bilansować budżet? No bo sam pan minister Domański mówi, sytuacja budżetowa jest krytyczna, stąd nie ma środków, aby...
2: Ale to żali się pan Domański, że doprowadził stan finansów państwa do takiej sytuacji. No politycznie, bo znaczy Polska jeszcze nie jest w tak tragicznej sytuacji, chociaż widzimy, że te symptomy osłabienia gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, no spadają ratingi, zadłużenie jest gigantyczne, dużo większe niż za czasów Gierka, no może doprowadzić do pewnej spirali, do pewnego zagrożenia stanu finansów publicznych. No, pan Domański, pan Tusk opowiadali jakieś bzdury, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, a dzisiaj doprowadzają budżet do takich napięć, że może to po prostu nie wytrzymać i to mogą być po prostu w następnych latach problemy strukturalne, bo jeśli ratingi Polski będą spadały, to kolejne zadłużanie Polaków, budżety państw współcześnie wyglądają tak, że w zasadzie ten dług się ciągle z roku na rok roluje, a odsetki, które się płaci za dług, zależą od ratingów. Jeśli ratingi będą spadać, to kolejne lata polski rząd będzie zadłużał Polaków na wyższe stopy procentowe, a to się wiąże z wyższym zadłużeniem i z tego się ciężko wychodzi. Ja mam wrażenie, że rząd nie ma na to pomysłu i tego nie chce naprawić, bo poszukiwanie pieniędzy w kieszeniach podatników to nie jest rozwiązanie. Tutaj potrzeba działań systemowych, a rządzący tego nie chcą robić. Ale wracając do tej ustawy, no ta ustawa w OSR-ze przewiduje, że to będzie około 4 miliardów dodatkowych dochodów do budżetu państwa, z czego chyba 2,7 to będzie pochodziło z Orlenu. No to ta absurdalna sytuacja, o której mówiłem wcześniej, reszta to ma być od innych podmiotów. Jak znamy, przeważnie optymistyczne, bo jeśli jest to projekt rządowy, to te wyliczenia skutków finansowych dla budżetu państwa, one zawsze są optymistyczne. Będzie to jakieś 3,5, może 3 miliardy dochodów. To się pewnie okaże w przyszłym roku. To przy tych cenach paliwa, no to obniżając o złoty 20, to wystarczy może na półtora miesiąca. Jeśli rząd by chciał obniżyć to do poziomów, no powiedzmy, bardziej akceptowalnych przez społeczeństwo, nie mówię już o tych 5,19, no ale do jakichś 6 zł, no to te pieniądze wystarczą na jakieś, nie wiem, może 3-4 tygodnie, a dalej trzeba będzie poszukiwać tych pieniędzy w budżecie, w który jest dziury jak ser szwajcarski, z którego cieknie jak przez sito, a rządzący nie mają pomysłu, jak to naprawić.
1: To jeszcze zobaczmy, jak to ta decyzja rezonuje w polityce. Przemysław Wipler tak to skomentował. Złamał deklarację toruńską, złamał pisemną obietnicę złożoną Polakom w obecności Sławomira Mentzena, dał się obić przez Donalda Tuska i zmienił zdanie, pozwolił okraść Polaków oszczędzających na starość, inwestujących w akcje Orlenu. Wielki zawód. Przemysław Wipler na platformie X komentujący decyzję prezydenta.
2: No nie używałbym słowa obić. No jeśli chodzi o politykę, no to często mamy, jeśli mówimy o odpowiedzialnej polityce, to musimy zbadać przy decyzji wiele aspektów. No ja wiem, że zbliża się kampania partyjna wyborcza, zresztą chyba ten program taki jest trochę wyborczy, no ale to nie jest kampania wyborcza pana prezydenta.
1: Pan prezydent wyborcza funkcjonuje permanentnie.
2: Ale pan prezydent funkcjonuje w swojej kadencji, w zasadzie nie bierze udziału w tej kampanii, no a partie muszą się jakoś odróżniać. Prawo i Sprawiedliwość musi się jakoś odróżniać od Konfederacji. Konfederacja próbuje się odróżnić jakoś od PiS-u, to jest zrozumiałe, nie wiem, odróżnianie się, czy konfliktowanie się z Pałacem Prezydenckim, czy z panem prezydentem przez Konfederację, nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie. No, ciężko komentować decyzję polityków, czy ona jest słuszna, czy nie. No, to jest polityka partyjna, ona, no, powiedzmy wprost, no, ona pana prezydenta mniej obchodzi niż to, ile Polacy będą płacić za paliwo na stacji.
1: No dobrze, naszym gościem Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, zajmujący się energetyką, minister, który całkiem niedawno w Pałacu Prezydenckim ogłaszał prezydencki projekt ustawy, który miał być lepszy niż to, co podpisał i odesłał do Trybunału Karol Nawrocki. Co z waszą ustawą w związku z tym? Ona już jest niepotrzebna?
2: Nie, ona dalej jest potrzebna i ona dalej jest rozwiązaniem systemowym, bo my zaproponowaliśmy rozwiązanie, gdzie w czasie takiego kryzysu, no kryzysu, który jest podobny do tego kryzysu, który był po wybuchu wojny, chociaż on tam miał inne aspekty, bardziej jeśli chodzi o energetykę niż o paliwa, ale to też jest sytuacja kryzysowa. Projekt ustawy przewiduje zamrożenie marż właśnie rafineryjnej, importowej, na godziwym zysku, tak żeby te pieniądze z portfeli Polaków nie trafiały przez stacje benzynowe do Orlenu, który później jakby jest... Znaczy rządzący próbują na różne sposoby wyciągnąć te pieniądze z Orlenu, żeby się nie dzielić dywidendą. Jeśli by Orlen był w 100% spółką Skarbu Państwa, rządzący by sobie wypłacili dywidendę i nie byłoby problemu. Teraz mamy ustawę o zyskach nadzwyczajnych, czy próbuje się robić jakieś manewry z wykupieniem udziału w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, żeby Orlen, który w tym roku będzie miał gigantyczne zyski, bo ceny paliwa są tak wysokie, bo marża rafineryjna jest tak wysoka, zarabia krocie. My chcemy tą sytuację na czas kryzysu zamrozić, ustabilizować tak, żeby Polacy mieli z jednej strony niższe ceny paliwa, a z drugiej strony, żeby to nie było kłopotliwe dla budżetu, bo to rozwiązanie, jeśli nie będzie decyzji dodatkowych właśnie w postaci obniżki VAT-u, jest neutralne dla budżetu państwa. Także to rozwiązanie jest bardzo dobre, jest systemowe i rozwiązuje szereg problemów, z którymi teraz rządzący próbują sobie...
1: Pan marszałek Czarzasty rozpatrzy w jakimś terminie tę ustawę?
2: My oczekujemy, że rządzący wreszcie zaczną podchodzić do polityki poważnie. Przestaną rysować pieski, biegać w maratonach, nie wiem, brać udział w pokazach mody, tylko zajmą się sprawami finansów państwa, zajmą się gospodarką, zajmą się sprawami Polaków, bo naprawdę to nie jest sytuacja ciekawa, jeśli chodzi o gospodarkę światową i gospodarkę polską. I bez takich zdecydowanych działań no, Polskę czekają trudne lata i ja rozumiem, że rząd chce dojechać do przyszłego roku do wyborów jako tako, ale Polacy w Polsce zostaną dłużej niż Donald Tusk na stanowisku premiera i Polacy będą musieli ponosić konsekwencje za decyzję tego rządu. No, szanowni państwo, no, 1 bln złotych nowego zadłużenia w 4 lata, no to Gierek na tyle nie zadłużył Polskę i tego nie będzie spłacał Domański, tego nie będą spłacać ministrowie rządu Donalda Tuska, tylko to będą spłacać Polacy przez pokolenia. A bez równoczesnej dbałości o inwestycje, o rynek pracy, o to, żeby Polska się rozwijała, to możemy być w takiej sytuacji, że po następnych wyborach no, będzie kryzys finansów publicznych, no i te możliwości z jednej strony inwestowania no, w takie projekty jak CPK czy energetyka jądrowa będą ograniczone. Ja nie wiem, czy to jest specjalne działanie Donalda Tuska, żeby późniejszy rząd miał trudniej, no, ale to jest igranie z ogniem i to jest igranie z bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków.
1: To poproszę bardzo o dygresję a propos atomu, bo mamy ciekawą wypowiedź osoby z rządu, która się atomem zajmuje. O negocjacjach w sprawie atomu nie jesteśmy jako strona polska w dobrej pozycji negocjacyjnej, przyznał podczas Energy Days minister Wojciech Wrochna. Powód, jak podaje pan minister, najpierw wybrano partnera inwestycji, a potem zaczęto z nim negocjacje. Jak to jest z tą polską atomem? Czy pan Wrochna, który mówi, że nie jesteśmy w dobrej pozycji negocjacyjnej, w trakcie negocjacji, co ujawnia i co się dzieje z tą pierwszą polską elektrownią atomową?
2: No to jeśli rządzący mówią, że są w złej sytuacji negocjacyjnej z partnerem, który ma wybudować wspólnie z polskim rządem pierwszą elektrownię jądrową, no to jest pełna kapitulacja rządzących i przyznanie się nie do nieporadności. No, z tego, co my wiemy, bo jakby monitorujemy tą sytuację na bieżąco, no to jest duży problem, jeśli chodzi o różne pozwolenia, często lokalne, które później mogą skutkować opóźnieniami. Wiemy, że jest problem w administracji samorządowej i rządowej z różnego rodzaju certyfikatami i pozwoleniami. Tylko tutaj no, trochę tak jak w tej sytuacji paliw. No, rządzący nie robią nic. Rządzący nie skupiają się na tym, żeby ten projekt prowadzić do celu, tylko skupiają się na tym, żeby przerzucać odpowiedzialność. Zaraz będą winni Amerykanie za to, że w Polsce są opóźnienia za przybudowie atomu. A tak jak mówiliśmy wielokrotnie na różnych forach, no, czy ten projekt musi być przygotowany i realizowany priorytetowo. Nie może być tak, że pan minister sobie chodzi po telewizji, drugi pan minister chodzi sobie po konferencjach, a ten proces będzie przebiegał sam. No mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski, a pan wiceminister mówi, że on jest bezsilny wobec partnerów. No to jeśli oni nie potrafią tego procesu prowadzić, no to niech podadzą się do dymisji i niech zajmie się tym ktoś inny.
1: Pałac Prezydencki nie zajmuje się kształtowaniem rządu, inna jest jego rola, ale tak też na jednej z konferencji, na jednej z wypowiedzi i na konferencji prasowej właściwie, jeszcze na Półwyspie Helskim, pod sam koniec wakacji, pan prezydent powiedział, że no, że będzie inna większość, że będzie w jakiś sposób ją współkształtował. Tak zasugerował pan prezydent. Jeżeli taka większość będzie, która będzie bardziej harmonijnie współpracować z panem prezydentem niż obecna większość rządząca, to co wy zrobicie z cenami paliw, ale też z cenami energii? Sam pan przyznał, że sytuacja budżetowa jest trudna i łatwa nie będzie w najbliższym czasie. Na to nic nie wskazuje. To co zrobić, żeby i kryzys paliwowy, ale też kryzys energetyczny okiełznać?
2: Do rozwiązania tej sytuacji służą konkretne ustawy i konkretne propozycje. To nie jest tak, że strona rządowa, no, też mając więcej narzędzi do tego, ale też więcej informacji, jest jedynym ośrodkiem, który jest w stanie zapobiec różnego rodzaju kryzysom. Oczywiście to wszystko trzeba będzie zweryfikować po zmianie rządu, bo mówię, do niektórych informacji, no, jakby poza ministrami konkretnymi, no to nikt inny nie ma dostępu. Ale takie rozwiązania systemowe i takie zarządzanie kryzysem, no to wiemy, że poprzedni rząd realizował. Znaczy narzędzia do tego strona rządowa ma. Ja mam wrażenie, że nie ma tam albo woli politycznej, albo odpowiednich umiejętności. Po prostu w rządzie muszą się znaleźć osoby, które będą umiały podołać takim wyzwaniom. No tutaj też jest kwestia decyzyjna, bo to też często do nas dociera z kręgów nazwijmy to rządowych albo urzędniczych rządowych, że proces decyzyjny w obecnym rządzie jest tragiczny. No często nawet dobre propozycje czy dobre rozwiązania, które są proponowane w konkretnych resortach, no czekają miesiącami na decyzję Donalda Tuska czy pana Domańskiego, bo pan Domański nie ma pieniędzy, a pan Donald Tusk teraz jest zajęty czymś innym, czyli robieniem polityki czy nagrywaniem filmików. No bez sterowności rządowej, no żadnej reformy, żadnej naprawy, czy to finansów publicznych, czy sytuacji takiej, jak mamy do czynienia z budową dużych inwestycji, no to ten proces nie będzie, mówiąc kolokwialnie, szedł do przodu. Znaczy propozycje, które nawet jeśli się politycznie nie, jakby strony nie zgadzają, ale propozycje, które zostały po poprzednim rządzie, które były dobrymi propozycjami, no zostały albo zarzucone, albo sobie gdzieś obrastają trawą w kącie, bo nikt się nie chce nimi zająć, a propozycji nowych nie ma. Nie ma żadnego planu od 2023 roku, nie ma żadnego planu na rządzenie, nie ma żadnego planu na rozwój Polski, a jak się pojawiają jakieś propozycje, to nie ma decyzji politycznej, żeby stawić czoło takim wyzwaniom. I to jest chyba największy problem po stronie rządzących. Jeśli nie będzie rządu, który będzie zdecydowany, odważny i który będzie zdeterminowany do tego, żeby poprawić sytuację Polski, no to ciężko sobie wyobrażać, że w Polsce będzie lepiej.
1: Z ETS-em co się stanie? Przyszły rząd będzie w stanie wyjść z ETS-u, czy to nie będzie potrzebne?
2: Dzisiaj mamy dyskusję.
1: Bo za chwilę idzie ETS-2. Od tego nie ma żadnych zwolnień.
2: Tak, który Donald Tusk powiedział, że on tam wszystko obronił, a w zasadzie to przedłużył to o rok. Chociaż te mechanizmy giełdowe, które z ETS-em drugim już weszły w życie, to Donald Tusk się na nie zgodził, tylko o tym zapomniał powiedzieć obywatelom. Jeśli chodzi o reformę czy zmianę systemu ETS, no to najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana na poziomie europejskim, no bo oczywiście w Polsce mamy swoje prawo, mamy swoje kompetencje, oczywiście tutaj powinniśmy działać, ale lekiem na całe zło, jeśli można tak się odwołać, no to by była zmiana polityki europejskiej. Dzisiaj widać, że ten układ rządzący w Unii Europejskiej, to właśnie ta Europejska Platforma Obywatelska, czyli Europejska Partia Ludowa, socjaliści, liberałowie i zieloni nie są zainteresowani tą reformą, mimo tego, że mówią, że dyskutują, to w tym układzie chyba konsensusu nie będzie. No, cała nadzieja jest w zmianach rządu. Jeśli zmieni się rząd w Polsce, jeśli się zmieni się rząd we Francji, w innych państwach europejskich, które na rządy takie, które są bardziej krytyczne do tego systemu polityki klimatycznej, wszystkich tych obciążeń energetyki i przemysłu, bo finalnie to się kończy na upadku przemysłu europejskiego. Jeśli dojdzie do zmian politycznych w tych danych krajach, myślę, że będziemy w stanie zbudować konsensus w Unii Europejskiej, żeby od tego odejść i jakby skończyć ten temat. Jeśli takiego konsensusu nie będzie, no to trzeba podjąć działania rządowe. Oczywiście to będzie trudne, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, bo te...
1: Trudne, ale możliwe, to już na koniec.
2: Trudne, ale możliwe, bo wiemy, że Unia Europejska, czy nazwijmy to umownie, ta brukselska administracja urzędnicza wprowadziła te przepisy bardzo cwanie, tak, żeby nie dało się ich ani zastopować, ani nie dało się ich wyłączyć z systemu prawnego kraju. Ja mówię o szeroko pojętej polityce klimatycznej, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. My będziemy podejmować wszystkie działania. Stanowisko pana prezydenta jest w tej sprawie jasno. Polski przedsiębiorca, polski podatnik, polski pracownik nie może być obciążony dodatkowymi kosztami polityki klimatycznej, bo tak się komuś tam w Brukseli wydaje. Pan prezydent stanowczo się temu sprzeciwia. I jeśli będzie rząd w Polsce, który będzie chciał w tym uczestniczyć, to będzie miał pełne wsparcie pana prezydenta.
1: O czym mówił Karol Rabenda, minister prezydencki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Godzina 10.34. My za chwilę będziemy w Chełmie. Już, jak nie ma, to nie ma Jaśminy Nowak, a jak jest, to jest. Jest, jak
2: to
1: jest.
2: To do zobaczenia w Chełmie.
1: To do zobaczenia, bo pan minister do Chełma idzie, a my w Chełmie jesteśmy już teraz za sprawą Jaśminy Nowak. Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Pan minister Rabenda jedzie do Chełma. Ja już tutaj jestem. Jest tutaj już sporo osób, które przyjechały na wczoraj już chyba rozpoczęty pierwszy dzień Kongresu EKR Młodych, a ze mną jest pan Szymon Stachowiak i doradca prezydenta Karola Nawrockiego i radny miasta Płocki, także prezes Nowa.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, to w kilku słowach opowiedzmy, co tutaj dzisiaj będzie się działo przez następne jeszcze trzy dni.
3: Tak, to jest trzecia edycja Kongresu Młodych. Jest to bardzo ważne z naszej perspektywy wydarzenie. I to, co przede wszystkim chcemy osiągnąć, to aby głos tego młodego pokolenia był słyszalny. W polskiej przestrzeni publicznej, w polskiej polityce cierpimy na pewien problem wojny pokoleniowej, gdzie starzy próbują się betonować przed młodymi, młodzi próbują za wszelką cenę wygryźć starych. My tutaj bardzo mocno chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zbudować pewne poczucie więzi i porozumienia międzypokoleniowego, bo uważamy, że wszyscy musimy wspólnie i gremialnie pracować, żeby tą wspaniałą naszą ojczyznę budować. Dzisiaj szereg bardzo ważnych dyskusji. Wczoraj bardzo ciekawa dyskusja o polityce od kuchni z ministrem Szefernakerem. Dzisiaj będą tacy goście jak minister Karol Rabenda, minister Leśkiewicz, Daniel Obajtek, pani minister Maląg, także też naprawdę goście z jak najwyższej półki. Właśnie o to chodzi, żeby młodzi ludzie nie bali się zadawać pytań, żeby wyrażali swoje zdanie. Była ta wymiana doświadczeń i perspektyw na to, jakiej Polski chcemy i potrzebujemy.
0: I czy to jest tak, że młodzi ludzie, młodzi działacze, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie boją się zadawać pytań decydentom, nie boją się pytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tych osób, które dzisiaj jeszcze zarządzają partią? Czy szykujecie się państwo też powoli na pewną zmianę pokoleniową w PiS-ie?
3: To jest, gdzieś się odbywa w sposób naturalny. Ja nie chciałbym tutaj wywierać takiej presji tej zmiany pokoleniowej, bo akurat prezes Jarosław Kaczyński, wbrew temu przeświadczeniu, które niektórzy próbują budować, to jest człowiek, który mocno stawia na młodych. Czy wcześniej prezydent Andrzej Duda, czy obecnie prezydent Karol Nawrocki. Bardzo ciekawa też młoda postać Michał Drewnicki, która nabrała rozgłosu ogólnokrajowego ze względu na dobrze poprowadzoną kampanię w Krakowie. Więc ja tutaj absolutnie uważam, że ten proces się odbywa. On się odbywa w sposób naturalny i ta współpraca, jemy jaką łatkę i stereotypami obrosło Prawo i Sprawiedliwość. Szeroko rozumiana polska polityka i prawica i nie występuje.
0: Mamy też spory teraz rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak państwo oceniacie te ostatnie wydarzenia, odejście premiera Mateusza Morawieckiego?
3: No to oczywiście smuci. To jest absolutnie jasna sprawa. To jest jak rozwód dwójki rodziców. Niemniej tutaj absolutnie najważniejsze jest to, to też cytując w pewien sposób prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Mateusz Morawiecki poszedł w jedną stronę, Prawo i Sprawiedliwość w drugą. Niech każdy coś zawojuje, niech te emocje i największym problemem dzisiaj po 89 roku premier Donald Tusk.
0: Często jak spotykamy się teraz z sondażami, czy też nawet z jakimiś sondami ulicznymi dotyczącymi tego, który polityk kojarzony z prawą stroną, może takim mężem stanu, tą osobą, która byłaby w stanie posklejać, przepraszam za kolokwializm, ale to co dzisiaj się dzieje na prawicy, wskazywany jest tutaj prezydent Karol Nawrocki. Czy wy jako przedstawiciele młodego pokolenia też widzicie w nim taką osobę, nie wiem, czy ten pakt senacki, czy faktycznie polityka, który byłby w stanie zbudować konkretną przeciwwagę do obecnego rządu, bo tych problemów wydaje się, że jest bardzo dużo, ale jednak rząd chyba siłą stoi na słabości opozycji i słabości prawicy.
3: Trochę tak jest. Oczywiście tutaj liczymy na zdęta w tym mocno. To jest głos wśród młodego pokolenia, które bardzo mocno wybrzmiewa i w ogóle widzimy, że prezydent Karol Nawrocki jest z perspektywy młodego pokolenia pewną nadzieją na poważne zmiany, pewną nową jakością polskiej polityki. Właśnie tym nowym pokoleniem, o którym mówimy, ale też patrząc na to od strony realnej, żeby był pokój na prawicy, najpierw prawica musi chcieć się dogadać. Nie? I tu jest fundament. Bo pamiętajmy, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to jedno, mamy dwie konfederacje, mamy jakichś bezpartyjnych samorządowców, którzy też najpierw ogłaszają z kimś, z jednym ugrupowaniem pakt senacki, potem z drugim, a potem się okazuje, że w Zielonej Górze teraz planują wystawić sami swojego kandydata, więc to nie jest takie proste. No pan prezydent Karol Nawrocki z racji majestatu pełnionego urzędu też nie złapie liderów politycznych za uszy, nie posadzi przy jednym stole i powie, dogadajcie się. To najpierw musi być wola na poziomie parlamentarnym i wtedy ja myślę, że absolutnie pan prezydent i jego zaplecze jest gotowe, żeby wspierać pokój na prawicy, bo tak jak wspomnieliśmy dzisiaj, największym problemem jest minister Domański, jest szalejąca inflacja, wzrost, nie inflacja, tylko zadłużenie, deficyt budżetowy, tak? Ceny paliw, które miały zmaleć drastycznie, okazało się, że na pakietu CPN nie będzie, tylko jest obniżenie akcyzy i VAT-u i szereg innych rzeczy, które dzisiaj dotykają każdego polskiego obywatela.
0: I to są też tematy, o których będziecie tutaj państwo dyskutowali przez najbliższe 3 dni. To jeszcze na zakończenie powiedzmy, czy nasi słuchacze mogą gdzieś znaleźć albo będą mogli znaleźć później częściowo zapis tych debat, tych dyskusji?
3: Transmisja na żywo z głównej sali jest na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam na X-a Stowarzyszenia Nowa.pl. Tam jest transmisja każdego dnia.
0: Szymon Stachowiak, prezes Stowarzyszenia Nowa.pl, radny miasta Płock, także radca prezydenta. prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Odysei Wyborczej w Radiu Wnet. Dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.
0: Miłego dnia. My, drodzy Państwo, zostajemy tutaj na kongresie. Rajmund Klonowski, więc przez wspólnie korytarzami jesteśmy w miejscu no też wyjątkowym tutaj, jeżeli chodzi o ziemię chełmską, a ja delikatnie, bo jesteśmy na tak się zdarza. Przeczekamy w rozmowach, ale to będzie rozmowa teraz na Klonowski. To oczywiście kurier kuriera, także przewodnik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Także przejdziemy się. Że słyszeli, Rajmund Klonowski, no właśnie, i Perspiewska, jeżeli chodzi o to, jak my zabezpieczamy wschodnią flankę, jak próbujemy odstraszyć Rosję, aby no, żyła się zaatakować, czy to państw bałtyckich, czy właśnie Litwy, czy Polski. Wygląda właśnie z perspektywy litewskiej, jeżeli chodzi o kwestie no, dozbrań naszych państw, czy też jakichś stałych baz amerykańskich, czy baz niemieckich. Na Litwie.
4: No, Litwinom bardzo zależy amerykańskich na naszym terenie. Z tego względu też budowana jest baza pod stalą brygady niemiecką w ramach kontyngentu. Powstaje montownia czołgów Rheinmetallu, także na Litwie, również serwis tych pojazdów, bo choć same czołgi Leopard, ale także haubice samobieżne, pancerhaubice 2000, które Litwa nabyła już 10 lat temu, ale także w obliczu zbliżającej się prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej, która potrwa w pierwszym półroczu 2027 roku, Litwa kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo informacyjne oraz narracyjne. Więc także zwraca uwagę na znaczenie kultury dla naszego bezpieczeństwa i też to, w jaki sposób wrogie naszemu światu, naszej cywilizacji, wrogieństwu, państwo rosyjskie wykorzystuje kulturę do manipulowania narracjami historycznymi, do manipulowania opinią publiczną. I także na to Litwa kładzie duży nacisk, ma tutaj zresztą duże kompetencje i będzie także przeprowadzała szkolenia dla naszych sojuszników z zakresu tego, jak się zabezpieczać na tej płaszczyźnie informacyjnej i narracyjnej.
0: No, bardzo ważne, a skoro o tym mowa, no my w województwie lubelskim, ja też jechałam dzisiaj tutaj taksówką i pani mi powiedziała o alertach. Mówi, a cały czas te alerty RCB przychodzą razy dziennie, ale co z tego, jak nie wiemy tak naprawdę, co dalej robić, gdzie iść. I trochę też jest tak, że część osób już te alerty, które są powtarzalne, no w końcu zaczyna traktować trochę jako nic poważnego, no bo w końcu jak przychodzi to 5 razy dziennie, 3 razy w tygodniu, no to ile można. I jak to wygląda z perspektywy Litwy i takiej obrony cywilnej, przygotowania ludzi do ewentualnych no, trudnych sytuacji zagrożenia?
4: No na Litwie to z jednej strony powstał i portal, i aplikacja, specjalne podręczniki dotyczące właśnie tego, w jaki sposób się zachowywać w sytuacji zagrożeń. Także w debacie publicznej zwraca się uwagę na to, że nadużywanie przez instytucje państwowe tych alertów RCB będzie tak naprawdę miało skutek odwrotny i nie przyczyni się zwiększaniu bezpieczeństwa, więc opracowywane są także stosowne protokoły mające na celu wypracowanie procedur, kiedy, w jakich warunkach te alerty mają być uruchamiane, na jakich terytoriach, jakie informacje mają zawierać, właśnie po to, żeby to było skuteczne, żeby to było też zwięzłe, treściwe i miało ogólny sens.
0: Rajmund Klonowski, kurier wileński, także przewodnik po Wilnie, a zdradzisz słuchaczom Radia Wnet, do kiedy tutaj zostajesz w Polsce, a kiedy ewentualnie można znaleźć Cię w Wilnie, abyś oprowadził naszych słuchaczy.
4: No w Wilnie spędzam większą część roku, o ile akurat gdzieś nie wyjeżdżam na jakieś konferencje, tak jak tutaj do Chełma, gdzie jestem po raz pierwszy, ale już jestem od początku zachwycony i myślę także i w tą część Lubelszczyzny będę z wielką radością wracał.
0: Zachwycony i radosny Rajmund Klonowski, kurier wileński. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję, życzę mi.
0: I drodzy Państwo, oddaję teraz głos do studia. Łukaszu.
1: A my się przysłuchujemy temu, co się dzieje w Chełmie na Dniach Młodych EKR. A właśnie, a propos partii prawicowych w Polsce, to teraz czas na trochę newsów. A te newsy, informacje z życia partii będzie nam relacjonował Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry państwu.
1: No i cóż, nie tylko młodzi się spotykają, ale i, przepraszam, chciałem powiedzieć, osoby już doświadczone w polityce. Beata Szydło podobno ma wrócić jako twarz Prawa i Sprawiedliwości. I to nie tylko twarz polityczna, jako osoba, jednostka, ale jako wyraz powrotu do pewnych kierunków w polityce społecznej i gospodarczej partii Prawo i Sprawiedliwość.
5: No tak, ma być wzmocniona zarówno tak, że tak powiem, medialnie i być bardziej wykorzystywana, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o tą stronę społeczną. Będzie duża kampania dotycząca właśnie nierówności, tego, że pogłębia się podział między Polską A i B. I jedną z tych twarzy, taką no, najbardziej znaną, to ma być premier Beata Szydło. Tak, żebym to zestawiał z tym, co portal niezależna.pl napisał wczoraj, konkretnie ja, że profesor Mariusz Andrzejewski będzie nową też twarzą ekonomiczną PiS-u. Świeża postać, naukowiec z Krakowa. Jutro będzie duża konwencja gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości, gdzie będzie przedstawiony plan tutaj na wyjście no, z dość kryzysowej sytuacji gospodarczej, jaką wpędził nas tutaj rząd Donalda Tuska. I autorem tego programu, współautorem, ale no, który ma firmować ten program, będzie profesor Mariusz Andrzejewski, czyli postać, która szerzej póki co nie na opinii publicznej. To jest w miarę taki młody, no zależy jak tam młodość pojmujemy, no, rocznik 70 coś, w miarę młody, jak na profesora. I pan profesor Andrzejewski będzie firmował ten program razem z innymi posłami PiS. Tak samo Beata Szydło będzie taką frontmentką tej części społecznej, a tutaj frontmanem będzie profesor Andrzejewski. Więc można powiedzieć, że były dwa płuca, one się tam trochę nie domagały i teraz są dwa nowe płuca, przynajmniej programowe Prawa i Sprawiedliwości Gospodarcza z profesorem Andrzejewskim na czele i społeczna w przyszłości z panią Beatą Szydło był premier też na czele. Więc no widać, że w partii jest jakiś ferment. Ty mówiłeś przed chwilą o tych dzisiejszych wydarzeniach. Tak, i chyba też jutro to trwa, o ile dobrze.
1: Tak jest, forum EKR-u, które łączy...
5: Więc młodzi też są, tak. No więc Prawo i Sprawiedliwość po tym rozłamie. Końcu, no mamy wrzesień już się kończy, już październik. W końcu przechodzi do jakichś działań ofensywnych, rozmawia o programie, a nie o rozłamie. Bardziej się koncentruje niż na wzajemnych oskarżeniach, choć jak widzimy różne programy, to jednak to cały czas ta zadra tkwi. No i będzie tkwić, to jest nieuniknione. No ale no, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości no, mogą przynajmniej się cieszyć, że coś się rusza także programowo i do przodu. No moim zdaniem to są dla Prawa i Sprawiedliwości dobre ruchy. Po pierwsze ekspert od ekonomii, poważany, nowa twarz Prawa i Sprawiedliwości. Ciężko będzie tutaj, że tak powiem, stronie przeciwnej argumentować z panem profesorem. No i Beata Szydło, która jest osobą znaną, lubianą. I też to postrzegam jako taką przeciwwagę, zarówno tutaj pana profesora, jak i panią Beatę Szydło, jako taką, to też nieuniknione, przeciwwagę dla Mateusza Morawieckiego, tak? Czyli że jest życie w partii poza Mateuszem. To też.
1: O czym mówił już kilkukrotnie na konferencjach sam Jarosław Kaczyński, ja się podkreślając, że no, było trzy zespoły, to dosłownie co pana prezesa Kaczyńskiego, który zajmował się ekonomią w PiS-ie. No i właśnie jeden odszedł, ten związany z Mateuszem Morawieckim, ale właśnie pozostałe są, no i będą działać dalej. Beata Szydło to ma być tylko ten element społeczny, czy jakiś też wymiar polityczny, no bo jeżeli jest tak, że ma...
5: Nie chcę przedać faktu, słyszałem, że politycznie też ma się wzmocnić.
1: Politycznie również ma to mieć znaczenie, a na ile to wynika z jakiejś, nie wiem, czy kalkulacji, czy oceny już eksperckiej w ramach Prawa i Sprawiedliwości, że podobno, no właśnie, podobno jest tak, że ta sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza i że gdzieś zdiagnozowano taki element, że obecna polityka rządu doprowadza no do właśnie większych nierówności, polaryzacji i w związku z tym pojawia się szansa czy potrzeba takiej bardziej prospołecznej polityki.
5: To znaczy, to są fakty, bo rzeczywiście ja też dotarłem do tych dokumentów, też zresztą je opisywałem w zeszłym tygodniu. Nowa perspektywa budżetowa unijna od 2028 roku. W Polsce zakładany jest nowy podział środków unijnych na województwa, na samorządy województw. Marszałkowie spotkali się z panią Kuczyńską na Łęczy, minister odpowiedzialną za to. No i usłyszeli rzecz, która ich zbulwersowała, no przynajmniej część marszałków. Zresztą bowiem te środki będą podzielone tak, według planów ministerstwa, że mniejsze albo takie same pieniądze dostaną województwa ściany wschodniej, czyli takie same pieniądze albo niewiele większe otrzymają takie województwa jak podlaskie, lubelskie czy podkarpackie, a mniejsze pieniądze otrzyma, ma otrzymać, plany przedstawione marszałkom, takie województwa jak łódzkie na przykład, czy świętokrzyskie. No to, a większe pieniądze, największym beneficjentem tych tutaj zmian miało być województwo w sumie najbogatsze, znaczy w sumie tylko tak to pokazują statystyki wszystkie polskie i unijne, czyli na przykład mazowieckie. No więc no to wzbudziło konsternację i sprzeciw wielu marszałków. No rzeczywiście, no to, gdyby to się miało zrealizować, no a takie plany zostały przedstawione, to jest pogłębianie tej luki między tymi województwami, no jednak biedniejszymi, takimi jak jest Świętokrzyskie na przykład, czy województwa wschodnie, a tymi województwami jak mazowieckie, które i tak już jest bogate, a ma być jeszcze bogatsze i ma dostać proporcjonalnie dużo więcej środków. No to jest ciekawy zabieg koalicji rządzącej, no bo no, jest to odejście od równomiernego rozwoju i to się po prostu dzieje. To nie są jakieś wymysły, tylko to jest propozycja ministerstwa, z którego to ministerstwo powinno się gęsto wytłumaczyć, dlaczego taką koncepcję rozwoju, nazwijmy to, przyjęło. Ale to ma być jeden z aspektów tych, gdzie Beata Szydło ma się zajmować, bo to polityka społeczna to jest szerzej. No. Przypatrzmy się twardym statystykom, jeżeli chodzi o biedę w Polsce, o bezrobocie, no to wszystko wygląda coraz gorzej i to gwałtownie. O rosnącą inflację, która prawdopodobnie będzie jeszcze wzrastać, no po prostu rośnie w Polsce bieda. I tego się nie da nie zauważyć i dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś próbuje przynajmniej się na tym pochylić. No jaki to będzie efekt, no zobaczymy. No ale przynajmniej partia nie pozostaje, przynajmniej w fazie takiej deklaratywnej, ślepa na to, no to dobrze.
1: Ale to jeszcze zapytam, no bo wydaje się w takim wypadku, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do starcia z Konfederacją i to nie do starcia na podobne programy, tylko na różne, że Konfederacja będzie iść, no najprawdopodobniej chyba się jakoś bardzo zmieni swój program w liberalną narrację, a PiS, który chyba próbował z tą liberalną narracją trochę gdzieś tam flirtować, uznając, że zmienił się klimat społeczny, teraz będzie bardziej stawać na te swoje tradycyjne, bardziej wspólnotowe, bardziej społeczne, bardziej rodzinne aspekty prowadzenia gospodarki, takiej antyliberalnej, antybalcerowiczowskiej.
5: To znaczy, no to oczywiście to, gospodarka ma swoje prawidła, no więc też nie można, że tak powiem, odchodzić też od prawideł gospodarczych, no ale no, Prawo i Sprawiedliwość no nie może upodobnić się do Konfederacji, nie wiem, być jakąś, udawać, że jest jakąś konfederacją, nie wiem, lepszą, czy nawet konfederacją, tylko że bardziej prospołeczną. No nie, no to jest akurat, też mi się wydaje, że dobry ruch, żeby tak jak no, załóżmy Beata Szydło z tego symbolem, no powrót, że tak powiem, ad fontes do korzeni, do tego, czym ta partia była, czym zdobyła zaufanie wyborców. I to jest moim zdaniem bardzo racjonalne działanie, jeżeli to się uda przekuć w realne propozycje, w realne działania i przekonanie wyborców, że rzeczywiście jesteśmy tym, czym byliśmy, że nie straciliśmy na tej tożsamości właśnie społecznej, bo na tym wyrosła Prawo i Sprawiedliwość. No, na podkreślaniu tego, jak bardzo potrzebne są programy społeczne, że są możliwe do realizacji mimo no, oczywistych tam braków finansowych i niedomagań polskiego państwa i że to się da zrobić. No. I że to nie wymaga, tak jak mówią niektórzy liderzy Konfederacji, no, przyjrzyjmy się słowu Mencena różnym, no to to jest taki, można powiedzieć, turboliberalizm bezwzględny. Tak też wprost mówi o cięciach niektórych programów, trzynastych emerytur, no to są niedawne wypowiedzi pana Mencena. No, sądzę, że elektorat w Polsce prawicowy, no w większości no, nie trawi tych niektórych pomysłów przedstawionych przez Mencena.
1: I Prawo i Sprawiedliwość ma iść, jak rozumiem, w trochę w kontrze, czyli co, w weekend mamy zapowiadaną, długo oczekiwaną zmianę, czy w jakimś sensie
5: trochę podsumowanie tego, co Prawo i znaczy tak, to ma być jakiś duży program, dużo nowych propozycji, też zebranie tych, co się pojawiało oczywiście w przestrzeni publicznej, tylko no, to ma być wszystko zebrane do kupy jako jeden jakiś taki spójny program. Rozumiem, że ten program jeszcze całościowy na wybory to powstanie, no ale no zauważmy, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia, chyba że nie wiem, ty widzisz, a to mnie wyprowadź z błędu, próbuje robić coś programowego. No, ja nie widziałem żadnych propozycji programowych. Może to i dobrze, bo by skończyło się jak 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Nie widzę, żeby PSL coś takiego robił. Nie widzę też oprócz fazy deklaratywnej niczego programowego, co by robiła Konfederacja. No więc Prawo i Sprawiedliwość zawsze zresztą koncentrowało się, niektórzy nawet zarzucają się za bardzo na tym programie, na tych kolejnych kongresach programowych, na kolejnych propozycjach programowych. No ale no to buduje jednak wiarygodność, tak? No, szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość, no oczywiście można się kłócić, co i jak dowiozą, ale no dużo rzeczy, nie każdemu się to podoba, ten program PiS-u, a nie musi. Tylko że po prostu no, duża część tych rzeczy Prawo i Sprawiedliwość udawało się realizować w większym lub mniejszym stopniu i to w niektórych to nawet stuprocentowo. No więc partia, która chce uchodzić za wiarygodną, ja przynajmniej mam taki pogląd, powinna mieć solidny program, solidne założenia programowe i powinna umieć go zrealizować. No i Prawo i Sprawiedliwość chce się jawić jako taka partia i myślę, że to jest dobry kierunek. No, czy to się uda? Dotychczas się udawało częstokroć, więc no, pomysł jest, można powiedzieć, nie nowy wcale. A Beata Szydło no, cały czas była w tej partii, tylko no, była trochę wycofana. Tak? No, dużo było tutaj ludzi do opowiadania o gospodarce. Raczej twarzą był właśnie Mateusz Morawiecki. No to teraz będzie pan profesor Andrzejewski, a społecznie, to też jest powiązane z prawem gospodarczym, przecież nieuniknione, Beata Szydło, która przecież cały czas jest w tej partii. I która jest też takim zwolennikiem, tak? No bo ona, jak dochodziło do tych wielkich kłótni wewnątrz pisowskich, no to ona była taka najbardziej wśród tych liderów koncyliacyjna i starała się godzić te strony. Więc ja uważam, że to jest ruch, ktoś powie, że to jest odgrzewany kotlet. No trochę tak, ale kotlet zawsze pożywny. No.
1: To zobaczymy, jak się na tym kotlecie pożywi Prawo i Sprawiedliwość. Proszę powiedzieć na koniec, jaka będzie rola pana profesora Czarnka w takim wypadku.
5: A ona się nie zmienia, rola pana profesora Czarnka, tak? No, cały czas jest kandydatem, nikt na razie nie mówi, że na premiera, nikt nie twierdzi, że ma być wycofany. Zresztą no, świadkami jesteśmy dzisiaj, tak? Dzisiaj to Przemysław Czarnek ogłaszał wotum nieufności wobec ministra Domańskiego. No, nieprzypadkowo jest to pewnie dzisiaj zgłaszane, tak jak to jest konwencja gospodarcza, więc no, to też generuje zainteresowanie tą konwencją gospodarczą. Dzisiejszy wniosek o wotum nieufności wobec ministra Domańskiego, do którego naprawdę może mieć zarzuty. No, ja polecam państwu, no, ci co chcą, mają czas i lubią przejrzeć ten budżet, projekt budżetu, który już jest na stronach sejmowych, każdy może sobie wejść. No tam są, będę to opisywał zresztą w jakichś tam różnych wymiarach, no tam są rzeczy skandaliczne, no jeżeli chodzi o obronność, o to na co nie ma środków, no to jest budżet dramatyczny i dobrze, że ktoś od tego

0: by o tym opowiadać, ale to jest sytuacja dramatyczna, więc to nie jest też takie, że PiS chce skierować debatę na jakieś abstrakcyjne tory. No to niestety jest teraz najważniejsze, co może być, to jest dyskusja. Oczywiście są dyskusje, no nie powiem, że zastępcze, ale obok, tak, trybunał różne, ale tak naprawdę dla Platformy to jest wygodnie mówić, nie wiem, o Romanowskim, jego powrocie, a nie mówić o tej dęgrygoladzie, o tej zapaści gospodarczej, do której się bardzo przyczynili.
1: No to jest rzeczywiście lepiej zawsze, jeżeli chodzi o tego typu ganianie opozycji.
0: Bo tam nie ma argumentów ani obrony na to, co tu się dzieje w polskiej gospodarce. No,
1: a to proszę teraz, jeszcze niech pan redaktor na koniec powie, jakie nadzieje sobie robią, jeżeli chodzi o tą zmianę. To zdaniem polityków PiS-u ma być coś, co faktycznie da nowe życie, mieć taką nową prędkością, pozwoli wyjść z pewnego marazmu. Ostatni sondaż to co prawda CBOS, więc pracownia rządowa, często się myląca, mająca dziwne sondaże, odbiegły od innych, no ale tutaj różnica między PiS-em a Konfederacją są 2 punkty procentowe w tym badaniu pisma 19, Konfederacja ma 17, a Rozwój Plus ma ponad ma prawie 6,5%, 6,4%, no i jeszcze Korona Brauna ma 8 punktów procentowych. Bardzo wysoko też partia Razem. No ale ta różnica jest bardzo bliska. To ma być odpowiedź na też takie ewentualne zbliżanie się poparcia między PiS-em a Konfederacją.
0: No też na pewno. Tylko ja bym tu tych sondaży, tak jak sam zastrzegłeś, nie brał jakoś tak jako prawdy objawionej, bo one niestety są w Polsce narzędziem pewnej gry i one są bardzo mało sprawdzalne i bardzo mało konkretne. No, ktoś to... Ja w ogóle jestem wrogiem tym opowiadania o sondażach jeszcze tak wcześniej na tej fazie. No niestety, no w Polsce nikt z tym przez lata nic nie robi. Sondażownie się naprawdę myliły. I to tak poważnie. Nikt z tego nie wyciąga żadnych konsekwencji. No, więc sugerowanie się, oczywiście no, można jakieś trendy wyciągnąć z tego, że, z tych nawet sondaży, że tak powiem, mylących się. No PiS oczywiście stracił poparcie po rozłamie, no ale czy sytuacja jest dramatyczna? Nie wiem. Ja słyszałem, że też możliwe są dalsze przejścia, to oczywiście bardzo poważne rozmowy, do Rozwoju Plus, do PiS-u. No PiS robi co może, żeby, że tak powiem, z tego największego tąpnięcia, jaką była sytuacja po rozłamie, wyjść w miarę obronną ręką. Czy to, no Konfederacja wiadomo, że jest jakimś punktem odniesienia, żeby nie stracić na jej korzyść, ale ja nie wiem, czy aż takim, po prostu PiS samo w sobie chce mieć jak najwięcej głosów. Oczywiście patrząc jakoś na tą Konfederację, ale ja nie wiem, czy Konfederacja jest dla PiS-u akurat takim papierkiem lakmusowym. No i może i dobrze, tak? No bo ta partia powinna sama swoją tożsamość budować, niekoniecznie w oparciu o Konfederację. No, nie wiem, czy Konfederacja to jest aż wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci, aż takim punktem odniesienia dla Prawa i Sprawiedliwości. No moim zdaniem ta partia po prostu chce się odbudować, a niekoniecznie względem jakoś Konfederacji.
1: No dobrze, to w takim wypadku czekamy do soboty.
0: No czekamy do soboty, no, oczywiście, no to soboty. No to są przedstawione, czy w media jakoś tam część się zainteresuje, część nie. No ale... PiS jest na tyle doświadczoną partią, żeby nie patrzeć na tego typu rzeczy. Tak mi się wydaje. No, zrobiło oczywiście i będzie robić jak wszyscy, jak każda partia. Dużo kroków trochę obok, trochę nie tak. Zobaczymy, jak te propozycje też wzbudzą dyskusję, czy okażą się jak któreś kontrowersyjne, a które bardziej nośne. Czy Prawo i Sprawiedliwość no, nie skoczy od razu do poziomu 35%. No to niestety wychodzenie z dołka i to takiego piaszczystego, piargowego bym powiedział, to nie będzie 5 minut, nie będą 2 dni, to nie będzie jedna konwencja, to musi być stałe, długie, planowe, konsekwentne działanie w jednym kierunku i widzę, że ta partia próbuje to robić. Czy to się uda? Zobaczymy.
1: A to jeszcze 2 słowa o samym nowej osobie, o samym profesorze. Kim jest, skąd pochodzi?
0: skąd pochodzi, co tam. Ja nie wiem, no to jak na profesora, tak jak powiedziałem, no to jest.
1: Skąd się wywodzi?
0: Młoda, o, tak. Bo to jest chyba rocznik 70, no nie chcę kłamać państwa, no 70, no 70 któryś tam, czyli to jest jak na profesora młoda osoba. On.

0: Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czyli to nie jest, to jest poważana, to nie jest kolegium humanum przysłowiowe. To jest też ekonomista znany, on liczne analizy przeprowadzał. On był też w latach krótko, 2005-2006 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, więc to też jest osoba, która nie jest tylko teoretykiem, jest też praktykiem. On też zasiadał w radach nadzorczych ważnych spółek, także Skarbu Państwa, więc to nie jest tylko profesor taki, który się tylko teorią para i nigdy praktycznie nic nie zrobił, tylko to jest też człowiek, który, że tak powiem, doświadczył, jak to działa od podszewki. No i cały czas mówię, że to dobrze, że to jest ktoś z zewnątrz. Rzeczywiście w tym zespole gospodarczym będą osoby, że tak powiem, znane i lubiane, tak, no, takie jak Daniel Obajtek, jak pan były wiceminister Ociepa i jeszcze parę innych osób. Więc to nie będzie tylko oparte na panu profesorze, to będzie też cały, to jest już właściwie cały zespół, który odpowiada za ten program. I także no, będzie firmować też Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński. Więc to nie jest tak, że no, profesor został rzucony sam, masz zrób program, tylko to jest jednak dzieło całej partii, a pan profesor będzie po prostu nowym, kimś nowym, nową osobą, która będzie tak naukowo to wszystko spinała. No, ja nie widzę tego typu ruchów, też już o tym powiedziałem po tamtej stronie. Nie widzę jakiegoś profesora, który by jakikolwiek program, nie wiem, dla Koalicji Obywatelskiej chciał przygotowywać i chciał być jego twarzą. No jakoś nie wiem, może się kiedyś tego doczekamy.
1: No dobrze, to będziemy czekać i razem z Tomaszem
0: Dudowskim. Ale to możemy się nie doczekać.
1: Ach, zobaczymy. Będziemy czekać i zobaczymy, czy się doczekamy. Naszym gościem był Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
0: Wszystkiego dobrego dnia, a jest piękny.
1: Jest piękny i jeszcze trochę ładnej pogody przed nami. To ma być bardzo ładny weekend, a potem ma trochę popadać, no ale to jesień czasami musi padać. Deszcz. Za chwilę naszym gościem będzie Robert Winicki, ale najpierw zespół Blondie. To inny zespół.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No, dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Teraz naszym gościem Robert Winnicki na koniec Odysei Wyborczej. Trochę o obronności porozmawiamy. No i decyzja, deklaracja Sołomira Mentzena, że czas na powszechny pobór do wojska. To wzbudziło pewne wątpliwości i chyba jest pewną zmianą, nawet wyraźną zmianą w podejściu do polityki obronnościowej lidera Nowej Nadziei, współlidera Konfederacji. Z czego to może wynikać i jakie to będzie miało konsekwencje? To na to pytanie będzie odpowiadał nasz gość Robert Winnicki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to znaczy ja zmian nie zauważyłem. Może zauważyłem mocniejsze zaakcentowanie tego problemu przez Sołomira Mentzena.
3: Jakby pogrzebać jeszcze lat temu 3 czy 4, to hasło pobór było krytykowane, a Sołomir Mentzen mówił o armii zawodowej jako tej podstawowej.
4: Może i tak, chociaż o powszechnym szkoleniu wydaje mi się, że ja też powiedzmy współpracując ze Sołomirem Mentzenem robię to dopiero od 2019 roku, ale wydaje mi się, że jego pogląd od co najmniej od tego momentu na to, że potrzebne jest powszechne przeszkolenie wojskowe, zresztą pogląd ustalony zasadniczo w Konfederacji był, nie?
3: No to skąd teraz, te różnice to... zdań, na przykład takie, że teraz pan mecenas Wawer, poseł z Ruchu Narodowego, mówi, no nie do końca zgadzamy się z tym wystąpieniem o potrzebie powszechnych szkoleń, które zaprezentował Sołomir Mentzen.
4: I znowu trochę inaczej. Poseł Wawer powiedział o tym, że nie jest możliwe przywrócenie w tym momencie poboru takiego, jaki był w momencie, kiedy go zawieszano. Czyli, że cały rocznik poboru, kilkaset tysięcy ludzi, załóżmy, tak, po prostu państwo polskie, Wojsko Polskie jest na to niegotowe. To jest jedna rzecz, że jest niegotowe na tego typu działania. Chociaż tam się chyba wkradł jakiś błąd, bo tam było powiedziane o tym, że w roczniku jest 400 tysięcy osób. Natomiast no to pytanie, czy pobór miałby obejmować również kobiety. Bo są jeszcze takie roczniki, które chociaż obecne roczniki to już mają powiedzieć 300 tysięcy, które się rodzą, no ale załóżmy, że są jeszcze w obiegu te roczniki, które mają po 400 tysięcy. No ale to połowa plus minus to są mężczyźni, tak? Niemniej jednak faktem jest, że przeszkolenie wojskowe masowe, na masową skalę, to jeszcze na etapie licealnym, to jest coś, co Ruch Narodowy 10 lat temu już pisał do swojego programu. Ja wtedy jeszcze będąc, wtedy będąc czynnym politykiem, zresztą odpowiadałem za tą część programu i pisałem hasło pod tytułem militaryzacja narodu. To znaczy militaryzacja narodu jest integralną częścią programu Ruchu Narodowego. W tej militaryzacji narodu mowa była o obronie terytorialnej w innej wizji niż jest ona obecnie, dużo bardziej związanej z lokalną społecznością i wizji obrony terytorialnej również, która między innymi zajmuje się w dużym stopniu masowym przeszkoleniem młodzieży w wieku licealnym do służby wojskowej, tak, czy przynajmniej podstawowych elementów służby wojskowej. Dyskusja o tym, jak ma przeszkolenie wyglądać I faktu, że nie da się obyć bez jakiegoś okresu spędzonego bezpośrednio w formie skoszarowanej jednostki wojskowej, to jest inna rzecz, tak? Bo to, że pobór, tak jak on wyglądał te 15, już muszę przypomnieć w tym roku, no 20 lat temu, to już nie 15, 20 lat temu, kiedy został zawieszony, bardziej 20 niż 15, to on wielkiego sensu nie miał i kształt. I nawet dzisiaj szkolenia rezerwy, które są robione w Wojsku Polskim, są szkoleniami robionymi często bardzo marnie. To te dwie rzeczy należy rozdzielić. Zdolności państwa polskiego, po pierwsze. Po drugie, sposób, w jaki byłyby te szkolenia robione. A po trzecie, niezaprzeczalny fakt, że szkolenie wojskowe i przeszkolenie w tym zakresie powinny przechodzić wszyscy. Kobiety i mężczyźni. Oczywiście o tyle zgadzam się ze Sławomirem Mencenem, że masowy pobór kobiet do wojska nie ma chyba sensu, chociaż w Izraelu to ćwiczą, praktykują i nie wychodzi to źle, więc to jest być może jakiś mój element polemiczny wobec Sławomira Mencena. Natomiast niewątpliwie wszyscy powinni przechodzić podstawowe przeszkolenie. I kobiety, jeśli nawet zakładamy, że nie będą w dużej liczbie służyć w jakikolwiek sposób w Wojsku Polskim, to jeśli chodzi o zaplecze, kwestie sanitariatów, kwestie logistyczne, to jak najbardziej powinny w tym zakresie też być przeszkolone. Tak? Także w tym zakresie przeszkolenie wojskowe powinno mieć charakter masowy. To nie ulega wątpliwości. To jest drugiej części składowej Konfederacji element integralnego programu od 10 lat, od właściwie kiedy ten program został sformułowany pod hasłem militaryzacja narodu.
3: No ale jak się patrzy na recepcję tych pomysłów wśród wyborców, to oczywiście to jest kwestia mediów społecznościowych, oczywiście kwestia wątpliwa, no ale powiedzmy, że to jest jakaś miara, no to tam ten pomysł się nie spodobał. Nagle odkryliśmy, no to nie jest żadne wielkie odkrycie, no ale się okazało, że jest bardzo duża, istotna część młodych Polaków, którzy no nie widzą siebie, jeżeli chodzi o służbę wojskową, że uważają, że płacą podatki i to wystarcza. Że opłacanie podatków to jest to, co trzeba robić, a wszystko, co ponad to jakaś służba wojskowa, to jest coś, na co państwo nie zasługuje.
4: Znaczy, powiem tak, można o tym mówić na trzech poziomach. Po pierwsze, na poziomie takim w ogóle idei tego, co to znaczy mieć obywatelstwo. Z czym związane jest obywatelstwo, że ktoś jest obywatelem, a nie poddanym w państwie. No z tym, że ma prawa wyborcze i wolność osobistą, tak? To jest obywatelem, a nie poddanym. Co przez całą historię ludzkości było przepustką do uzyskania obywatelstwa, przepustką było to, że ktoś jest wojownikiem, tak? Warstwy wojujące były zawsze warstwami panującymi, a ci, którzy wyłącznie mieli płacić jakieś dobra materialne, to byli ci, którzy byli poddanymi. Od starożytności po tak naprawdę idee armii obywatelskich już w XIX wieku, tak, które się ukształtowały, powiedzmy, z mniejszymi czy większymi zmianami w takim formule do dzisiaj funkcjonujemy. Więc to, że ktoś ma prawa polityczne, w pierwszej Rzeczpospolitej tylko szlachta wojowała, w związku z czym tylko szlachta miała prawa polityczne. No to jest jakby nie...
3: Ale to jest jakiś system, to musimy iść, to tak jak w starożytnej Grecji, w Atenach chociażby, ale też wsparcie, no Sparta monarchia, co prawda, ale też każdy Spartiata, będąc wolnym, był de facto, chociaż w monarchii, ale był obywatelem.
4: Był żołnierzem.
3: Był żołnierzem i miał obowiązek walczyć. W Atenach można było być metoikiem tak zwanym, czyli płacić podatki.
4: Który pracował na wojującym warstwę, tak. Po prostu.
3: Hello, rzeczywiście, i co, to tylko trzeba wrócić we współczesnym świecie masowych demokracji, które się ukształtowały w końcu XIX
4: wieku? Ja nie wiem, czy do tego trzeba wrócić. To w dużej mierze zależy od tego, jak będą wyglądały przyszłe wojny. No, póki co wojna jest oparta, widzimy, jak przebiega wojna rosyjsko-ukraińska, jest to wojna oparta o masową mobilizację żołnierzy po prostu ze społeczeństwa. I póki co wobec ryzyka takiej konfrontacji potencjalnej za jakiś czas, powiedzmy w perspektywie kilku lat, stajemy, tak? I to trzeba mieć powiedzieć. Ale to nie chodzi tylko o wojnę, bo przeszkolone wojskowo społeczeństwo jest wartością samą w sobie. do wszelkiego rodzaju sytuacji zagrożeń i ryzyka. Co więcej, ja też przypominam zawsze taką wypowiedź jednego izraelskiego biznesmena na forum w Karpaczu czy w Krynicy. On mówił o sukcesach, o źródłach sukcesu gospodarczego Izraela. Są kwestie kulturowe. I mówił, że wskazał na wojsko jako jeden, nie tylko dlatego, że wojsko dostarcza technologii, z których potem korzysta sektor cywilny, ale wojsko, przez które przychodzi znakomita większość Izraelczyków, obojga płci, to jest doświadczenie, w którym oni potrafią słuchać rozkazów, potrafią wydawać rozkazy, potrafią zachowywać dyscyplinę, pracować w grupie. Niesamowite zdolności takie, wojsko jest, te same, czy bardzo podobne właściwości, które daje wojsko, są potrzebne potem w biznesie, w administracji, w zarządzaniu, w organizacji najróżniejszych rzeczy, nawet w organizacji własnego życia. W związku z tym jest to po prostu wielka wartość kulturowa, jedno ze źródeł takiej siły nie tylko militarnej, ale gospodarczej Izraela, czy takiej żywotności społecznej jest to wojsko. Więc to jest też wartość, tak? Pewnej odporności, pewnego pewności tego. Dzisiaj mamy brak przeszkolenia jakiegokolwiek wojskowego. Mamy brak ćwiczeń z ludnością cywilną, w związku z czym bezpieczeństwo państwa w zasadniczej formie istnieje na papierze. Ja dzisiaj czytam, że MON znowu będzie nową ustawę opracowywał, dostosowującą do bieżących zagrożeń stan prawny. No i dobrze, może jest potrzebna taka ustawa, ale mamy broszury, mamy SMS-y. Mamy mnóstwo papierologii, dyskusji, debat, deklaracji, pomysłów i tak dalej. Tylko do cholery jasnej nikt nie ćwiczy z tymi żołnierzami, którzy są dzisiaj w systemie rezerwy mobilizacji. Nikt nie ćwiczy z cywilami, którzy mieliby podlegać tam, nie wiem, ewakuacji, mieliby podlegać tego, żeby do schronów, których nie ma, gdzieś się schronić. Albo to jest ta sytuacja z tymi alertami RCB, które przychodzą we wschodniej Polsce, jak ktoś się zbliża do polskiej granicy, tak? No dostaje alert RCB. I co ja mam, albo słyszę syrenę. I co ja mam zrobić w tym momencie w swoim domu? Czy obywatel wie, co on ma zrobić w tym momencie? Otóż nie wie, a nawet jak będzie wiedział, to nie ma to, na przykład w miejscowości jest jakieś zagrożenie. To zostało przećwiczone. Przećwiczone z żywymi ludźmi, nie na papierze, że wójt, sołtys albo burmistrz dostali jakieś rozporządzenie i tam jest. Jeśli tego nie przećwiczysz, to po prostu ludzie nie będą mieli pojęcia, jak się zachować, a my nie będziemy, w sensie my jako państwo polskie, nie będziemy mieli żadnego pojęcia, co może wyjść nie tak. Co może wyjść nie tak w danej sytuacji. W tym te rzeczy są zupełnie nieprzećwiczone, społeczeństwo jest zupełnie niegotowe na żadne zagrożenie. Co to oznacza? Panie redaktorze, mówiąc brutalnie, to w sytuacji zagrożenia, to nawet niewojennego, zagrożenia katastrofą, zagrożenia blackoutem, nie wiem, jakimi rzeczami innymi, to oznacza konkretne trupy, mówiąc bardzo brutalnie. To znaczy wskutek niećwiczenia mobilizacji, wskutek niećwiczenia, nieprzeszkolenia ludności cywilnej, wskutek masowej beztroski, w jakiej żyjemy, to nawet w sytuacji katastrofy naturalnej typu powódź, to oznacza konkretne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. I o czymś takim dzisiaj rozmawiamy. O ogólnej odporności, przygotowaniu, która nie jest, nie można przegadać, zagadać i zasypać tonami papierów, dokumentów, analiz i mądrych dyskusji albo głupich dyskusji. I to jest to, do czego moim zdaniem wzywa słowo Winmenten. I oczywiście, że jest bunt przeciwko temu. Jest bunt, ponieważ najmłodsze pokolenie, a nawet to średnie pokolenie, no zakładają, że już jestem ze średniego pokolenia, to są pokolenia, które nie znają sytuacji zagrożenia. Nikt z nas, w sensie z mojego pokolenia, nie doświadczył stanu wojennego, nie doświadczył groźby interwencji radzieckiej, nie doświadczył tego typu rzeczy. My żyjemy w pewnym stanie, takim w błogostanie. Jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy egoistycznie wypieszczeni, że to jest coś, co nam się po prostu należy. I nie trzeba o to walczyć, tak? No więc należy zrewidować to myślenie, należy zmienić to myślenie. Trzeba po prostu swoje państwo zabiegać, walczyć, trzeba pod tym kątem przygotowywać się. Też dlaczego? Dlatego, że im bardziej przygotowane jest państwo, im bardziej przygotowane jest społeczeństwo, im bardziej naród jest zmilitaryzowany, znaczy przeszkolony, potrafiący się zachować, potrafiący reagować, tym mniejsze jest ryzyko, że zostaniemy zaatakowani, proszę państwa.
3: Bo tym większe, że będziemy bezpieczni. A to, co się mówi, jeżeli chodzi o te relacje między wojskiem, co i Mencen także podkreśla, i tu jego spór z kolei z generałem Kukułą, że także polska armia jest niegotowa, że rzeczywiście nie przeprowadza się na przykład badań związanych, czy ćwiczeń, przepraszam, związanych z mobilizacją całej, chociażby jednej, ale jednak brygady.
4: No nie ma czegoś takiego. Tajne raporty NIK-u, o których mogę powiedzieć tyle, bo wiem, co tam się znajduje, mówią o tym, że mobilizacja jest fikcją. Po prostu. Są na papierze jakieś plany, że dana ilość osób ma się stawić w tym miejscu. No i ja mam kategorię tam A z paragrafem na oczy. Tylko, że WKU od 20 lat nie ma ze mną, ponad 20 lat ze mną żadnego kontaktu. To WKU, czy Wojskowa Komenda Uzupełnień Regionalna, nie ma pojęcia, gdzie ja mieszkam. Nie ma pojęcia, że ja w grudniu przyszedłem operację, że od lutego mam niesprawne kolano i uczę się chodzić poprawnie, a nie potrafię biegać, tak? WKU nie ma o tym pojęcia. Szkolenia rezerwy odbywają się rzadko, słabo i źle. Próbna mobilizacja nie jest przeprowadzona. Stany magazynowe są zupełną fikcją tego, co są zakładane. Jest tak. Ten plan mobilizacyjny zakłada, że gdzieś tam w magazynie ma być tyle i tyle, nie wiem, koców, śpiworów, pożywienia, butów i tego. Nie ma tego. Fizycznie tego nie ma. Ukraina w momencie, kiedy Rosjanie napadali, miała ponad 500 000 żołnierzy gotowych. Teraz ma 1 000 000 żołnierzy w sumie we wszystkich, tam na froncie, poza frontem i tak dalej, i tak dalej. To jest grubo ponad 5 razy więcej, niż my obecnie mamy wojska. Mimo, że mamy, dzisiaj to już jest około 10 000 000 ludności więcej niż Ukraina, tak? Tam im bardzo drastycznie spadło. Finlandia jest, 5-milionowa Finlandia jest gotowa do tego, żeby wystawić nawet do 1 000 000 żołnierzy. To jest oczywiście liczba teoretyczna, ale na szybko z 20 000 są w stanie zwiększyć swój potencjał do 200 000. 5-milionowa Finlandia. Mają przećwiczone zejścia do schronów, mają społeczeństwo, które jest przeszkolone, przygotowane do tego, żeby na zagrożenie odpowiednio zareagować. A my mamy gadające głowy. Gadające głowy w mundurach, gadające głowy w urzędach. To nie jest przygotowane państwo. I niestety i MONOZA, i polskie wojsko na najwyższych swoich szczeblach jest dotknięte MONOZą. Czyli przypodobywaniem się politykom, czyli, to politycy oczywiście w największym stopniu psują, ale przypodobanie się politykom, procedury, papierologia i jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, która obowiązuje wciąż w Wojsku Polskim, malowanie trawy na zielono w raportach. Obowiązuje kultura nieraportowania problemów, ponieważ oficer niższego szczebla, czy dowódca niższego szczebla, który raportuje problemy, sam staje się problemem. Więc najlepiej nie raportować problemów, bo wtedy i tak idzie ten system kaskadowo od góry do dołu nieraportowania problemów, bo jak raportujesz problemy, to znaczy ty stworzyłeś problem. I mamy po prostu systemową fikcję. Tego się nie da, nie da się tego naprawić, kupując coraz droższe czołgi i tak dalej. Bo czołg jest nic nie warty bez ludzi, którzy mają do niego wsiąść, pokierować i tak dalej.
3: No i tyle. I to są kłopoty z armią. Prawica po tej deklaracji, także o tych szkoleniach, jest jakby bliżej wspólnego frontu, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, że ta deklaracja, że potrzebna jest ta mobilizacja, łączy ruch narodowy, nową nadzieję, rozwój plus i Prawo i Sprawiedliwość, a może nawet Grzegorza Brauna, chociaż tutaj ta dyskusja jest pewnie co nieco inna, bo są pytania i pewne wątpliwości.
4: Pewnie tak, chociaż diabeł na pewno tkwi w szczegółach, tak? Znaczy, przede wszystkim pytanie jest nie to, co kto sobie myśli, tylko czy ma odwagę, czy nie. Bo dzisiaj to są rzeczy oczywiście niepopularne. To są rzeczy, których ludzie nie chcą słyszeć. Ludzie chcą słyszeć, jak mają dostać kolejne 800 plus, 15 emeryturę i że będzie ciepło i benzyna po 5,19.
3: Tego, no ja nie wiem, czy to ludzie. Teraz ludzie to nawet nie chcą o tych 13 emeryturach słyszeć, że nawet takie elementy polityki prospołecznej to już są niepopularne.
4: No dobra, no ale generalnie ludzie nie chcą słyszeć nieprzyjemnych rzeczy od polityków. A na koniec dnia się pojawia pytanie, po co ktoś jest w polityce? Czy jest po to, żeby opowiadać przyjemne rzeczy? Czy jest po to, żeby zmieniać w jakimś kierunku państwo, żeby ono było silniejsze, żeby ono było lepiej rozwinięte i tak dalej, nie? Więc moim zdaniem to jest trochę na temat tego, jaka jest wizja poszczególnych tam ugrupowań, poszczególnych liderów, ale przede wszystkim to jest dyskusja o tym, czy ci liderzy mają odwagę cywilną, żeby sprawować przywództwo. A przywództwo sprawuje się nie poprzez to, że za wszelką cenę obłaskawia się nastroje i się za wszelką cenę nadskakuje opinii społecznej. Przywództwo się poznaje po tym, że przywódca stara się jednak pewien kierunek nadawać, pewien horyzont wyznaczać. Tak? I w tym sensie Polska od moim zdaniem wielu dekad cierpi na chroniczny brak przywództwa odważnego, tak? Takiego, które by się nie bało oglądać na sondaże w danym momencie. No i to jest moim zdaniem kluczowa rzecz.
3: No to na koniec Sławomir Mentzen pokazał, że jest takim politykiem, który jest gotów działać niezależnie od słupków sondażowych?
4: No myślę, że tak. Myślę, że to są właśnie takie bardzo trudne oczywiście, bo oprócz pokazywania przywództwa trzeba pokazywać skuteczność, a skuteczność bierze się z poparcia, które się udaje wygenerować, tak? I to jest napięcie, które na pewno Konfederacji nie przysporzy poparcia ta jednoznaczna deklaracja. Ale po prostu polityka to jest taka gra, gdzie trzeba wyważyć te dwie wartości. Tak? Znaczy kwestie właśnie sprawowania realnego przywództwa od kwestii zabiegania o poparcie. Nie? To są sprzeczne wartości i politycy cały czas są trochę rozpięci na tej przestrzeni. Prawda? Większość zdecydowana skupia się na generowaniu poparcia czy utrzymywaniu poparcia, bo to jest takie bezpieczne. No, tylko, że w niebezpiecznych czasach zbytnia ostrożność może być zagrożeniem.
3: A czym mówił Robert Winnicki, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my już teraz pędzimy do studia Dublin. Czas na Tomasza Wybranowskiego. Serwis międzynarodowy. Mikołaj Murkociński, tak jest.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
0: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym będziemy mówili o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Będziemy także mówili o tym, co dzieje się we Francji, zarówno na ulicach, ponieważ trwają protesty licealistów, jak i w tej polityce francuskiej już kampanijnej, ponieważ w kwietniu odbędą się we Francji wybory prezydenckie. Zobaczymy także, co dzieje się u naszego południowego sąsiada na Słowacji. To będzie rozmowa w peryskopie międzynarodowym. Ale zaczynamy od midtermsów, czyli od wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, do których pozostał miesiąc. Amerykanie pójdą do urny 3 listopada i wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, a także 35 senatorów. Stawką jest kontrola nad Kongresem, a tym samym możliwość realizowania przez Donalda Trumpa programu w drugiej połowie jego kadencji. Republikanie dysponują obecnie większością w obu izbach, choć ta przewaga jest niewielka. Dotyczy to w szczególności Senatu, gdzie mają oni 53 miejsca na 100, co oznacza, że demokraci, aby przejąć kontrolę nad tą izbą, muszą zdobyć 4 mandaty należące obecnie do republikanów. A sondaże pokazują, że jest to bardzo możliwe. Według tych sondaży właśnie demokraci mogą nawet myśleć o zwycięstwie w kilku stanach, w których Donald Trump zdecydowanie wygrał podczas ostatnich wyborów prezydenckich w 2020 1994 roku. Chodzi o stany takie jak Teksas, Kentucky czy Kansas, które uznawane były do tej pory za tradycyjne bastiony republikanów. Jednym z głównych tematów tej kampanii jest oczywiście gospodarka i choć bezrobocie pozostaje niskie, Amerykanie borykają się z coraz bardziej rosnącymi kosztami życia, które napędza wciąż wysoka inflacja, ale przede wszystkim wojna z Iranem, która podniosła ceny paliw i energii. Dwa dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął 32-dniowy objazd kraju. Pierwsze wiece odbyły się już w Teksasie i Oklahomie. Trump ma także pojawić się w bardziej wyrównanych stanach, między innymi w Ohio i w Nebrasce, chcąc wykorzystać swoją popularność, choć jest ona rekordowo niska w tym momencie, aby pomóc partii republikańskiej. Posłuchajmy, co mówił na ten temat Donald Trump w Oklahomie.
6: Idzie nam świetnie, kiedy jestem na karcie do głosowania. Kiedy mnie na niej nie ma, ludzie nie chodzą tak chętnie do urn. Udawajcie, że startuję, proszę. Jeśli nie wygramy, to doprowadzą do mojego impeachmentu. Niedawno zaprosili do programu pewnego faceta, demokratycznego kongresmena, i zapytali go, czy zamierzasz doprowadzić do impeachmentu prezydenta Trumpa. Odpowiedział, tak, myślę, że tak.
5: To powiedział Donald Trump i to również pokazał, na czym ma polegać jego kampania, czyli po prostu wykorzystanie jego zdolności do mobilizowania elektoratu. W czasie wiecu w Oklahomie Donald Trump ponownie zarzucił demokratom sympatyzowanie z ideami komunistycznymi, ponieważ to jest drugi aspekt tej kampanii, czyli ataki na partię demokratyczną. Te zarzuty, o których wspominał prezydent USA już podczas swoich wystąpień w lipcu z okazji obchodów 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy.
6: Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie staną się krajem socjalistycznym. Miałem rację, dążą do komunizmu. Ich kandydaci to najgorsi ludzie, jakich kiedykolwiek widziałem. To sprawia, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli jednak Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wręczę wszystkim pełnoletnim obywatelom Stanów Zjednoczonych czek na $5,000.
5: Ten pomysł przyznania każdemu Amerykaninowi $5,000 pojawił się na początku września i co ciekawe spotkał się z krytyką również ze strony partii republikańskiej. Według szacunków taki program kosztowałby ponad $1 bilion. I część republikanów ostrzega, że przy ogromnym zadłużeniu federalnym tak duży transfer pieniędzy mógłby tylko dodatkowo napędzić inflację. Przykładem właśnie takiego republikanina, który jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, jest przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, który stwierdził, że prezydent nie może po prostu wypisywać takich czeków, tylko potrzebna byłaby w tej sprawie ustawa przyjęta przez Kongres. W każdym razie Donald Trump zwiększa stawkę i przedstawia te wybory także jako decyzję pomiędzy gospodarczą katastrofą w przypadku zwycięstwa demokratów, czy też kontynuacji tego najlepszego według niego czasu dla Stanów Zjednoczonych, tego czasu prosperity. Posłuchajmy.
6: Jeśli do władzy dojdą demokraci, czeka nas kryzys finansowy. Wpadniemy w kryzys na skalę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. I będzie tak jak w 1929 roku. Takie jest moje zdanie. Są skrajnie niekompetentni. Nie mają pojęcia, co robią.
5: Największym problemem republikanów może jednak być sam Donald Trump. Tak jak wspomniałem, jego popularność wśród Amerykanów jest teraz rekordowo niska i oscyluje w okolicach 30%, a jeszcze gorzej oceniane jest jego zaangażowanie w wojnę w Zatoce Perskiej. Ostatnie doniesienia o możliwym wznowieniu działań wojennych w tym regionie po wyborach na pewno partii republikańskiej nie pomogą. W każdym razie ten najbliższy miesiąc pokaże, czy Donald Trump potrafi przenieść własną zdolność mobilizowania wyborców na kandydatów, których nazwiska, a nie jego, znajdą się na kartach do głosowania. Przechodzimy do Francji, gdzie fala protestów licealistów nie słabnie. Przeciwnie, ta sytuacja w ostatnich dniach gwałtownie się zaostrzyła. Pierwsze blokady, jak wiemy, dotyczyły przede wszystkim warunków w szkołach. Chodziło o brak nauczycieli, o przepełnione klasy, odwoływane lekcje, o zły stan infrastruktury, a w czwartek te działania protestacyjne dotyczyły już ponad 1000 placówek edukacyjnych, ponad 200 11 szkół zostało całkowicie zablokowanych, ale no właśnie, coraz trudniej mówić jedynie o szkolnym proteście, ponieważ podpalane są samochody, kosze na śmieci, także zostało podpalone część liceum Nelsona Mandeli w Nantes. W innych natomiast miejscach zostali zaatakowani funkcjonariusze policji kamieniami, fajerwerkami. Rannych zostało w tych wydarzeniach także 60 nauczycieli i dyrektorów szkół, coś co wcześniej nie miało miejsca. Od poniedziałku francuskie służby przeprowadziły już ponad 3000 zatrzymań i w tej sprawie odezwał się także minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, który otwarcie stwierdził, że w części miejsc ten protest szkolny został już zastąpiony klasycznymi zamieszkami miejskimi. Posłuchajmy.
7: W rzeczywistości w wielu placówkach mieliśmy do czynienia z działaniami, które nie były typowymi protestami z manifestacjami. Przypominało to znacznie bardziej zamieszki miejskie, w których uczestniczyła grupa zamaskowanych osób wyposażonych w moździerze i pociski, które ewidentnie chciały stoczyć walkę z siłami bezpieczeństwa wewnętrznego. Byliśmy więc daleko od tego, co słyszę z ust niektórych parlamentarzystów z partii La France Insoumise, którzy określają to jako ruch pokojowy czy ruch protestacyjny.
5: I właśnie kwestia roli Francji nieujarzmionej, czyli La France Insoumise, tego skrajnie lewicowego ugrupowania w polityce francuskiej, stała się teraz centralnym elementem politycznego sporu. Podczas wczorajszego rządowego posiedzenia kryzysowego francuskie służby wywiadowcze przedstawiły informacje wskazujące na udział środowisk związanych z La France Insoumise w rozprzestrzenianiu protestów. Rząd zarzuca politykom tego ugrupowania na przykład odwiedzanie blokowanych szkół, czy też zachęcanie młodych ludzi do kontynuowania protestu, jak to pokazał przykład mera Saint-Denis Bali Bagayoko, który został sfilmowany, gdy tańczył właśnie w czasie jednego z takich protestów. Deputowany z kolei La France Insoumise, również Louis Boyard, mówił także, że ten ruch powinien obejmować kolejne licea, a politycy La France Insoumise pojawiali się bezpośrednio w czasie tych blokad, aby pokazać swoje wsparcie licealistom. W każdym razie La France Insoumise zdecydowanie odrzuca zarzut organizowania tych zamieszek. Głos zabrał także sam przewodniczący tej partii, Jean-Luc Mélenchon, który twierdzi, że rząd szuka po prostu politycznego wroga, aby uniknąć rozmowy o problemach we francuskiej edukacji.
7: Myślę, że to dla nich sposób na uniknięcie zmierzenia się z problemem. Problemem miałby być Mélenchon i ruch La France Insoumise, ale to nie działa. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, w jakiej żyją młodzi ludzie. Najbardziej martwi mnie przemoc policyjna wobec młodzieży.
5: Mélenchon znalazł się jednak w trudnej sytuacji, bo z jednej strony chce być politycznym patronem tego młodzieżowego buntu, a z drugiej kolejne akty przemocy powodują, że poparcie dla protestujących zaczyna być dla La France Insoumise politycznie ryzykowne. Dlatego też lider partii w ostatnich dniach nieco zmienił ton po wcześniejszych wezwaniach do przeciwstawiania się, jak mówił, brutalności policji. Zaapelował do swoich zwolenników o stosowanie metod bardziej pacyfistycznych. W każdym razie ten spór o młodzież ma jeszcze jeden wymiar. Prezydent Emmanuel Macron od miesięcy próbuje ograniczyć dostęp nastolatków do mediów społecznościowych. Prezydent uważa, że algorytmy platform wzmacniają właśnie agresywne zachowania, uzależniają młodych ludzi i umożliwiają błyskawiczne rozprzestrzenianie się wezwań do protestów, tak jak ma to miejsce właśnie w tym momencie. Mówił o tym Macron w czasie swojej wizyty w Hiszpanii. Posłuchajmy.
7: Problem platform cyfrowych nie polega na edukowaniu młodzieży, lecz na sprzedawaniu jak największej ilości reklam. I to nie jest zarzut, ale nie miejmy złudzeń. Nie wysyłamy naszych dzieci do supermarketu ani do sklepu z artykułami erotycznymi, gdy chcemy je wychować. W przypadku mediów społecznościowych jest na odwrót. Powiedziano, to świetne, damy im swobodny dostęp do supermarketu, sklepu z artykułami erotycznymi, sklepu z bronią, do wszystkich tych rzeczy, które raczej podlegają regulacjom.
5: Przypomnijmy, że Emmanuel Macron chciał zakazać dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia, ale ta uchwalona latem ustawa została w sierpniu zakwestionowana przez Radę Konstytucyjną jako zbyt daleko ingerująca w wolność wypowiedzi. prezydent zapowiedział przygotowanie nowej wersji przepisów. A skoro jesteśmy we Francji, to zajrzyjmy także do właśnie tej polityki, do tego, co dzieje się w kampanii prezydenckiej. Ta kampania się rozkręca i pojawił się w niej kolejny poważny temat. Jordan Bardella, który jest przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, który do niedawna miał być kandydatem Zjednoczenia Narodowego w wyborach prezydenckich, musi odpierać oskarżenia o antysemityzm. Portal śledczy Mediapart poinformował, że dotarł do prywatnych wiadomości wysyłanych przez Bardellę w latach 2013-2015, czyli na samym początku jego działalności politycznej. Według Mediapart w wiadomościach pojawiają się klasyczne antysemickie stereotypy, między innymi dotyczące rzekomej kontroli Żydów nad bankami. Bardella mówi, że wypowiedzi zostały sfabrykowane, nie są jego autorstwa i stanowią próbę politycznego zdestabilizowania Zjednoczenia Narodowego przed wyborami, którego kandydatka Marine Le Pen zdecydowanie prowadzi w sondażach. Bardella złożył pozew przeciwko Mediapart, a sama Marine Le Pen określiła publikację jako manipulację i brudny chwyt. W czwartek w odpowiedzi na ten pozew Mediapart opublikował kolejne materiały, fragmenty konwersacji, dane dotyczące konta, które według redakcji mają potwierdzać autentyczność tych wiadomości. Portal także twierdzi, że dane zostały zweryfikowane przez platformę Meta i no cóż, dla Zjednoczenia Narodowego jest to na pewno niebezpieczna sprawa, ponieważ w przeszłości polityków tego ugrupowania, łącznie z jego nestorem Jean-Marie Le Penem, regularnie oskarżono właśnie o treści, o szerzenie treści antysemickich. Ale co ciekawe, tym razem w obronie Jordana Bardelli staną izraelski minister do spraw diaspory i walki z antysemityzmem Amishai Shikli, który stwierdził na portalu X, że polityk Zjednoczenia Narodowego jest jednym z najmocniejszych głosów w Europie sprzeciwiających się ugrupowaniu Hamas. Jednocześnie izraelski minister wskazał, że Mediapart to jest serwis internetowy, który jest przede wszystkim lewicowy i który wielokrotnie mówił o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, jako o ludobójstwie. A skoro o Mediapart mowa, to warto tutaj dodać, że ten serwis internetowy, ten serwis śledczy, który został założony w 2008 roku, odegrał ważną rolę w, kolokwialnie mówiąc, utopieniu kandydatury innego polityka francuskiej prawicy, François Fillona, który był faworytem w wyborach prezydenckich w 2017 roku. François Fillon został wówczas oskarżony o fikcyjne zatrudnianie członków rodziny za pieniądze publiczne. Przede wszystkim chodziło o jego żonę Penelope, stąd też nazwa tej afery Penelope Gate. A teraz peryskop międzynarodowy.
8: Peryskop międzynarodowy.
5: Tak jak wspomniałem, patrzymy teraz na to, co dzieje się w polityce słowackiej, ponieważ tam koalicja rządząca przechodzi przez być może najpoważniejszy kryzys od początku swojego istnienia. 29 września parlament słowacki odwołał ze stanowiska ministra środowiska Tomasza Tarabę. No i pytanie, co dalej jest z koalicją partii Smer, Hlas i SNS? Czy Robert Fico, premier Słowacji, zdoła dokończyć swoją kadencję? Jest z nami pan Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry.
5: O co chodzi i o co chodzi z tym odwołaniem ministra środowiska Tomasza Taraby i dlaczego odwołanie go ze stanowiska jest tak poważnym kryzysem tej koalicji?
9: No na wstępie musimy sobie powiedzieć, że ten rząd Roberta Ficy, już jego czwarty rząd urzędujący od drugiej połowy 2023 roku, jest taką koalicją bardzo zróżnicowaną. Jeśli mielibyśmy jej profil określić, musielibyśmy użyć słów, że jest to koalicja lewicowo-narodowa, co już jakby samo w sobie budzi pewne wywołuje pewne może wywołać pewne znaki zapytania. Natomiast tutaj głównym problematycznym aktorem jest właśnie partia SNS, a może nawet nie tyle partia SNS, najmniejszy członek tej koalicji, a posłowie, którzy zostali wybrani z jej listy, no bo strategią narodowców na wybory przed 3 laty było to, aby przyciągnąć działaczy szeroko rozumianego spektrum prawicowego, czasami skrajnie prawicowego, i umożliwić im start ze swojej listy, wykorzystując ich popularność na przykład w mediach społecznościowych. No, jednym z takich działaczy, którzy byli niezwykle popularni w tym fragmencie elektoratu, a którzy nie należeli formalnie do partii, był właśnie Tomasz Taraba. On dość wysokie stanowisko zajmował w samym rządzie. Natomiast już od dłuższego czasu krążyły informacje o tym, że coraz większe spięcia są między nim a szefem partii Andrzejem Danko. No i w końcu te tarcia skończyły się tym, że szef SNS zażądał, aby zgodnie z umową koalicyjną Taraba został tutaj wymieniony na wskazanego przez niego działacza, że utracił zaufanie partii i tym podobne. No, Taraba w międzyczasie jako minister środowiska udało mu się zbudować, jeszcze wzmocnić swoją pozycję, nie tylko w tym segmencie narodowym, wprost w elektoracie SNS, ale też w elektoracie partii premiera Roberta Ficy. Także jego ewentualne... Tak, czyli w elektoracie Smeru. Także jego ewentualne odejście z rządu i o czym się teraz głośniej spekuluje, też próba budowy jakiegoś nowego podmiotu politycznego mogłaby wprost uderzyć w poparcie dla partii premiera. A przy okazji też osłabić może inne też partie obecnego obozu władzy. Stąd zarówno premier Fico, jak i prezydent Pellegrini, który jest założycielem partii Klas, formalnie już jako prezydent, jako głowa państwa do niej nie należy, no ale jest takim mentorem i ma też honorowe funkcje w partii. Oni starali się maksymalnie opóźnić ten proces. No, dość powiedzieć, że ta dymisja została złożona, zapowiedziana w połowie września. Premier zasłaniał się, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby pewne procedury tutaj doprowadzić do końca. Prezydent również wyjeżdżał do Nowego Jorku na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego. Zdążył spotykać się z różnymi, z jedną tenisistką na przykład, ale nie zdążył dziwnym trafem spotkać, znaleźć czasu, aby odwołać tego ministra Tarabę. No i w końcu tutaj też cierpliwość SNS czy kierownictwa Partii Narodowców się wyczerpała. Oni postanowili, że skierują tę sprawę już do procedowania w parlamencie. Istnieje na Słowacji taka procedura, która pozwala odwołać nie cały rząd, ale wyrazić wotum nieufności w stosunku do pojedynczego ministra. Ona była niezwykle rzadko skuteczna. Tak naprawdę jest to dopiero drugi przypadek w historii, pierwszy od 1993 roku, gdy coś podobnego w parlamencie przeszło, bo do tej pory zwykle to tego typu głosowania były pewną manifestacją braku zaufania do konkretnego ministra, natomiast tym razem się to udało. Oczywiście opozycja en bloc poparła odwołanie Taraby, a dołączyło się do tego 7 posłów partii SNS i Taraba został finalnie odwołany, a tymczasowo funkcję ministra środowiska teraz wykonuje premier Fico.
8: A jeżeli chodzi jeszcze o to, dlaczego Tomasz Taraba został odwołany, czy tutaj chodziło tylko i wyłącznie o jego ambicje polityczne, czy też była to postać kontrowersyjna na tym stanowisku?
9: To nie była postać bardzo kontrowersyjna w tym segmencie elektoratu. Oczywiście Taraba, tak jak wiele postaci z tego nurtu, on raczej jako minister środowiska nie realizował żadnych, nie forsował żadnych zielonych polityk. Przeciwnie, jako człowiek też wywodzący się z biznesu, raczej prezentował bardzo pragmatyczne podejście i przez to też był popularny. No i ta jego popularność tutaj stawała się coraz większym kamieniem u nogi dla narodowców i były obawy o to, w kierownictwie partii, czy nie zechce przejąć w ogóle sterowania tą partią, czy nie buduje od środka jakichś sojuszy, które miałyby ten obóz rozbić. No w dużej mierze, tak jak wiele kwestii też spornych w polityce słowackiej, była to kwestia w dużej mierze też personalna pomiędzy konkretnymi politykami.
8: Jeżeli chodzi o wybory, ponieważ mowa tutaj o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych, ale one i tak mają się chyba odbyć w przyszłym roku, tak jak w wielu innych krajach europejskich. Jak ta polityka słowacka będzie się właśnie kształtowała w tym czasie i czego można się spodziewać właśnie w przyszłym roku? Czy Robert Fico nadal jest tą dominującą postacią polityki słowackiej, czy już po 4 mandatach jego popularność, czy też jego gwiazda powoli blednie?
9: Tak, może najpierw zarejmujmy sobie to, jeśli chodzi o daty. Zgodnie z planem te wybory do Rady Narodowej, Słowacy mają jednoizbowy parlament, powinny się odbyć mniej więcej pod koniec września 2027 roku. Fico w ostatnich tygodniach wspominał o możliwych przedterminowych wyborach, jeśli tutaj dojdzie do jakichś zawirowań, nawet w styczniu. W tej chwili jest już jasne, że na pewno w styczniu przedterminowe wybory się nie odbędą. Nie jest wciąż wykluczone, że te konflikty mogą narastać do tego stopnia w przyszłości, że te wybory kilka miesięcy przed tym terminem konstytucyjnym zostałyby zwołane. Natomiast na ten moment pożar został zażegnany i raczej wszyscy nastawiają się na termin wrześniowy. Więc to ta pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o Fico, on zdecydowanie jest tym głównym punktem odniesienia, mimo tego, że no już swoje lata też ma, jest urodzony w roku 64, jest weteranem absolutnym słowackiej polityki, jest nie od początku lat 90. Przeżywał tutaj wzloty i upadki, natomiast faktycznie pozostaje taką najbardziej wyrazistą postacią słowackiej sceny politycznej. Jedno z nielicznych polityków, którzy potrafią narzucać agendę debaty publicznej, który bardzo dobrze potrafi wsłuchiwać się też w to, czego oczekują słowaccy wyborcy, no i też który potrafi bardzo zręcznie lawirować i w tej grze wewnątrzpolitycznej. To też było widać po tym, jak zażegnał kolejny kryzys związany z napięciami w koalicji. To też warto zaznaczyć, że te napięcia, one odgrywają się albo na linii chlas-syns, albo wewnątrz tych partii. Natomiast nie było większego skandalu, który dotknąłby jakoś bezpośrednio jego partii. Także tutaj też potrafi bardzo dobrze zarządzać kadrowo w ramach swojego obozu. Natomiast sytuacja ogólnie w perspektywie kolejnych wyborów nie wygląda dla jego partii najlepiej. To wynika też z tego, że Słowacja po raz pierwszy pod jego rządami zmuszona została do podjęcia kroków w stronę konsolidacji budżetowej. Trzeba zaciskać pasa. To nie są kwestie bardzo popularne, ale Słowacja jest państwem strefy euro. Musi z pewnych zobowiązań się wywiązywać. Nie są to kroki popularne. Nieco odbierają na popularności jego obozu. Nawet bardziej jego koalicjantom niż jemu, co też jakby należy przypisać talentowi politycznemu Ficy. Natomiast przez to, że najprawdopodobniej w tych przyszłych wyborach do parlamentu, po przyszłych wyborach nie dostałaby się partia SNS, poparcie dla klasu, czyli takiej formacji centrolewicowej, spadło w sondażach mniej więcej do połowy tego, co uzyskała w wyborach w 2023 roku. Poparcie dla partii Ficy no jest nieznacznie w stosunku do tamtych niższe. najprawdopodobniej formacja Fico nie zdołałaby tutaj utrzymać rządów. Natomiast alternatywa jest taka, że prawdopodobnie do odsunięcia Fico od władzy potrzebny byłby bardzo szeroki sojusz partii centroprawicowych i liberalnych. No i to jest odwieczny problem, można powiedzieć, polityki słowackiej po tej stronie, bo tutaj mamy po pierwsze bardzo dużo podmiotów, z których część może nie musi przekroczyć progu wyborczego, a po drugie są to podmioty, które są

0: formacje liberalne, w tym sprawdzące w sondażach progresywna Słowacja, taka mniejsza partia liberalna demokraci, czy taka partia eurosceptyczno-liberalna Wolność i Solidarność. Takie połączenie nietypowe może na polskie warunki. Więc oni będą musieli w jakiś sposób się dogadać, natomiast no, dwa poprzednie podejścia centroprawicy kończyły się przedterminowymi wyborami i upadkami rządów w trakcie kadencji, więc no, niewiele wskazuje na to, aby tym razem mogło być inaczej.
1: To już na zakończenie krótko. Jak Słowacy mówią o polityce? Czy Słowacy się interesują rzeczywiście polityką? Jak wygląda ta debata publiczna, debata polityczna u naszego sąsiada?
0: No, ta debata publiczna na Słowacji, muszę przyznać, że w ostatnich latach niezwykle się zwulgaryzowała. Też bardzo dużo jest różnych dyskusji politycznych na różnych forach. Natomiast spora część takiej wymiany zdań pomiędzy politykami, czy tego, jak w jaki sposób politycy zwracają się do wyborców, przeniosło się na media społecznościowe. Takim medium społecznościowym numer jeden w warunkach słowackich jest tutaj Facebook, po który sięgają czołowi politycy. No i można powiedzieć, że tutaj również prym wiedzie albo premier Fico i tam dosłownie kilka osób z jego obozu, albo partie skrajnoprawicowe. Tutaj nie wspomniałem o tym, że potencjalnym partnerem partii Ficy mogłaby być skrajnie prawicowa Republika. To jest już faktycznie ugrupowanie, które było na scenie europejskiej na tyle radykalne, że jej dwójka europosłów nie została przygarnięta do żadnej z frakcji z frakcji w Parlamencie Europejskim i która gdzieś tam ma swoje korzenie w ruchach neonazistowskich. Oczywiście teraz w jakiś sposób się od tego odżegnuje, natomiast no jest to formacja niezwykle kontrowersyjna i radykalna. Myślę, że należy się cieszyć z tego, że obecnie ten suma potencjalnego poparcia dla Smeru i Republiki według ostatnich sondaży nie wystarczałaby na to, aby mogli tutaj przejąć władzę.
1: I to nas tylko zachęca do tego, aby politykę słowacką śledzić w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, a ja również Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 12.04. W tym wydaniu wiadomości Trybunał Konstytucyjny bez pieniędzy w przyszłym roku. Prezydent podpisał ustawę w sprawie nadmiernych zysków koncernów paliwowych oraz MON przygotowuje ustawę o bezpieczeństwie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie nada biegu wnioskowi prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego dotyczącego uwzględnienia budżetu TK w ustawie budżetowej na przyszły rok. Święczkowski przekazał marszałkowi projekt dochodów i wydatków Trybunału, argumentując, że środki są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Powołał się przy tym na stan wyższej konieczności, ponieważ rząd nie uwzględnił wydatków TK w projekcie budżetu. Czarzasty odpowiedział, że przedstawiony dokument nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podkreślił, że właśnie ten organ ma kompetencje do przyjęcia projektu budżetu Trybunału. Powiedział również, że nie uznaje Święczkowskiego za prezesa TK. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, choć nadal kwestionuje jej konstytucyjność. Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu i wejściu przepisów w życie. Nawrocki oczekuje, że ceny paliw na stacjach spadną natychmiast, a środki uzyskane dzięki ustawie zostaną przeznaczone na ich obniżenie. Domaga się również zwiększenia zwrotu podatku za paliwo rolnicze.

0: Prezydent wskazuje jednocześnie na własny projekt dotyczący ograniczenia marż koncernów paliwowych, twierdząc, że proponowane rozwiązania mogłyby przełożyć się na spadek cen paliw o ponad 2 zł na litrze. Donald Trump rozważa wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych w związku z globalnym niedoborem paliwa. Trump powiedział również, że może zwrócić się do państw europejskich o uwolnienie części ich strategicznych zapasów diesla. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent wezwał europejskich partnerów do natychmiastowego przygotowania i udostępnienia takich rezerw. Jak argumentował, amerykańscy rolnicy, kierowcy ciężarówek i przedsiębiorcy nie powinni ponosić kosztów rosnących cen paliwa. Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych dostawców ropy na światowy rynek i eksportują do 1,5 miliona baryłek dziennie. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad ustawą, która ma usprawnić przygotowanie państwa do działania w warunkach wojny, informuje Rzeczpospolita. Projekt zakłada m.in. szybsze przemieszczanie polskich i sojuszniczych wojsk w miejsca o strategicznym znaczeniu. MON potwierdza pracę nad przepisami. Mają one wzmocnić system kierowania obroną państwa oraz poprawić współpracę wojska ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Regulacje mają również uwzględniać zagrożenia hybrydowe, cyberataki i dezinformacje. Projekt przewiduje także zmiany w planowaniu obronnym, przygotowaniu infrastruktury, szkoleniach i ćwiczeniach. Ma zostać zwiększona liczba instytucji uczestniczących w systemie stałych dyżurów. Dokument jest obecnie uzgadniany wewnątrz MON. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do Sejmu. Na przedstawienie projektu czeka również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Protest uczniowski we Francji rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych, relacjonował gospodarz serwisu międzynarodowego Mikołaj Murkociński.
1: Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach takich jak Rennes.
0: Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa są sparaliżowane w obliczu wymykającej się spod kontroli sytuacji, a o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności partia Francja Nieujarzmiona.
1: Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania mer Saint-Denis, Bali Bagayoko, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że mer Saint-Denis próbował ten ogień ugasić.
0: Z notatek Agencji Bezpieczeństwa wynika, że akcja protestacyjna rozniosła się dzięki agitacji lewicowych aktywistów, a na podstawie notatki MSW zdecydowało o siłowym rozwiązaniu problemu, co doprowadziło do oskarżeń o nadmierną brutalność działań policji, mówił redaktor Mikołaj Murkociński.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie w całym kraju, jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Tam pod wieczór możliwe słabe opady deszczu na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Posłuchaj Radia Wnet.

Drodzy Państwo, dzień dobry. Mówi nie Tomasz Wybranowski, jak zawsze o tej porze, ale Sławek Orwat w zastępstwie. A to, co Państwo słyszą, to jest absolutnie niezależne ani od Szymona Chrystianusa, którego serdecznie witam na suwakami, jak zawsze o tej porze. No, a niestety to są trójki murarskie, które chodzą także po budynkach służbowych Radia Wnet. I taka trójka murarska trafiła z wiertarką również i do nas dzisiaj. Ale co tam nam, nie straszne nam trójki murarskie, gdyż, drodzy Państwo, przed chwilą poleciał w kosmos utwór Kochaj mnie zespołu Armia, nieprzypadkowo, gdyż właśnie trójka murarska się uaktywnia, ponieważ dochodzi mnie wieść, iż dziś jest rocznica bardzo ważnych urodzin. Mianowicie Tomasz Maciej Budzyński, zwany Budzym, urodził się 2 października 62 roku. Ja tak sobie obliczyłem, bo z matematyki jestem słaby, ale drodzy Państwo, skoro ja się urodziłem w lipcu 64 roku i mam w tym roku 62 lata, a skoro Budzy jest 62, to tak wychodzi mi, że ma 64, więc Budzy. Jeżeli nas słyszysz albo ktoś z Twojej rodziny, bliskich, znajomych, królika i tak dalej, to niech Ci przekażą, że my, Radio Wnet i nasza muzyczny piątek i Szymon Chrystianus i Sławek Orwat i wszyscy święci, którzy tam nas słuchają, to składają Ci życzenia od Beatlesów z When I 64.

Mien Poskot, drop me your line. Where is the Rodo? I'm asking gently. No właśnie, to były czasy, że Roda nie było i można było sobie pisać takie publicznie swoje adresy nawzajem i wysyłać. Ech, to były czasy. Ech, zatęskniłem sobie za normalnymi czasami, a nie czasami Rodo. Bo i tak, co to Rodo ma, jaką ono ma siłę, jak i tak każdy wie, gdzie, jak dzwonią do mnie to i pytam, skąd masz numer telefonu. A, ktoś mi dał. Drodzy Państwo, Tomasz Maciej Budzyński urodził się 2 października 1962 roku, jak powiedziałem, ale nie powiedziałem, że w Tarnobrzegu. Jednak po kilku latach wraz z rodziną przeprowadził się do Puław i ukończył tam liceum w Nałęczowie. Obecnie mieszka w Poznaniu. Znany jest przede wszystkim jako wokalista zespołu Siekiera, Armia, co zresztą słyszeliśmy już i jeszcze usłyszymy, 2TM23 oraz Budzy i Trupia Czaszka. Jest wokalistą, autorem tekstów, kompozytorem, malarzem, grafikiem i poetą. Prowadzi również karierę solową i jest byłym muzykiem Izraela. Nie chodzi tu o państwo Izrael, oczywiście, tylko o zespół Izrael, czyli legendę polskiego reggae. Latem 2010 roku Stowarzyszenie Niewidzialna Armia nakręciło film Podróż na Wschód, którego Tomasz Budzyński był współreżyserem. Zagrał też w nim rolę herbaciarza. W tym samym roku napisał książkę autobiograficzną Soul Side Story, a film miał premierę 2011 na festiwalu Nowe Horyzonty. Tym bardziej ważne to jest, że malarstwo Tomasza Budzyńskiego, w czym jest mniej znany, uznawane jest za osadzone w tradycji, a jego obrazy pokazywane były na wielu wystawach w Polsce i galeriach, w tym także w warszawskiej Kordegardzie. W latach 16-24 prowadził audycję Melodramat, magazyn muzyki nieobecnej w Radiu Poznań. A my posłuchamy legendarnej płyty pod tytułem Legenda, a i w tym krążku jest utwór Legenda i to też będzie Armia i to też będzie Budzy.

To było tytułowe nagranie z płyty Legenda, drugiej płyty długogrającego krążka polskiej grupy Armia. Polskiej z dumą to powiedziałem, bo takiej muzyki w Polsce się wtedy ani do dziś już nie gra. To jest wyjątek bardzo rzadki, ten rodzaj punk rocka, który jest w zasadzie takim punk rockiem artystycznym bardzo, który reprezentował właśnie ten zespół, czyli formacja Armia. A płyta została wydana w roku 91 i promowana dwuletnią trasą koncertową. A dlaczego powiedziałem, że to jest legenda nie tylko z tytułu, ale i legenda w ogóle z wszystkiego? Pomijając już to, co powiedziałem o tym gatunku muzycznym, to jeszcze dodam, że trudno w ogóle się skupić na nazwiskach, bo wszystkie są po prostu legendarne. To Tomasz Budzyński, wokal. Robert Brylewski, niestety już nieżyjący, gitara, wokal. Piotr Stopa Żyzelewicz, perkusja, niestety też już go nie ma. WW. Darek Malejonek, no tu nie trzeba nikogo mu przedstawiać, giganta polskiej sceny reggae. Krzysiek Banasik, Banan, to jest waltornia, wokal, gitara basowa i to jest wielki współudziałowiec kultu w sukcesie tego zespołu. A także na koniec zostawiłem sobie tak dla przystawki Sławek Gołaszewski, Merlinem zwany, klarnet, trąbka afrykańska. Człowiek, bez którego nie byłoby w Polsce w ogóle chyba muzyki reggae, a jakby była to znacznie, znacznie później, może nawet o 20 lat. I teraz posłuchajmy w takim razie jeszcze, aby zamknąć temat Armii i nie tyle Tomka Budzyńskiego, bo do niego jeszcze wrócimy, bo to on ma więcej wartości niż tylko sama Armia i inne zespoły. I będziemy mówić o jego dwóch solowych nagraniach. A teraz Niezwyciężony, tak jakby sobie sam zaśpiewał dzisiaj Tomek Budzyński.

Budzy nagrał także płyty solowe. A dlaczego o Budzym w ogóle dzisiaj rozmawiałem? Ci, co byli z nami od początku, to dokładnie wiedzą, że kończy 64 lata, a ci, co jeszcze dopiero doszli później, też już wiedzą, że kończy 64 lata, a więc wszyscy są pogodzeni ze sobą i z losem przemijania, także i ja jestem, gdyż mam 62 ich i Budzemu trochę zazdroszczę, że jest 2 lata starszy, a trochę mniej zazdroszczę czasami mu nawet dlatego, że jeszcze mam 2 lata na liczniku przewagi nad nim, ale tu nie ma co się ścigać, bo tutaj to jedyne niebiosa wiedzą, o co chodzi w tym tam zwanym przemijaniu. Nagrał Budzy także płyty solowe, co już mówiłem, Taniec Szkieletów, Luna 2002-2008 oraz Osobliwości 2011. Jest kompozytorem muzyki do przedstawienia Juvenilium Permanens, wystawionego na deskach krakowskiego teatru imienia Juliusza Słowackiego i prowadził program Radio NRD w Radiu Józef. Jest żonaty, ma 2 dzieci. W 2009 roku założył Kulturalne Stowarzyszenie Niewidzialna Armia, którego jest prezesem. A Luna to drugi album solowy właśnie Tomasza Budzyńskiego, członka Armii i tego z innych zespołów, w których brał udział w Za życia muzycznego, które ciąży jakby obetrwało jak najdłużej. Za produkcję krążka odpowiadał Robert Lisa Friedrich, a więc nie byle kto, który także brał udział w nagraniach, gitara, wokal. Teksty na płycie dotykają zagadnień takich jak nadzieja, śmierć, miłość, czyli egzystencja ludzka taka nasza. Wydanie pierwsze ukazało się nakładem Innova Concerts w 2008 roku w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wznowienie nastąpiło w 2013. Metal Mind Production, a z tejże płyty posłuchajmy bardzo dużo mówiącego i proszę tutaj nie dopatrywać się, nie daj Boże, do wołania na śmierć, ale jest to absolutna, wielka metafora kogoś, kto umarł za nas i nie tylko za nas. Tomasz Budzyński, Umieraj.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: Po latach eksperymentów na solowych płytach w roku 2022, stosunkowo niedawno, bo 4 lata temu, lider Armii nagrał płytę Pod Wulkanem, spokojniejszą muzycznie znacznie, aczkolwiek wciąż naznaczoną jego charyzmatyczną i charakterystyczną liryką oraz klimatem. Tytuł krążka Pod Wulkanem kojarzy się z niepokojem. Nie trudno połączyć ten tytuł z sytuacją za naszą wschodnią granicą, która wtedy właśnie miała miejsce wybuchu. Chociaż Tomek Budzyński twierdzi, że wymyślił ten tytuł jeszcze przed wybuchem wojny, otwierająca płytę Bezsenność właśnie, to jest utwór, który buduje klimat transowy, rytm i dość patetyczny, ale egzaltacja w tym momencie jest uzasadniona, gdyż jednocześnie jest to taki mantrowy wokal, który za chwilę usłyszycie, a tutaj to już, podobnie jak w poprzednim utworze, Tomek Budzyński bez wspomagania, czyli samoistnie, samodzielnie i samowystarczająco. Bezsenność, insomnia po angielsku by było.

Tak sobie pomyślałem, że skoro już Budzy nas wprowadził w ten klimat psalmowo-transowy, to taka mała dygresja, jednocześnie moje 5 groszy w sprawach duchowych. Stało się tak, że Chrystus za nas kiedyś oddał swoje życie i w tym momencie wybrany naród został przedłużony o nas wszystkich. Dlatego w imieniu wszystkich członków narodu wybranego, jakimi jesteśmy my, chrześcijanie również, niechże ten utwór, który teraz nastąpi, zamknie dzisiejszy temat i życzymy Ci jeszcze raz, Budzy, wszystkiego dobrego z okazji 64. urodzin dla świata i oby ten czas Twojego muzykowania trwał jak najdłużej. A teraz słuchaj Izraelu i 2TM23, gdzie także jest Budzy. I to jest taka moja prośba o modlitwę za wszystkich, którzy tej modlitwy potrzebują.

Szema Izrael i tak jak powiedziałem, była to moja osobista prośba i wkład w ten piękny repertuar, jaki przedstawiliśmy w skrócie, w pigułeczce wręcz takiej z okazji urodzin Budzego. A teraz będzie o człowieku, który miałby dziś 62 lata, czyli tyle dokładnie co ja, mój rówieśnik. Niestety umarł młodo i nie będziemy tu rozwijać tematu głębiej, dlaczego umarł i tak dalej. Dariusz Andrzej Hein, zwany jako Skandal. Urodził się 2 października 64 roku, zmarł 8 maja 95 roku. Wokalista punk rockowego zespołu Deserter w latach 81-86. Popularność wśród słuchaczy przyniosła mu charakterystyczna, pełna autentyzmu i bezkompromisowości interpretacja tekstów piosenek Desertera w czasie koncertów, czego miałem okazję być świadkiem i to było niesamowite wrażenie. Natomiast ileż razy ja się widziałem potem w Londynie z chłopakami, z Jackiem Chrzanowskim, z Robalem, z Krzyśkiem Grabowskim, ileśmy to kawy wspólnej i wspomnień wylali. To było to, co mi zawsze w Deserterze będzie siedzieć. Robal wprawdzie nie jest Skandalem, ale robi to, co umie i robi to dobrze. Natomiast Skandala opłakujemy nie tylko my, opłakuje wiele środowisk punk rockowych. W roku 84 wraz z grupą wystąpił właśnie na koncercie w Jarocinie i tamże był, z którego powstał materiał wydany na kasecie Jeszcze żywy człowiek. Kasetę wydała nielegalna, założona przez zespół Deserter, wytwórnia Tank Records. W 83 roku nagrali też epkę Ku przyszłości z utworami Ku przyszłości, Spytaj milicjanta, Szara rzeczywistość, Wojna głupców, wydaną przez Tone Press. A utwór Spytaj milicjanta w wykonaniu Haina trafił w 84 roku na kasetę World Cast Punk. I posłuchajcie sobie, jak wtedy milicjantów się szanowało, nawet jeżeli nas lali po plecach pałami.

Nie szkodzi, ja zejdę. Drodzy Państwo, tak, to jest zajawka tego, co ma być teraz, ponieważ miałby tamten pan, który przed chwilą śpiewał, spytaj milicjanta, miałby 64 lata, 62, przepraszam, tak jak ja. Natomiast ten pan, o którym teraz będzie mowa, miałby 74 lata, czyli o dychę więcej od kolegi Budzego. Janusz Mieczysław Olejniczak, urodzony 2 października 52 roku we Wrocławiu, zmarł 20 października 24 w Warszawie. Znakomity polski pianista, pedagog muzyczny i okazjonalnie też aktor. Na fortepianie zaczął grać w wieku 6 lat i ukończył podstawową i średnią szkołę muzyczną w Warszawie oraz studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Na fortepianie zaczął grać w wieku 6 lat. Po sukcesie na konkursie szopenowskim w 67 roku występował w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk, a także nawet i w Australii. Wcielił się w postać Fryderyka Chopina w filmie Andrzeja Żuławskiego Błękitna Nuta w roku 91, a później w późniejszych latach współpracował przy nagrywaniu muzyki filmowej, między innymi nagrał ścieżkę dźwiękową do filmów Chopin, Pragnienie Miłości 2002 oraz Pianista też z tego roku. Zmarł 20 października 2024 na zawał serca 29 października tegoż samego roku po mszy świętej w kościele Wizytek w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim, tym samym, gdzie jest nasza Joasia Rawik, a więc ludzie najbardziej zasłużeni dla polskiej kultury. Przypomnę, Janusz Olejniczak miałby dziś 74 lata. Niechże wybrzmi ta jego wielki wykon etiudy rewolucyjnej.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
0: Po reklamie.
8: Wrocław 96 i 8 FM. Radio Wnet.
9: Drodzy Państwo, jako że w samym sercu mojego programu się zmienia nasza kochana zmiana realizatorów, dziękuję serdecznie Szymonowi Chrystianosowi za fantastyczne prowadzenie wszystkich technicznych spraw, a witam serdecznie Adasia Czerpaka, który przejmie po nim pałeczkę dzisiaj tegoż zjawiska, jakim jest realizacja, co jest trudnym zjawiskiem i doceniamy to my prowadzący. Natomiast tutaj, aby zamknąć godzinę w języku polskim, czyli budzy, skandal i Janusz Olejniczak, dzięki tutaj sprawności właśnie Szymona, usłyszycie Państwo na sam koniec tejże pierwszej godziny i nie rozłączajcie się, bo druga będzie zagraniczna. Wszystkich tych ludzi związanych z tą datą dzisiejszą, a dzisiaj zakończymy tę część programu właśnie Januszem Olejniczakiem, tylko że będzie to już nie etyda rewolucyjna, bo już była, tylko będzie to ballada G-moll, a więc szykujcie się na taką dawkę troszeczkę patosu, smutku i molowości. I zapraszam na drugą godzinę zaraz po tym programie, po tym utworze. Dziękuję bardzo.

I tak oto, drodzy Państwo, zbliża się godzina, czy pełna godzina 14, za dwie minuty prawie, że już półtorej. I tak oto zakończyliśmy pierwszą część programu Muzyczny Piątek poświęconą tym wszystkim, którzy dziś mieliby urodziny lub mają urodziny, gdyż też Budzy na szczęście jest wśród nas i oby jak najdłużej był. Natomiast niestety Chaim, czyli Skandal i Janusz Olejniczak już są po drugiej stronie. A my zaczynamy drugą godzinę, a nasze wiertarki oczywiście chodzą sobie jak chcą i dzisiaj zobaczymy, ile razy wiertarka, o właśnie, jest. Drodzy Państwo, teraz będzie druga strona medalu, czyli zagraniczna. A ja, jak zobaczyłem, kto ma dzisiaj urodziny swoje, numer 71, to serce mi aż urosło od razu, zaczęło szybciej bić. Niestety to nie jest zdrowe w tym wieku, jak serce bije zbyt szybko, ale mimo wszystko okiełznałem tę bicie. I drodzy Państwo, Philip Oakey, dla wszystkich fanów muzyki New Romantic i w ogóle początku epoki New Synthpopu, to postać kultowa, to prawie że święty, taki można powiedzieć. 2 października się urodził, 55 roku, ma dziś 71 lat. Mr. Philip Oakey, if you can hear me, all the best from us i happy birthday and happy birthday, of course. From Radio Wnet and Muzyczny Piątek Redaction. Drodzy Państwo, Philip Oakey to był muzyk, który należał w czasach swojej młodości do najbardziej wyrazistych wizualnie artystów początku lat 80., kiedy pamiętam po raz pierwszy włączyłem radio w Trójkę i usłyszałem tenże zespół Human League, którego był założycielem, to po prostu upadłem i wiedziałem, że już nic nie będzie takie samo jak dawniej, gdyż wtedy zastąpiono wszystkie inne instrumenty tak zwanymi analogowymi syntezatorami. A Human League był jednym z tych pierwszych, oprócz takich zespołów jak Soft Cell, Yazoo. I posłuchajmy na początek, zanim zaczniemy o Filipie opowiadać, Do or Die jako taki utwór, który nam przybliży nieco tenże nurt muzyczny zwany synthpopem.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet, więc

0: niż radio.
1: A ja zanim zacznę opowiadać o Filipie Aukeju i zespole Human League, powiem wielką radość, jaka spotyka nas po raz, nie wiem już który, ze strony Radia Wnet. I tutaj siedzący Adam Czerpak będzie jedną z tych części tej radości wielkiej, gdyż 14 listopada w Warszawie właśnie, w naszej stolicy, kochanej zresztą, wystąpią trzy z naszej listy przebojów Polish Chart, mianowicie zespół The Buffons, Ojciec and Syn, Anemia, a także zespół Bachor ze stolicy. Drodzy Państwo, i co się dzieje? Dzieje się to, że między 20 a 23, czyli w moim paśmie listy Polish Chart, będziemy z Igorem pilnować całej sytuacji ze studia, natomiast tam na gorąco w poligonie, można powiedzieć w największych okopach muzycznych szaleństw, będzie się znajdował on, tenże wielki Adam Czerpak, który tu właśnie siedzi naprzeciwko mnie teraz i prowadzi ten program ze strony suwaków, guzików i pokręteł. Drodzy Państwo, i będziemy mieli wielką radość pokazać Wam na żywo te nasze fantastyczne bendy, które możecie słuchać do tej pory, tylko mogliście słuchać z listy Polish Chart, a teraz ukażą się warszawskiemu uchu i oku i będą tam Wam opowiadać o swojej historii, którą piszą, muzycznej. Natomiast my wracamy do Filipa Aukeja. Należał do najbardziej wyrazistych wizualnie artystów początku lat 80. U szczytu popularności Human League wydał potrójnie platynowy album studyjny Dare z roku 81, a Aukej był współautorem i wykonawcą sprzedającego się w milionach egzemplarzy singla Don't You Want Me Baby, który osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów USA, Wielkiej Brytanii i wielu państw Europy. I teraz uwaga, serce mi zabije mocniej, bo tenże Don't You Want Me Baby, który był największym hitem tamtej epoki, wprowadził nas właśnie w myślenie synthpopowo, newromantikowe i wprowadził zupełnie inne zmiany w mózgach muzycznych do tej pory siedzących w hard rocku, gitarach i szaleństwie blastów, a tutaj nagle takie rzeczy się dzieją.

Wypada tutaj, drodzy Państwo, dodać pewną informację, która jest arcyważna, bo wszystkim się kojarzy ta muzyka synth-popowo-nieromantyczna właśnie z tymi fantastycznymi partiami klawiszowymi, gdzie te zespoły, w ogóle nie używając basa, nie używając gitar, tworzyły świetną muzykę. To muzyczna strona medalu jest jedna, ale jest też i tekstowa strona medalu, drodzy Państwo. To nie były piosenki o miłości takie, nazwijmy to, słodkie jak pianka, że tak powiem, sztucznego kremu lub coś takiego. To były bardzo drastyczne często słowa, które padały w tych piosenkach, a miłość tam jest pokazana z tej strony takiej brudnej też, drodzy Państwo. Na przykład w tej piosence, której słyszeliśmy przed chwilą, było nam ta pani zaśpiewała ten fragment i pamiętam, byłam, czy jestem w zasadzie kelnerką w koktajl barze i ty sobie gdzieś upatrzyłeś pewnie z lepszych sfer dziewczynę, ale ja ciągle cię kocham pomimo wszystko, dlaczego mnie nie chcesz? Dlaczego mnie nie chcesz? O takich rzeczach śpiewano wtedy, a zacznijmy od początku. W roku 77 jeszcze w Sheffield w Wielkiej Brytanii były kolega szkolny OK-a Martin Ware wraz z Ianem Marshem założyli zespół o nazwie Future, przez co stali się częścią rodzącego się właśnie w UK gatunku muzycznego zwanego później synthpopem, który wykorzystywał analogowe syntezatory zamiast tradycyjnych instrumentów. Chociaż OK miał niewielkie doświadczenie muzyczne i był dobrze jednak znany w Sheffield ze swojego szczególnego ubioru i klasycznego motocykla. Ware zaprosił OK-a do dołączenia do Future, zostawiając notatkę na drzwiach jego domu, a pod koniec roku 77 zespół zmienił nazwę właśnie na jaki? No tutaj oczywiście wszystko jest przewidywalne. Na Human League właśnie. Od elementu gry planszowej science fiction ta nazwa pochodziła. Nowy band zagrał swój pierwszy koncert w czerwcu 78 roku i podpisał kontrakt z wytwórnią Fast Records. Mimo to zespół nadal nie posiadał żadnego hitu, przez co relacje między OK-em a Ware'em stawały się coraz bardziej napięte, a pewnego dnia Philip Oki, nasz dzisiejszy solenizant, odwiedził dyskotekę w centrum Sheffield o nazwie Crazy Daisy i zwerbował tam 12-letnie dziewczyny, które tam się bawiły, Susan Ann Shelley i Joan Cantrell, proponując, aby dołączyły do zespołu, którego były już fankami i natychmiast rozpoznały zresztą swojego idola OK-a, proszę Państwa. Tak to się wtedy działo, prawie jak bajkowa, dokładnie scenariusz filmowy już właściwie jest napisany. Rozpoznały one OK-a, który potem nazwał ten moment najlepszą decyzją w swojej karierze, jaką podjął, ponieważ dziewczyny i tak już potem okazało się, że miały odegrać kluczową rolę w składzie zespołu i sukcesie tegoż zespołu. Crush to ich piąty album studyjny, wydany 8 września 1986 roku przez Virgin Records, a album ten przyniósł zespołowi drugi singiel numer jeden w amerykańskiej liście przebojów Human League i Human League.

To było wspomnienie o Filipie O'Keefe'u, czyli o moim idolu i idolu setek tysięcy, milionów wszystkich ludzi młodych lat 80. Kiedy to muzyka synthpopowa rodziła się w bólach, ale nie w takich wielkich bólach, jak by się wydawało, gdyż wielką radością było dla nich grać taką muzykę, gdyż też ta radość przenikała ją na skrość, co można usłyszeć i chętnie was kiedyś zaproszę do takiego programu o polskim i światowym synthpopie. A było tego, było. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy do człowieka, którego nie wszyscy znają, nawet ci, co się znają na muzyce, gdyż nawet jest to udowodnione w pewnych rozmowach zakulisowych. Mianowicie, drodzy Państwo, Thomas L. Tom Petty. Czy ktoś słyszał o Tomie Pettym? Na pewno część z Was słyszała, ale nie jest to jakiś grzech, jeżeli ktoś nie słyszał, gdyż ten człowiek był tak skromny, że na promocji nie wydawał zbyt dużo pieniędzy. Natomiast na muzykę, tworzył muzykę genialną, genialną, nie boję się tego słowa użyć. A co ma wspólnego z dzisiejszym dniem? Urodził się przecież wszak 20 października 50 roku, a więc miałby dziś sporo lat, ale niestety 2 października, czyli w dzisiejszym dniu rocznica jest już 9 jego śmierci. Umarł w 2017 roku w Santa Monica. Amerykański muzyk sound, southern rockowy, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Jeden z najpopularniejszych muzyków rockowych lat 80. W swojej twórczości łączył amerykańskiego folk rocka wschodzącą ze sceny nową falą. Petty występował w grupie Tom Petty and the Heartbreakers, super grupie Traveling Wilburys oraz solo. A żeby się wdrożyć powoli w muzykę Toma Petty, spróbujmy ją sobie najpierw puścić, a potem będziemy o nim rozmawiać jeszcze więcej. Tom Petty and the Heartbreakers, All or Nothing.

Tak, all or nothing, czyli wszystko albo nic, tak sobie można powiedzieć nawet górnolotnie, że chyba tak filozofię sobie założył Tom Petty, kiedy rozpoczynał działalność muzyczną, bo przecież, co o czym będę później mówił, trafił do drugiego co do ważności tak zwanej supergrupy świata. Jakiej? Zaraz usłyszycie. Kto tam nie grał? Mój Boże. Tom Petty and the Heartbreakers are nothing, a teraz trochę słów, garść wstępnych informacji o nich, taka w pigułeczce tylko. Urodził się i wychował w Gainesville na Florydzie jako pierwszy, ciepło miał jak był mały, jako pierwszy z dwóch synów Kitty, Avery i Ella Pretty. Od młodości zainteresowany był muzyką rockową, szczególnie bliska mu była muzyka folk rockowa i muzyka tak zwanego południowego rocka, czyli Southern Rock. Największy wpływ na niego wywierali Bob Dylan, uwaga, zapamiętajcie to nazwisko, bo się jeszcze pojawi dzisiaj, oraz popularna w latach 60. grupa The Byrds. Gdy Petty zaczął uczyć się na gitarze i śpiewać na wzór, wziął sobie właśnie brzmienie Davida Crosby'ego. W roku 68 ukończył szkołę średnią w Gainesville High School, a następnie poświęcił się karierze muzyka rockowego, a my posłuchajmy Tom Petty and the Heartbreakers Breakdown.

Tymczasem Tom Petty wyrobił sobie markę, podpisał kontrakt płytowy z firmą fonograficzną i związał się z muzykami tworzącymi grupę The Heartbreakers, właśnie tę grupę, o której piosenki już właśnie słuchamy, druga wybrzmiała, za chwilę trzecia. Grupa pod nazwą Tom Petty and The Heartbreakers, która w 1976 roku wydała swój pierwszy album i choć muzyka przez nią grana powstawała wysiłkiem zespołowym, przez wielu uważana jest za niemal solowe przedsięwzięcie jej lidera. A teraz posłuchamy najpiękniejszej według mnie piosenki Toma Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance, czyli ostatni taniec Mary Jane.

Jane's Last Dance. Kończymy pewien etap w rozwoju artystycznym naszego tutaj człowieka dnia, czyli tego, który ma rocznicę śmierci swoją 9-letnią dzisiaj właśnie, mianowicie Toma Petty. Natomiast to nie znaczy, że to jest koniec jego muzyki, wręcz przeciwnie, najlepsze przed wami. W 86 i 87 roku grupa Tona Pettiego koncertowała wspólnie z Bobem Dylanem. Ach, ten Bob Dylan znowu się pojawił. Obaj artyści nawiązali przyjaźń, która zaowocowała przedsięwzięciem muzycznym, którym była supergrupa folk-rockowa Traveling Wilburys, o której będzie więcej, drodzy Państwo, bo to jest naprawdę, to jest sensacja. Muzyka Toma Pettiego straciła na popularności w latach 90. Jego powrotem na scenę były interesujący ze względu na przesłanie nagrane z grupą The Heartbreakers album The Last DJ, który spotkał się z zmieszanymi przyjęciami ze strony różnych środowisk fanów. W roku 2002 Tom Petty wraz ze swoją grupą The Heartbreakers został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, a my, żeby zapoznać się z tym, co potrafił zespół Traveling Wilburys, gdzie Tom Petty grał pierwsze skrzypce, End of the Line dla Państwa na dobry początek.

roku 2006, ojej, a ja już wtedy szalałem pod niebem Wielkiej Brytanii, na rynku ukazał się kolejny, już trzeci solowy album Toma Pettiego zatytułowany Highway Companion. Album nagrany został przy współpracy z gitarzystą Heartbreakers Mike'em Campbellem i Jeffem, uwaga, Lynnem z Electric Light Orchestra, z którym współpracował potem w drugiej części swojej działalności artystycznej, co do drugiej też co do ważności grupie, supergrupie w historii muzyki rozrywkowej. Dlaczego ja tak uważam? To teraz posłuchajcie, drodzy Państwo, składu Traveling Wilburys. Skład, uwaga, zespołu, który nagrał płytę, którą właśnie słuchamy. George Harrison, The Beatles, nie muszę tego mówić, ale powiem, The Beatles. Bob Dylan, też nie muszę mówić, kto to jest. Tom Petty, to właśnie on. Jeff Lynne, lider zespołu Electric Light Orchestra, który jak odszedł, tak zespół runął. I Roy Orbison, tenże, który miał płaczliwy głos. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne i Roy Orbison. Tuż za legendarnymi, uwaga, bo jeżeli ktoś słyszy taką plejadę, ja mówię, że to jest druga co do ważności, to jaka jest pierwsza? No, był taki 56 rok, Million Dollar Quartet, skład Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis i Johnny Cash. Ale my posłuchamy Traveling Wilburys i Handle With Care.

Oprócz albumów solowych Tom Petty skomponował utwory do filmu Ta jedyna, jego piosenki znalazły się także w takich filmach jak Mr. Deeds, Milioner z przypadku, a piosenka You Don't Know How It Feels, Dziękuję Zoe, jest piosenka Breakdown, zagościła również na ścieżce dźwiękowej do gry Grand Theft Auto San Andreas. Utwór można też usłyszeć w radio Key Day Days ST, a my posłuchajmy jednego z największych przebojów z tejże płyty supergrupy Traveling Wilburys, Pool House.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
9: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
10: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
9: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
10: Wywiady z interesującymi ludźmi.
9: I dużo dobrej muzyki.
10: Oraz kultury polonijnej.
9: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
10: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
9: Niedziela.
10: 9 rano, czerwony dywan.
9: Zapraszają
10: Iza Smolarek
9: i Aleks Sławiński.
11: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
7: To była autopromocja.
12: Radio Wnet, więcej niż radio.
13: To, co usłyszeliście Państwo przez chwilę w autopromce, to święta prawda. Jak to mówią górale, są trzy prawdy. Nie będę tu rozwijał tematu. Natomiast my z Adamem Szczerpakiem, który właśnie siedzi przede mną w tej chwili i się uśmiecha, zapraszamy Was dzisiaj na godzinę 21 na pierwszą odsłonę listy Polish Chart. Notowanie 332. Zobaczymy, ile się zmieści piosenek. A będziemy też mówili o innych rzeczach muzycznych, gdyż programy z Adamem są zawsze pełne fantastycznych odniesień do różnych stylów muzycznych i wykonawców. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj dzisiaj zrobiłem sobie troszeczkę święto Toma Pettiego, ale powiem tak, dla własnej obrony, dlaczego tyle Toma Pettiego muzyki poleciało i jeszcze nawet teraz poleci. Ponieważ oprócz Toma Petty and the Heartbreakers, tak jak powiedziałem, Traveling Wilburys, ta wielka supergrupa, gdzie 2/5 to Brytyjczycy, 3/5 to Amerykanie, zadałem sobie trud, bo tych piosenek jest mnóstwo, gdyż są, jest to dwupłytówka, to wydanie. Zadałem sobie trud, żeby znaleźć te tylko piosenki, gdzie Tom Petty jest wiodącym wokalistą i wyszło mi, że jest ich 9, a ja tylko wybrałem 4 najbardziej takie pod nóżkę. Jak to pewien człowiek znany mi bardzo powiedział, czy nie macie czegoś pod nóżkę? Mamy. Wilbury Twist i Traveling Wilburys, Tom Petty.

Jeżeli Państwo myślą, że to wszystko, to jesteście w błędzie. Mianowicie ja już kończę ten program na dziś. Bardzo dziękuję dwóm fantastycznym realizatorom, czyli tutaj Szymonowi Chrystianusowi i Adamowi Czerpakowi za realizację. Zabrakło jeszcze miejsca, ale nie da się naciągnąć zegara na pewnego pana, który dziś kończy 75, okrągłe 75 urodziny, Gordon Matthew Thomas Sumner, czyli kto? Sting, drodzy Państwo. Będziemy o nim więcej mówić podczas być może Poliszczarta, jak się uda. Dzisiaj od 21 do 23 zapraszam, a jutro od 20, pamiętajcie, dzisiaj 21, jutro 20-23, 332 wydanie. Natomiast, żeby uszanować tego wielkiego artysty, jakim jest niewątpliwie Sting, drodzy Państwo, to zagram jedną chyba z najbardziej niedocenionych piosenek zespołu The Police ever. Every Breath You Take jest tym najsłynniejszym, ale ja wolę Wrapped Around My Finger, zakręcony wokół Twojego palca. Żegnam się, Sławomir Gorbacz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: życia.
1: Boa noite, senhor.
2: Obrigado.
1: Tudo bem?
2: Tudo bem.
1: Witaj.
3: Jak pierwsze wrażenia po tej amazońskiej wyprawie?
4: No, pierwsze wrażenia pozytywne. Trochę długo się płynęło, no ale... Ale pozytywnie.
3: Teraz wszyscy się na nas patrzą i myślą, co to za język, co to za ludzie. A jak sobie dajesz radę z językiem?
4: Nauczyłem się obrigado i bona dia i to wystarczyło.
3: Bon dia.
4: A, to właśnie.
3: Jesteśmy w porcie, w Manicoré. I dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, zaczynamy wyjątkową audycję. Gość z Polski, Michał Król. Witam bardzo serdecznie.
4: Witam, szczęść Boże, może powiedzieć gość w dom, Bóg w dom. No, na razie jeszcze nie jesteśmy na łódce, ale to do domu będziemy za chwilę się udawać.
3: Ile godzin płynąłeś?
4: No 13.
3: 13 godzin. Ale drodzy radiosłuchacze, będziemy jeszcze o tym mówić, co się działo, a na początek to, co najważniejsze w naszej audycji. Koronka do miłosierdzia Bożego.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoczko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Odebrałem mojego przyjaciela Michała Króla, który przyjechał do serca Amazonii, żeby mnie tutaj odwiedzić. Witam Cię bardzo serdecznie, Michale.
1: Witam Ciebie i witam radiosłuchaczy.
0: Jesteśmy w Manicoré, a konkretnie w drodze, bo chciałem pokazać Michałowi piękne widoki, piękną przyrodę Amazonii, no ale oczywiście, jak to często w Amazonii bywa, nagle potężna ulewa. W Polsce byśmy powiedzieli oberwanie chmury, a tutaj jest to często codzienność, dochodzi do takiej ulewy. Dojeżdżamy w tej chwili do kaplicy świętej Rity. Tutaj jest piękny widok i na rzekę Madeira, i też na rzekę Manicoré, rzeka o tej samej nazwie co miasto, miasteczko. Nad tą rzeką, w górze tej rzeki, żyje plemię odcięte od świata, do którego też nie można bez specjalnego pozwolenia Agencji do Spraw Indian nie można jechać, trzeba mieć zezwolenie. I to plemię tam żyje, nazywa się Piranha, plemię Piranha albo Piranha. I teraz zapytam Michała, jakie są Twoje wrażenia tutaj obecności w Manicoré? Na początku opowiedz o swojej drodze w ogóle, bo to jest wielka wyprawa.
1: No dokładnie tak jak powiedziałeś, 2 dni jestem tutaj, 2 dni też byłem w drodze już. 24 godziny różne przesiadki samolotowe i po 24 godzinach lotów różnych odebrał mnie właśnie ksiądz Sławek Drapiewski w Manaus. Miałem godzinę na szybki prysznic, na chwilę wypoczynku. I później ksiądz Sławomir zawiózł mnie na taki port rzeczny zbudowany na Amazonce. I tam o 5 rano już czekał na mnie szybki statek Puma Lancia i tam o 13 godzin płynąłem najpierw po Amazonce, później skręciliśmy w prawo. Cały czas to śledziłem na mapie. Skręciliśmy w prawo w rzekę Madeira i kilka godzin tą rzeką Madeira, także kolejne 13 godzin. 13 godzin spędziłem płynąc. Jest to bardzo szybka łódka. Myślałem, że będzie bardziej kołysało, ale nie wiem, chyba 60 km na godzinę, albo szybciej nawet ta łódka płynie. I było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Jednak ta podróż, no całe 2 dni trzeba jechać, aż żeby dotrzeć tutaj, także jest to bardzo daleko.
0: Wielka wyprawa misyjna Michała Króla tutaj, bo Michał Król też jest
2: wiceprezydenci, czyli jest zastępcą prezesa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Przyjechał też tutaj, żeby zgromadzić materiał filmowy o naszym centrum młodzieżowym. To centrum młodzieżowe też jest tutaj wspomagane. Dożywianie w tym centrum, które jest bardzo ważne, jest wspomagane przez Salezjański Wolontariat Misyjny z Krakowa w akcji Adopcja Miłości. I powiedz trochę o tej akcji, o tej, bo to jest przede wszystkim informacja dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, którzy tą adopcję wspieracie.
1: Adopcja Miłości jest to program od lat już realizowany przez Wolontariat Misyjny Młodzi Światu z Krakowa i ma na celu głównie wsparcie ubogiej młodzieży, dzieci i młodzieży, którzy często nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na to, żeby mieć dobre jedzenie i wspieramy w wielu krajach, w Afryce, w Tanzanii, w Kenii, w Zambii, też wspieramy w Syrii, w Bangladeszu, także każdy, kto chce, może wybrać sobie taką placówkę misyjną i tam przez nasz wolontariat wspierać poszczególne placówki, głównie salezjańskie. No nie wspieramy tak konkretnych uczniów, wspierana jest dana placówka i te pieniądze są też przeznaczane na dożywianie, na pomoc właśnie w nauce, czy opłaty dla pensje dla nauczycieli. I tutaj w Brazylii też prowadzimy taki program i też można by powiedzieć, że Brazylia jest dość bogatym krajem, ogólnie rzecz biorąc, jednak tutaj ta pomoc trafia do dzieci, tak jak rozmawialiśmy właśnie w tym centrum młodzieżowym wczoraj z księdzem Romanem, trafia do dzieci, które z tak zwanego interioru. Czyli tu są dzieciaki, które uczą się w takiej szkole, można by powiedzieć, szkole salezjańskiej, czy oczywiście w tym centrum salezjańskim są różne lekcje. Oprócz tego mogą rozwijać swoje pasje, tak jak malowanie, gra na gitarze, czy dokształcanie z komputerem. I są to dzieciaki, które mieszkają często u jakiejś rodziny tutaj w Manicoré, czy u jakichś kuzynów, czy u wujków, czy po prostu w jakichś bursach, czy w internatach. A pochodzą z wiosek indiańskich, oddalonych o też kilkanaście godzin, czy kilka godzin, czy nawet kilka dni płynięcia łódką właśnie z Manicoré. I te dzieci bez kontaktu ze swoimi rodzicami też czasem są niedożywione. I tutaj właśnie jest ten program Adopcja Miłości, który też w jakimś tam stopniu też nie zapewnia jedzenia dla wszystkich, ale pomaga Salezjanom, bo Salezjanie też muszą z różnych źródeł tutaj szukać finansowania i pomaga Salezjanom w zaspokojeniu przynajmniej tych potrzeb żywieniowych, które są duże. No, widzieliśmy dzieciaki, które ochoczo merenda, tak to się nazywało, wstawiły się na tą merendę i każdy brał jakieś tam ciastka, batoniki, plus była przygotowana ciepła, nie wiem, coś zupa, czy jakaś zupa, czy to było z grochu, już nie wiem, bo jakby bardzo słabo portugalski przez te dwa dni przyswajam, jednak kilka już słówek obrigado, jakby pamiętam, umiem podziękować, umiem się przedstawić, umiem się przywitać, także jest to program na pewno warty wsparcia, a nawet zaangażowania się i na stronie swm.pl jest odnośnik do Adopcji Miłości, bo tak to się u nas nazywa i tam, jeżeli Państwo chcą, można wspierać też inne kraje, ale jednym z tych krajów to jest właśnie Brazylia.
2: Centrum Młodzieżowe imienia świętego Jana Bosko jest takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą znaleźć takie schronienie też przed niebezpieczeństwami ulicy. Bo nawet w wywiadach młodzi ludzie, bo też robiliśmy z nimi wywiady w tym centrum, podkreślali, że wolą być tutaj niż być gdzieś na ulicy, tracić czas, bo na ulicy po prostu nawet w tym miasteczku, które jest w jakiejś mierze odcięte od świata, bo nie ma połączeń drogowych, ale mimo wszystko ta ulica zawsze jest niebezpieczna. Mimo wszystko, co mnie zdziwiło, Bardzo dużym problemem są tutaj narkotyki i również narkotyki wśród młodzieży. Pytałem ich, przecież narkotyki są drogie chyba, tu w ogólnie brakuje pieniędzy, ale okazuje się, że tutaj są sprzedawane jakieś narkotyki tanie, jakieś pobudzacze, jakieś chemiczne substancje, których ja bliżej nie znam. Jest to duży problem w tym miasteczku i również podkreślała młodzież, że to ich chroni przed alkoholem, bo alkohol jest tutaj również wielkim problemem. Dlatego młodzież, która przychodzi do swoich szkół, chodzą do szkół państwowych, bo akurat tutaj państwo brazylijskie działa, są szkoły państwowe. Część młodzieży ma lekcje rano i wtedy po południu przychodzi do nas, do naszego centrum młodzieżowego, a część młodzieży, która z kolei ma lekcje po południu, przychodzi do nas rano i w ten sposób nie tracą czasu, ale właśnie mogą się dokształcać. Bardzo ważne są na pewno lekcje komputerowe. To nie tylko jest dokształcanie w dziedzinie komputerów, informatyki, ale w ogóle to jest zapoznanie się. Bardzo często jest to pierwszy kontakt z komputerem, bo w domach bardzo często tych komputerów nie ma. To nie jest coś tak oczywistego jak w naszym świecie czy w naszej ojczyźnie. Tutaj komputer jest nadal czymś ekskluzywnym, czymś bardzo drogim, a w naszym centrum młodzieżowym właśnie dzięki takim ofiarodawcom, dobrodziejom jak wy, którzy teraz nas słuchacie, to jest możliwe i dzieci mogą się uczyć, a potem w przyszłości szukać też pracy, gdzie ten komputer bardzo często jest konieczny i ta umiejętność jest bardzo ważna dla młodego człowieka. Poza tym, tak jak mówił Michał, i są też lekcje takich rozwijania swoich talentów, gra na gitarze, lekcje malarstwa nawet trzeba powiedzieć, bo ten nauczyciel jest tutaj miejscowym, bardzo fajnym, bardzo dobrym malarzem, młody człowiek, ale pięknie maluje. Namalował piękny obraz na całej wielkiej ścianie w jednej z sal. Piękny obraz świętego Jana Bosko z młodzieżą. Te wszystkie umiejętności, talenty młody człowiek tutaj może rozwijać. Dojechaliśmy w tej chwili do kaplicy świętej Rity. Ona jest pięknie położona nad brzegiem rzeki Madeira i też zarówno nad brzegiem rzeki Manicoré. Bo właśnie w tym miejscu rzeka Manicoré, piękna rzeka malownicza, która też ma wiele takich progów wodnych, czy też wodospadów. Tutaj się mówi cajueira, ale właściwie to nie są... cajueira słowo znaczy wodospad. Tutaj to są właściwie progi wodne. Tutaj można podziwiać piękne widoki. I w oddali też z tego brzegu, ten brzeg jest wysoko nad lustrem wody, możemy podziwiać w oddali panoramę Manicoré i też statki, potężne statki, które płyną tą rzeką w górę rzeki, bo stąd z Manicoré statki dalej płyną, chociaż tej wody teraz jest mało, bo jest taka pora bardziej sucha, kiedy tego deszczu jest mniej, ale akurat nas deszcz, wielka ulewa w tej chwili zaskoczyła, ona powoli się może kończy, może uda nam się wyjść z samochodu i tutaj możemy podziwiać te statki wielkie, które płyną w górę rzeki do już wielkich miast, do Humanitá, to jest wielkie miasto, gdzie jest siedziba naszego biskupa, i później jeszcze wyżej w górę rzeki do miasta Porto Velho, stary port Porto Velho. A z tych miast, z Humanitá, z Porto Velho, tam już są drogi, tam już są dobre połączenia drogowe i stamtąd za 20 godzin z Humanitá, 20 godzin w samochodzie możemy dotrzeć do wielkiego miasta, megalopolis Brazylii, do São Paulo i na całą Brazylię, tą Brazylię właściwą. Bo tak jak Michał powiedział, spodziewał się też że to jest siódma gospodarka świata, tak? Znalazłeś taką informację?
1: W pierwszej dziesiątce jest Brazylia.
2: W pierwszej dziesiątce najbogatszych państw świata, to znaczy z największą ekonomią, ale tutaj chyba tego za bardzo nie widać.
1: No tak, tutaj tego nie widać. Tutaj jest tak zwany interior. I myślę, że to o to chodzi, że ludzie właśnie żyjący w Amazonii i też Brazylia jako kraj może być krajem bogatym i bardzo się różni. Tutaj wielkościowo, tak Roman, chyba ty mówiłeś, to jest wielkość powierzchnia Europy. To jest nawet większy kraj niż Europa. A potęga lasu, jaki tutaj, jak lądowaliśmy, to nie było tak widać, bo lądowałem w Manaus w nocy, ale jak patrzyłem przez okno samolotu, no to było widać czerń i księżyc tak odbijał się co jakiś czas i myślałem, od czego tak się odbija ten księżyc, a tu była rzeka, bo lecieliśmy pewnie wzdłuż rzeki chwilę, jak się lądowało i nie było widać żadnych świateł dookoła. I to było trochę dziwne. No, pierwszy raz tak widziałem, że ląduje się na takiej wyspie świateł, dookoła jest czerń. I jest to puszcza, w sensie puszcza, lasy, dżungla amazońska, która jest potężna i nawet to, że płynąłem tutaj 13 godzin i nawet chyba nie przepłynąłem 1/10 długości tej rzeki, no to też daje takie poczucie ogromu tej dżungli i ogromu tej, tutaj jak mówisz, zieloności, która otacza ciebie, ale ciekawe uczucie, bo jak wtedy wysiadłem z samolotu, to tak odetchnąłem pełnymi płucami i myślę, jestem, tak się mówi, przynajmniej pani na geografii tak mówiła, że to są płuca świata, i że jestem tutaj w tych płucach świata i tak odetchnąłem i taką spaleniznę tak poczułem. I przyjechał właśnie Sławek po mnie wtedy na lotnisko i się pytam, co to jest tak, co taka spalenizna? Przecież tutaj chyba nie grzejecie, nie ma smogu, nie palicie chyba w piecach. A to się okazało, że wypalane są lasy pod uprawy i Sławek powiedział, że taki dym, czy właśnie taki dym spalonego, czy to ten swąd spalonego lasu potrafi utrzymywać się przez kilka tygodni. I było też tak, to chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, że tak zadymiono, że przez kilka tygodni nic nie było widać na odległość 200 metrów, tylko sam dym. Także no takie moje były pierwsze wrażenia po właśnie opuszczeniu samolotu. I to jest bardzo, bardzo takie ciekawe doświadczenie. No zobaczymy, co przyniesie ten tydzień, bo jeszcze tydzień tutaj będziemy. Jutro mamy zapuszczać się bardziej w interior, płynąć łodzią gdzieś dalej tutaj na misję, gdzie właśnie ksiądz Roman będzie odprawiał msze święte w sobotę i w niedzielę. No i zobaczymy. Ciekaw jestem, jak to będzie dalej.
2: To są pierwsze wrażenia Michała po wylądowaniu w wielkim mieście, po dotarciu tutaj, ale jeszcze powiedz, bo odbierają cię w porcie. Pierwsze nasze łączenie było z portu w Manicoré. Dotarłeś lancha. Lancha to znaczy szybki statek, bo normalnie taki statek zwykły to 3 dni byś płynął. Ty dopłynąłeś bardzo szybko, bo po 13 godzinach na tym statku to cię spotkało i powiedz jeszcze coś po dotarciu do portu.
1: No statek, spodziewałem się takich gorszych warunków, bo tutaj Sławek uczulił mnie bardzo, że będzie bardzo zimno i żebym wziął sobie kurtkę zimową. Ja jej nie miałem, miałem 2 bluzy, ale jedna bluza wystarczyła. No, na statku atmosfera bardzo, bardzo fajna. Około 50 osób, które wsiadały, wysiadały w poszczególnych portach. No statek zatrzymał się może, no nie wiem, z pięć razy w różnych portach. I tak, no też serwowane jest jedzenie, śniadanie, jest pobudka na śniadanie, bo wypływamy o 5:00, to jest jeszcze tutaj ciemno. I też no w sumie nic nie widać. Jak się płynie, to widać tylko właśnie takie światła w Manaus, w porcie różne statki, które przepływają. No a nasz statek płynie w totalnej ciemności. No i też na początku można się dziwić, no jak ten kierowca widzi, gdzie płynąć, jednak ta rzeka jest tak szeroka, nie wiem ile ma kilometrów szerokości, ale czasem no miałem wrażenie, że nie widać drugiego brzegu, czy on był może jakoś zadymiony, czy jakoś za jakimiś chmurami, ale po prostu rzeka jest bardzo szeroka i tak płynęliśmy przez pierwsze 2 godziny w ciemności, potem właśnie jak już był świt, no to podano śniadanie, bardzo dobre, spotkałem się pierwszy raz właśnie z jedzeniem właśnie w Brazylii, mega słodka kawa została podana. No i tak, no i potem płynęliśmy kolejne kilka godzin, potem obiad, też bardzo dobry, brazylijskie tutaj specjały, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale
3: farinha,
1: ale zjadłem ze smakiem tą farinię, po kilku dolewkach kawy, no płynęliśmy dalej i tutaj jest tak, że na tej barce, na tej lanci, czyli tym szybkim statku, no są też telewizory, można sobie śledzić informacje, nie trzeba znać języka, bo i tak głosu nie ma, w sensie, bo ten silnik troszeczkę szumi, to jest mało powiedziane, no, warkocze tak bardzo, że i tak pewnie nie byłoby słychać, to po prostu ten telewizor leci tam przez te 13 godzin cały czas ten telewizor bez dźwięku. Są chyba 3 telewizory, żeby każdy mógł sobie dobrze widzieć. No właśnie, można się domyśleć o co chodzi, no ale kilka rzeczy zrozumiałem. Bardzo tutaj kładą nacisk na zachowanie się kierowców i był taki program specjalny, co nie robić, jak nie jeździć, żeby nie jeździć bardzo brawurowo, żeby ustępować miejsca pieszym na przejściu dla pieszych, żeby być dla siebie wyrozumiałym na drodze, żeby nie wyprzedzać, nie przejeżdżać na czerwonym świetle, jeżeli są światła. Także tego wszystkiego mogłem się nauczyć i ja jakby doznać w pierwszych no, godzinach już tutaj pobytu w Brazylii.
2: To są pierwsze przygody Michała w Amazonii, ale też Manicoré przywitało cię sztucznymi ogniami, petardami.
1: Odbywają się tutaj wybory do chyba parlamentu i na prezydenta i różne tutaj partie i różne stronnictwa jakby organizowali tutaj. Nie wiem kto, bo w sumie nie znam tak bardzo jeszcze, obrigado na razie po portugalsku, organizowali tutaj, była zamknięta ulica i była ogromna scena zbudowana, ale też ludzie chodzili dookoła i strzelali petardami i jakieś petardy, sztuczne ognie, fajerwerki, no czułem się jakbym był na froncie pewnie w jakiejś wojny. A to było po prostu wyrażanie swojej, tylko właśnie nie wiem, czy aprobaty, czy dezaprobaty.
3: Radości.
1: A to radość, no to właśnie, no to, czyli tak specyficzny sposób wyrażana radość, no że ja myślałem, że tutaj coś, no gdybym nie wiedział, że jestem w środku dżungli, to bym na pewno patrzył na jakieś alerty RCB, co się dzieje. Bo to było tak jeszcze słychać, ten dom salezjanów jest zbudowany tak, nie wiem, czy to akustyka jakaś była właśnie na dziedzińcu, bo jest taka, on jest otwarty tak dookoła, jakby zbudowany w kształcie takiego prostokąta, który jest z jednej strony otwarty i nie wiem, czy tak było słychać, jakby ktoś no, zaraz koło mnie strzelał te fajerwerki. Także ja no gratuluję takiej radości. Mam nadzieję, że wygra ten prezydent, czy tam parlament, który będzie dobry też dla mieszkańców i dla mieszkańców też tutaj tego regionu, którzy nie wiem, czy czują się zapomniani, czy nie czują się zapomniani, ale jedno co wiem, no, dojechać tutaj nawet z São Paulo, czy ze stolicy Brazylii, no to jest nie lada wyzwanie i chyba wielu Brazylijczyków tutaj nigdy nie było. Tak myślę i no i nie wiem, czy to też dobrze, czy źle, że ludzie sobie tutaj żyją trochę, no tak jak mówiłeś, mają pewnie swoje problemy i jakby to jest też tutaj widoczne, ale też mają, pewnie nie mają takich problemów, jakie mają my, czy mieszkańcy ogromnych miast, gdzie też pewnie jest jakaś, czy przestępczość, czy ten, no tutaj chodzimy sobie po ulicy, czy też wieczorem, czy też ty biegasz, no i ja nie spotkałem się z żadną agresją, czy no czuję się po prostu bezpiecznie, no mimo tego, że jestem w sercu dżungli.
2: tutaj to miasteczko w porównaniu z Manaus na pewno jest bardzo bezpieczne, chociaż i tutaj no przede wszystkim osoby pod wpływem alkoholu, tak to ujmijmy delikatnie, mogą być agresywne na ulicach, ale na szczęście mnie to właściwie nigdy nie spotkało. Podczas naszej ostatniej audycji zaczepił mnie jeden pan, ale spokojnie mu wytłumaczyłem, o co chodzi, i dał spokój. Podczas mojej wyprawy misyjnej tak to wygląda tutaj, drodzy radiosłuchacze. Jest to miasteczko w miarę bezpieczne, nie licząc tego, że w tamtym roku dwa razy próbowano ograbić bank w tym miasteczku. Są dwa banki i próbowano tam, nawet przebito dziurę przez ścianę jednego z banków, ale nic nie ukradziono. Złodzieje się spłoszyli, ponieważ ktoś podniósł alarm, nawet zostawili elektronarzędzia bardzo drogie, które służyły do przebicia tego muru. To są takie sytuacje, są różnego rodzaju złodzieje czy tam złodziejaszki, ale na szczęście nie dochodzi do jakichś napaści na ulicach tego miasta. Drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z Manicoré, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń z Zieloności i mój dzisiejszy gość Michał Król.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
2: Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy tutaj wspólnie z Michałem. Michał, tak jak wcześniej powiedziałem, przyjechał odwiedzić mnie. Tak naprawdę głównym powodem, dla którego tutaj przyjechałeś, jest realizacja twojego nowego filmu, naszego nowego filmu o ciekawym temacie. Jaki to jest temat, jaki to jest film, jaki to jest pomysł?
1: Tytuł filmu to Odpust. Czyli to już mówi pewnie dużo, ale też może nie wszystkim. Odpust, czyli realizujemy film po prostu o odpuście. W sumie o dwóch odpustach. Jest to odpust Matki Bożej Bolesnej i zdjęcia do tego filmu realizowaliśmy równolegle w Polsce i w Brazylii. I teraz właśnie w Amazonii dokończamy realizację właśnie tych zdjęć. A jest to film, który będzie pokazywał kult właśnie Matki Bożej Bolesnej, jaki jest w rodzinnych stronach właśnie twoich, w Limanowej, tam gdzie się uczyłeś, tam gdzie z Przyszowej do Limanowej chodziliście za młodu na pielgrzymki. A tak się stało, że tutaj trafiłeś na misję już od 2 lat, posługujesz w parafii też właśnie Matki Bożej Bolesnej. I tutaj ten film to będzie porównanie tych dwóch odpustów, ale też troszeczkę porównanie i trochę opowiedzenie o twojej drodze jako właśnie księdza, jako misjonarza w Zgromadzeniu Salezjańskim. I właśnie trochę tak to będzie, trochę pokażemy trochę właśnie obyczajów tutaj, ale też obyczaju właśnie w twoich rodzinnych stronach, w Limanowej, a realizacja tego filmu no jest możliwa dzięki temu, że wsparło nas właśnie tutaj Filmoteka Małopolska. Wygraliśmy taki konkurs, który jest ogłaszany co roku i właśnie w ramach programu właśnie Filmoteki Małopolskiej 2026 przy wsparciu MCK Sokół właśnie z Nowego Sącza i wspólnie właśnie z Wolontariatem Misyjnym Młodzi Światu możemy realizować ten film. Także tutaj też chcemy podziękować Małopolskiemu Centrowi Kultury Sokół za to, że uwierzył w ten projekt. No i dzięki temu też mogę tutaj być.
2: Kult Matki Bożej Bolesnej. Matka Boża prowadzi mnie przez moje życie, przez moje powołanie. I rzeczywiście my w przypadki nie wierzymy. Tak jak Matka Boża Bolesna prowadziła mnie w moich dziecięcych latach i w moich latach młodości, tak i dzisiaj prowadzi mnie i na pewno nie bez przyczyny tutaj mogę posługiwać w tej parafii. A ten film na pewno opowie nam też o tym, że jest jeden Kościół katolicki na całym świecie. I tak jak w Polsce, tak i tutaj 15 września jest uroczystość Matki Bożej Bolesnej. I tutaj, w tym odległym zakątku świata dla nas Polaków, tak i u mnie w Limanowej, a ja bym powiedział w naszej gwarze w Limanowy, jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Obok mnie również jest drugie sanktuarium, niedaleko Przyszowej w gminie Łukowica. Jest sanktuarium też Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku. Ten kult jest na całym świecie katolickim i również tutaj przeżywany podobnie, ale na różne sposoby. To wszystko, drodzy radiosłuchacze, będziecie mogli zobaczyć w naszym filmie. Odpust. Tutaj odpust to jest feszta, czyli świętowanie. Tutaj trochę nawet bardziej niż w naszej ojczyźnie. U nas bardziej kontemplacyjnie, bardziej modlitewnie. Tutaj też jest ten element, oczywiście najważniejszy. Spowiedź święta, msza święta, procesje, ale też te kramy, restauracje, cała też feszta, tańce, które odbywają się po mszy świętej co wieczór. I to trwa około 2 tygodni. W sumie cała ta uroczystość, o tej uroczystości już wam opowiadałem trochę, a będziecie mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda w odległej dla nas Amazonii. Będziecie mogli zobaczyć, oglądając ten film, zapraszamy. Na pewno będzie go można zobaczyć między innymi w telewizji Trwam. Zapraszamy was do oglądania. Tam też możecie zobaczyć inne nasze filmy, które udało nam się dzięki łasce Bożej stworzyć. I ten film również, Sideus Kizer, jak mówi się tutaj w Amazonii, w Brazylii, jeśli Bóg pozwoli, bo zawsze trzeba brać tutaj poprawkę na wolę Bożą, na łaskę Bożą. My mamy nasze ludzkie plany, ale też potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Jeśli Pan Bóg pozwoli, uda nam się ten film do końca zrealizować. Zapraszamy was bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Art43, gdzie możecie zobaczyć inne nasze filmy dokumentalne w playliście filmy dokumentalne i również możecie zobaczyć archiwalne audycje Riksza Miłosierdzia, posłuchać właściwie, bo audycje są bardziej do słuchania. Dzisiaj to się nazywa podcast, po portugalsku podcasti. Taka tutaj jest zmiana, bo te angielskie słowa tutaj są przerabiane trochę na akcent portugalski. Tam możecie zobaczyć przez lata tą naszą pracę. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Proszę was też o subskrypcję, o lajkowanie, o komentowanie, bo wtedy dzięki temu do większej ilości naszych braci i sióstr te filmy mogą dotrzeć, a wiemy, czy przypuszczamy, że niestety te treści nie do końca są tak do końca promowane przez słynne owiane różną sławą algorytmy. Zapraszamy was na YouTube'a Art43. Ksiądz Roman Sikoń zaprasza was bardzo serdecznie. Wracając do Manicoreno, nadal nie możemy wysiąść z samochodu. Myślałem, że ten deszcz po prostu się skończy, bo często tak bywa, że wygląda to tak, że tak ktoś odkręca kran, później zakręca. Tym razem przyszła taka burza, nawet pioruny. W oddali widzimy pioruny nad rzeką Manicoré i nad rzeką Madeira. I grzmoty też słychać gdzieś w oddali, nie tutaj bezpośrednio blisko nas. Chyba nie uda nam się wyjść na zewnątrz z samochodu w trakcie tej audycji, bo też boimy się, żeby sprzęt nie zamógł. Ale opowiadamy wam o tym, co się dzieje, bo radio jest przede wszystkim od opowiadania. Dzisiaj też z rana miałem zaszczyt i taką wielką radość duszpasterską, bo odwiedzaliśmy chorych w ich domach. Przy takiej okazji też możemy zobaczyć, zbliżyć się do tego, jakie są realia życia w tym miasteczku, jak rzeczywiście ludzie żyją, bo wchodzimy do domów, odwiedzamy chorych, odwiedzamy naszych staruszków, przychodzimy z Chrystusem, z namaszczeniem chorych, ze spowiedzią świętą, z komunią świętą. I ty, Michale, mogłeś dzisiaj to obserwować i z twojej perspektywy, jakie są twoje refleksje?
1: No, na pewno widziałem w oczach i w twarzach właśnie tych waszych chorych, waszych staruszków takie naprawdę, takie prawdziwe, no nie zaskoczenie, tylko taką radość, tak? W wielu przypadkach pojawiły się też łzy po przyjęciu właśnie Pana Jezusa, czy po namaszczeniu olejami, bo też namaszczałeś, tak? Namaszczałeś olejem świętym ręce.
2: Tak,
1: to nie ostatnie namaszczenie, tylko sakrament chorych, tak?
2: Tak. Dawniej była taka nazwa, w dawnych czasach, ostatnie namaszczenie. Czasami to jeszcze pokutuje to, że ludzie wzywają księdza tylko wtedy, kiedy spodziewają się śmierci człowieka. Tymczasem jest to sakrament namaszczenia chorych i możemy przyjmować ten sakrament zawsze wtedy, kiedy człowiek jest chory, poważnie chory szczególnie. I wierzymy, że ten sakrament daje nam łaskę uzdrowienia tego fizycznego, ale też daje nam łaskę uzdrowienia tego duchowego. Ten sakrament również odpuszcza grzechy. I również ten sakrament, po przyjęciu tego sakramentu, mamy czyste serce. I z czystym sercem możemy przyjąć ciało i krew Chrystusa.
1: No właśnie tak myślałem, że to było to. No i co mnie tak fajnie, może nie zaskoczyło, ale było takim fajnym doświadczeniem, to właśnie te panie, które nie wiem, to są jakieś kościelne panie, czy miały taki strój, gdzie miały logo służba eucharystyczna, tak?
2: To są panie ministros di Eucharistia, czyli to są po polsku szafarze Eucharystii.
1: A no właśnie, szafarze Eucharystii, no i to były trzy panie, takie starsze, starsze babcie, które widać, że też bardzo się radowały, że ty poświęcasz im tyle czasu, w sensie tym chorym, i te panie znają tutaj wszystkich chorych, ale co mnie zaskoczyło, jakby jak byliśmy w kościele, to że pani, tylko właśnie to mówisz, że to są szafarze, a właśnie nie wiedziałem, że to są szafarze, że jak poszliście, bo brakło w sumie Pana Jezusa, tak, że, bo wziąłeś, bo była informacja, że będzie tylko trzech chorych, jednak tych chorych się chyba było w sumie sześć albo
2: osiem
1: osób, odwiedziliśmy w sumie osiem osób, jakby jak brakło właśnie Jezusa Eucharystycznego, to pani pomogła ci właśnie, że to pani tam jakby jest taką zakrystianką i ta pani jakby w tej kaplicy, tak? Bo to też trzeba powiedzieć, że ta parafia Matki Bożej Bolesnej tutaj, no jest ogromna. No tu jest jeden kościół główny, tak zwany chyba kościół matka, tak to nazywacie.
2: Gregia Matris.
1: Tak, który jest właśnie tutaj teraz w remoncie, ale to już jakby nie o to chodzi, ale oprócz tego kościoła jest wiele kaplic, do których właśnie dojeżdżacie, a bez pomocy właśnie świeckiej, bo was tutaj księży jest dwóch na placówce, rozumiem, tak?
2: Tak jest, jest nas tutaj dwóch, chociaż w miasteczku Manicore są też dwie parafie. Druga parafia też przed laty założona przez Salezjanów, jest to parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Tam w tej chwili już ta parafia jest oddana i prowadzą ją księża diecezjalni. Tutaj w miasteczku rzeczywiście ludzie mają ten komfort, że jeżeli tylko chcą, mogą korzystać z sakramentów, tak jak i my, drodzy radiosłuchacze, bo chociaż jest to audycja z Amazonii, z nadrzeki Madeira, z nadrzeki teraz jeszcze Manicore, tak i my możemy korzystać i tutaj w tym miasteczku ludzie też mogą korzystać. Tam, gdzie jutro pojedziemy, no to niestety jest już trudno, bo to jest ten interior, czyli prowincja, albo byśmy powiedzieli gdzieś daleko, w głębi. Tam docieramy niestety bardzo rzadko, raz na pół roku, raz na rok. I tam ludzie niestety od sakramentów są oddaleni. Ale bardzo często właśnie pomocą są tutaj szafarze Eucharystii, którzy animują, którzy też roznoszą komunię świętą po domach. I to jest tutaj nieodzowna pomoc, bo przy tej, przy tych potrzebach, jakie tutaj występują, a ilość księży niewielka, ta pomoc tutaj jest nieodzowna.
1: No i właśnie to chciałem jakby, tak jest moje spostrzeżenie, czy moje właśnie wnioski i te panie, no panowie pewnie też się angażują, ale ja zauważyłem właśnie te panie, które właśnie z taką radością i księże, to, może jeszcze tutaj chodzimy, jest jeszcze jeden chory. Także bardzo jest to piękne właśnie takie zaangażowanie i takie poczucie, że te panie też troszczą się o te osoby, które no może już jakby nie mogą iść do kościoła ze względu na stan zdrowia. No i to jest takie właśnie bardzo, bardzo piękne. No i zobaczymy, jak to też będzie wyglądać w tak zwanym interiorze. Właśnie nie wiem, czy tam jest jakiś też tabernakulum macie, czy bo jeżeli nie ma księdza, no jak to wygląda, to będziemy widzieć dopiero jutro. Nie wiem, jak to jest.
2: W tamtych kaplicach na wioskach najczęściej tabernakulum nie ma, bo tutaj musimy też być bardzo czujni. Jesteśmy strażnikami Eucharystii, jesteśmy strażnikami Chrystusa, więc tu trzeba uważać. Musimy być pewni, że dana kaplica jest zabezpieczona, jest odpowiednio przygotowana, więc najczęściej tam Pan Jezus nie jest przechowywany. Też ze względów takich, że jest to klimat bardzo wilgotny, jest to klimat nieprzyjazny ciału Chrystusa w tym sensie, że po prostu ta Eucharystia mogłaby się tam fizycznie zepsuć, więc tam nie ma. Docieramy my, no i wtedy jest ta jedyna możliwość przyjęcia sakramentów. Tak to wygląda, ale opowiedz jeszcze o tym, bo mogłeś zobaczyć, jak ludzie żyją, jak ludzie mieszkają, jak wyglądają realia, codzienność tutaj. Bo kiedy patrzymy na ludzi w kościele, tych, którzy przychodzą do kościoła, czy to na niedzielną mszę świętą, czy w tygodniu, widzimy zawsze ludzi pięknie ubranych, pięknie przygotowanych na mszę świętą, a tam widzimy realia.
1: No właśnie zastanawiałem się i też wieczorem, ale i też dzisiaj nad fenomenem właśnie tego miasteczka Manicoré, które jest no, odcięte od świata, jeżeli chodzi o drogę lądową. Czyli wszystko, co tutaj jest, jest albo produkowane tutaj, albo przypływa tutaj jakimiś barkami, czy jakimiś mniejszymi statkami. Nie wiem, czy tu wielkie statki tutaj, kontenerowce chyba nie dopływają, czy dopływają tutaj?
2: Tutaj też kontenery też tutaj docierają. Chociaż tak wielkich ładunków, raczej te wielkie ładunki tutaj raczej nie są rozładowywane, ale tą rzeką też płyną ogromne barki pchane przez holowniki. Jeżeli pod prąd, no to w żółwim tempie się posuwają tą mętną, brązową, jasno-brązową kawa z mlekiem rzeką. Ale czasami te wielkie ładunki tutaj docierają. Reszta towarów, nawet i warzywa, bo tutaj nie wszystkie warzywa wyrosną, na przykład kapusta. Za 4 główki kapusty tutaj zapłaciłem, byśmy na nasze złote, by pewnie wyszło jakieś 150 zł za 4 główki kapusty, bo oczywiście Polak chciał sobie zrobić kiszoną kapustę, więc kupiłem sobie kapustę i zrobiłem tą kiszoną kapustę. Zakończyła się ta akcja sukcesem. Ludzie też kupują te warzywa, jeżeli tylko ich na to stać. Są sklepy w samym miasteczku, więc te towary docierają. No niestety bardzo często tym głównym towarem, który dociera, jest też alkohol. Jest piwo, jest kasiasa. No niestety, tak to wygląda ta zmora w ogóle cywilizacji ludzkiej tutaj też niestety dociera.
1: No i właśnie w tym kontekście chciałem powiedzieć, jak ludzie żyją, nie? Że to też nie jest tak, że ktoś może sobie pracować gdzie chce, czy, no bo to musi wtedy jechać do większego miasta, czy właśnie do Manaus, czy mówiłeś o tym drugim mieście, gdzie biskup mieszka wasz.
3: Humanita,
1: czy właśnie do São Paulo, no tutaj no bierzesz co jest, w sensie pracę, jaka aktualnie jest, czy właśnie rolnictwo, czy jakieś drobne prace, handel, ale jest to jakby taka samowystarczalna trochę gospodarka, no i właśnie w tym kontekście no ludzie no nie żyją jakoś bogato. No ja nie wiem jak w innych częściach Brazylii, bo byłem w São Paulo tylko na lotnisku przez 2 godziny, no jest to bardziej takie tutaj proste życie, bardzo ubogie, że na ulicy, no to może widać, ktoś tam pije jakieś piwo, ale my byliśmy tam na przywitanie, wziąłeś mnie do restauracji, jednej z lepszych tutaj, podobno, tak jak powiedziałeś, ale to jest jakby też bardzo prosta restauracja, bez szyb, bez okien, siedzi się pod wiatrakiem.
2: Na ulicy praktycznie.
1: Na ulicy i też no, kilka stolików zajętych, no i panie z uśmiechem nas obsłużyły. Wypiliśmy Coca-Colę i zjedliśmy kawałek wołowiny z tutejszych tutaj hodowli. Ale jakby to jest wszystko bardzo proste i tu... No właśnie, człowiek zaczyna sobie zadać pytania, czy na pewno potrzebuje aż tak wiele rzeczy do życia. W sensie dużo tych udogodnień, dużo właśnie cały czas dostępu do internetu, aczkolwiek tu tutaj trochę to jest dzięki właśnie Starlinkowi chyba, tak. Że jednak internet jest cały czas i jednak to jest też chyba problemem coraz większym tutaj, że często tutaj widziałem właśnie w oratorium, czyli w tym Centrum Młodzieżowym Salezjanów, że jest taki ogromny zakaz, w sensie zakaz telefonów komórkowych, nie? Że tutaj w tym miejscu nie używamy telefonów komórkowych. I jakby to też, mimo tego, iż to miejsce jest tak odcięte od świata, no to jednak przez te telefony komórkowe jest trochę chyba, trochę niszczone, nie? Że jak widziałem na tym statku, którym płynąłem właśnie tutaj te 13 godzin, który też miał dostęp do internetu i też fajna sprawa, mogłem sobie do domu zadzwonić z Amazonki, co dawniej by się wydawało totalnie kosmicznym rozwiązaniem. No ja rozmawiałem z żoną, z dziećmi, a płynąłem po Amazonce. No ale ludzie właśnie też w większości mieli telefony komórkowe i nimi jakby się posługiwali tam.
2: Do problemów zwykłych codzienności dochodzą też te same problemy, które i u nas są i tutaj też powoli są wprowadzane, tak jak Michał powiedział, te zakazy używania telefonów, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży, bo też tutaj się to staje zmorą. Drodzy radiosłuchacze, to najnowsze dla was dzisiaj informacje z zieloności Amazonii. Będziemy jeszcze, jak jeżeli Pan Bóg pozwoli, Sideus Kizer, jeszcze przygotujemy z Michałem jeszcze jedną audycję z tej wioski, do której zmierzamy, właśnie w interiorze, czyli na prowincji. Chociaż tutaj to miasteczko dla mieszkańców Manaus też jest interiorem. To jest taka ciekawostka. Postaramy się przygotować. A teraz dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, i dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże, jeszcze podziękowanie dla Michała. Michał, dziękuję ci bardzo.
1: Ja też dziękuję i też chciałem z tego miejsca w sumie z nad rzeki Madeira też pozdrowić swoją rodzinę, żonę i dzieciaki. I wracam niebawem.
2: Rodziców i teściową.
1: A też oczywiście, tak.
2: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
2: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Morze. Słońce. Warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40.

0: Popołudnie Wnet.
1: I jest godzina 16:03, Magdalena Uchaniuk.
2: I Małgorzata Klesz, dzień dobry.
1: I witamy Państwa z 18. edycji festiwalu NNW. Jesteśmy na Placu Grunwaldzkim, świeci piękne słońce. Zdążyłyśmy być dzisiaj na plaży, było przepięknie. I te promienie słoneczne cały czas nam towarzyszą.
2: Dokładnie tak, to zdaje się może już nawet takie pożegnanie z latem. Bardzo pięknie się żegnać się, będąc w Gdyni, będąc na takim festiwalu, to tylko sprzyja. No i jesteśmy po tym pierwszym dniu, po tej gali otwarcia, która wczoraj po godzinie 18 się zaczęła. Zatem możemy Państwu już opowiedzieć, bo nawet coś widziałyśmy i też na filmy się rzecz jasna wybieramy, bo to w końcu festiwal filmowy NNW.
1: Tak, festiwal filmowy po raz 18. I tutaj jesteśmy na żywo, tak jak Państwo słyszą. Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW odbyła się wczoraj. Wysłuchałyśmy występu Józefa Skrzeka i jego córki Eli, a także obejrzałyśmy pierwszy film Harcerze i Robotnicy. Reżyseria Krzysztof Nowak, Jarosław Rybicki. Produkcja tego filmu to Paweł Nowacki. No i poznałyśmy historię harcerzy i robotników zupełnie z innej perspektywy. Bohaterami, narratorami w tej opowieści byli między innymi już świętej pamięci Ludwik Dorn, czy Piotr Naimski, a także pan profesor Fałkowski, czy Antoni Macierewicz. Poznałyśmy historię tak zwanej czarnej jedynki harcerskiej, która stała się opoką, stała się korzeniem do tego, żeby powstał właśnie Komitet Obrony Robotników i czasopismo Głos. Czasopismo Głos, w którym pisali między innymi właśnie Antoni Macierewicz, Piotr Naimski czy Adam Michnik. No i poznałyśmy także historię rozłamu w tym piśmie, bo doszło do niej właśnie na skutek różniących się zdań. Adam Michnik napisał tekst, którego nie opublikował, miała być do niego polemika, która się nie ukazała i wtedy doszło do rozłamu w Głosie i pojawił się również w tym czasopiśmie, drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński.
2: Tak, i to też miło oglądało się te zdjęcia archiwalne młodych chłopców, nie tylko chłopców ze szkoły, bo to liceum, szóste liceum imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie połączyło te osoby, a zatem miło się zaglądało także w to archiwum i ciekawie się patrzy na taki świat, kiedy jednym z głównych takich źródeł, gdzie można było właśnie wyrazić swoją myśl, to była właśnie chociażby gazeta, chociaż jak dobrze że wiemy też nie zawsze szczerze można było wszystko pisać i zdaje się, że te relacje jakoś trwają, pozostały do dziś. Piotr Naimski, często Państwo słyszą ten głos też z anteny Radia Wnet, czy właśnie pan Antoni Macierewicz, to się miło też zajrzało w tę pewną historię i dowiedziało, jak to wyglądało kiedyś, jak te czasy licealne, bo chyba zdaje się, że w 68 roku Piotr Naimski ukończył to liceum, jeżeli dobrze pamiętam, 1968, a więc trochę takie zajrzenie wstecz.
1: A dzisiaj również wyczekiwane wydarzenie, czyli o godzinie 18:00 dla tych, którzy są gdzieś nieopodal nas, którzy są w Trójmieście albo w samej Gdyni, zapraszamy na premierowy pokaz filmu Arkadiusza Gołębiewskiego. Reżyser filmu Apolonia, dyrektor festiwalu NNW, dzisiaj ma swoje wielkie święto w trzech salach, między innymi w Goplanie, między innymi w sali Warszawa, a także Morskie Oko odbędzie się premiera filmu i przeczytam fragment z programu, który mam przed sobą. Odkrycie zbiorowej mogiły ofiar powojennych represji komunistycznych uruchamia śledztwo, które odsłania losy rodziny tytułowej Apolonii. Skrywane przez dekady sekrety stają się punktem wyjścia do konfrontacji i bolesnych odkryć. Życie bohaterów zmienia się na zawsze, przeszłość nie milknie, zawsze powraca. O czym jest ten film? Tak jak Państwo słyszą, o tym, co myślę dotknęło wiele rodzin żyjących w Polsce, o tej trudnej komunistycznej przeszłości, między innymi Halina Łabonarska, którą będziemy mogli zobaczyć dzisiaj i tutaj w Gdyni i także na ekranie, więc zapraszamy, jeżeli ktoś jest niedaleko, Apolonia dzisiaj o 18:00 premierowa, ale dużo jest filmów, które mają swoją premierę tutaj właśnie w Gdyni, między innymi Strumień.

0: Apokalipsa i cisza, reżyser Waldemar Czechowski. Ja z Waldemarem rozmawiałam wielokrotnie, on bardzo chciał ten film zrealizować i kilka długich lat pracy. Widziałam, że teraz odbywało się spotkanie po filmie i mam nadzieję, że Waldemar Czechowski o Andrzeju Strumille więcej nam opowie.
1: Tak, i my jeszcze przez kilka dni w tym mieście, które 100 lat kończy w roku 2026, a więc w Gdyni będziemy się trochę przechadzać i o tych filmach Państwu opowiadać. I też prezentować muzykę, która niejako nawiązuje do tych filmów, które w tym roku. I tutaj mam na myśli takie nazwisko jak Krzysztof Komeda.
0: Tak, ja szybko wyrytuję program, drodzy Państwo. Komeda osobisty. Igor Mertyn wyreżyserował ten film. Jest to opowieść o naszym wybitnym muzyku, przede wszystkim jazzowym, ale pianista, kompozytor. No i film ten jest taką podróżą, która jest w głąb wspomnień, w której przewodnikiem jest Tomek Lach. Jest to pasierb artysty i wyrusza on w drogę. Jest to film Droga.

0: Festiwal Filmowy NNW.
1: I drodzy Państwo, my się przemieszczamy, ale ja już widzę Piotra Grzybowskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panią redaktor.
1: Witamy serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No dzień dobry. Jak nastrój na NNW?
2: A doskonały, jak co roku. Doskonały.
1: Czy już pan widział jakieś filmy?
2: Przyznam szczerze, że niewiele. Byłem dzisiaj rano na bardzo wzruszającym filmie Stracona epoka, Stracony czas w zasadzie, chyba tak powinno się przetłumaczyć. Węgierski film opowiadający o tym, co też w Polsce doświadczaliśmy, o tych wielkich tragediach, o tych wielkich procesach politycznych, które miały miejsce po rewolucji węgierskiej 56 roku. Niezwykle przejmujący, chociaż oczywiście w swojej fabule scenariuszu film nie zaskakujący. Prosty, krótki, bo to krótka forma, ale strasznie wzruszający, taki strasznie świdrujący emocje. Przyznam szczerze, że no, trudno było nawet zaklaskać troszeczkę po obejrzeniu tego filmu. Wzruszenie faktycznie duże. No, reżyser no, znalazł chyba taki specyficzny środek do dotarcia, bo pokazał losy młodego małżeństwa. On, wykładowca Politechniki w Budapeszcie, bierze czynny udział w rewolucji, w proteście w 56 roku, jest aresztowany, potem oskarżony w zasadzie w takim sfingowanym procesie o zabójstwo nieznanej liczby osób. I proces polityczny, siedzi kilka lat proces polityczny i pokazane są te wydarzenia także oczami jego żony. Jego żony i w tle dziecko małe, które dorastać będzie bez ojca, którego za chwilkę skażą na śmierć powierzą. Po prostu no, naprawdę świdrujący. Spóźniłem się na komedę niestety. Przed sekundką rozpoczął się film o naszym wielkim kompozytorze.
1: Już nie wpuścili pana?
2: Nie, no, pewnie by wpuścili, no, ale troszkę nie wypada, więc pewnie gdzieś sięgnę do archiwów i od początku do końca zobaczę. Idę teraz na tą debatę. Polska
1: Cóż
2: poza
1: to za
2: Polską.
1: Debata?
2: Polska poza Polską, bo to zawsze taki żywy temat. My się często karmimy naszą Polonią, jaka ona jest liczna, ilu nas jest, a jest nas parędziesiąt milionów na świecie. Ile znaczymy albo ile nie znaczymy, ile możemy znaczyć, to chyba lepsze słowo, więc no, zawsze temat jest gorący. No i oczywiście Apolonia dzisiaj z naszą, ja też mogę tak powiedzieć, chyba przyjaciółką, panią Haliną Łabonarską w roli głównej, więc już sobie ostrzymy oczy na obejrzenie.
1: Tak, my również czekamy z Małgosią Kleszcz na ten film o godzinie 18. Zapraszamy tutaj, bo jest pokaz darmowy i my z panem redaktorem Piotrem Grzybowskim zbliżamy się do tego namiotu, w którym jest ta debata. Może podsłuchamy, zobaczymy, co tam się dzieje.
2: No właśnie, dowiemy się czegoś, tak. Znaczy,
1: kto co
2: może
1: prowadzi?
2: Co może Ania Popek chyba prowadzi tę debatę, jest moderatorem.
1: To trzeba program zobaczyć, bo tu się dużo dzieje.
2: Ale chyba reprezentanci mieszkający w różnych częściach świata i chyba Stanach

0: Zjednoczonych i także w Europie.
1: Tak, tutaj się, drodzy Państwo, odbywa.
0: Ale widzimy, że całkiem duże grono słuchaczy.
2: Centrum życia Polonii, a nie jest.
3: Wychodziło nigdy, czy nie wychodziło?
0: No właśnie, to jest ciekawe. Jak Polonia powinna być zorganizowana, tak? Czy zjednoczona, czy nie? Czy powinna multiplikować swoje działania? No właśnie, ja też sam się zastanawiałem nad tym, ale jak popatrzymy na przykład dyskretne działanie diaspory francuskiej w Stanach Zjednoczonych, czy niemieckiej, która, o czym rzadko się mówi, liczy całe 40 milionów ludzi.
1: Druga Polska.
0: No tak, prawda? 40 milionów Niemców mieszkających w Stanach Zjednoczonych, to jest co dziesiąty Amerykanin, to jest pochodzenia niemieckiego, prawda? No ciekawe. To zastanówmy się, jaką oni mają siłę przebicia w Stanach Zjednoczonych, na co oni mają wpływ, prawda? Na jakie te walory gospodarcze, polityczne, jak są rozproszeni, prawda? Po poszczególnych Stanach. No to jest właśnie taki przykład, który myślę dla nas powinien być w jakimś sensie wzorcem, jak Polonię zorganizować w Stanach Zjednoczonych.
1: To my zostawiamy pana, panie redaktorze.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Piotr słuchaczy Krzybos. Radia Wnet, a jeszcze w sposób szczególny panie redaktor.
1: Dziękujemy i do zobaczenia. I my, drodzy Państwo, teraz udamy się do jednego z namiotów, który znajduje się właśnie tutaj na Placu Grunwaldzkim.
4: Tak, dokładnie tak. To też i będzie dla nas na pewno pewnego rodzaju niespodzianką. No Magda, to już chyba kilkunasty, dwunasty czy trzynasty festiwal. Ja jestem po raz pierwszy, drodzy Państwo. Muszę powiedzieć, że jest pewna... O, chyba doszukamy się i się znaleźliśmy.
1: Dzień dobry. Wojtek, jak Chymiak w naszym studio.
5: Będę w studiu za 15 minut, bo się umówiliśmy na 16:30, ale jestem wcześniej, czyli 15 minut przyspieszamy.
1: Przyspieszamy, oczywiście, że możemy. Wojtku, powiedz, co teraz oglądamy? Skąd wracasz?
5: Wracam teraz z sali Morskie Oko i tam były filmy krótkie, też w ramach konkursów. Między innymi Monika Pieko teraz miała film 15-minutowy, tam z jedną aktorką, taka zabawa.
1: Z Lidią Sadową.
5: Dokładnie, tak jest. Dokładnie. Także no jesteśmy na festiwalu Gdynia. No i ja przyjechałem, bo jest mój film.
1: Jest twój film, zaraz o nim opowiesz. Wojtek Jachymiak jest operatorem, teraz jesteś reżyserem, wszystko na raz?
5: No się wiesz, no, ja to tak się zawsze mianuję jako filmowiec, po prostu. Robi się filmy, jak trzeba trzymać kamerę, to się trzyma kamerę. Natomiast nie ma jak reżyserować, bo się wtedy panuje nad całą historią i to jest najbardziej takie, że tak powiem, właściwe, jeśli chodzi o ten kierunek, do którego dążymy jako filmowcy, tworzyć swoją historię.
1: Powiedz, z jakim filmem tutaj przyjechałeś?
5: Ja przyjechałem z filmem, z historią z II wojny światowej, wracamy się 80 lat do tyłu, tytuł filmu Liberator w Ochotnicy o obecności amerykańskiego lotnictwa w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski. I generalnie jakby cała historia kręci się wokół pomysłu Amerykanów w czasie II wojny światowej, jak skrócić II wojnę światową. I tym pomysłem po lądowaniu w Normandii była kampania przeciwko paliwowej produkcji paliw syntetycznych, na których właściwie opierała się cała machina wojenna niemiecka. Niemcy nie miały dostępu do naturalnych źródeł paliwa. I Amerykanie wymyślili, jak zakręcimy kurek z paliwem, to się wojna skończy. I to się im faktycznie udało. Gdzieś szacuje się, że nawet o kilka miesięcy, o 4-5 miesięcy mogła się wojna skrócić, dzięki właśnie temu, że Niemcy po prostu już nie miały na czym jechać. I całość paliwa syntetycznego była oparta o węgiel, który jest w Zagłębiu Śląskim. Więc wyeliminowanie tych fabryk, które były właśnie tam zlokalizowane, było pomysłem Amerykanów, tak, dowalimy im i to się udało.
1: Powiedz proszę, kiedy będzie pokaz twojego filmu?
5: Pokaz filmu jest jutro o godzinie 16:10, też w sali Morskie Oko, podobnie jak ten film, który teraz oglądaliśmy. 62 minuty.
4: Tak? Teraz też jest na wielkim ekranie film Niebo nad Normandią. Nie wiem, czy pan widział?
5: Nie widziałem tego filmu, natomiast...
4: Tematyka gdzieś...
5: Tak, znaczy generalnie włączenie się Amerykanów w momencie II wojny światowej przewaliło szale. I dzisiaj jakby też patrzymy na to, jak wygląda kwestia paliwa, więc aktualność jakby paliwa w sensie prowadzenia jakichkolwiek działań strategicznych jest ciągle kluczowa. I tak było w czasie II wojny światowej. Podejrzewam, że też mogło tak być wcześniej. Natomiast od II wojny światowej nic się nie zmieniło. Dzisiaj też jesteśmy w takiej fazie, gdzie właściwie dostęp do źródeł paliwa, kontrola nad tymi paliwami jest kluczowa.
1: Jest kontrolą, daje kontrolę nad światem, tak eufemistycznie rzecz ujmując. Ale powiedz proszę, dlaczego w ogóle temat? Mężczyzny z gór, który gdzieś żyje żyje w zgodzie z naturą, przy tej naturze i taki temat paliwa, wojna i tak dalej.
5: Ja tą historię gdzieś tam poznawiam od dawna już z uwagi na to, że katastrofa jednego z samolotów, na bazie którego opowiadamy całą historię, miała miejsce nad moim domem, tam 10 km nad moim domem, nawet może trochę bliżej, w Gorcach. Rozbił się potężny liberator B-24, amerykański bombowiec, który bez ładunku waży 15 ton. To jest duża maszyna, więc trudno ją zauważyć w kontekście katastrof lotniczych w górach w Polsce. I takich katastrof było sporo, tak około ponad 100 maszyn amerykańskich spadło w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski, więc to są duże liczby, natomiast bardzo mało o tym wiemy. O tym w ogóle, że Amerykanie w czasie II wojny światowej tutaj byli, o tym, że robili jakieś misje, natomiast w czasie jednej misji bombowej, było ich 19, leciało na niebie kilkaset maszyn, 500-600 maszyn amerykańskich bombowców, to są po prostu niewyobrażalne liczby. I film zaczynam taką historią, gdzie jeden z synów pilota, który był w tej maszynie, która się rozbiła w Gorcach w Polsce, mówi tak. Amerykanie nie docenili naszych bohaterów. Jedynym, którzy to zrobili, byli Polacy. Jedyny medal, jaki dostał mój ojciec, dostał od Polski. I on się czuł bardziej żołnierzem polskim niż amerykańskim. Więc jakby ta teza jest też jakby pewnym takim motywem, który powoduje, że my chcemy pokazać, jaką rolę ci Amerykanie odgrywali w czasie II wojny światowej, również na naszych terenach okupowanej Polski. I to jest coś dla mnie jakby właściwego, że tak w tych momentach, gdzie dzisiaj też widzimy związki polsko-amerykańskie, które są dużo mocniejsze niż w czasie II wojny światowej, przypominanie tej historii z czasów, kiedy na naszych ziemiach lądowały te rozbijały się samoloty i ci lotnicy byli przyjmowani przez Armię Krajową, przez Polaków, byli goszczeni i te więzy już się wtedy mocno utrwalały i ci Amerykanie wielokrotnie do Polski potem wracali. I to z latami było coraz mocniejsze i chyba to jest jakby takim też, mi się wydaje, tam z tyłu głowy motywem, że tak, my powinniśmy jakby budować te relacje coraz mocniej.
4: Ja jestem też ciekawa, jaka to jest przygoda, co to jest za przeprawa robienia takiego filmu. Może jakiś młody człowiek, który tak myśli, albo i nie młody, który zawsze chciał zrobić. Coś by pan mu doradził, czy raczej by powiedział, nie bierz się za to człowieku,
1: za
4: dużo zachodu.
5: To jest jedna z najwspanialszych rzeczy, możliwość robienia filmów dokumentalnych. Ja ten film zacząłem 10 lat temu. Pierwszy był Falstart, ale nagrałem świadków katastrofy, czyli dwóch...
1: Czyli miałeś zdjęcia uciekające.
5: Miałem zdjęcia uciekające, osoby, które jedna, jako pierwszy chłopak, 14-letni dotarł do spadochroniarzy, którzy lądowali właśnie, żeby się uratować przed uderzeniem samolotu. I chłopak, który miał wtedy 20 lat i był jako pierwszy z mieszkańców, który dotarł do wraku samolotu. Tam już oczywiście byli partyzanci Armii Krajowej, ale on jako ten miejscowy pierwszy dotarł. Więc miałem takie dwa mocne głosy z miejsca,
1: naocznych świadków,
5: z miejsca upadku samolotu i z miejsca lądowania 9 spadochroniarzy. Więc to była pewna historia, która pokazuje, że tak, mogą być falstarty, bo filmy dokumentalne niełatwo się robi. Natomiast jeśli jest historia ważna, mocna, to...
1: Dostałeś dofinansowanie na ten film?
5: No to była historia ciekawa, bo dostałem dofinansowanie na ten film, natomiast z uwagi potem na pewne problemy związane z partnerami musiałem się z niego wycofać. Oddałem granta i zrobiłem go w większości za swoje.
1: Ale to zdradź nam rąbek tajemnicy. Czy uratowali się ci piloci, czy zginęli, czy jaki był, przepraszam, bilans tej katastrofy?
5: Generalnie w takim bombowcu leci około 10-11 lotników i z 10-osobowej załogi lotników uratowało się 9. Jeden nie przeżył. Prawdopodobnie to są tylko jakieś domysły. Skakał już z niskiej wysokości, czyli to był kapitan, który jako ostatni wyskakiwał z samolotu, który zniżał się coraz niżej i według relacji po prostu spadochron mu się nie otworzył. Tam do niego dotarła jedna mieszkańka z Łopusznej, z sąsiedniej wioski obok Ochotnicy. No i ona znalazła go w takiej pozycji, gdzie trzymał rękę za spadochron, tam widać było, że się nie otworzył. Natomiast nie wiadomo, co się z tym ciałem stało, bo oni go pochowali i dzisiaj cała historia, która otwiera kolejną jakby sekwencję możliwości stworzenia ważnego dokumentu, to jest o poszukiwaniach, które Amerykanie wykonują na całym świecie, szukając swoich żołnierzy zaginionych w akcji. To jest w ogóle coś fenomenalnego, że no nie ma tego inna nacja, że oni do końca z pierwszej wojny, z drugiej wojny światowej na wszystkich kontynentach jeżdżą i szukają każdego zaginionego, dopóki go nie znajdą. I w tym przypadku średnio tam co 2-3 lata przyjeżdżają i szukają tego ostatniego z tej 10-osobowej załogi.
1: Czyli trwają te poszukiwania?
5: Cały czas?
1: Cały czas?
5: Cały cały czas przyjeżdżają z Waszyngtonu ludzie i to jest grupa ośmioosobowa, która szukają. Jeśli je znajdą, to potem za nimi przyjeżdża 20-osobowa grupa archeologów i już właściwe poszukiwania robią na miejscu.
1: Powiedz, Wojtku, jeszcze historia, która już nie jest związana z filmem. Zapraszamy jutro. Film o której godzinie?
5: Film o 16.10, 62 minuty. Także z takich informacji będzie też główny bohater, Krzysztof Wielgus, który tej katastrofie poświęcił 40 lat swojego życia.
1: To Wojtku, jeszcze łącząc i film, i muzykę, wczoraj platynowy opornik trafił do Józefa Skrzeka. Powiedz, jak wygląda ta znajomość wasza, bo ja pamiętam przepiękny koncert kilkanaście lat temu w Gorcach, u ciebie, w rodzinnych twoich stronach, i Józef Skrzek występował, grał na fortepianie. Jak ta wasza znajomość wygląda? No i te koncerty u ciebie.
5: No, Józef Skrzek to jest dla mnie jedna z bardziej wybitnych postaci w tej świecie sztuki i rozumienia przestrzeni poprzez muzykę. To jest w ogóle fenomen. I to nie była jedyna okazja, kiedy ja zaprosiłem Józefa Skrzeka do właśnie zagrania tych wspaniałych dźwięków. Wtedy na mojej polanie zamykająca to była impreza kampania o obronie polskiej ziemi, nie rzucim ziemia. My tam walczyliśmy o to, żeby wprowadzić ustawę, która blokuje możliwość wykupowania ziemi przez obcokrajowców. Natomiast później udało się jeszcze zaprosić Józefa Skrzeka na takie wydarzenie, które robiłem na Turbaczu, związane z pewną taką ideą człowieka drogi do wolności. To była też pewna taka historia.
1: Tu są drzwi do wolności, a tu drogi do wolności. To się
5: my tam oparliśmy to o pewną sprawę związaną z 40 latami życia pewnego obiektu, który dostał papież w 79 roku. To jest kaplica papieska na Turbaczu. I nawiązaliśmy do tego, że każda droga do wolności trwa 40 lat. Więc w ramach tych 40 lat pokazaliśmy, że 40 lat wędrował naród wybrany i każda droga tyle trwa. I to potem kontynuowaliśmy. Natomiast wtedy, jak było to pierwsze otwarcie w 2019 roku, Józef Skrzek zagrał tam świetną muzykę na granicy nocy i dnia o godzinie 4 nad rano właśnie na szczycie Turbacza, więc to było też takie mistyczne. I tam były jeszcze bardziej abstrakcyjne dźwięki niż te, które były u mnie na polanie. No, po prostu ja jestem zachwycony rozumieniem tej przestrzeni, wprowadzeniem dźwięku i wsłuchiwaniem się w to właśnie, jak ten dźwięk w danym miejscu oddziaływuje. I to jest w ogóle coś, co bardzo mało artystów ma.
1: Ale Józef Skrzek to ma, a mówił Wojciech Jachymiak, który jest, jak sam mówi, filmowcem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: A z nami teraz jeszcze przez kilka chwil Krzysztof Komeda i wracamy do kolejnych rozmów.
3: Dzięki, super.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.
8: Festiwal filmowy NNW.
9: I my, drodzy Państwo, jesteśmy na Placu Grunwaldzkim. Tutaj jest Gdyńskie Centrum Filmowe, filmy, debaty, spotkania. A w naszym studio kolejny gość, pan dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
9: Proszę nam powiedzieć, wczoraj podczas gali otwarcia miał pan okazję wręczać nagrodę. Powiedzmy, komu, dlaczego i co to za postać?
10: To, wręczaliśmy nagrodę tym, którzy brali udział w rewolucji węgierskiej, bo mamy w tym miesiącu 70. rocznicę powstania węgierskiego, no, które zakończyło się bardzo tragicznie dla Węgier interwencją sowiecką, ale byli odważni ludzie, którzy filmowali te zajścia, ten atak ze strony sowieckiej. No i uchoronowani zostali właśnie drzwiami do wolności. Zostali, odbierała te nagrody właśnie wiceprzewodniczący Węgierskiego Instytutu Pamięci Narodowej, pan Aaron Mate. Zresztą to jest ważne takie, że na tym festiwalu i są, nie tylko są Polacy, to jest wiadomo, jesteśmy my, pokazujemy własną historię, ale są Węgrzy, którzy pokazują rok 1956 i inne historie, ale są też Czesi, którzy pokazują swoje początki prac na takich miejscach jak kwatera EU w Polsce. Oni mają swoje kwatery, oczekują swoich bohaterów, więc sporo się tutaj dzieje. Było tak trochę tak, że wczoraj międzynarodowo.
9: Bardzo międzynarodowo. Wilmosz Zygmunt to był ten operator, tak, który dostał wyróżnienie.
10: Dokładnie, tak.
9: Arkadiusz Gołębieski opowiadał też historię, że on wywarł na nim bardzo duży wpływ na jego pracę, na to, co się działo, na Kamer Image się panowie poznali. Powiedział pan wczoraj podczas spotkania, czy w ogóle panowie, że współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, tym węgierskim, układa się najlepiej ze wszystkich w Europie. Jak pan myśli, dlaczego tak jest? Z czego to wynika?
10: No jakby takie poczucie, podobne poczucie wrażliwości historycznej, mimo że pewne rzeczy nas może nie teraz dzielą, bo obecnie, ale kiedyś nas dzieliły. No, jeśli chodzi o na przykład drugą wojnę światową, to jednak staliśmy po dwóch stronach frontu. Węgrzy byli sprzymierzeni z Niemcami, my byliśmy zaatakowani, ale jednocześnie pomagali Polakom. W roku 1939 to społeczeństwo było otwarte na tą niedolę chociażby polskich żołnierzy. Ta współpraca z Henrykiem Sławikiem, który tak mógł mógł działać, więc działo się bardzo wiele. Natomiast to jest naród, który jest podobnie doświadczony jak i Polska, położony między trudnymi sąsiadami kiedyś, Turcją, Austrią, też rozbierany, tak jak i Polska został kiedyś rozebrany. Podobny jakby taki też, jeśli chodzi o przekrój społeczeństwa, historycznie też bardzo mocna szlachta w przeszłości, więc wiele, wiele nas tak łączy i to do dzisiaj to jest bardzo trwałe.
9: Czy inne kraje w Unii Europejskiej posiadają w ogóle takie instytuty, takie jednostki?
10: Tak, i na wzór Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, a wcześniej niemieckiego, bo tak naprawdę pierwszym instytutem takim pamięci narodowej to był Instytut Gałka w Niemczech. On był tylko ograniczony do czasów komunistycznych. My to poszerzyliśmy w Polsce o czasy II wojny światowej i za nami poszły inne kraje. Poszły Węgry, poszły Czechy, poszła Słowacja, także Ukraina, poszły kraje bałtyckie i na szczęście one jakoś działają poza Niemcami, które wygasiły tę działalność i no, współpracujemy z nimi bardzo intensywnie.
9: To jak mówimy o Węgrzech, zmiany bardzo duże, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o sprawy związane z bieżącą polityką. Mamy obrazki, mamy zdjęcia, które pokazują, że są aresztowani politycy związani z Viktorem Orbanem, że jest już kilka takich aresztowań. Czy te represje polityczne, czy ta zmiana, która dzieje się w przestrzeni politycznej, nie dotyka Instytutu Pamięci Narodowej? Jak pan na to patrzy tak globalnie, na to, co się dzieje na Węgrzech dziś? No,
10: według tego, co wiem, to na razie Instytut Pamięci Narodowej, to jest troszkę inna nazwa, ale jakby odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej na razie nie jest jakby traktowane w ten sposób, o który pani mówi. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No, obecne władze węgierskie zapowiedziały szersze otwarcie archiwów ich służby bezpieczeństwa. Zobaczymy, na ile to jest ta zapowiedź ma pokrycie. Bo część tych materiałów była bardzo trudno dostępna do tej pory, to trzeba powiedzieć. To było bardzo dużo więcej restrykcji niż w Polsce, jeśli chodzi o korzystanie z materiałów byłej Służby Bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o taką współpracę z Węgrami, to cały czas ją mamy i mam nadzieję, że ona będzie trwała mimo tych różnych fluktuacji.
9: To Węgry może już zostawmy. A teraz spójrzmy w stronę Ukrainy. Rodzina Ulmów to jest przy granicy, ale nie o tym jakby chcę teraz zacząć mówić. Sprawy związane z Ukrainą, przede wszystkim to temat ekshumacji na Wołyniu, nie tylko na Wołyniu, w ogóle na Ukrainie powraca. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? Bo przez chwilę wydawało mi się, że jest minimalna odwilż, po prostu bardzo niewielka. A jak dzisiaj, jak te wnioski państwa, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, na jakim są etapie? Czy widać jakiekolwiek światełko w tunelu?
10: No, realizujemy tą współpracę. Ona jest na takim, bym powiedział, stopniu dosyć niewielkim, ale jednak w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, no to jest zupełnie, i tak jest postęp. Więc dostajemy te pozwolenia powolutku, drobnymi krokami próbujemy realizować te nasze zadania. Kilka dni temu zakończyliśmy pracę w Hołosku, ekshumowaliśmy 115 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w walce z Niemcami w roku 1939. Mamy nadzieję, że na wiosnę ruszymy z pracami w Hucie Pieniackiej, takiej bardzo znanej wiosce, no, w której bardzo wielu Polaków zostało zamordowanych, około 1000. No, liczymy, że to będzie się...
9: Praktycznie zniknęła z powierzchni,
10: nie ma, nie ma jej,
9: prawda,
10: w ogóle, tak, tak.
9: Ta wioska.
10: Mamy nadzieję, że to wszystko będzie jakoś przebiegało sprawnie, skoro już...
9: Ile ja lat o tym słyszę, panie doktorze,
10: no, ale w sensie
9: że to
10: takim...
9: będzie przebiegało sprawnie?
10: No, to jest tak, że kilka lat temu w ogóle nic się nie działo, prawda? Teraz jest tych kilka
9: zgód,
10: uważam, to ja rozumiem te pani zniecierpliwienie, ono jest słuszne, bo jest tych zgód, które są udzielane, nie jest wcale dużo i my tych wniosków składamy o wiele, wiele więcej niż jest rozpatrywanych pozytywnie.
9: Niektóre wnioski zostają w ogóle bez odpowiedzi też, tak, prawda? Tak, państwo piszą, składają wniosek, a strona ukraińska nie odpisuje.
10: No niestety, też tak się zdarza. Ale pocieszające jest to, że mamy te relacje ze tą stroną ukraińską, z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, którego kompetencje zostały ostatnio znacząco poszerzone. No, liczymy na to, że skoro udało się już w tych kilku sprawach, to powoli będzie to przechodzić do porządku dziennego, bo powiem państwu, że ja każdego roku podpisuję kilkadziesiąt zgód na ekshumację dla żołnierzy Wehrmachtu. W sensie dla strony niemieckiej ekshumację żołnierzy Wehrmachtu. I my jako
9: Ale
10: Polska...
9: Ale chyba strona ukraińska też chętnie podpisuje te zgody dla Niemców.
10: My jako Polska nie robimy żadnego problemu.
9: Ale Ukraińcy Niemcom też raczej też nie robią, podpisują. Prawda? Dużo też. Więcej prac robią Niemcy niż my.
10: Tak, to prawda. To prawda, mimo że przecież trwa wojna, jak oni nieraz mówią, że dlatego tych zgód jest mniej, że są małe zasoby, nie są w stanie, a jednak dla Niemców potrafią to... te rzeczy wykonywać. No my tutaj jakby nie robimy tutaj problemów żadnej strony.
9: Ale co chcą nam pokazać Ukraińcy takim zachowaniem?
10: To trzeba ich pytać. Natomiast myślę, że więcej dowiemy się też na tym na festiwalu, bo jutro jest rozmowa, w której weźmie udział profesor Krzysztof Szwagrzyk, który w Instytucie Pamięci Narodowej odpowiada za ekshumację właśnie między innymi na Wołyniu, na Ukrainie. I będą też przedstawiciele akurat strony węgierskiej i czeskiej, więc tam też będziemy się mogli więcej dowiedzieć. No ale to nie są łatwe sprawy.
9: Ale powstał taki zespół, międzyresortowy zespół do spraw ekshumacji, w którym główną rolę odgrywa pan Paweł Kowal. Oni pracują. Mam wrażenie, że posiedzenia są tajne i w ogóle jakieś raporty z prac tego zespołu również są tajne. Czy ktoś z Instytutu Pamięci Narodowej został powołany do tego zespołu?
10: Nie, no my w tym zespole nas nie ma.
9: No jak może być zespół? Niech mi pan to wytłumaczy. Jak może być zespół, który zajmuje się ekshumacjami, gdzie nie ma przedstawiciela głównego ośrodka, który te ekshumacje miałby prowadzić?
10: To trzeba pytać tej strony, która...
9: No ale państwo się nie pytali?
10: No pytaliśmy się, ale... No, ale coś tam wynegocjowano. Niewiele, ale coś tam wynegocjowano. Natomiast ja nie będę w jakichś szczegółach mówił, no staramy się, naciskamy przez różne na różne sposoby. Tu między innymi jest nam bardzo pomocny pan prezydent Karol Nawrocki, który stanowczo te kwestie podejmuje właśnie w rozmowach z prezydentem Ukrainy.
9: No tak, zmieniła się ta narracja, prawda? Po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego i po objęciu jego prezydentury jest inaczej budowane.
10: No postanowił twardo. No, fakty są takie, że obecny prezydent Rzeczypospolitej jest byłym szefem Instytutu Pamięci Narodowej, który zna dogłębnie te problemy, które nas trapią w tym zakresie od wielu lat i są to dla niego sprawy bardzo ważne i potrafi stanowczo przy stole na najwyższym szczeblu o tym mówić.
9: Powiedział pan twardo, czyli dobrze, tak trzeba?
10: Nie, no tak trzeba. Trzeba swoje oczekiwania wyrażać. Jeśli my coś oferujemy, my jesteśmy w stanie coś zaproponować Ukrainie, a jesteśmy w wielu zakresach, no to trzeba się domagać tego, aby chociaż po części w tym aspekcie ekshumacyjnym były realizowane nasze oczekiwania.
9: To może spójrzmy na to, co się dzieje tutaj. My, drodzy państwo, jesteśmy na 18. festiwalu NNW w Gdyni. Jesteśmy na placu Grunwaldzkim. Tutaj widzimy wystawę, która została przygotowana przez oddział w Gdańsku właśnie Instytutu Pamięci Narodowej. O czym ona mówi, panie doktorze?
10: To mówi o zbrodniach na Polakach dokonywanych przez Niemców na Pomorzu i zbrodniach dokonywanych przez tych Niemców, którzy zaatakowali Polskę w roku 1939, czyli wojsko, policja, SS, ale też mówi o zbrodni sąsiedzkiej, jaka tu się dokonała, bo bardzo wiele osób z mniejszości niemieckiej tutaj zamieszkującej przed wojną była donosicielami, była mordercami swoich sąsiadów Polaków. No okrutne rzeczy, które tutaj widzimy, też i grabież gospodarcza, wysiedlenia, no coś, co spotkało ten teren.
9: No to... i tutaj egzekucje, prawda? I duchowieństwa, i elity, profesorowie, duchowni.
10: Na ogromną skalę to Instytut Pamięci Narodowej właśnie spowodował, że to pojęcie zbrodnia pomorska jest dzisiaj szeroko znane, że mówi się o tym szerzej, bo to, co tutaj tego doświadczyli Polacy, to większość do tej pory nie wiedziała, dlatego że my myślimy też często kategoriami generalnego gubernatorstwa, gdzie było, owszem, także masę zbrodni na Polakach, gdzie był przeprowadzony Holokaust. Natomiast jeśli to porównamy z tym, co się działo na Śląsku, zwłaszcza na Pomorzu, to tutaj było to najgorzej. Było tutaj, to był najokrutniejszy wyraz okupacji niemieckiej.
9: Ja zmienię teraz temat na bardziej aktualny. Słyszymy o nowym budżecie, o różnych zapowiedziach strony rządowej, jeżeli chodzi o instytucje. Jak Instytut Pamięci Narodowej będzie finansowany? Czy mają Państwo informacje? Czy duże będą cięcia budżetu państwa instytucji?
10: To się okaże w najbliższych tygodniach, dlatego że do 30 września rząd musi przedłożyć parlamentowi budżet. Tak, ale musi przedłożyć, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to musi przedłożyć w takiej kwocie, jakiej my zaproponowaliśmy. Dlatego, że rząd nie ma możliwości formalnie ingerencji. Mogą tylko ingerować w budżet IPN-u posłowie i senatorowie. Oczywiście to są...
9: I jak pan myśli, jak będzie w
10: tej zobaczymy
9: sprawie?
10: Tutaj, liczymy, że to, że także nasza działalność wymaga wsparcia coraz większego na terenie Ukrainy. To są kosztowne rzeczy, ekshumacje, prace poszukiwawcze, że ten budżet będzie w takim zakresie przegłosowany, w jakim proponujemy. To zwykle te kwestie okazują się w listopadzie, grudniu i styczniu. W okolicach 10 stycznia powinniśmy znać ostateczny budżet państwa, w tym budżet Instytutu Pamięci Narodowej.
9: A wiemy, że Instytut Pamięci Narodowej bardzo ochoczo też angażuje się w produkcje filmowe, prawda? Państwo są albo producentami, albo koproducentami wielu filmów, które są tutaj na NNW.
10: Nie no, chcielibyśmy ochoczo się włączać, natomiast wiele wspieramy, wiele produkcji.
9: Ale zawsze jest za mało, tak?
10: Ale zawsze środowisko chciałoby, żeby tego było więcej na pewno. Padają takie oczekiwania, żeby więcej realizować, ale to musi być większy budżet. Natomiast są tutaj takie produkcje jak Monte Cassino, jak inne tytuły, jak rok temu zwycięzca całego festiwalu Nici Nadziei, to była produkcja Instytutu Pamięci Narodowej. No chcemy mieć także udział w takich realizacjach, to są ważne rzeczy. Dzisiaj przemawiają często szybciej, lepiej filmy niż książki, niż różne audycje. I tutaj dziękujemy bardzo tutaj dyrektorowi festiwalu, że zawsze możemy te nasze produkcje pokazać i że one zdobywają też bardzo często najwyższe laury, tak jak wspomniałem, Nić Nadziei w zeszłym roku.
9: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Mateusz Pytba był naszym gościem, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i oddaję pan głos komu?
10: Dyrektorowi festiwalu.
9: Dziękujemy bardzo. Arkadiusz Gołębiecki biega,
0: ponieważ, ponieważ taki dzień jak dzisiejszy zdarza się rzadko, a wręcz mogę powiedzieć, że mam 50.
9: Bardzo rzadko
0: 50
9: nawet.
0: Plus, więc długo czekałem, żeby zrobić swój film fabularny jako reżyser, bo tutaj w Gdyni lata temu pokazywałem swój film fabularny jako autor zdjęć do dwóch filmów. Raz, dwa razy właśnie te moje filmy były tutaj nominowane.
9: No i dzisiaj twoje dziecko, nie dzisiaj... Córka.
0: Apolonia. No tak, tak. No, ale
9: powiedz, skąd pomysł na ten tytuł? Czemu Apolonia?
0: Myślę, że to jest w ogóle długo był rozmowy, czy sam tytuł Apolonia, czy to jest tak trochę akcentując, czy na ile to jest czytelne, znaczy ile nie trzeba jakiegoś podtytułu dawać, ale opowiadam o pokoleniu okresów międzywojennych, pięknym pokoleniu i pomyślałem sobie, że nie tylko, że imię Apolonia jest jakby w mojej rodzinie, w jakiś sposób i babcia, moja córka i ten rzeczy blisko osobiście, ale przede wszystkim, że ta Apolonia było imieniem, które gdzieś napotykałem wśród opowieści historii właśnie na Łączce czy w innych miejscach. To również jest właśnie Apolonia, między innymi Leśnikowska, tak? Ta odważna dama, która pod koniec lat 50. przyszła i odszukała miejsce pochówku swojego męża Tadeusza Leśnikowskiego i postawiła z uczniami swoim pierwszy krzyż, który potem stał się miejscem, była późniejsza Łączka. Więc ta Apolonia
9: tak
0: jest takim, bo wojującym po hiszpańsku jakby zwycięstwo, że no myślałem, że to jest, myślę, że to niech to będzie trochę inspirujące.
9: Stres
0: że
9: jest?
0: Jest. Jest stres, ale nie tyle może aż tyle stresu jest, jak zostanie film przyjęty, bo to rzeczywiście jest adrenalina. Chociaż jestem dosyć spokojny, bo kilka osób widziało, niewiele osób i każdy gdzieś tam bardzo dobra odbiera opinię. No ale z uwagi, że jestem i producentem, i reżyserem, ale też i producentem, i pomysłodawcą tego festiwalu, więc mam tysiąca różnych rzeczy, każdy zaczepia.
9: I nie może się tak też
0: każdy podchodzi,
9: skupić nie na, się skupić na tej premierze,
0: tak,
9: prawda?
0: Każdy przychodzi, to jest piękne, tutaj na tym miejscu, gdzie w słonecznym miejscu przychodzimy, każdy opowiada swoją historię, jaką można uhonorować jego bliskich, że opowiada książkę, to pradziadku z powstania styczniowego. No każdy przychodzi się dzielić swoimi historiami, zapraszamy na jakieś pokazy, to jest bardzo ważne, miłe i wzruszające. Zasiałem i teraz zbieram, ale w wielości działań, które robię i teraz przed, kiedy muszę się skupić przed filmem i jednak przygotować, no to też każda aktywność inna wprowadza już nie tyle adrenalinę, tylko trochę takiego zamieszania.
9: Dzisiaj o godzinie 18 w trzech salach, tak?
0: Nawet Goplana, w namiocie Warszawa, będzie, bo już zapisy są takie, że rzeczywiście chętnych jest dużo, dużo więcej niż w salach.
9: Ile
0: się zmieści.
9: Ile osób będzie oglądało dzisiaj? Kilkaset,
0: myślę, około
9: 500,
0: zobaczy.
9: To dziś, a jak, Arku, powiedz, myślisz później z dystrybucją? Ruszysz gdzieś?
0: Chcę, żeby na początku roku była dystrybucja w kinach, ale też równolegle pracuję nad dystrybucją tak zwaną światową, że 3 listopada ten film już będzie pokazany w czeskiej Pradze i wiem, że jestem zapraszany w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii i na przykład w Brazylii.
9: Więc dużo pracy przed
0: zainteresowanie. Tobą. Jestem ciekawy, ponieważ na tyle starałem się, nie ukrywam, bo tę historię uniwersalnie powiedzieć i było i myślę, że może to dociera, skoro nie mówię, że ten film w jakiś sposób nawiązuje do filmu nagrodzonego norweskiego Oscarem ostatnio za nieanglojęzyczne filmy, czyli wartość sentymentalna, ale to podejmuje trochę podobne tematy. Tak? Widzę, że nie jestem osamotniony jakby wśród filmowców, którzy podejmują tematy, że to w innych krajach ten temat jest bardzo.
9: Czyli jakbyś miał dać referencję, to dałbyś na przykład wartość sentymentalną, tak?
0: No tak, tak. To jest wartość sentymentalna, czy też w jakiś sposób można powiedzieć film przez ścianę, który dostał rzeczy, tylko
9: oglądałeś?
0: Oglądałem ten film.
9: No i jak? Złote Lwy w tym roku na Festiwalu Filmów Fabularnych.
0: No jest to też, jak wiele osób, nie powiem, że to megalomania będzie jakaś tam moja rzecz, ale myślę, że to jest jakby też jakby dziecko tego festiwalu, tak? Że pewne tematy, które przez lata podejmowaliśmy przez ten festiwal, między innymi się zrodził z tego, żeby takie tematy, jak o tematy przez ścianę, żeby tacy bohaterowie mogli się przebić do szerszej świadomości. Dlatego 19 lat temu zainicjowałem festiwal NNW, właśnie, żeby opowiadać na początku niepokornych, niezłomnych tych wyklętych. Dzisiaj tutaj niuansujemy, mówimy niepokorni, niezłomni, wolni, poszerzamy tematy, to wolność traktujemy trochę szerzej, że szukamy często takiej złożoności w tych indywidualnej wolności, ale przez lata temat był zupełnie taki wyklęty, można powiedzieć, więc jeśli dzisiaj w Gdyni, w takim, gdzie taki jednak panuje atmosfera kina takiego zafascynowanego jakimś Berlinem światowym, tak bliżej pozbawionego jakiegoś większych wartości i wygrywa taki film.
9: Mimo, to jest budujące,
0: to
9: prawda?
0: To jest budujące, się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Tam jest, w ogóle był dylemat, każdy myślał, czy będą retrospektywy, czy nie będzie retrospektyw. Ja jestem bardzo, nie powiem, że dystansuję się. Ja na przykład nie chciałem swojego filmu robić osadzonego w historii, żebym rekonstruował. Więc to moja historia tego Apolonii jest historią, która się dzieje
9: współczesną,
0: tu i teraz. Co to znaczyło? Postawy tych osób właśnie opowiadanych, powiedzmy, tej wiesi z wartości sentymentalnej, nie z wartości, z filmu przez ścianę, to moja Apolonia, co to znaczy tej, po latach, tak? Co ona zrobiła z tą historią, tak? Czy ona potrafiła sobie ułożyć życie? Jak sobie ułożyła to życie? Co było
9: to państwo obejrzą
0: pokoleń? I o tym jest film, dlatego to pozycjonuję jako taki dramat psychologiczny i trochę można powiedzieć, że smutny, że wszyscy mamy dosyć może grzebania się w tych traumach. Jednak uważam, że ten temat dotykania traum okresu stalinowskiego nie jest opowiedziany.
9: Nie jest opowiedziany. Ja też tak uważam, zgadzam się. Dzisiaj godzina 18, ale jeszcze na chwilkę bym chciała wrócić do wczorajszej gali otwarcia. Wiem, że się spieszysz. Bardzo wzruszające przemówienie syna Leszka Grzywaczewskiego wczoraj podczas...
0: Maciej Grzywaczewski tak opowiadał.
9: Tak. Powiedzmy kilka słów o tym filmie. 33 zdjęcia z getta. Historia nieprawdopodobna.
0: Historia nieprawdopodobna, ale też można powiedzieć w jakiś sposób inspirująca, jakby to odnoszę się jak mojej Apolonii. Tak? Czyli Maciej Grzywaczewski, osoba publicznie znana, producent filmowy i tak dalej. Osoba, która zasłynęła swego czasu, że razem z Arkadiuszem Rybickim napisali ci 21 postulatów, powiesili, to jest ochronione międzynarodowym UNESCO. No osoba, która wzrastał jakby tutaj ze swoim ojcem i wydawało się, że historię zna. A okazuje się, że dopiero po latach poznaje historię swojego ojca, że ojciec wielu rzeczy w domu nie opowiada.
9: W ogóle zataił cały ten okres.
0: A przecież to jest okres II wojny światowej, okres, kiedy był strażakiem, jeździł na różne pożary i wczoraj, kiedy opowiadał, kiedy Ania Popek z nim rozmawiała, no czułem, jak ma problemy w artykułowaniu, bo jest wzruszony.
9: Z opanowaniem,
0: I opowiada, opowiada o pewnych rzeczach. Więc jak powiedzimy, że te nasze pokolenia, kolejne pokolenia, jeszcze młodsze, dopiero teraz dowiadują się. Więc jeśli mówimy, że Maciek Grzywaczewski dowiaduje się o historii swojego ojca, dopiero po latach, po iluś latach śmierci odnajduje rolkę i zastanawia się, i dopiero takie śledztwo przeprowadzone, po prostu poznaje swojego ojca, ponieważ takie rzeczy, które były gdzieś wyparte, nie obciążał rodzin. Jak mówił, no myślę, że opowiadanie o zdjęciach, gdzie widzi utrwalił wyskakujący przez okno z płonącej kamienicy rodzinę żydowską, no mówi, to nie jest opowieść dla dzieci. Więc myślę, że jeśli on, te pokolenie, miał problem opowiadaniem tych traum wojennych, to co można mówić z pokoleniem właśnie tych powojennych osób, które przeszły przez więzienia. Więc ja często jestem osadzony w tych historiach. Przez lata wiem, że jeżdżąc z festiwalem, z jego retrospektywami, honorując świadków historii, widzę, jak przychodzą te rodziny, które wywołujemy, kolejne pokolenia, ramionczka do przodu, są oni skryci, oni cicho mówią. Często to są pokolenia ludzi, którzy po raz pierwszy przychodzą do domu kultury, tak mówił Witold Mieszkowski, świętej pamięci, jesteśmy obywatelami drugiej, trzeciej kategorii. I tak to jest, więc myślę, że to pokolenie drugiej, trzeciej kategorii w filmie Apolonia dostało głos.
9: Dostało głos dzisiaj o godzinie 18 i na koniec trochę skaczemy, ale wszystko w tematyce filmowej. Violetta Villas, czy miałeś możliwość obejrzeć na festiwalu?
0: Nie, Violetta Villas. Kibicowałem projektowi, ale to były takie projekty, które się trochę rodziły, kiedy ja przez lata próbowałem zrobić film o Krzysztofie Klęczonie i nadal próbuję robić. I o Krzysztofie Klęczonie nie zrobiłem, więc pojawił się w telewizji publicznej pomysł, żeby zrobić o Agnieszce Osieckiej, powstał serial, a potem teraz powstał film o Violetcie Villas. I to sobie myślę, że to jest jakimś pewnym punktem wyjścia do tych takich rzeczy, które przez lata epoka mnie zafascynowała, bo uważam, że to też jest nieopowiedziane ten okres, więc cieszę się, że ktoś podejmuje te tematy, że szukamy tych tematów, bo narodziny właśnie takiego i rock'n'rolla i jakichś pewnych opowiadaniem pewnych mechanizmów społecznych, takich kulturowych, subkultur, jest bardzo ciekawy. Więc jestem bardzo ciekawy tego filmu. Co twórca, na ile tą historię zrobił, a na ile opowiedział w kilku parach rękawiczek, żeby tylko potraktował jako marketingowy temat Violetty Villas. Wiem, że szczęście to było, ponieważ żyje syn Violetty Villas, więc łatwiej było z prawami do tego filmu, mi się to pomogło.
9: I zresztą w ogóle dlatego ten film powstał, bo chyba synowa była współscenarzystką.
0: Być może.
9: Tam był na pewno wątek rodzinny, który bardzo długo trwał, no ale chyba jeden z wielkich przegranych tego festiwalu, bo
0: ktoś mówił, że bardzo świetna rola była tej wielkiej,
9: że Sandra Drzymalska, też słyszałam, że dobra rola, ale no różne są opinie. Wielki przegrany w każdym razie nie zdobył żadnej nagrody, tak jak Holoubek, tak?
0: Tak, jak Holoubek. Nie widziałem jednego, drugiego filmu, który powiedziałem, więc myślę, że to, że film przez ścianę dostaje tę nagrodę.
9: Złote Lwy, tak.
0: Złote Lwy, to jest jakaś takim pewnym znakiem, pewnym czasu, że nie można od tematu uciekać.
9: Nie, mimo, nie że, da się, on wróci.
0: Mimo, że autor założył, jak mówię, kilka par rękawiczki, schował się za tą artystyczną stronę tego filmu i to jest bardzo delikatne zrobione, opowiedziana historia, ale on myślę, że spełnia swoje, że to jest powiedziane, że widzimy wiesię, która potrafiła się jak trzeba zachować, że nie zdradziła.
9: Ale zwrócił uwagę...
0: Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych z tym swoim wojcikiem jest przystojnym, który w więzieniu bierze ślub ze swoją ukochaną. No widzimy, że to jest pewne pokolenie pięknych ludzi, które do tej pory często było pokazywane w jakimś krzywym zwierciadle, a często jeszcze do tej pory z mównicy sejmowej będą nazywali bandytami.
9: Zwrócił uwagę na to, nie wiem, czy ty też masz podobnie, Łukasz Adamski podczas ostatniej naszej rozmowy, że po raz pierwszy wszyscy UBcy, wszyscy SBcy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni zostali pokazani jednoznacznie w złych barwach, jako jednoznacznie złe postaci.
0: No ja myślę, że nie wiem, czy znaczy pokazanie takie, ja patrzyłem jak sportretowane były, że każda z tych osób, czy tam zwyczajnie żołnierzy, czy KBW, czy raczej tych strażników, no różne tam były jakieś osoby, mundurowi różnie, oni były takie, miały takie twarz raczej troszeczkę aniołków, ale jednak skutecznych i jednoznacznych, tak? To jest, też jest ciekawe, uważam, to jest Sobieszański pokazał po prostu, że to zło jest właśnie za taką maską wstawione, tak? Że te maski miłych, przyklejonych
9: panów,
0: takie ładne twarze, ładne, pięknie, oni się tak elokwentnie potrafią się wysławiać. Za tym jest absolutna jednoznaczność i są zwyczajnymi oprawcami i to zostało nazwane. Uważam, że myślę, że gdybym ja zrobił taki film, to pewnie byłby raczej przemilczany, ale że jeśli zrobi to osoba, która ma szansę już robić trzeci film i tutaj pokazany, więc
9: scenariusz uważam, że... pisał 7 lat. Jak sam mówił, tak, Sobieszczański.
0: Ta historia nie jest jakaś historią, bo to jest raczej historia, która jest przecież sztuka teatralna, która jest przez ścianę, która jest kilka rzeczy. No nie wiem, no myślę, że myślałbym, że 7 lat, myślę, że reżyser dojrzewał do tego tematu i raczej niż 7, bo tam w tym scenariuszu też zastanawiałem się, jak rozmowa wyglądała na pitchingu w PiS-ie. Zastanawiałem się, tak? Bo tam tak bardzo film jest oszczędny. To jest jakby opowiadane przez emocje, muzyka i obraz jest.
9: Muzyka świetna, Komasów.
0: Że to jest, że ci artyści zrobili, więc myślę, że no, jest jakieś takie pomysły. Nie chcę oceniać, gratuluję twórcy, ale czy 7 lat? No może zbierał się do filmu, no nie jest łatwo
9: od pomysłu film. Może to realizować.
0: Może od pomysłu, szukanie. No.
9: A mówił Arkadiusz Gołębieski, który dziś zaprasza na...
0: Pierwszy premierowy pokaz filmu Apolonia. Świetna rola Haliny Łabonarskiej, Henryk Talar, Maja Barełkowska, Elca Stasiewicz, Irek Czop. Świetny. Myślę, że to też jest film, który pokazuje, co do tej pory nie było pokazane. Dzisiaj mówiłem na konferencji prasowej, że ja jestem, bardzo pielęgnuję w to sobie, że ja znam Polskę powiatowo, tak, że nie odkręcam się od niej, że ta moja północne Mazowsze, ono ciągle nie tylko zrodziło festiwal NNW w Ciechanowie, ale ja ciągle jakby gdzieś tam potrafię to znać, więc ja osadziłem często, cytuję jakby swoim, takim, te moje obserwacje tego świata, więc nie chcę, żeby ta była Polska zapiciała, brudna, dlatego jest i Półtus, i ta moja Gołoczyzna, ten taki po prostu świat, taki środowisk intelektualny, troszeczkę by przypruszony takim troszeczkę pruszem, takim pluszem takiego troszeczkę prowincjonalizmu, ale w tym jest piękność, kawałek polskiej duszy jest. I to uważam, że nie było to pokazane, tak? I to jest w tym filmie również wartością tego filmu.
9: A Arkadiusz Gołębieski, dyrektor festiwalu NNW, zapraszał i na film dzisiaj premiera, i na cały festiwal. Tak jest?
0: A w styczniu myślę, że zaproszę Państwa w Warszawie, także warszawiaków. W styczniu zrobimy premierę warszawską i film wejdzie do kin.
9: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, że jesteście i kibicujcie, bo 18 już niebawem Apolonia
9: tak jest.
0: Kroczy wielkimi nogami.
9: Zabieramy mikrofon, bo Arkadiusz, jak wiemy, znany jest z tego, że lubi mówić, opowiadać o kinie, o filmach. A my, drodzy Państwo, z Małgosią Kleszcz zostawiamy na razie Państwa z serwisem watykańskim i wracamy zaraz po nim.
11: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
13: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
14: L'arte, quando è autentica,
13: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
14: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brakiem ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
15: Jak wyjaśniła

0: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
1: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pole elizejskie wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
11: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
9: To była autopromocja.
12: Festiwal filmowy NNW.
13: I witamy Państwa ponownie.
14: Małgorzata Kleszcz.
13: Magdalena Uchaniuk. Jesteśmy nadal na placu Grunwaldzkim przed Gdyńskim Centrum Filmowym.
14: Dokładnie tak. Przed nami film już za chwilę, już godzina 18. Zbiera się coraz więcej osób. Też widzimy młode twarze, bo tutaj też się pojawią filmy młodych ludzi. Może uda się nawet zapytać o emocje. Ludzie są bardzo elegancko ubrani, ci młodzi również, a więc to tym bardziej przynajmniej mnie popycha do różnych pytań. No ale jeszcze trochę muzycznie, bo dużo było rozmów, dużo było słów, a w końcu piątek, więc i też nie bez powodu dzisiejsza playlista, a więc ten utwór, na który już Państwa teraz zapraszamy, to zapowie Magdalena Uchaniuk.
13: Tak, Bogusław Szafer na kolorowym. To jest tytuł filmu, który mogą Państwo zobaczyć tutaj na festiwalu. I w opisie możemy przeczytać. Nie ma drugiego takiego polskiego kompozytora, który wolność twórczą i osobistą rozumiałby tak priorytetowo. Bogusław Szafer, urodzony we Lwowie, po wojnie repatriant, przez lata związany z Krakowem i Salzburgiem, gdzie wykładał kompozycję. Należy do czołówki artystów XX wieku i ten film można zobaczyć tutaj właśnie na festiwalu NNW. Z nami przez kilka chwil teraz Bogusław Szafer.

0: Godzina 17:14, a więc a słońce wciąż nad nami, drodzy Państwo, i to jest też w przenośni i dosłownie, bo słonecznie, ponieważ cały czas widzimy twarze znajome i to też
1: Pan Jacek Pawłowicz, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Muzeum?
2: Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
1: Był już panel?
2: Był już.
1: A o czym panel?
2: No, tytuł był wyjątkowy. Od małego, znaczy od takiej Izby Pamięci do Wielkiego Muzeum. Żeśmy rozmawiali, jak tworzyć muzea, jak wspierać lokalne inicjatywy, które kultywują pamięć o polskich bohaterach. I w ogóle jak się w tych obecnych realiach odnajdywać.
1: I jaki wniosek, jaka konstatacja?
2: Że wszystko, co najlepsze przed nami i niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i robić swoje.
1: A na jakim etapie jest budowa muzeum? Czy to są poszczególne części dokańczane? Jaki będzie efekt końcowy?
2: U nas cały czas trwają prace nad wystawą główną, nad remontem, nad dostosowaniem pomieszczeń, tych więziennych pomieszczeń do potrzeb muzealnych. Także u nas jest bardzo dużo pracy, dużo się dzieje i bardzo dużo dotrzymujemy bardzo fajnych pamiątek do muzeum, które będziemy eksponować.
1: A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o finansowanie dzisiaj?
2: Działamy dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i to chwała Bogu, że tak właśnie jest, bo
1: żadnych innych pieniędzy nie dostajecie.
2: Instytut Pamięci Narodowej jest naszym głównym organizatorem i wspiera nas pod każdym względem.
1: Czyli ani ministerstwo, ani Ministerstwo Kultury, ani Ministerstwo Sprawiedliwości, czy występowali w ogóle Państwo o jakąś współpracę, kooperację?
2: Z tymi instytucjami nie mamy nic wspólnego.
1: A wybiera Pan się na jaki film w najbliższym czasie tutaj na festiwalu? Apolonia za chwilę?
2: Na Apolonię, no oczywiście, że tak.
1: Arkadiusz Gąbel.
2: Zapowiada się niezwykle ciekawy film. Zobaczymy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Proszę.
1: Jacek Pawłowicz.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I zapraszamy na Rakowiecką.
2: Tak, jakby to nie brzmiało. Rakowiecka 37, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
1: Cały czas można odwiedzać.
2: Cały czas można odwiedzać.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego, a my z Małgosią Kleszcz otwieramy drzwi.
0: Tak, nawet sama sobie poradziłam. I teraz
1: namiot,
0: w którym jest trochę zaskakujących artefaktów i nie tylko.
1: Wielkie litery IPN przed nami, niebieskie, ogromne, które sięgają mi do szyi.
0: Do szyi, pewnie głównie dzieci, proszę nie uciekać, pewnie głównie dzieci się tu pojawiają, a jak takie duże dzieci się pojawiają jak my, to też tutaj jest.
1: A panowie tutaj są. Jest... Proszę powiedzieć, co to jest za miejsce? Gdzie my się znajdujemy teraz?
3: My reprezentujemy Izbę Pamięci Strzelecka 8, która jest częścią warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Na warszawskiej Pradze.
3: Nasza siedziba dokładnie mieści się na ulicy Strzeleckiej 8. Tutaj można zobaczyć właśnie
1: aktualny
3: wygląda,
1: budynek.
3: Tak. I jest to no, dosyć złowroga historia, ponieważ tutaj na przełomie 1404 i 1405 roku była kwatera główna NKWD. Tutaj urzędował Iwan Sierow, doradca Józefa Stalina, który no, właściwie był odpowiedzialny bezpośrednio przed Józefem Stalinem za represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego. Budynek został wybudowany jeszcze przed wojną, natomiast kiedy nastała okupacja, on był w takim stanie surowym, jeszcze nieukończonym. Przez okupację mieszkali tutaj po prostu ludzie, którzy ukrywali się przed Niemcami, którzy stracili dach nad głową. I kiedy warszawska Praga została zajęta 14 września 1944 roku przez oddziały właśnie pierwszego frontu białoruskiego i pierwszej armii Wojska Polskiego, berlingowców, no to zaczęto instalować tutaj właśnie władzę komunistyczną. I ten budynek wybrał sobie na kwaterę główną Iwan Sierow. I to było, można powiedzieć, takie centrum dowodzenia Sowietów, jeśli chodzi o wszelkie operacje przeciwko polskiemu państwu podziemnemu. Tutaj trafiali najważniejsi członkowie polskiego podziemia, schwytani podczas akcji sowieckich w terenie. Na przykład Kazimierz Pużak, Jan Stanisław Jankowski i Aleksander Zwierzyński. To są politycy, którzy razem z 13 pozostałymi udali się na rozmowy w marcu 1945 roku do Pruszkowa. No, okazało się, że jest to prowokacja sowiecka. Wszystkich aresztowano i ci trzej na jedną noc trafili tutaj na Strzelecką do tych
1: kazamatów.
3: I później oczywiście dołączyli do pozostałej trzynastki, wszystkich wywieziono do Moskwy, gdzie odbył się słynny proces 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. To, co jest najcenniejsze w naszej placówce, są oczywiście inskrypcje pozostawione przez więźniów.
1: To powiedzmy właśnie, jak doszło do tego, że ta Strzelecka 8 została odkryta przez mieszkańców.
3: Tak, to jest w ogóle historia z odkryciem tego miejsca. Wiąże się z tym, że w 2000 latach potomkowie przedwojennego właściciela odzyskali kamienicę i sprzedali ją deweloperowi. Kiedy pracownicy dewelopera zeszli do piwnic, chciano rozpocząć remont, wówczas odkryto, że są tam inskrypcje.
1: Ale zastanawia to, że ani Instytut Pamięci Narodowej wcześniej, ani żadna państwowa instytucja nie sprawdzała tej kamienicy.
3: A już wyjaśniam, już wyjaśniam, dlaczego ona w ogóle była taka nieodkryta. To też
1: jakaś tajemnica, jakby była.
3: Tak, w pewien sposób tak. Dlaczego? Ponieważ NKWD urzędowało tutaj do połowy 1945 roku. Później mamy tutaj Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W październiku 1948 roku kamienica zostaje przekazana na własność Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i ta kamienica przez cały okres PRL-u była wykorzystywana jako lokale kwaterunkowe. Ale tak jak tutaj mamy właśnie w tytule naszej wystawy, zwyczajna, niezwyczajna kamienica, bo to nie byli tacy zwyczajni lokatorzy. To byli po prostu ci funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Później ich rodziny. A więc im zupełnie się nie opłacało mówienie o tej historii gdziekolwiek, tak? Więc ta kurtyna ciszy, można powiedzieć, zapadła nad tą kamienicą i dopiero z czasem, kiedy to pokolenie zaczęło naturalnie, prawda, wymierać, zaczęto o tym mówić. Wówczas już został właśnie powiadomiony, kiedy deweloper oficjalnie tutaj podjął działanie, to został powiadomiony Instytut Pamięci Narodowej i Wojewódzki Konserwator Zabytków i tak się zaczęła historia Izby Pamięci.
1: Mówimy o katowni, mówimy o tym, co się odbywało, a tutaj mają państwo również plan rozmieszczenia cel, jak to wszystko miało miejsce. Opowiedzmy, co się znajdowało właśnie tam.
3: Generalnie cały areszt składał się z 23 cel, w tym z 3 karcerów. Co to był karcer? Karcer to było pomieszczenie o zaostrzonym rygorze. Do karceru trafiali więźniowie tacy niepokorni, tacy, którzy po prostu nie chcieli łatwo się dać złamać w trakcie przesłuchań. Te karcery były suche i mokre. W karcerze osoba przetrzymywana była w całkowitej ciemności, nie otrzymywała wody do picia, ale co istotne, na przykład w karcerach więźniom dawano czasami surowe, niewymoczone śledzie do jedzenia. Dlaczego? Bo to powodowało, że chciał im się pić. Nie dostawali wody i są relacje mówiące o tym, że na przykład zlizywali tą wilgoć, która się tam tworzyła. No bo mówimy o latach 40. Dzisiaj oczywiście to wszystko, te warunki są zupełnie inne. Warto też wspomnieć, że ci więźniowie na przykład w karcerach nie mogli korzystać w ogóle z toalety, więc przebywali tam kilka godzin albo od kilku godzin do kilku dni we własnych odchodach. Karcer mokry z kolei. Tutaj mogę, przepraszam, pokażę może paniom, jak to wygląda. Tutaj mamy zdjęcie przedstawiające karcer mokry. Proszę zobaczyć, zachował się oryginalny kran. Funkcjonariusz odkręcał wodę, polewał więźnia lodowatą wodą i zamykał go w karcerze. Tam jest okno piwniczne, ono było wybite, tam był taki kojec, żeby więzień nie uciekł i więzień mokry przebywał w tym karcerze. Tam jeszcze była taka wydrążona nieska, żeby to można było zalać wodą. Oczywiście ten karcer najlepiej swoją rolę spełniał w miesiącach zimowych. No, zimy w latach 40. też były zupełnie inne niż dzisiaj, na dworze minus 20 kilka stopni. Więźniowie wspominają, że oni po prostu walczyli ze snem, bo wiedzieli, że sen to jest dla nich śmierć, bo ponieważ karcer był cały mokry, więc w pewnym momencie on był oszroniony. pojawiał się lód. Więc więzień, gdyby zasnął w tym karcerze, stracił przytomność, to po prostu on by tam umarł i przede wszystkim, co najgorsze, bo też są takie relacje, gdzie więźniowie na przykład byli, kiedy funkcjonariusz chodził, znajdowano więźniów w pozycji stojącej, podtrzymującej się na przykład ręką. Ale ta ręka, ona po prostu przymarzała do ścian i funkcjonariusze po prostu odrywali rękę, zostawiając fragmenty mięśni, skóry na cegle. Więc było to niezwykle brutalne miejsce. Powiem taką kwestię, że w jednej z relacji byłego więźnia, który opowiada o Strzeleckiej, używa takiego stwierdzenia, że więzienia niemieckie przy Strzeleckiej to był luksus. Więc to też się od razu nasuwa to słynne porównanie rotmistrza Pileckiego, prawda? Kiedy mówił, że Auschwitz przy Rakowieckiej to była igraszka. Więc no myślę, że to albo też, jak pani mogą zobaczyć, mamy taką inskrypcję, śmierć naszym wybawieniem. Więc w jakim stanie musieli być już ci więźniowie, wypisując taką inskrypcję?
1: Tak, albo Królowo Korony Polskiej, módl się za nami, tak. Czy cierpimy za Polskę. Ile osób przewinęło się przez Strzelecką 8?
3: Nie jesteśmy w stanie podać nawet szacunkowych liczb, dlatego że nie prowadzono tam księgi ewidencji więźniów. Więc, a jeszcze do tego to był właśnie taki typowo areszt przejściowy, bo tutaj więźniowie trafiali na czas przesłuchań, śledztwa, a później docelowo trafiali albo do obozu NKWD w Rembertowie, albo do więzienia karnego.
1: Mówimy o tych metodach, powiedzmy o oprawcach, którzy tak. Przede wszystkim dokonywali tych okrucieństw na miejscu.
3: No tak, to trzeba sobie też powiedzieć, że no z racji tego, że to było najpierw NKWD, a później Urząd Bezpieczeństwa, no to przecież ci polscy, no bo tak trzeba powiedzieć, że to byli polscy oprawcy, no oni uczyli się od kogo? No właśnie od Sowietów. Tutaj mamy jedną tablicę prezentującą właśnie kilku z funkcjonariuszy. Oczywiście najważniejszym człowiekiem, kiedy było tutaj NKWD, był wspomniany już przeze mnie Iwan Sierow, ale w tym areszcie służyło wielu funkcjonariuszy, którzy później doszli nawet do bardzo wysokich stanowisk w państwie. Mamy tutaj chociażby Józefa Światło, który był wiceszefem urzędu w areszcie przy ulicy Strzeleckiej. Później został przecież wicedyrektorem Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a ostatecznie uciekł tak, na zachód. Teren. Mamy tutaj na przykład Piotra Śmietańskiego. Piotr Śmietański później pracował, to tak troszkę mówię w cudzysłowie oczywiście, wykonywał funkcję kata na Rakowieckiej. On osobiście na przykład wykonał wyrok śmierci na Rakowieckiej, na rotmistrzu Witoldzie Pileckim albo na przykład na Stanisławie Kasznicy. To właśnie on. Ale też tutaj na Strzeleckiej był inny, później właśnie znany kat z Rakowieckiej, Aleksander Drej. Władysław Dominik tutaj był szefem Urzędu Bezpieczeństwa. Później na przykład on awansował na szefa osobistej ochrony Bolesława Bieruta. Więc tutaj wielu z tych funkcjonariuszy zaczynało te swoje, w cudzysłowie, kariery i później rzeczywiście dochodzili do bardzo wysokich stanowisk.
1: A mam
3: stanowisk.
1: Pytanie, czy wszyscy z tych opisanych przez pana tutaj oprawców mieli taką kartę właśnie związaną z tym systemem? Czy część z nich podczas wojny, czy w dwudziestoleciu międzywojennym walczyła gdzieś o tę Polskę i była w innych strukturach? Czy później były te zmiany w ich działalności?
3: Chodzi pani przed II wojną tak. światową. To znaczy, jeśli się prześledzi działalność tych funkcjonariuszy, to często jest to taka podobna droga. To znaczy, w II Rzeczpospolitej oni już wtedy na przykład wiązali się z tym środowiskiem komunistów, ponieważ partia komunistyczna była nielegalna, właściwie była zlikwidowana później przez Stalina, ale przecież była nielegalna w ogóle działalność tej partii w Polsce, więc oni często byli właśnie aresztowani i przetrzymywani w więzieniach, albo na przykład byli na specjalnych kursach w Moskwie, gdzie Józef Stalin przygotowywał właśnie te przyszłe kadry polskich komunistów. Często właśnie ta droga, jak się prześledzi, jest bardzo podobna. Oczywiście mówimy o tych komunistach starszych, bo z kolei, jeśli się prześledzi życiorysy takich młodych funkcjonariuszy, to też trzeba powiedzieć, że dlaczego oni wstępowali. Często na przykład to była dla nich szansa takiego awansu po prostu społecznego. Tak, bo to byli kariery. Często bardzo prymitywni ludzie, niewykształceni, nie mający ze sobą jakiegoś etosu walki okupacyjnej.
1: Którzy kończyli szkoły, tak, albo eksternistyczne.
3: Albo nie kończyli. Też trzeba sobie powiedzieć, że jak się słucha, jak się czyta właśnie jak wyglądały te przesłuchania, to czasami więźniowie mówią, że trudno to było nawet nazwać przesłuchaniem, to było bicie dla samego bicia. Czasami oni nawet chyba nie potrafili, nie mieli tych umiejętności dochodzeniowo-śledczych, tak? To byli bardzo prymitywni ludzie.
1: Izba Pamięci na Strzeleckiej jest multimedialna, tak? Można tam prześledzić, co się działo, zajrzeć głębiej.
3: Tak, jest to nasza ekspozycja, składa się, można powiedzieć, z takich trzech części. Pierwsza część wystawowa, gdzie można ją podzielić na dwie. W pierwszej części mamy czerwoną mapę Warszawy i to jest multimedialna mapa, na której są zaznaczone właśnie miejsca aparatu represji na terenie Warszawy, a druga mapa poświęcona jest miejscom aparatu represji na terenie Polski. I trzecia część ekspozycji, no to już są właśnie piwnice.
1: Można tam zejść i zwiedzać.
3: Zgadza się. Oczywiście jest to bardzo trudna historia i nie jest to łatwa ekspozycja, ale no, taką mamy historię i musimy o tym oczywiście mówić.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Izba Pamięci Strzelecka 8 w Warszawie. A mówił do nas?
3: Arkadiusz Serwa, pracownik Izby Pamięci Strzelecka 8.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję również.
1: A my teraz z Małgosią Klesz przeniesiemy się do bardziej współczesnego tematu.
0: Tak, zaglądamy tutaj w ten kącik, gdzie można założyć okulary VR-owe, słuchawki.
1: Sieci młodzieniec, myślę lat 9-10, który ma słuchawki na uszach i gdzieś jest. Jest w jakiejś piwnicy, jest w jakimś miejscu, które no, nie wygląda zbyt atrakcyjnie.
0: Tak. Nie wiem, jak bardzo można poprosić tylko o słowo, żeby powiedział, jak się w tym uczestniczy, ale ma słuchawki, to może nie przeszkadzamy w tej misji, ale tu poprosimy.
1: A może pan nam w takim razie. Tak, mamy Warsaw Rising, czyli miasto bohaterów, świadectwo pomocy, lotnicy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Gdzie jesteśmy?
4: Jesteśmy na strefie Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Nowej Technologii, gdzie historia łączy się właśnie z nowymi technologiami. Mamy gry komputerowe opowiadające historię Polski. No i tak, młodzież może spróbować, ale nie tylko młodzież, również dorośli mogą spróbować zagrać w gry komputerowe, takie jak Warsaw Rising, Lotnicy lub Gra Szyfrów. Mamy również stanowisko z VR-em, na którym można obejrzeć historię rodziny Ulmów, 8-minutowa etiuda filmowa, która właśnie opowiada tą historię tragiczną z perspektywy córki Ulmów, więc temat jest dosyć mocny, ale przedstawiony w przystępny sposób, żeby można było to pokazać również młodzieży.
0: Gry, które pozwalają wcielić się w jakich bohaterów?
4: Zależnie od gry, mamy trzy gry, tak jak wspomniałem. Mamy Lotników, gdzie na przykład możemy grać jako Jadwiga Piłsudska, czyli córka generała Piłsudskiego, która była właśnie w armii polskiej i latała samolotami. Mamy na przykład Grę Szyfrów, Wojna Polsko-Bolszewicka 1920, gdzie się wcielamy w Jana Chludzińskiego, czyli agenta wywiadu specjalnego z tamtych czasów. No i Warsaw Rising, tam chyba się, znaczy na pewno się pojawiają również postacie historyczne, ale powiedzmy nie w żadne konkretne się nie wcielamy, tylko tam...
0: Ale to trochę brutalne te gry.
4: No tak jak historia Polski.
0: To od ilu lat tak przewidujecie, że...
4: Nie wiem, od ilu lat to jest konkretnie, czy jest jakieś PEGI tutaj określone, no ale najmłodsi również mogą spróbować, nie są to krwawe gry. Historia Ulmów jest bardzo tragiczną historią, a mimo wszystko jest przedstawiona w niedosłowny sposób i taki przystępny również dla tych młodszych
1: użytkowników. Te wszystkie gry wyprodukował Instytut Pamięci Narodowej.
4: Tak, zgadza się.
1: Powstawały w Warszawie i ile czasu powstaje taka gra?
4: Około 2 lat. Jedna gra.
1: Około 2 lat. One są dostępne gdzie?
4: Wszystkie gry są dostępne na platformie Steam za darmo do pobrania, więc każda osoba chętna może sobie taką grę pobrać u siebie w domu. Wystarczy wpisać nazwę gry w wyszukiwarce Steam, więc przypomnę jeszcze nazwy: Gra Szyfrów, Warsaw Rising, Miasto Bohaterów oraz Aviators, Lotnicy, Wojna w Przestworzach. No i projekt Świadectwo Pomocy, czyli właśnie ta etiuda filmowa o historii rodziny Ulmów.
1: Którą pan grę najbardziej lubi?
4: Ja z tego wszystkiego, co tutaj wymieniłem, w ogóle najbardziej polecam historię właśnie Rodziny Ulmów. To jest film na VR, bardzo fajnie przygotowany projekt. Tylko tam nie gramy, tylko tak naprawdę zakładamy okulary, wchodzimy w ten świat, patrzymy na tę historię z perspektywy właśnie córki Ulmów. A co do gier, to polecam najbardziej, znaczy ja najbardziej lubię gry szyfrów, bo zawsze lubiłem gry skradanki, a tam właśnie się skradamy i rozwiązujemy zagadki.
1: Z II wojny światowej przede wszystkim, to jest ta tematyka?
4: Gra szyfrów jest wojna polsko-bolszewicka, 1920 rok, ale Warsaw Rising o Powstaniu Warszawskim oraz Lotnicy to są obie gry, których akcja dzieje się właśnie podczas II wojny światowej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a mówił do nas...
4: Leszek Manczarski.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Dzięki.
1: A my, drodzy Państwo, tutaj się chciałam powiedzieć, skradamy, ale nie będziemy przeszkadzać młodzieńcowi, który gra. To może trochę muzyki?
0: Tak, trochę muzyki. Jeszcze mamy na sam koniec, bo jesteśmy dzisiaj z Państwem do godziny 18 mniej więcej. Czekamy na pana posła Jarosława Sellina, który wiemy, że był w Gdyni na głównym festiwalu filmowym i zdaje się, że obejrzał prawie wszystkie filmy.
1: Tak, wczoraj miałam okazję chwilę porozmawiać z panem posłem. Powiedział, że na 17 albo 15 filmów, które były w konkursie, obejrzał aż 13, więc jest wytrwałym kinomanem, który spędził 5 dni na festiwalu w Gdyniu. A teraz się zbliżamy do tego głosu może, który tam jest. Warszawa, Morskie Oko.
0: W Goplanie.
1: A 18, tak. Zaproszenie na film Apolonia, ale trochę muzyki chociaż nie muzyka, bo ja widzę już kolejnego gościa, ale to na kilka chwil dosłownie. Widzimy tutaj na ławce siedzącą Magdalena Merta. Dzień dobry pani.
5: Peska chce.
1: Jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. I Magda Merta jest członkiem jury
5: konkursu radiowego.
1: Konkursu reportaży radiowych. I co tam się dzieje w tym konkursie?
0: To nas szczególnie interesuje.
5: Bardzo dobry poziom. Właściwie zaledwie kilka pozycji takie, które nie były dyskutowane i nie pretendowały tym samym do nagrody, ale w tym roku rzeczywiście można mówić o wyrównanym poziomie i dobrych, bardzo dobrych reportażach.
0: Co musi mieć w sobie taki reportaż, żeby był dobry?
5: Bohatera, którego historia jest ciekawa i dobrze się opowiada. Na pewno musi być dobrze warsztatowo, nie może być przegadany, nie może być też niedopowiedziany. Były takie zarzuty co do niektórych, że zabrakło puenty. I myślę, że musi mieć też w sobie jakąś uniwersalność. Nie opowiadać nie tylko konkretną historię, ale mieć jakieś szersze przesłanie.
1: Powiedz, Magdo, jeszcze proszę, czy głównie polskie radio było zgłaszającym, czy zupełnie miks?
5: Na ogół były to te ośrodki radiowe, które przygotowały dany program z całego kraju, bo to w różnych radiach regionalnych powstawało. Ale podmiotem było radio, nie inne. Nie inne podmioty. I to chyba też dobrze przełożyło się na poziom. Radiowcy wiedzą, co się udało w takiej pracy.
1: A powiedz proszę, no bo to są wszystko tematy związane z historią, tak? Z historią Polski, ale też opowiadaną, albo przede wszystkim opowiadaną oczami, uszami współczesnych twórców. Jest ten łącznik międzypokoleniowy.
5: Z pewnością jest łącznik pokoleniowy. W dwóch wypadkach sami bohaterowie mieli okazję zabrać głos, bo są osobami żyjącymi, choć wiekowymi. I jest to historia bardzo różna, bo i o tych, którzy w tej historii brali czynny udział, na przykład w czasie wojny, w walkach lub w martyrologii, byli więźniami obozów, ale też są tam historie o tych, którzy dziś kultywują ich pamięć. I to są już młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby historia nie umarła, żeby nie odeszła z jej bezpośrednimi świadkami.
1: Dużo odkryłaś nowych historii dla ciebie?
5: Kilka, tak. No też ja z racji zawodu wiem, o czym była mowa, ale już takie jednostkowe historie, anegdoty właściwie czasem historyczne były dla mnie nowością. Dla mnie na przykład duże wrażenie zrobiła postać osoby, która fortelem doprowadziła do tego, że Polska miała swoich obserwatorów w Norymberdze, bo myśmy zostali ohydnie potraktowani, my Polacy po II wojnie światowej, nie tylko dlatego, że nie braliśmy udziału w defiladzie, nie tylko dlatego, że próbowano pominąć udział Polaków w czynie zbrojnym II wojny światowej, ale również dlatego, że nie uznano, byśmy byli godni swoich reprezentantów w procesach norymberskich. Przypomnę, że tam była tylko jedna osoba z Polski przesłuchiwana w ramach tych procesów, była to Seweryna Szmaglewska, więźniarka Auschwitz.
1: Ciężko uwierzyć, prawda?
5: Tak, że to się wszystko dokonało tutaj, w Polsce, a nie potraktowano Polski podmiotowo. Ale udało się. Polacy mieli tam swoje przedstawicielstwo, bo ktoś bezczelnie po prostu się tam wprosił. Powiedział, że to przyjechał z Polski i trzeba go akredytować.
1: Akredytacja, takie dzisiaj bardzo popularne słowo. Powiedz, Magdo, gdzie my możemy tych reportaży wysłuchać?
5: Na pewno są na stronach tych ośrodków, które je zgłaszały. I myślę, że ponieważ uczestnicy, znaczy organizatorzy festiwalu nam linkowali po prostu, bo myśmy już tu przyjechali, trzymając wszystko i przesłuchane, i obmyślone. Ten namysł był wcześniejszy, tu już była tylko dyskusja i argumenty padały na rzecz danych produkcji, to myślę, że te linki były do ogólnie dostępnych mediów, do
1: Czyli
5: YouTube'a,
1: trzeba wejść na stronę NNW, tak,
5: i tam zobaczyć, co było zgłaszane i znaleźć to sobie w domenie publicznej.
1: Czy już widziałaś jakiś film tutaj na festiwalu?
5: Na razie widziałam, no ponieważ obradowałam, a nie ganiałam oglądać filmy. Teraz czekam na premierę. Za chwilę ma się odbyć Apolonii, ale widziałam przegląd krótkich form, etiud właściwie filmowych, które się niedawno skończyło. Ale tyle na razie miałam okazji. Będę miała pewnie jeszcze jutro szansę zobaczyć kolejne.
1: Magdalena Merta, bardzo serdecznie dziękuję.
5: Również bardzo dziękuję.
1: I do usłyszenia.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, tak. Drodzy Państwo, miało być trochę muzyki, to może teraz niech słowa stanie się zadość.
0: Tak, pewien utwór brazylijski, bardzo przyjemny, nowa wokalistka i telefoni, to kilka minut takich dźwięków z tej strony świata i wracamy do Państwa z Gdyni.

0: Festiwal Filmowy NNW. I już ostatnie chwile z festiwalu NNW z Gdyni i w naszym studio kolejny gość, pan Jarosław Sellin, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam.
0: A dzisiaj przede wszystkim o filmach, dzisiaj przede wszystkim o kulturze. To może na początek podsumowanie. Wiem, że trudne jest podsumowanie, ale Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni pan obejrzał niemalże wszystko, co możliwe w konkursie głównym.
1: Ja jak pracowałem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to byłem też w komisji konkursowej Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Nawyk został.
1: W imieniu ministerstwa. Więc przyzwyczaiłem się już od kilku lat do tego, że staram się oglądać prawie wszystkie polskie filmy wyprodukowane w danym roku. Muszę powiedzieć, że w pierwszych latach nawet poprosiłem premiera Glińskiego o dodatek za pracę w ciężkich warunkach, ale to dlatego, że musiałem obejrzeć wtedy 50 filmów zrobionych przez polskich filmowców w ciągu roku. No i oczywiście w takiej liczbie te filmy nie są najlepsze, ale jak się wyselekcjonuje te kilkanaście tytułów z tej produkcji corocznej, to w konkursie głównym już to wygląda nieźle i tak jest od wielu już lat. I w konkursie głównym, na przykład w tym roku, na 16 tytułów obejrzałem 15 i muszę powiedzieć, że 13 filmów wartych było obejrzenia. To jest moje oczywiście subiektywne zdanie, ale tak uważam.
0: To proszę o ocenę filmu i recenzję filmu Przez ścianę, który zdobył Złote Lwy na tegorocznej edycji.
1: Polecam ten film, polecam, żeby pójść do kina, polecam, żeby zobaczyć prawdziwą historię córki PPS-owskiego bohatera polskiego, pana Pajdaka, która została wsadzona do więzienia za to, że znaleziono u niej w domu w czasach stalinowskich $50 i bezdebitowe książki i broszury. I poznała przez ścianę prawdziwą postać Jerzego Świeczyńskiego, który był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i siedział w celi obok. I okazuje się, że oboje znali alfabet Morsa i zaczęli się pukaniem przez ścianę porozumiewać. I przez pukanie przez ścianę się w sobie zakochali. To jest prawdziwa historia. I potem po latach mogli się zobaczyć po raz pierwszy i wziąć ślub w więzieniu. I to małżeństwo przetrwało 55 lat i było bardzo szczęśliwym małżeństwem. Oglądając ten film, jednocześnie miałem takie poczucie, że żyjemy w czasach, w których oddano byłym ubekom i esbekom 3,5 miliarda złotych nieuprawnionych, moim zdaniem, przywilejów emerytalnych dla nich, a tu poznajemy korzenie tego opresyjnego reżimu i zastanawiałem się, czy ludzie kojarzą te fakty, że tak byli prześladowani Polacy w tamtych latach 50., a dzisiaj tym ludziom, którzy tak prześladowali, albo ich następcom oddaje się takie duże pieniądze.
0: Obecny rząd.
1: Obecny rząd oddaje takie duże pieniądze.
0: Nie wiem, nie robiliśmy analiz, ale myślę, że większość nie łączy tych faktów. Kulturę i sztukę oddzielają od bieżącej polityki. To kolejny film, duże oczekiwania, Violetta Villas. Jak pan, panie pośle, patrzy na ten
1: obraz? Też polecam ten film. Uważam, że on też rozliczył się jakoś z PRL-em, ten film, bo ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, znając oczywiście, mam już swoje lata, Violetta Villas jako artystka, ale nie wiedziałem, że ona też ulegała takiej silnej presji władzy komunistycznej i że próbowano ją zaprzęgnąć do po prostu zwykłego donosicielstwa na terenie Ameryki, gdzie robiła niesłychaną karierę i to ją tak naprawdę złamało. Te kłopoty później Violetty Villas związane z szaleństwem, które się pojawiło i z takim odsunięciem się od normalnego życia, wynikało w dużej mierze, i ten film to znakomicie pokazał, z tej opresji komunistycznej, której ta prosta dziewczyna, bo ona była prostą dziewczyną Czesławą
0: Gospodarek
1: z pseudonim Violetta Villas, po prostu nie wytrzymała.
0: Ale Złote Lwy trafiłyby do kogo, panie pośle, jednak?
1: Gdybym ja decydował, nie tak. Byłem w jury oczywiście, ale gdybym ja decydował, to jednak dałbym tę nagrodę najważniejszą filmowi Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Przejmująca bardzo historia drugowojenna z najbardziej realistycznie pokazanym w polskim kinie jak dotąd procesem dokonywania zagłady w obozie zagłady w Polsce. Prawdopodobnie chodziło tam o Treblinkę, czyli miejsce,
0: ale film
1: gdzie
0: zupełnie niedoceniony na tym
1: festiwalu. Zupełnie niedoceniony, nie otrzymał żadnej nagrody i to mnie, szczerze mówiąc, zdziwiło. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, że nagrodę główną dostał film Przez ścianę, ale mówię, że gdybym ja decydował, to Złote Lwy dla Dzikiego Wschodu Sucholoubka, a Srebrne Lwy dla filmu Przez ścianę. No ale decyzja jury była inna.
0: A interesuje mnie pana ocena filmu Jana Komasy, Dobry chłopiec.
1: Przykro mi, ale tego właśnie nie widziałem. Z 16 tytułów widziałem 15, ale właśnie tego na ten film nie znalazłem czasu.
0: Tego jednego nie udało się obejrzeć, ale coś jeszcze, co utkwiło panu bardzo w pamięci, co by pan polecił?
1: Oczywiście Pojedynek to jest kolejny film rozliczający, opowiadający historię mordu katyńskiego. Też polecam, mimo że troszkę dialogi i przewidywalność poszczególnych scen jest za mocna i dialogi są zbyt papierowe w tym filmie, ale aktorstwo całkiem niezłe i realia obozu w Kozielsku, w którym polscy oficerowie przebywali, pokazane bardzo, bardzo ciekawie i bardzo prawdziwie. Więc ten film jakoś uzupełnia się z filmem słynnym Andrzeja Wajdy o Katyniu i warto to po prostu też zobaczyć.
0: A film o Jacku Kuroniu, małżeństwie Kuroniów, jak pan oceni?
1: Też polecam i paradoksalnie właśnie, bo na ogół jak się tak mówi, że film o Kuroniu, to się myśli, że to chodzi tutaj przede wszystkim o politykę. Nie, tu chodzi o miłość. To jest piękna opowieść o miłości między Jackiem Kuroniem a jego żoną Gajką. I oczywiście na tle ich wspólnego działania, walki z reżimem komunistycznym, stan wojenny, internowanie i przedwczesna śmierć małżonki Jacka Kuronia w wieku młodym, 42 lata. Ale to jest po prostu bardzo ładny film o miłości.
0: Wczoraj bohaterem jednego z filmów podczas gali otwarcia był również Jacek Kuroń o Komitecie Obrony Demokracji, o czasopiśmie Głos, ale wiem, że o kulturze dużo przyjemniej się rozmawia, ale nie sposób nie zapytać o to, co dzieje się w polskiej polityce, panie pośle. Jak pan patrzy na to, co się dzieje i z Trybunałem Konstytucyjnym, i z wymiarem sprawiedliwości? Czy my dochodzimy już do jakiejś bardzo niebezpiecznej ściany?
1: Już dawno do niej doszliśmy. Jest doktryna demokracji walczącej, czyli zlikwidowania demokracji. Demokracja walcząca to nie jest demokracja. To jest rozprawianie się z opozycją wszelkimi możliwymi metodami, próba anihilacji opozycji i kryminalizacji normalnej działalności politycznej. Tak nas rozliczają za nasze 8 lat rządów. Normalną działalność polityczną opisują w kategoriach kryminalnych i wymawiają nam, że byliśmy jakąś zorganizowaną grupą.
0: Ale widzi pan, co się dzieje na Węgrzech? Widzi pan o tym, jak jest rozliczana? Myślę, że jest jeszcze gorzej, bo politycy trafiają po prostu do aresztu.
1: Bo tam nie ma takich hamulców, które na szczęście u nas są, dzięki zwycięstwu wyborczemu Karola Nawrockiego w ubiegłym roku, bo system się nie domknął po prostu. I dzięki też silnym mediom, które są niezależne, tak jak i to medium, z którym teraz rozmawiam, które są niezależne, jednak władze patrzą na ręce. Na Węgrzech niestety tę sytuację można było bardzo, bardzo gwałtownie odwrócić i no i te represje są takie bardziej czytelne. U nas niestety też są. Ale ten system się nie domknął i nawet już widać jakieś elementy buntu sędziowskiego przeciwko instrumentalnemu.
0: No bo to przecież nie jest monolit, tak? Tam są różni ludzie.
1: Tak, na przykład werdykty sądu o tym, żeby wydać list żelazny Marcinowi Romanowskiemu jest tego dowodem, że nawet sędziowie już mają dosyć takiego instrumentalnego traktowania i realizowania oczekiwań opresyjnej władzy.
0: To jeszcze pytanie o to, co dzieje się na wschodzie Polski, bo przedstawiane są scenariusze stanu wyjątkowego, na przykład na wschodzie Polski w związku z trwającą sytuacją na Ukrainie. Myśli pan, że to jest jeden z możliwych scenariuszy na przyszłe wybory?
1: No jeden z polityków rządzącej koalicji się w tej sprawie wypowiedział, że gdyby wprowadzić stan wyjątkowy, to można na przykład nie dopuścić do wyborów parlamentarnych w terminie. Więc jeżeli oni sami tak mówią, to znaczy, że wewnątrz, we własnym środowisku prawdopodobnie o tym dyskutują. I to takie wzmożenie straszenia Polaków przez Donalda Tuska, taka próba osiągnięcia efektu flagi w związku z tym strachem przed agresją rosyjską, może też prowadzić właśnie do takiego scenariusza. Wystarczy w jakichś dwóch powiatach wprowadzić stan wyjątkowy i wybory się nie mogą odbyć.
0: To jeszcze na koniec Rozwój Plus, sytuacja z kolegami do niedawna partyjnymi. Jak pan patrzy na wspólną możliwość startu w wyborach w 2027 roku? Czy jest taka chęć i nadzieja w PiSie?
1: Ja bardzo żałuję, że do tego rozłamu doszło, bo cenię sobie wielu polityków, którzy niestety od Prawa i Sprawiedliwości odeszli i postanowili budować własne środowisko polityczne. Pracowałem z nimi w rządzie, z wieloma z nich i uważam, że to były bardzo dobre rządy dla Polski. Polski.
0: Że odeszli?
1: Uważam, że to był błąd. Może winy są troszkę po obu stronach, to chcę też sprawiedliwie to oceniać, ale to był błąd i moim zdaniem ta nowa inicjatywa polityczna nie ma realnego zapotrzebowania społecznego na tę inicjatywę, którą buduje premier Mateusz Morawiecki.
0: Trzeba będzie się połączyć?
1: W związku z tym przewiduję, że sondaże będą pokazywać jesienią, wiosną pozycję 3-5% dla tej nowej inicjatywy, a więc to może oznaczać, że te głosy się w wyborach w przyszłym roku zmarnują i że oni w ogóle do parlamentu nie wejdą. Jeżeli mają dzisiaj 40-osobowy klub i on jest trzecim największym pod względem wielkości klubem w polskim Sejmie, a jest perspektywa zerowego klubu, no to wtedy się chyba rozmawia. Ja liczę na to, że do takich rozmów dojdzie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pędzi pan na film.
1: Tak, idę na debiut reżyserski Arkadiusza Gołębiewskiego, twórcy wspaniałego festiwalu NNW tutaj w Gdyni, organizowanego już od 18 lat. I to jest jego debiut fabularny, bo Arek dotąd tworzył wyłącznie filmy dokumentalne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pan Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury. Do zobaczenia na seansach. Dziękujemy bardzo. Małgosia Kleszcz bierze telefon, chciałam powiedzieć też, ale mikrofon. Już się z Państwem będziemy powoli żegnać.
2: Żegnamy się, tak, życząc dobrego weekendu i też biegnąc na tenże pokaz, o którym opowiadamy.
0: Apolonia. A pożegnamy się Czesławą Gospodarek, czyli Violettą Villas. Przyjdzie na to czas i przyjdzie czas również na filmy, które tutaj są na NNW i zapraszamy bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk
2: i Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.

0: Festiwal Filmowy NNW.
1: Reklama.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
4: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
10: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
8: To była autopromocja.
11: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: muzyczne IQ.
1: Dobry wieczór, zegary w studiu Radia Wnet właśnie wybiły godzinę 19, a to oznacza, że zaczynamy naszą kolejną muzyczną podróż. Z tej strony Radek Kruciński i zapraszam na jesienną, drugą już chyba w tej jesieni odsłonę audycji Muzyczna IQ. Mamy dziś piątek, 2 października. Mam dla was aż 3 spotkania z fantastycznymi artystami. 2 rozmowy przeprowadzimy tu na żywo w studiu, a właśnie się dowiedziałem, że nie. Że 2 będą na telefon, a 1 będzie w studio. Tak jest. Z jednym z gości połączę się telefonicznie. Zradzę tylko, że będzie dzisiaj sporo przestrzennego jazzu najwyższej próby. Ale jak to w muzycznym IQ bywa, na pewno nie zamkniemy się w tej jednej szufladzie i wyjdziemy gdzieś poza ten gatunek. Zacznijmy jednak od jazzu i to w wydaniu absolutnie mistrzowskim. Z wielką radością ogłaszam, że jest ze mną na łączach telefonicznych mój pierwszy dzisiejszy gość, wizjoner, skrzypiec, wirtuos, kompozytor i człowiek, który z tym instrumentem potrafi zrobić rzeczy, o których wielu się nawet nie śniło. Bywał już w muzycznym IQ, jest i dzisiaj. Adam Bałdych. Cześć Adamie.
2: Witam serdecznie, cześć.
1: Adam, zanim na dobre zanurkujemy w dźwięki i porozmawiamy o twojej nowej płycie Endless, muszę zacząć od czegoś zdecydowanie lżejszego, bo kalendarz sam podsuwa mi dzisiaj idealny pretekst. Mamy pierwszy piątek października, a to oznacza, że obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Muzyka, którą tworzysz, jest często bardzo głęboka, refleksyjna, wręcz intymna. A ta jazzowa improwizacja na scenie kojarzy się nierzadko z wielkim skupieniem i powagą. Powiedz mi jednak, co w tym codziennym pędzie podczas pracy w studiu, w trasie koncertowej, a może zupełnie prywatnie, potrafi u ciebie wywołać ten najszczerszy, szeroki uśmiech?
2: Chyba po pierwsze moje dzieci, bo są w takim wieku 6, 4 i półtora roku, że w zasadzie każdego dnia słuchając ich opowieści, rozmawiając z nimi, bawiąc się z nimi, mam mnóstwo powodów do uśmiechów i może właśnie oni są taką odskocznią dla mnie i takim zrównoważeniem w życiu pomiędzy pewną powagą, nie wiem, muzyki, którą tworzę, a właśnie takim dziecięcym podejściem do życia. Aczkolwiek mi się wydaje, że w ogóle, kiedy ja myślę o swojej muzyce, nawet jeśli ona jest refleksyjna, jeśli jest tam dużo głębi i wymaga pewnego skupienia, to przyznam szczerze, że ja często na scenie czuję się jak takie dziecko, które po prostu dać mu zabawkę i chce się nią bawić całe życie i wciąż muzyka jazzowa, improwizacja i takie rzucanie sobie wyzwań, co jeszcze można osiągnąć na tym instrumencie, czym mogę sam siebie zaskoczyć, to jest pewnego rodzaju zabawa, która się nie kończy i naprawdę to jest dla mnie wielkie źródło po prostu radości i takiej euforii, takiej niekończącej się gry, więc myślę, że pod tym względem ja jestem pewnego rodzaju takim wciąż dzieckiem, które patrzy na tę muzykę właśnie takimi oczami i staram się nigdy tego nie zgubić ze swojego horyzontu.
1: Adamie, i tego uśmiechu zarówno na scenie, jak i poza nią życzymy dziś sobie i wszystkim naszym

0: jeszcze bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: A przed reklamą słuchaliśmy Long Way Home z najnowszego, przepięknego albumu Endless. Przepięknego, mało obiektywny może jestem w tym wszystkim, słuchajcie, ale tak, płyty Adama Bałdycha zawsze mnie poruszają i cieszę się, że mogę z nim właśnie porozmawiać o tym, co najświeższego właśnie u niego. Adam, muszę to zaznaczyć na samym początku, no bo gościsz w Muzycznym IQ po raz kolejny, z czego ogromnie się cieszę. I z tego powodu umówmy się, że dzisiaj odpuszczamy sobie wertowanie twojej niezwykle bogatej biografii. Okay. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby prześledzić twoją artystyczną drogę, posłuchać o początkach, słuchajcie, o tej łatce cudownego dziecka skrzypiec, czy o deszczu nagród z Fryderykami na czele, odsyłam was prosto na stronę wnet.fm w zakładce z podcastami Muzycznego IQ. No, znajdziecie zapisy naszych poprzednich rozmów, gdzie tę historię rozebraliśmy na czynniki pierwsze, ale dzisiaj zależy mi na tym, byśmy skupili się tu i teraz na płycie Endless, która jest niezwykłym zapisem pewnych poszukiwań. Do nagrania tego albumu zaprosiłeś potężne muzyczne osobowości. Daniela D. Bonaventurę na bandoneonie, Michela Benitę na kontrabasie i Jacoba Carlsona przy fortepianie. Co więcej, zamknęliście się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Miejscu, którego akustyka zdaje się współtworzyć tę płytę. Słychać tam niemal oddech przestrzeni i ciężar twojego smyczka, wiesz, na strunie. Hmm. Powiedz mi, jak w dzisiejszym świecie pełnym muzycznego ego, ścigania się o uwagę, buduje się w zespole taką przestrzeń dialogu, przestrzeń pozbawioną dominacji, opartą wyłącznie na uważnym współistnieniu?
5: Ja w ogóle od już jakiegoś czasu jakby dostrzegam, że po pierwsze w takiej przestrzeni na granicy ciszy dzieją się niesamowicie ważne muzyczne rzeczy i tam można odkryć takie subtelności dźwięku, które zwykle umykają uwadze, a dla mnie stały się niezwykle ważne i to tam właśnie doszukuje się czegoś, co jest istotne, co między wierszami mówi bardzo dużo istotnych informacji, które chcielibyśmy w sztuce, w muzyce przekazać. Stąd ta sala koncertowa, która zwykle tętni życiem, zwykle to jest miejsce, w którym młodzi ludzie spotykają się, żeby pracować nad pewnego rodzaju projektami, z kompozytorami, z dyrygentami. To jest takie miejsce pełne warsztatów, edukacyjne właśnie, służące temu, żeby muzyka się rozwijała, żeby to miejsce tętniło życiem i młodzi ludzie mogli się rozwijać. A tu mieliśmy w ogóle styczeń, Polska kompletnie zasypana śniegiem, to pamiętamy, ta zima w tym roku była wyjątkowo mroźna. Ja już miałem tytuł tego albumu wcześniej, jakby w ogóle od tego się jakoś to wszystko zaczęło, że tylko jakby jak pisałem te utwory we wrześniu, to jeszcze myślałem o tej nieskończoności w trochę inny sposób. Często pewne myśli wyprzedzają coś, co później dopiero dojrzewa po jakimś czasie i nagle do mnie dochodzi w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. I w tym styczniu, w tej pustej przestrzeni, bo wtedy to jest jedyny taki okres, gdzie to centrum jest absolutnie puste, wszyscy mają wolne i my się tam pojawiliśmy z nowym zespołem. Tak jak wspomniałeś, to są osobowości, które zaprosiłem do swojego nowego projektu. Z każdym z nich miałem coś do czynienia, natomiast sprawić, żeby cztery osoby, które mają swoje muzyczne światy, prowadzą swoje zespoły, pochodzą, i to jest też ważne, z czterech zupełnie innych ośrodków kulturalnych, miejsc w Europie, Włochy, Francja, Szwecja i Polska, to już sama historia tych krajów, sposób bycia, to już jest, bym powiedział, wyzwaniem, żeby takie osoby zaczęły myśleć w jeden sposób. Więc dla mnie to było wyzwaniem, żeby w tym miejscu ciszy, gdzie wszystko widać, tak, po prostu jest to obecne, jest to takie słyszalne, jesteśmy w jednym miejscu nieodseparowani, czujemy siebie nawzajem, musimy się ze sobą oswoić i przemówić tym wspólnym językiem, o którym mówisz. To było coś, co było dla mnie największym wyzwaniem, bo spotkaliśmy się w tym studio po raz pierwszy dwa dni przed nagraniem, żeby pracować nad muzyką i żeby od razu ją zarejestrować, więc to jest w ogóle no wielkie, że tak powiem, wielka odpowiedzialność, żeby to sprowadzić na jakieś odpowiednie tory, ale mnie takie sytuacje zawsze kręcą, bo to mnie w ogóle, że tak powiem, nastraja na takie maksymalne możliwości artystyczne, jeśli chodzi o improwizację, o takie prowadzenie zespołu. I może dlatego, że wciąż mamy tu do czynienia z muzykami, którzy siebie w jakiś sposób badają, przysłuchują się sobie, obserwują nawzajem. To jest taki piękny czas, kiedy się kogoś poznaje i nie wiadomo jeszcze, co o nim myśleć, co on o czymś myśli. I wtedy jest taka wielka dbałość, obserwacja, uważność. To jest taki stan, w którym każdy siebie doskonale obserwuje i właśnie chciałem ten stan jak gdyby uchwycić na tym albumie, bo później już muzycy grają, wiedzą, gdzie są, pewni siebie, zaczynają się różne, oczywiście też arcyciekawe rzeczy, bo już taka pewność siebie też wyzwala z muzyki zupełnie inny stan, ale chyba każdy z nas przeżywał taką to pierwsze spotkanie z drugą osobą, która staje się ważna, z którą zaczynamy wchodzić w dialog, rozmawiać i to jest taki czas wielkich subtelności i myślę, że to jest chyba ten album jest właśnie zapisem tego. To jest tak ludzkie, tak pełne zaufania, a z drugiej strony jak popełniamy jakieś błędy, to razem. Jak coś osiągamy wspaniałego, jak coś się dzieje wyjątkowego, to też razem. I to jest chyba tak inne od tego świata AI, od tego świata stworzonego, idealnego w mediach społecznościowych, a jednocześnie tak nieprawdziwego. Tutaj to mamy po prostu takie, jakie jest i chyba, a jednocześnie wydaje mi się, że z dbałością o jakość, bo staraliśmy się wybrać wyjątkowe miejsce, które pięknie brzmi, które pozwala tym instrumentom naprawdę oddychać, wybrzmieć. Ujęcie z jednej strony bliskie mikrofonów, że słychać każdy drobne dotknięcie palcem struny na skrzypcach. To jest dokładnie to, co ja słyszę, kiedy gram. I słuchacz, który topi się w ten album, też będzie to słyszał, więc to jest wyjątkowe. A z drugiej strony dodajemy do tego mikrofony, które są z tyłu sali, które pokazują potęgę tego miejsca. Więc te światła, one ze sobą współgrają, my gramy z tą salą, ona nas inspiruje, gramy ze sobą. To jest no, coś, co wydaje mi się nam jest potrzebne, takie doświadczenie artystyczno-akustyczne, estetyczne i chcielibyśmy się po prostu taką jakością też dzielić z naszymi słuchaczami.
4: Ewidentnie mistrz Penderecki był z wami podczas tych nagrań.
5: Tak.
4: W opisie tej płyty pada jedno zdanie, nie wiem, czy je dobrze przytoczę, czy na tyle dobrze zapamiętałem, ale absolutnie mnie zatrzymało. W zderzeniu z takim intymnym, duchowym doświadczeniem muzyka przestaje być formą ekspresji, a staje się drogą powrotu do sensu, tak, i prawdy. Dla artysty, wiesz, który od dziecka uczy się, jak wyrażać siebie i swoje emocje przez instrument, to musi być, tak mi się wydaje, potężna zmiana paradygmatu. Wiesz, jak technicznie i mentalnie odłożyć na bok to wpojone pragnienie wyrażania siebie, by zamiast tego stworzyć, nie wiem, z instrumentu pomost do powrotu. Zastanawiało mnie to przy słuchaniu tego materiału, czy grając tę muzykę czułeś, że bardziej słuchasz tego, co do ciebie przychodzi, niż sam komunikujesz coś światu? Adamie, jesteś z nami? Halo, halo?
5: Że muzyka potrafi wydobywać ze mnie tak głęboką prawdę, której nie jestem w stanie się sprzeciwić i nawet nie staram się tego i nie starałbym się nigdy tego robić, ale ona jest jakby potężniejsza ode mnie i co ciekawe, ona jest jakby zakrzywieniem trochę czasoprzestrzeni, bo często kiedy gram, przywraca mi jakieś wspomnienia z dzieciństwa, które łączą się z czymś, co się dzieje teraz. Jednocześnie czuję, że to jest jakby opowiadanie o przyszłości, miejscu, gdzie zmierzam. To jest jakby odbijanie się od wrażliwości, też przeglądanie się w oczach tych artystów, z którymi gram, którzy mnie słuchają, którzy wchodzą w dialog, więc ja ich oczami widzę siebie, a jednocześnie widzę ich. Myślę o tym, co się dzieje tu, a jednocześnie formą całego albumu. To jest jakby świadomość tylu jakichś różnych punktów widzenia i bycia w tylu miejscach naraz, że ten w ogóle tytuł o tej nieskończoności jest tak doskonały, mam wrażenie, do tego stanu, bo my nosimy w sobie tę nieskończoność, nosimy w sobie coś, co jest daleko za nami i przed nami, jakąś drogę, która trwa, jesteśmy jakąś kontynuacją poprzednich pokoleń, jednocześnie pierwiastkiem, który za chwilę coś stworzy. Dzielimy się jakimś dobrem, pięknem, to już potem trafia do ludzi, którzy tego słuchają, oni niosą to dalej. Nie przestajemy być właścicielami tej energii, przestajemy być właścicielami tego, co dajemy, i to jest jakieś takie niesamowite połączenie, które w tej muzyce się zdarza, że dla mnie to jest po prostu fenomen, jak nieprawdopodobny język.
4: Mm-hmm. Ale wiesz co, to jest trochę jak tytuł właśnie tej płyty, ta nieskończoność, ten Endless, który tak bardzo często spędza nam sen z powiek. Zastanawiamy się, jak to jest z tą nieskończonością. Ta płyta tak samo, nie podsuwa natychmiastowych rozwiązań. Ta płyta to jedno wielkie pytanie. Ja myślę, że warto je sobie zadać, nawet jeśli nie umiemy na nie odpowiedzieć. Adamie, słuchaj, nasza rozmowa choć krąży wokół nieskończoności i ma niestety swoje radiowe, fizyczne ramy. Zanim jednak postawimy tu kropkę, chcę zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania kompozycji tytułowej z twojego nowego albumu, utworu Endless. Powiedz mi, jak z perspektywy kompozytora pisze się utwór o tytule Nieskończoność? No bo ty to doskonale wiesz, że w muzyce każda kompozycja siłą rzeczy ma swój początek, prawda? I ostatecznie kończy się tą ostatnią cichnącą nutą.
5: Właśnie nie. Tak nie jest, wiesz, bo ja przeżywam muzykę cały czas. Wy słyszycie wycinek tego, co się we mnie zdarza.
4: Niesamowite.
5: Ale to nie jest jak gdyby coś, co się zaczęło kiedykolwiek i się kończy. Ja po prostu sięgam po instrument, który nagle wypuszcza tę muzykę dalej, ale jak go odkładam, ta muzyka się nie kończy. Ona we mnie trwa. Ja bardzo często chodzę i przeżywam muzykę i słyszę ją jak gdyby żyjąc. On to jest takie źródło, jak taki kapiący kran, z którego po prostu cały czas woda cieknie. To jest niekończąca się jakaś taka realność pary wodnej, skroplonej, to wnika w ziemię. Później to jest po prostu jeden wielki cykl, więc to jest tylko
4: Adamie,
5: wycinek muzyki.
4: Ty powinieneś opowiadać też o tej muzyce na koncertach. To jest naprawdę piękne słowa, które mówisz. Wiesz co? Co dokładnie chciałbyś, żeby wydarzyło się w głowie słuchacza w tej pierwszej absolutnej sekundzie dla nas, sekundzie ciszy, nie dla ciebie, tuż po tym, jak zamilknie ten ostatni akord? Co powinno się wydarzyć w głowie Radka Rucińskiego, który z tobą ma przyjemność rozmawiać?
5: Może właśnie ta radość z bycia razem w tej muzyce, z tego, że ona nas łączy, że poprzez tę muzykę odkrywasz kawałek mnie, ale również i siebie, że tak naprawdę w tych emocjach odnajdujesz część siebie, że jesteśmy tak bardzo do siebie podobni wszyscy. I ja po prostu mówię dźwiękami, ty może słowem, ktoś czymś innym, ale tak naprawdę jesteśmy niezwykle podobni.
4: W Fantastyczna, bardzo głęboka perspektywa, tak bym to nazwał. Adam, z całego serca dziękuję Ci za tę dzisiejszą wizytę, za tę rozmowę, za ogromną dawkę mądrości, za to, że na moment niezwykle skutecznie zatrzymałeś dla nas czas. Moim waszym gościem w studio przed mikrofonami był Adam Bałtyk. Bardzo Ci dziękuję.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Drodzy Państwo, zostawiam Was tą niezwykłą przestrzenią. Zanim połączymy się z kolejnym artystą, weźcie głęboki oddech, zamknijcie na chwilę oczy i dajcie się ponieść. Przed Wami kwartet Adama Bałtycha i utwór tytułowy z płyty Endless.

0: Oj, ta tytułowa nieskończoność mogłaby trwać wiecznie. No, paradoks. W wykonaniu kwartetu, słuchajcie, Adama Bałdycha, coś pięknego. Zostajemy w rejonach muzyki improwizowanej, zostajemy w szeroko pojętym jazzie, ale zmieniamy nieco wektor i skład. Z kwartetu płynnie przechodzimy w niezwykle intymny, ale wybuchowy duet. Drodzy Państwo, moim kolejnym gościem jest człowiek, którego nowojorski Village Voice umieścił w absolutnej światowej top 5 najważniejszych współczesnych pianistów jazzowych. Współzałożyciel kultowych formacji Extra Ball i Sunship, od ponad 40 lat mieszkający na zachodzie, na stałe związany z NRD Big Band, z NRD, no ale mi się tutaj teraz powiedziało. Współpracował z największymi tytanami tego gatunku, od Jaco Pastoriusa czy braci Beckerów, no po Tomasza Stańka, naszego kochanego, czy Michała Urbaniaka. Po drugiej stronie słuchawki prosto, bo tak zakładam, z Hamburga, Władysław Adzik-Sendecki. Dobry wieczór, panie Władysławie.
1: Dobry wieczór. No, miałem okazję posłuchać wywiadu z Adasiem. Bardzo pięknie. No, Adama pozdrawiam.
0: A trafiłem z tym Hamburgiem?
1: No, a ja... Proszę?
0: Trafiłem z tym Hamburgiem?
1: Tak, tak.
0: Idealnie, no, super.
1: Koło podbiegunowe, tak.
0: Panie Władysławie, no łączymy się tak. Dziś z okazji premiery pańskiego najnowszego albumu Simple Game, który ukazał się dosłownie chwilę temu, prawda? 18 września. I to już trzecie po Two in the Mirror i Soleil's wydawnictwo nagrane w duecie z Jurgenem Spiegelem. Świetnym perkusistą, nie oszukujmy się, znanym choćby Stingwall Trio. To wasz trzeci wspólny album. Krytycy rozpisują się o waszej, cytuję, niemal telepatycznej interakcji. Ależ no, kto by pomyślał, że telepatia sprawi mi tyle trudności. Kiedy spotyka się pianista o pańskim formacie i perkusista o tak potężnym wyczuciu rytmu i przestrzeni jak Spiegel, no, rodzi się z tego brzmienie, które ma wręcz orkiestrowy rozmach. Jak ta wasza intymna muzyczna konwersacja ewoluowała przez te ostatnie 5 lat? Czy po tylu wspólnych dźwiękach i koncertach wy potraficie jeszcze na scenie lub w studiu, nie wiem, nawzajem się muzycznie zaskoczyć? Czy to już jest po prostu takie czytanie w swoich myślach? Jak to wygląda?
1: No właściwie to... No, ja nienawidzę rutyny. To jest, rutyna jest moim wrogiem właściwie od początku moich zajęć z muzyką. Dlatego też klasyczna muzyka i ten konserwatywny tryb ćwiczenia i wpajania, że tak powiem, jakoś u mnie działał oczywiście do pewnego momentu, ale gdzieś tam właśnie mnie zaczął męczyć, że po prostu to dla mnie było jakieś niewolnictwo prawie, że. No więc ta wolność mnie ciągnęła i poszedłem właśnie w tą stronę inną. A ponieważ gram na fortepianie, na całym fortepianie, nie tak jak często jest u jazzowych pianistów, że lewa ręka gra gitarę, a prawa ręka gra saksofon, że tak powiem, trywialnie. Ja używam fortepianu, ponieważ też piszę muzykę i ja używam to tak, jakby grała cała orkiestra. I nie ma dla mnie ograniczeń w rejonach, tylko jest po prostu komponowanie na scenie, komponowanie w czasie grania koncertu. A to, że z Jurgenem się to udaje bardzo, Jurgen jest bardzo, on się potrafi tłuc, bo w końcu jest Halloween, to był jego jeden z przystanków życiowych, więc heavy metal band i on, ale ja w sumie też nie jestem ze smutnej strony i też przeróżny, nie tylko popowy, ale właśnie heavy metal nagrania też robiłem i free jazz i ja tak nazywam to wszystko, bo to dla mnie w sumie gdzieś tam to nazywanie jest śmieszne, ale właśnie szukanie we wszystkim siebie gdzieś tam, to znaczy czy potrafię to na własną czy potrafię to tak grać, jak ja bym to sam wymyślił, ten rodzaj muzyki.
0: Czy podoba mi się to, co... Tak, przepraszam, tak? Proszę kontynuować.
1: Nie, słucham.
0: Podoba mi się sam tytuł już, Simple Game, prosta gra. I to, tak. to trochę to, o czym pan przed chwilą powiedział, bo zestawiając ten tytuł jednak z ogromnym kunsztem i bagażem doświadczeń, z jakim obaj wchodzicie do studia, brzmi to trochę właśnie jak taka kokieteria, nie? I tak się zastanawiam, czym dla muzyka z tak gigantycznym dorobkiem jest dzisiaj właśnie ta, w cudzysłowie, prosta gra.
1: To nie dotyczy łatwości muzyki, bo nie ma łatwej muzyki i nie ma tak sobie nonszalancko grania. Mm-hmm. To jest złuda. To jest tytuł trochę, jakby to powiedzieć, znaczy dwuznaczny to pierwsze, po drugie troszeczkę taki prowokacyjny, bo mnie chodzi o to, że to wszystko jest tak proste, jeżeli jest naturalne. I w momencie, kiedy spędziłem na tym świecie już trochę czasu i grałem naprawdę z wieloma muzykami, którzy mieli swoje światy przeróżne i w tych światach się starałem znaleźć po swojemu i dać swoją nutkę na tyle, żeby była rozpoznawalna i mi się to jakby nie tylko udawało, ale bawiłem się tym. I właściwie mi to trochę zostało, czując się swobodnie w ogóle w tej materii muzyki. Mnie wszystko ciągnęło i wszystko mnie interesowało. Oczywiście w momencie, kiedy zaczęła się rutyna, to szedłem w inną stronę. Przynajmniej na chwilę. Więc tak, tak jest całe swoje przedsięwzięcie, że tak powiem, dyktowałem tymi kryteriami. A metafizyka to spotkanie dwóch ludzi i wibracje, dźwięk, który sugeruje coś, słowa, które wcześniej padły, sprawa emocjonalności, sprawa wrażliwości, sprawa intelektu, ale właściwie to jest sprawa natury. Więc w momencie, kiedy się ma bogate wnętrze i to bogactwo to jest bardzo ważna sprawa w moim pojęciu, właściwie to, jeżeli nie jest się bogatym, to się nie potrafi grać muzyki. Niestety tak to zresztą słychać w wielu przypadkach.
0: Ja już sobie tutaj dopisywałem nawet teorię do tego tytułu, wie pan, na przykład to, że może tym ostatecznym celem artystycznej drogi na samym jej szczycie, jeżeli w ogóle takowy jest gdzieś, pewnie jest, jest właśnie to, by rzeczy piekielnie trudne i złożone dla was, dla muzyków, brzmiały dla odbiorcy lekko i nieskomplikowanie, ale wysłuchałem w całości tego albumu dwukrotnie dzisiaj przed audycją, jeszcze wczoraj i dzisiaj jeszcze raz przed audycją.
1: Gratuluję.
0: Tam, czy jest lekko, zależy właśnie, czy jak definiować to słowo, prawda? Ale dobra, nie wchodźmy w filozofię, nie wchodźmy w moją głowę, tylko wejdźmy w pana. Na płycie znajdziemy autorskie kompozycje, ale są też covery, w tym słynne Come Together Beatlesów, biorąc pod uwagę, że nagrywaliście ten materiał z hamburskim muzykiem, a przecież to w hamburskiej dzielnicy Sankt Pauli, chyba dobrze pamiętam, Beatlesi kształtowali swój muzyczny charakter, to ten wybór w ogóle nabiera takiego dodatkowego smaku. Wszyscy znamy tego klasyka, prawda? To utwór oparty na takim bardzo charakterystycznym, mocnym, basowym riffie i tym rockowym groove'ie. Jak się podchodzi do tak ikonicznego rockowego pomnika, mając do dyspozycji wyłącznie brzmienie fortepianu i zestaw perkusyjny, by z jednej strony ubrać go w tę jazzową elegancję, a z drugiej nie odrzeć go z tego pierwotnego garażowego brudu?
1: A ja nie wiem, po prostu podejść do instrumentu, usiąść, zacząć grać, bo to właściwie żadnej debaty na ten temat nie było i właściwie nasz projekt jest tak, że idziemy do studia albo na scenę i gramy, co nam się podoba. Wpada coś w ucho, że tak powiem, ma się jakiś pomysł, jest się emocjonalnie pod jakimś wrażeniem. Tak jest na przykład też Return to Me, też jest taki jeden utwór, który usłyszałem krótko przed nagraniami. I powiedziałem sobie, zagrajmy to. I zagrałem to. To właściwie wszystko jest pierwsze take'i, są pierwsze wersje. Taki jest koncept, że żeby nie główkować, nie spekulować, nie robić czegoś na przekór swojej intuicji. I ta intuicja miała czas się na tyle rozwinąć przez tyle lat, że się już troszeczkę jej można uwierzyć. A mając również w miarę opanowanie instrumentu i całej tej, rozmawialiście z Adamem o przestrzeni, muzyka, to jest tak, jak masz płótno do malowania i wypełniasz to płótno, możesz je wypełniać farbami tylko, możesz wypełniać jakimi kształtami, możesz dać jakiś sens, który każdy rozumie, koń, krowa i stodoła, może być nic, a jednak robi wrażenie. Tym wszystkim jest, to wszystko jest w muzyce naturalne i nie trzeba o tym wiele rozmawiać, po prostu to jest wszystko w środku, w artyście, że tak powiem, w muzyku. Wewnętrzne słyszenie, wewnętrzne, zanim się zagra, to się słyszy to, co się chce zagrać. I słyszy się atmosferę, czuje się to wszystko i po prostu daje się to dalej. To w sumie dlatego jest simple game. To, co jest właściwie prosto z ręki do ust, to jest najbardziej wartościowe, bo w końcu wszystko można wysiedzieć i poprzerabiać, porobić, pokombinować i zrobić z igły widły. Ale w momencie, kiedy to jest na siłę, to najczęściej niespecjalnie wychodzi. Więc nasz koncept jest taki, że coś można tak wizdać, okej, idziemy na scenę i gramy. A to, że się rozumiemy tak, jak się rozumiemy, to jest może też ten pozytywny skład, bo ja nie mam, nie wchodzę w jego obszary. On nie wchodzi w moje obszary, że tak powiem, ani z frekwencjami, ani całym emocjonalnymi możliwościami, więc w momencie, kiedy wszystko jest okej, nie musi być razem, może być kontrapunktycznie, to jest wszystko życie, to jest normalna dialog między dwoma ludźmi.
0: To jest piękne, to co pan mówi. To jest taki muzyczny mikrokosmos, który polecamy z serca naszym słuchaczom. Ten fortepian i perkusja. Panie Władysławie, czas nas goni niestety, a mamy jeszcze jedną rozmowę w dzisiejszej audycji. Za chwilę posłuchamy oczywiście tytułowego Simple Game. To była ogromna przyjemność móc z panem porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za ten poświęcony czas. Świetny humor i życzę fantastycznego przyjęcia tej prostej, w cudzysłowie, moi drodzy, gry na koncertach. Władysław Sendecki, prosto z Hamburga, dla muzycznego ekipy. Wielkie dzięki.
1: Pozdrawiam. Tak. Pozdrawiam was wszystkich. No.
0: Pozdrawiamy, dzięki. Pozdrawiamy. Rozkręćcie odbiorniki. Dobra. Grają Władysław Sendecki i Jürgen Spiegel, a po tym utworze wracamy do studia, gdzie czeka już na nas trzeci dzisiejszy gość.

0: No, tak, tak, jak zapowiadałem, przed nami, słuchajcie, trzecie finałowe spotkanie dzisiejszego wieczoru. Drodzy Państwo, gdybyście mogli teraz zajrzeć do studia Radia Wnet przez jakąś ukrytą kamerę, pewnie mocno byście się zdziwili, bo za oknem już ciemno. Studio, światło też raczej jakoś nierażące. A ja siedzę przed mikrofonem z moim gościem w czarnych okularach przeciwsłonecznych. I oczywiście zrobiłem to z pełną premedytacją, z szacunku do mojego gościa, z którym to od lat jest jego nieodłączny, słuchajcie, okulary są jego nieodłącznym, wręcz ikonicznym.
1: Tak, to jest
0: atrybutem.
1: Zespół suchego oka. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Oczywiście poznajecie ten głos. Lesław nie po raz pierwszy w muzycznym IQ. Cześć Lesławie. Zanim przejdziemy do konkretów i waszego najnowszego wydawnictwa, muszę cię trochę sprowokować, bo podobnie jak mojego pierwszego gościa Adama Wałdycha, muszę zapytać się o tę dzisiejszą kartkę z kalendarza, bo mamy Światowy Dzień Uśmiechu, a twój wizerunek to taki, wiesz, jednak klasyczny rock'n'rollowy chłód, noir, trochę taki ciemny, te właśnie ciemne okulary i ta specyficzna warszawska melancholia, tak,
1: tak
0: bym to
1: nazwał.
0: Tak, ale
1: widzisz, uśmiecham się.
0: Gdzie?
1: Mam taki wyraz twarzy.
0: Ale dobra, powiedz mi, co musi się wydarzyć, żeby Lesław tak szczerze, szeroko się uśmiechnął?
1: Dobry żart. Może zechciałbyś zaprezentować jakiś.
0: Tak, słuchaj, poszedłem wczoraj z kolegą nad Wisłę i kolega, wyobraź sobie, ma kucyka. Super sprawa, no, prawdziwego kucyka. I kucyk wpadł tam do Wisły. I kolega próbował go uratować. I wyciągnął kopyta.
1: Czy widzisz ten uśmiech?
0: Tak. Dobra, widzę ten uśmiech. Dobra. Lesław, powiem ci, że po przesłuchaniu Nocy z Kleopatrą, niesamowity utwór tytułowy, mam, wiesz, ten bujający, afrykański rytm ma w sobie coś takiego niesamowicie hypnotyzującego. Słyszymy tę piosenkę w tle. Słuchając w ogóle tego materiału, poczułem, że z jednej strony to są te stare, dobre, melodyjne komety, a z drugiej wpuściłeś do swojego świadka kilka zupełnie nowych elementów. Opowiadaj.
1: To prawda. Taki jest pomysł na tę płytę. Z jednej strony są to komety, które słuchacze znają, ale penetrujemy nowe obszary. I jest tutaj parę niespodzianek.
0: Mm-hmm. Dobra, no to zacznijmy.
1: Egipt.
0: Zacznijmy od utworu, właśnie, który przed chwilą, który cały czas słyszymy. No, znamy cię jako przecież fantastycznego kronikarza relacji międzyludzkich, tak bym to nazwał. Tak. Zazwyczaj osadzony gdzieś właśnie mocno w miejskiej dżungli na ulicach Warszawy.
1: Tym razem przeniosłem się do Egiptu.
0: Starożytnego niemalże.
1: Starożytnego.
0: Właśnie. Historyczny erotyk.
1: Tak, erotyk historyczny. Mój pierwszy zresztą. Mhm. Nigdy wcześniej nie stworzyłem niczego
0: Ale
1: takiego.
0: Powiedz nam, skąd u ciebie ten nagły zwrot na stronę Nilu i Kleopatry?
1: Wiesz co, historią interesuje się od podstawówki wczesnej, ale w kometach nigdy nie poruszałem tematki erotyczną czasami tak, historycznej nigdy, do tej pory. Więc postanowiłem to zmienić, pisząc erotyk historyczny.
0: Dobra, czyli to była trochę też taka czysta zabawa formą i konwencją, prawda? Czy ta tematyka miała dla ciebie jakieś głębsze, ukryte dno?
1: Wiesz co? To są inspiracje, które mnie znajdują. To nie jest tak, że ja planuję tego typu pomysły. Po prostu ten pomysł odnalazł mnie. Mm-hmm. I piosenka jest o tęsknocie za Kleopatrą. Kleopatra do ostatniej chwili nie pojawia się w tej piosence. To jest trochę tak jak piosenka A Forest, The Cure. Mm-hmm. Prawda?
0: Tak,
1: ta dziewczyna, za którą podąża Robert, do ostatniej chwili jest nieobecna w piosence.
0: Wspominasz piękny okres The Cure. Ojoj, jeszcze o The Cure'ach byśmy pewnie trochę porozmawiali.
1: Podobnie jest w mojej piosence. Tak. Kleopatra nie pojawia się.
0: W ogóle, słuchaj, ten album w dużej mierze to płyta taka o miłości, no bo czasem narcystycznej, prawda, czasem rozpiętej gdzieś tam między dwiema osobami. Jest też ten bardzo słoneczny utwór,
1: czasami
0: Wieczne Wakacje.
1: Między trzema osobami. W piosence Uczucia.
0: Aha.
1: Jest to...
0: A, to patrz.
1: Tak. Poliamoria.
0: Ach, tak, jest, tak. Poliamoria. Słuchaj, Wieczne Wakacje. Utwór, który znamy. Kolejny utwór, który już też zdążyliśmy poznać, to kompozycja Jestem Jolantą Brzeską, prawda?
1: Tak.
0: No, tutaj wszyscy warszawiacy wiedzą, o kogo chodzi. No, przypominasz niewyjaśnioną śmierć warszawskiej aktywistki, rzucając mocne słowa o morderstwie udającym samobójstwo przy aprobacie władzy. O tym już mieliśmy okazję porozmawiać. Szukajcie naszych audycji na naszych podcastach muzycznego IQ na stronie wnet.fm. Tam jest więcej. Ale muszę zapytać o utwór tym razem naprawdę. bo w tej piosence słyszymy coś, co na płytach Komet wydarza się, nie wiem, czy po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy na płycie, tak? Po raz pierwszy.
0: Bo na pewno, jeżeli już się wydarzyło, to musiało, to ja o tym nie wiem.
1: Przypomnę ci o tym, albo...
0: Głos Kobiecy.
1: Głos Kobiecy był już raz w Kometach przy okazji płyty Tribute to Deserter. Aha. I z Niką z Postregimentu zaśpiewaliśmy razem Szarą Rzeczywistość Desertera, ale to się nigdy nie ukazało na płycie Komet, tylko na Tribucie. To się chyba nazywało Nie ma zagrożenia. Aha. Ten tribut.
0: A tutaj mamy Agatę Polic, tak?
1: Tak, a na płycie Komet pojawia się Agata Polic, kiedyś śpiewała z zespołem Blade Loki, obecnie ma własny zespół o nazwie Polic.
0: Polic chyba z tego.
1: Tak,
0: Polic,
1: to dlatego, tak, żeby wyszukiwarka.
0: A, dobra.
1: Tak.
0: Okay.
1: Nie wariowała.
0: A powiedz mi jeszcze, bo na płycie znajdziemy utwór Najważniejsza podróż, który jest zapowiadany jako twój powrót do czasów młodzieńczych i swego rodzaju takie życiowe podsumowanie trochę.
1: Tak, to prawda. To jest piosenka o śmierci. Mhm. Najważniejszą podróżą jest ta ostatnia, którą wszyscy odbędziemy. Przeniesiemy się z tego wymiaru do następnego i tutaj podsumowuję dotychczasowe życie. Nie mogę w piosence dochodzę do wniosku, że nie mogę uwierzyć w to, że kiedyś miałem 18 lat.
0: No ja też mam takie rozkminy. Dobra, Lesław, wiesz co, bo dla mnie ty po raz kolejny w swojej karierze tą płytą właśnie udowadniasz, że w dobrym rock'n'rollu i piosence autorskiej wszystko, co najważniejsze, da się zamknąć w 30 minutach.
1: To prawda.
0: Nieprzegadana. Taka...
1: Zawsze tak uważam.
0: Jest komeciarsko, lesławowo.
1: Tak, krótkie formy, krótkie piosenki,
0: tego
1: krótkie płyty, krótkie koncerty.
0: Tak, ale wiesz co, tego oczekiwałem, ale mimo wszystko kompozycje takie jak tytułowa cudownie zaskakują i to też jest fajne, nie? Lesław, słuchaj, na sam koniec tej rozmowy musimy zapowiedzieć utwór, którym zamkniemy nie tylko nasze spotkanie, ale i całą dzisiejszą audycję. To wasz najnowszy singiel Tylko Ty. Został on zapowiedziany jako bardzo narcystyczny obraz miłości. No bo żyjemy w czasach, w których kult ego i skupienie na sobie mają się chyba lepiej niż kiedykolwiek, nie?
1: To prawda. Jesteśmy tak wpatrzeni w siebie, że nie potrafimy tworzyć relacji z bliźnimi. I o tym jest ta piosenka. Im bardziej ktoś jest wpatrzony w siebie, tym trudniej jest mu stworzyć relację, a im trudniej jest mu stworzyć relację, tym bardziej jest wpatrzony w siebie.
0: I zobaczcie, Lesław, właśnie Lesław, ty też tak udzielasz wywiadów. Krótko i na temat.
1: Tak.
0: I też, to też jest ważne.
1: Taki jestem. Taki jestem w piosenkach, taki jestem podczas wywiadów. Ale i na koncertach.
0: I to mi się podoba.
1: Gramy też krótkie koncerty. Nie wiem, czy wiesz.
0: Wiem.
1: Niektórzy mają z tym problem.
0: Ale wiesz, co jest w tobie ciekawego, że ty jesteś człowiekiem, który nie jest tylko lustrem dla swoich własnych potrzeb. Wiesz.
1: Wiem. Zgadzam się z tobą.
0: Tak. Dobra. Piękne słowa, Lesławie. Wszystko, co mówisz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Krótko i na temat. Jeszcze raz wielkie dzięki za wizytę w studio.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Rock'n'rollowy konkret i fascynującą płytę. Trzymam kciuki za nową epokę Komet. Drodzy Państwo, tak oto tym akcentem powoli dobiegamy do końca dzisiejszego wydania Muzycznego IQ. Ogromnie dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się oczywiście za tydzień, w kolejny piątek, punktualnie o godzinie 19. Będą nowe płyty, nowi goście, kolejna dawka muzyki. Zatem fantastycznego, uśmiechniętego, no bo w końcu dzisiaj dzień uśmiechu, weekendu, mówił dla Was Radek Ruciński, a na sam koniec, by rock'n'rollowej tradycji stało się zadość, zostawiam Was z najnowszym singlem Komet. Przed Państwem Lesław i narcystyczny obraz miłości w utworze Tylko Ty, dobrej nocy.

0: Muzyczne IQ.
1: Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Janie? Skarpeta na pieniądze
4: się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Po reklamie.

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: Po nieplanowanej, ale przy długiej przerwie witam Was ponownie w audycji Hands Up in the Air, muzyka milenialsów, tu Ela Mazol. Dziś przygotowałam dla Was playlistę luźno inspirowaną tym, co działo się na europejskich listach przebojów w roku 1999. I pierwszą piosenką, jakiej dziś posłuchamy, będzie Emilia i jej Big, Big World.

Co to był za przebój? Emilia i Big Big World. Została mi zwrócona uwaga, że nie trafiam w dźwięki, więc nie będę śpiewać publicznie. Ale chcę powiedzieć, że ta piosenka to był dla mnie i jest nadal koszmar. Kochany, jak zobaczyłam dzisiaj, przygotowywałam się do audycji, przeglądałam te podsumowania, wiecie, tam buszowałam w internetach, szukając inspiracji i wiedzy i pojawia się, mówię, dobrze, no to muszę to zagrać, ale ja was, ja cię gacie, jak to mówi moja córka, no koszmar. I już mogę powiedzieć, nie muzycznie, chociaż też, ale przede wszystkim ten taki słodki dziewczęcy wyraz bezradności użyty jako w tej metaforze bólu rozstania, to nie do zniesienia dla mnie. Teraz będzie kobieta, która zawsze wzbudza mój, której twórczość wzbudza mój podziw, a życie ogromne współczucie. Whitney Houston, My Love is Your Love. Thank you.

Whitney Houston, My Love is Your Love. Na wstępie i zakończeniu tej piosenki było słychać taki dziewczęcy głosik, to jest głosik córeczki Whitney. A skąd o tym wiem? Z takiego programu na MTV, gdzie podczas teledysków pojawiały się takie dymki z ciekawostkami. Z Fun Facts, dzisiaj byśmy powiedzieli. Ja to wszystko pamiętam. Normalnie chciałabym powiedzieć, że to pamiętam, a nie pamiętam treści ze szkoły, ale treści ze szkoły też pamiętam. Na przykład wiem do tej pory, co to jest protokooperacja. Wiecie. Dobrze, zapraszam was teraz na Xaviera Naidu. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja nie pamiętałam, ale jak go zobaczyłam, to już sobie przypomniałam. Xavier Naidu, Zizicht Mischnicht, chyba.

Sie sieht mich nicht, ona nie widzi mnie, śpiewał Xavier Naidoo. Po polsku tę piosenkę wykonywał Tomasz Wachowski, dlatego że jest to wersja piosenki przewodniej filmu Asterix i Obelix kontra Cezar. Ja lubiłam kreskówki, nie przepadam za ekranizacjami tymi live action Asterixa i Obelixa. No ale pojawiły się one, wiele osób uważa je za ekstremalnie zabawne. No ja uważam, że są po prostu zabawne. Teraz będzie moja bohaterka, Blondie, Maria.

Blondie, Maria, oczywiście Debbie Harry śpiewała tę piosenkę. Kobiet nie pyta się o wiek. Tak się mówiło kiedyś. Niektórzy nadal lubią to powtarzać. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego sobie wygooglałam szybciutko, ile lat w roku 99 miała Debbie Harry. Więc miała lat 55. I po co o tym mówię? Bo ja poznałam zespół Blondie z tego utworu. I pamiętam, pojawił się ten teledysk i było tak, że Debbie Harry tam śpiewała, tam była taka nocna wizja, ktoś ją podglądał, ktoś, w sensie tak z fascynacji, jakiś taki stalking życzliwy. I ja wtedy, mając lat 15, myślałam sobie, Boże, po co ta stara baba tam jest na tym ekranie? Więc sprawdziłam sobie jej datę urodzenia po to, żeby sprawdzić, czy ja już jestem tą starą babą. Więc nie do końca, ale w sumie to już tak. I przepraszam cię, Debbie, z 99 roku, że tak o tobie wtedy pomyślałam. Teraz będzie piosenka, której nie lubię, ale for the sake of this audycja muzyczna musiałam zagrać. Liquido i narkotyk.

Liquido i narkotik. Mam tutaj też pewien fun fact, który jest anegdotą. Zajmie mi nieco dłużej, żeby go opowiedzieć, ale bardzo go lubię. Bo tutaj panowie śpiewają między innymi o używaniu narkotyków, no stąd tytuł narkotik. No i tam są różne takie eufemizmy na narkotyki. Mówi Mary Jane zamiast marihuana i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się też imię i nazwisko wybitnego aktora Sir Michaela Caina. Dlaczego? Dlaczego Michael Caine w pewnym sensie jest eufemizmem na kokainę? I Michael Caine, to dlatego, że Michael Caine sam opowiada, że miał takie wydarzenie, że był gdzieś na jakimś evencie, nie wiem, na Filipinach chyba, i tam był taki bankiet. I w pewnym momencie taka kelnerka mu się tam dłużej przyglądała, aż w końcu on to zauważył i tak ją zagadał o to. I ona się go pyta, przepraszam pana bardzo, czy pan jest dealerem narkotyków? On mówi, nie, dlaczego? Bo ilekroć pana widzą, to wszyscy mówią, Michael Caine, Michael Caine. O, sąd, Michael Caine. Jak on to opowiada, to jest śmieszniej. Teraz już The Offspring i Pretty Fly for a White Guy. Und Glauben.

byli to The Offspring i Pretty Fly for a White Guy. Fantastyczna piosenka. Mówię szczerze, naprawdę mi się podobała wtedy, podobała mi się później i podoba mi się teraz. I śmiem twierdzić na tym etapie mojego życia, że będzie mi się podobać już zawsze. Teraz Bloodhound Gang i Long Comes Mary.

0: sweet as the punch.
1: Along Comes Mary i Bloodhound Gang. Teraz zmienimy tę punkową, punk rockową. Wtedy tak, no, znaczy jak rozmawiam z moim mężem, który reprezentuje inną generację, to on o zespołach typu The Offspring czy Bloodhound Gang to już absolutnie nie jest w stanie powiedzieć, że to są zespoły punk rockowe, bo dla niego punk rock jest czymś innym. Ale no, dla milenialsów to jest punk rock, więc... Nie chciałam o tym. Chciałam o tym, że teraz zmieniamy stylistykę i będzie Will Smith i jego Wild Wild West.
2: So Jaden, huh? Look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
3: What?
2: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next?
3: What?
2: All right, look. You know what? Look, I'm gonna just go on. I'm gonna pick my own. I'm gonna put something else on. All right, man. Fine.
3: Well.

0: Wild Wild West.
1: Will Smith i Wild Wild West. Piosenka tytułowa do filmu, w którym Will sobie zagrał, ale chyba też wyprodukował. Rzeczywiście, no, przełom lat 90. i 2000. to były złote lata ekranu dla Willa Smitha. No. A potem pojawił się internet i media społecznościowe i już przestaliśmy go tak bardzo lubić. Anyways, pamiętacie, był taki niemiecki zespół Tic Tac Toe? I ja tak nie do końca pamiętam, ale tam potem coś było, coś te dziewczyny, coś tam się rozpadło i potem już one pojedynczo, a potem było Tic Tac Toe, potem Tic Tac Toe. I no, w każdym razie Sara z tej ekipy i jej piosenka Nie Widzę teraz.

Sara z Tic Tac Toe i jej Nivida. Teraz będzie piosenka, którą już na pewno grałam. Powielokroć mówiłam, jak bardzo ją lubię, ale skoro robimy sobie takie przyjemności tutaj między 20 a 21 w każdy piątek w audycji Heads Up in the Air, muzyka milenialsów, to będzie teraz Texas i Summer Sun.

do tej pory próbuję odtworzyć stylizację tej dziewczyny. Boże, jak mogłam zapomnieć, jak ona się nazywa? Wokalistki zespołu Texas z tego teledysku. Ona miała na sobie takie fantastyczne, przetarte jeansy. Takie, to były oczywiście biodrówki, bo to był przełom lat 90. i 2000. I taki zieloną koszulkę na ramionczkach. Dzisiaj dziewczęta powiedziałyby, że tank top. I miała do tego taką fantastyczną fryzurę, taką bardzo nieregularną, bardzo potarganą, bardzo piękną i taką miała twarz, jakby nigdy nie było na niej jednego pryszcza, ale nie była lalunią. No doskonałe, doskonałe. Kocham po dziś dzień. Teraz będzie piosenka, o której istnieniu zapomniałam. I myślę, że wielu z was również. Ale jak zagra, to już będziecie wszystko pamiętać. Sasha i jego If You Believe.

Był to Sasza i jego If You Believe. Teraz chłopiec, do którego wszystkie wzdychałyśmy, być może dlatego, że część zna... Nie, dobra, nie będę żartować z jego wzrostu, bo to takie małostkowe, tak faceci by zrobili. Dobrze, Lenny Kravitz i jego Fly Away.

Słuchajcie, ja chcę mimo wszystko pociągnąć troszeczkę temat wzrostu mężczyzn. Tak, bo Lenny Kravitz nie jest wysoki. Za chwilę artysta, który również nie jest wysoki, upewniłam się na Wikipedii. To straszne normalnie, że wzrost człowieka można tak łatwo sprawdzić. Ale chcę powiedzieć, że jestem niewysoką, a wręcz niską dziewczyną. Dlatego bardzo miałam duże powodzenie u niskich mężczyzn, bo mogli być ode mnie wyżsi. Rozumiecie? Bo tak się utarło, że tak być powinno, żeby mężczyzna był wyższy od kobiety. Ja nawet mogłam założyć obcasy i dalej nie przerastać. I słuchajcie, bardzo mają dużo determinacji niscy mężczyźni, to chciałam powiedzieć. A badania naukowe potwierdzają, chociaż nie potrafię ich teraz przytoczyć, że niscy są lepsi dla planety, bo po prostu zużywamy mniej zasobów. Kropka. Na koniec piosenka, którą uwielbiam, i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę ją dla was zagrać. Prosto z Turcji Tarkan i jego Simarik, czyli Kiss. Kiss, ja się z wami żegnam. Nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizował Adam Czerpak. To było Hands Up in the Air i muzyka Millenialsów w Radio Wnet.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Bardzo mi miło, Adamie, bardzo miło, drodzy Państwo, że jesteśmy znowu razem. Dziś to taki szczególny dzień, jeśli chodzi o wysyp różnego rodzaju świąt, rocznic i takich tam tak zwanych okazjonaliów, gdyż przy okazji Muzycznego Piątku przedstawiłem dzisiaj Państwu takich panów, całą grupę, można tak powiedzieć, bo najpierw był to Tomek Budzyński, który dzisiaj miał 64. urodziny, obchodzi. Potem było wspomnienie o Skandalu, czyli Darku Hajnie, wokaliście Dezertera, który miałby dzisiaj swoje urodziny, gdyby był pomiędzy nami. Później był Janusz Olejniczak, który też odszedł, już wielki, zasłużony pianista. A żeby nie było, że za granicą nie ma takich dzisiaj okazjonaliów, to oczywiście były jak najbardziej, bo był to Philip Okey, czyli założyciel zespołu The Human League, który odmienił całkowicie muzykę w historii świata, można powiedzieć tak, całego świata muzycznego. Był Tom Petty, o którym wielu zapomniało, że istniał, a wielu nie słyszało. Przypomniałem tego fantastycznego, zjawiskowego wręcz artystę. No i na koniec był tylko wspomniany leciutko Sting, który właśnie poleciał na początek. Adamie, wiesz, jakie chodziły najbardziej zabawne historie związane z tą piosenką, którą przed chwilą usłyszeliśmy?
1: Z Roxem nie wiem. Wiem, że Every Breath You Take ma jednak całkiem mocną historię, bardzo tak? kontrowersyjną.
0: Tak. To przy okazji 10. miejsca, jak sobie strzelimy, to opowiesz o tym i puścimy ten utwór, bo ja ci powiem, że najśmieszniejsze, co mnie spotkało, to to, że byłem na paru imprezach typu wesele. No i pan chciał pani zrobić przyjemność i puszczał, bo miała na imię Roxana. A o czym jest ta piosenka, to wszyscy wiedzą.
1: No tak.
0: I tak trochę ja się zapytałem tego pana młodego, czy on wie, o czym jest ta piosenka. No, znaczy o Roxanie. Ja mówię, no tak, to właściwie nie będę już się tutaj praktykował, żeby go odrywać od tego wspaniałego podejścia. No i tak to właśnie czasami bywa z tymi piosenkami, że nie wiemy, o czym są, bo nie słuchamy albo nie tłumaczymy sobie po angielsku, a potem są takie właśnie niespodzianki, przykre czasami, a czasami zabawne wręcz, można tak powiedzieć.
1: Trzeba liczyć, że adresat tak dedykacji też nie zna angielskiego, a wtedy wszystko w porządku.
0: No tak, to jest dobry pomysł. Drodzy Państwo, teraz będzie za przypomnienie, że dzisiaj rozpoczniemy odsłonę pierwszą 332, a więc przed ostatnie notowanie przed takim magicznym 333. Można trochę tak powiedzieć, że to będzie szczególne notowanie. Oczekujemy na takie dziwne liczby jak 333, aby nie razy dwa. Bo wtedy wychodzą inne zupełnie ciągi liczbowe. A na początek człowiek, artysta wielki, który też od nas odszedł, bo mam zwyczaj przypominania piosenek tych artystów, którzy odchodzą. Niestety świat się kurczy i nasze pokolenie powoli odchodzi w dal, ale nie odchodzi z pamięci ludzkiej, bo Stanisław Szelc, który przyszedł kiedyś do kabaretu Elita, do Studia 202 w ramach tego, że odszedł wcześniej Jan Kaczmarek, to był człowiek, który był przede wszystkim, jak mówią jego koledzy, podobno Adamie, skracał od razu tak zwane wspólne bycie, czyli przechodził na ty szybko.
1: Skracał dystans z ludźmi, których chciał.
0: Skracał dystans. Właśnie, to mi wyjąłeś, już bardzo ci dziękuję. I to jest prawda, bo pan Stanisław Szelc to był człowiek z poczuciem humoru, a przede wszystkim urodzony w Kazachstanie, na Syberii, tam gdzie został zesłany wraz z rodziną. Jego rodzina w zasadzie została zesłana, on się tam urodził. Więc tym bardziej doceniał to, co się działo w Polsce w tych czasach, kiedy jeszcze był kraj nasz niekoniecznie zupełnie wolny. I pan Stanisław Szelc miał dużo przede wszystkim tak zwanych sketchów,

Natomiast miał też jedną piosenkę, przynajmniej jednej, którą mam i słyszałem i wiem, że jest. To znaczy mam na to dowód rzeczowy w postaci tego, co za chwilę usłyszymy. Miejsce 50. bowiem Stanisław Szelc i jego kołdra. Posłuchajmy bossanowej, którą zaśpiewa nam tenże wielki artysta.

jest groteska, pusty śmiech. Choć z drugiej strony poniewierka, rodzina duża, łóżko też, lecz taka kusa, ta kołderka. Kołderka wspólna, ale sen każdy ma indywidualny. Kwitnie więc pod kołderką niecny interes

nie zaśniesz jak niemowlę, bo z przeciwnej strony marzną nogi, a w nogach śpią cwaniaczki źli. I gdy im trochę ziąb dokuczy, wkurzają się gremialnie i tak trudno tego ich oduczyć. I wtedy szarpią w teto

I tak od lat nam spać wciąż źle. Ale nie martwmy się, sierotki, mama Europa już nam śle płatnicze środki.

0: Chciałem Państwa poinformować dla tych słuchaczy, którzy nie mają właśnie odpalonego telewizora, że w polu karnym drużyny rumuńskiej nastąpiło przewinienie ukarane czerwoną kartką. Został podyktowany rzut karny, który strzelił Robert Lewandowski, także prowadzimy 1-0 aktualnie. W 26 bodajże minucie jesteśmy. 28.
1: I jeżeli ktoś pomyśli, że bramkarz nam pomógł dlatego, że jest bramkarzem Legii, to jest pomyłka i oczywiście pomówienie takiej rzeczy na pewno nie było. Bramkarz na pewno się starał bronić solidnie i na temat.
0: Zgadza się.
1: No, a że jest bramkarzem Legii, który podobno bardzo dobrze broni, tak przynajmniej gdzieś wyczytałem, no to tym bardziej jest nam miło, że taki bramkarz nam się przyda. Dodatkowo, gdyż na mentalność Polaków i pomyślę sobie teraz, no jest okazja, żeby Lewemu trochę pomóc, no to oczywiście żartuję. Drodzy
0: chyba,
1: Państwo...
0: Chyba pomocy nie potrzebują, tutaj raczej trzeba się starać, żeby tego nie przegrać w tej chwili w 10.
1: No tak, tak. A Stanisław Szelc pokazał nam w swoim tekście, który wiele lat temu był aktualny na wiele lat temu, bo teraz jak słyszę się o tym, mama Europa da nam płatnicze środki, no to niestety może być różnie, bo różne są opinie na temat tego, co nam daje mama Europa i to było inaczej troszeczkę 10 lat temu czy 20, a inaczej jeszcze teraz. Jest to trochę takie, bym powiedział, dzisiaj pod dyskusję poddane, no ale taki tekst był, tego się trzymamy. Na 49 teraz, bo to jedno oczko wyżej, czy ty lubisz, Adamie, tak zwany metal piracki?
0: Ja nie jestem pewien, czy ja wiem, co to jest metal piracki, prawdę mówiąc.
1: A widzisz, bo ty nie byłeś na tej audycji, kiedy ja o metalu pirackim prowadziłem 3-godzinną audycję z takim piratem, który się nazywa Michał Bąk, a ksywę ma Lord Wizard, i o płycie, którą kiedyś tam 20 lat temu wspólnie przeżywaliśmy jej ukazanie się, i to jest płyta zespołu, którego już dawno nie ma. On w zasadzie się rozsypał, zanim jeszcze ta płyta dobrze wyszła. Kingdom Waves się nazywa, czyli można powiedzieć Królestwo Fal, i zobaczysz za chwilę, w takim razie nie będę ci tłumaczył, co to jest metal piracki, bo Pepper Wings, czyli papierowe skrzydła, ci wszystko same powiedzą i pokażą, co to jest metal piracki, i Państwu również.

0: No i co ty powiesz na takie diktum, drogi Adamie?
1: No było zupełnie inne niż ja się spodziewałem, że będzie, ale dobrze to ująłeś, jak rozmawialiśmy podczas słuchania tego, że no to jest taki metal symfoniczny, taki filmowy wręcz i to jest chyba moim zdaniem właśnie bardziej pasujące określenie.
0: Podobało to teraz mi się. Coś ci powiem. Twórca melodii tej piosenki, Michał Bąk, zwany Lordem Wizardem, taką jak sywę, zajął drugie miejsce w światowym rankingu Hollywood na propozycje filmów amatorskich, muzycznie prawy filmów, jeśli chodzi o artystów amatorskich. Czyli można powiedzieć drugie miejsce na świecie.
1: Moje gratulacje dla Władcy Czarodzieja w takim razie.
0: Dziękuję, przekażę na pewno. Miał być z nami na telefonie, ale niestety przewyższa jego rolę praca, a praca polega na tym, że właśnie nagrywa płytę.
1: To można to wybaczyć jednak. Są rzeczy ważniejsze, wiadomo.
0: A teraz będzie niesamowita historia, bo tę piosenkę czasami zdarzało mi się w różnych konstelacjach grać, ale pierwszy raz trafiła oficjalnie na listę Polish Chart, na miejsce 48. Jak wiemy, na liście Polish Chart mogą znajdować się piosenki śpiewane przez Polaków i polskich artystów, i nie tylko polskich już teraz, bo jeżeli ktoś nas poprosi, to nie odmawiamy na przykład Słowakom, Czechom i tak dalej. Natomiast pierwszy raz piosenka wietnamska w języku wietnamskim, artystą tym, że jest Wietnamczyk rodowity z polskim obywatelstwem, Van Binh Nguyen, przy okazji prywatnie tatuś Fryderyka Nguyena, naszego znakomitego wokalisty Katedry i Francisa Tuana, i tam, że będzie też jego gitara, taka troszeczkę jak Marka Knopflera, z, jakby to powiedzieć, z Brothers in Arms albo z tych innych piosenek, gdzie często słyszymy te jego granie, takie bym powiedział pod country, styl bez kostki, i tutaj też takie coś będzie ze strony Fryderyka, więc pomógł tatusiowi i nagle zobaczcie Państwo, co się stało na 48. Taka oto piosenka, która nigdzie na świecie na pewno nie jest grana, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ją posiadają na stanie liczbowym.

0: To był polski Wietnamczyk Van Binh Nguyen w rodzimym języku Chi Toi, to tytuł piosenki i po raz pierwszy na liście oficjalnie wietnamskojęzyczna piosenka w historii polskiej listy Polish Chart. Ależ się porobiło, drodzy Państwo, oraz to Ciebie witam serdecznie, najserdeczniej jak mogę, Grzegorzu drogi, gdyż już dawno Cię nie było na naszych falach.
1: Grzegorz Dzień Kupczyk dobry wieczór.
0: Jak się czujesz po takiej piosence?
1: Oj, no dobrze, ja jestem otwarty na muzykę. Nie, dla mnie zawsze, powtarzam, nie ma złej muzyki, tylko może być jakby to nazwać, trudna do przyjęcia lub źle wykonana. O.
0: Drodzy Państwo, Grzegorz Kupczyk to przecież legenda i wcale tutaj nie jest to z mojej strony jakaś kokieteria, bo wszyscy pamiętają te wielkie hity z grupą Turbo, a potem i z Seti, kiedy to Grzegorz wykonywał Dorosłe dzieci, jaki był ten dzień i te wszystkie potem historie związane z tak zwaną kawalerią szatana. A więc człowiek, który już można powiedzieć wszystko, czy zrobiłeś wszystko, Grzegorzu, co mogłeś zrobić, czy jeszcze nie? Powiedz.
1: Oj, chyba nie, jeszcze troszkę chyba mam do zrobienia. Myślę, że jeżeli przede wszystkim jeżeli zdrowie dopiszę i wszystko będzie jak należy, to myślę, że jeszcze troszeczkę nabroję.
0: To bardzo się cieszę, dlatego że ta piosenka, która za chwilę wyniknie z głosowania publiczności, mianowicie Naznaczony to tytuł, Grzegorz Kupczyk to wykonawca, czyli nie Seti, tylko Grzegorz Kupczyk, a słowa do tej piosenki napisał nasz dobry znajomy, gitarzysta z zespołu, który jest zespołem ogólnopolskim, bardzo znanym i zaraz nie chcę o tym mówić, z jakiego zespołu, żeby nie zapeszyć. Napisał do tej piosenki tekst. Oddział zamknięty, tak. Dobrze, powiem. Z oddziału zamkniętego mieszkanie z Podlasia i to na kupę kilometrów do Poznania i często się widujecie, prawda?
1: Tak, ale my próby robimy najczęściej albo w studio Izabeli, bo wynajmujemy, albo robimy w studio u Grzesia Stępnia w Krakowie.
0: A, czyli u Orneta.
1: Tak.
0: No więc właśnie, i powiedz mi, co to za... bo kiedy słyszałem tę piosenkę Grzegorzu po raz pierwszy, to tak pomyślałem sobie wtedy o Seti, że bardzo podobne rzeczy z Seti wykonywałeś, ale ty mi powiedziałeś w rozmowie prywatnej, że to takie cała płyta, którą przygotowałeś teraz, będzie nieco inna niż to nagranie.
1: Tak, ona jest dużo weselsza, wnosi bardzo dużo pozytywnej energii. Ja bardzo chciałem, aby nowa płyta była właśnie taka kolorowa, bym powiedział. No bo wiesz, no troszeczkę chciałbym zmienić siebie, bo ileż można krzyczeć wojownika czy kawalerię szatana. Postanowiłem więc pokazać, że jednak jestem wokalistą w pewnym tego słowa znaczeniu. No i ta płyta jest właśnie tego przykładem. Bardzo duży nacisk położyliśmy na partie wokalne, na harmonię, na wykonanie tych wszystkich rzeczy. No i moim zdaniem jest to bardzo udane. 10 utworów, 10 potencjalnych przebojów. No zobaczymy, jak to pójdzie w praniu, jak to się mówi podczas sprzedaży płyt.
0: A powiedz mi, bo nie miałbym już szans u moich słuchaczy, gdybym cię nie wykorzystał do tego pytania. Jest to może pytanie, nie wiem, czy chcesz na nie odpowiedzieć, czy nie. Czy Seti istnieje?
1: Tak, Seti istnieje. Seti jest, ale jest w tej chwili, nie chcę powiedzieć zawieszone, ale powiedzmy uśpione. Głównie dlatego, że no, jak sam widzisz, prowadzę w tej chwili działalność solową, druga sprawa, kto wie, czy nawet nie pierwszorzędna w zasadzie, no to jest Maryścia. Ja czekam cały czas na decyzję Maryki, czy wróci, czy już wrócić nie będzie chciała. Mam nadzieję, że będzie chciała wrócić. Od tego, od jej decyzji tak naprawdę zależy, co się będzie działo, bo jeżeli ona stwierdzi, że nie chce wrócić, a ja stwierdzę, że chcę to dalej prowadzić, no to Seti będzie grało. Natomiast jeżeli ona stwierdzi, że chce wrócić, no to wspaniale. Z drugiej strony przy obecnym tempie moich działań solowych akurat w tej chwili nie mam po prostu czasu na prowadzenie zespołu SETI, więc to, tak jak mówię, na razie rodzaj letargu, uśpienia, ale zespół nie został rozwiązany, także spokojnie.
0: Poza tym często się pojawia, że jako gość specjalny, z tego co pamiętam, zespołu Turbo i tak dalej, więc między wami jest jakaś tam przyjaźń i to jest piękne.
1: Tak.
0: Natomiast tutaj, jeśli chodzi o muzykę, którą obserwowałem, twój rozwój kariery w ostatnich roku, półtora, miałeś bardzo dużo kolaboracji. Bardzo się otwierasz na młodych muzyków, ciężko grających, w sensie ostrego, mocnego grania. Coś świadczy o tobie bardzo dobrze, jako o tym mistrzu, od którego się można czegoś nauczyć, prawda?
1: No masz rację, oczywiście, ale ja też nie ukrywam, że to obcowanie z ludźmi, z młodymi muzykami, z ludźmi młodszymi, dużo młodszymi ode mnie, powoduje, że ja nie zastygam, nie rdzewieję, że tak powiem. Ja mam bardzo duży wgląd w to, co się dzieje dookoła mnie wśród tych młodych ludzi. Potrafię zrozumieć ich powiedzenia, zachowania, reakcje. Bardzo podoba mi się ich podejście do muzyki w wielu wypadkach. Tak więc w przeciwieństwie do wielu, wielu moich kolegów w moim wieku, uważam, że jestem bardzo, jak to się mówi, do przodu i bardzo na bieżąco, z czego się bardzo cieszę.
0: No i co ciekawe, mimo upływu lat, broń Boże, nie wytykając ci to, bo mi też już dawno temu stuknęła 60. Natomiast cały czas jesteś tym najlepszym polskim, można powiedzieć, wokalem ever, jeśli chodzi o muzykę mocną, czyli metalową.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. No, bardzo się staram, dbam o zdrowie, dbam o kondycję, ćwiczę, śpię, pracuję nad nim. Tak więc to też nie jest tak, że ja siedzę w domu, cieszę się, wow, jak fajnie wyszło. Za chwilę kolejny koncert, ach, będzie fajnie. Nie. Ja pracuję kilka razy w tygodniu, trenuję wokal, rozszerzam skalę, trenuję również sport. Także to wszystko ma swoje zalety i to wszystko się kumuluje właśnie na scenie czy podczas nagrywania płyt.
0: No i właśnie, co jeszcze ciekawe, to, że ja zawsze na twoim przykładzie tego mega hitu, który zawsze za tobą będzie chodził, pokazuje pewną sprzeczność, która powstała w ostatnich dziesięcioleciach, bo nie wiem, czy zauważyłeś, zdarzyło się coś takiego, że popularne stało się granie zespołów wielopokoleniowych. I oczywiście to jest piękne, jak najbardziej chwalebne i pouczające, że wnuk gra często ojciec i dziadek w jednym zespole, tylko wtedy ja pytam, gdzie jest bunt i w tym momencie śpiewając, że mam żal za kiepski przepis na ten świat, to śpiewa do dziadka czy do ojca. Dlatego bardzo się cieszę, kiedy powstaje dużo młodych zespołów, które nie mają tego ciężaru gatunkowego, że krytykują swoich rodziców, dziadków, tylko buntują się przeciw czemuś, czego my nawet nie zauważamy.
1: No tak. To rzeczywiście, żeś zauważył dość ciekawy syndrom. No i warto tymczasem pomyśleć, zastanowić się nad tym.
0: W takim razie, skąd pomysł, żeby to Paweł Oziabło napisał ci tekst do piosenki, którą...
1: Nie, ty tekst napisał Tomasz Staszczyk, muzykę zrobił Paweł Oziabło. Tomek Staszczyk pracuje ze mną już od płyty Ghost of the Universe. Już od tej płyty podjęliśmy współpracę i on już potem teksty dla mnie bardzo często pisał albo na część płyty, albo na całą płytę. I pomysł skąd? No, Tomek po prostu jest świetnym poetą, pisze wspaniałe teksty, jest muzykiem, jest też wokalistą i wie, jak te teksty ugryźć po polsku, żeby one nie wadziły. Doskonale pisze również teksty po angielsku, co właśnie było widać na płycie choćby Ghost of the Universe, gdzie on tam przecież wszystkie teksty uszył. Także to naprawdę jest, a i chyba pisał też na Snakes of Eden, o ile pamiętam. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry poeta, bardzo dobry tekściarz.
0: No i w takim razie miejsce 47 zapowiedz, bardzo cię proszę i uczyń nam ten zaszczyt. Sam Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, zapowiada utwór zatytułowany
1: Naznaczony. Potęga, adrenalina i mam nadzieję, że naszym, waszym słuchaczom się spodoba.

0: Także mamy aktualnie w meczową przerwę. Dalej mecz jest z wynikiem 1-0. Potrafimy jak na razie w Lidze Narodów strzelić bramkę tylko z karnego. Niepocieszające jest to, ale no zobaczymy, co przyniesie następna połowa.
1: Ja mam dość drastyczną opinię na temat tego, co się dzieje w kadrze. Mianowicie ja zadaję pytanie sobie, a muzą. Może ktoś to usłyszy, może nawet dojdzie to do pana Urbana. Co się dzieje, że nie gra Mazurek? Tenże, który strzelił dla młodzieżówki 3 bramki w ostatnim meczu. Dlaczego gra Potulski? Dlaczego gra inny człowiek z paru innych piłkarzy z młodzieżówki? Dlaczego nie ma Mazurka? Przecież my nie mamy napastnika kompletnie.
0: Może idzie za tym jakiś plan, którego po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
1: Druga sprawa jest jakiś podobno, to nawet Szymon Chrystianus to wie, bo on bardziej siedzi niż my wszyscy. I tutaj jest jakiś Anglik, który ma babcię Polkę i trzeba się pośpieszyć, bo za chwilę może go już nie być dla reprezentacji Polski, a byłoby to silne wzmocnienie. Natomiast ja niestety nikogo nie chcę tu imiennie, ale niestety Karol Świderski ostatnio kompletnie nie gra. Nasz Robert strzela ostatnio tylko z karnego. No i podobnie rzecz się dzieje z innymi napastnikami. Nie ma komu strzelać bramek, a Mazurek gra dla młodzieżówki. Dobra, więcej już nic nie mówię. Wracamy na ojczyzny łono, czyli muzykę. Muzyki tutaj będzie kawałek mocnego metalu, był przed chwilą Grzegorz Kupczyk naznaczony, a teraz będzie 46 miejsce i dalej metal. I co ciekawe, nazwa Moria to jest nazwa kilku zespołów z różnych krajów. Każdy kraj ma swoją Morię, ale to jest nasza Moria, Polska. I go to war, idę na wojnę. 46.

0: Moria i I Go to War. Kawał dobrego grania metalowego, prawda?
1: No tak, tak, mi się też podobało.
0: Świetna wokalistka. Natomiast teraz będzie pokłosie programu, który zrobiłem nie tak dawno, tydzień temu. Mianowicie było tam sporo piosenek o jesieni, gdyż chciałem udowodnić, że muzyka o jesieni dużo wyżej stoi poziomem w Polsce niż muzyka o lecie. Czy mi to się udało, tego nie wiem, ale pokłosie jest, bo tak się składa, że z tej grupy na razie widzę w najbliższym czasie dwie piosenki, a czy będzie coś wyżej, sprawdzę też to za moment. Natomiast widzę dwie na pewno, które już są blisko. O, proszę, ty widzisz trzecią, więc ludziom się chyba jednak jesień podoba, aczkolwiek
1: czwarta
0: wybierają
1: też się znalazła.
0: To
1: także są.
0: Drodzy Państwo, ja nie dałem też wszystkich piosenek, bo też tak zwane klasyki uznałem, że to nie jest pora i czas na to, gdyż na to są przeboje wszechczasów. Natomiast na pewno Dolar na drogę to zespół chyba do klasyków nie należący, prawda?
1: No nie.
0: Dolar na drogę to ciekawy zespół, bo to jest piosenka o jak najbardziej jesieni, liść jesienią, to jest tytuł, a jednocześnie nie jest to tak zwana muzyka poetycka, czy też nazwijmy to aktorska, jest to jakby muzyka, która łączy scenę tą bardowską z tak zwanym dobrym tekstem i jednocześnie łączy muzykę indie i nową falę. Tak jak ja to widzę, natomiast zobaczymy, co powie na to młody człowiek, który zupełnie inaczej może odbierać tę muzykę ode mnie. Spytam ci Adam, na koniec, co sądziłeś, bo to jest dla mnie kawał dobrego grania. Dolar na drogę, liście jesienią, 45. Gratuluję.

0: No i?
1: Warstwa instrumentalna wspaniała, naprawdę, bo jestem pod wielkim wrażeniem.
0: To jest skrzypce, nie?
1: No, super, super. I pianino, wszystko, wszystko.
0: No, mi też bardzo się podoba ten utwór. Nieco już zapomniany w ogóle, bo myślę, nie wiem, czy ten zespół jeszcze istnieje, ale ostatnio się nie pokazuje. Muszę zbadać ten temat. Natomiast teraz będzie utwór zespołu Frontside. Wszystkie do tej pory 44, 45 aż do 50, bo ten ma numer 44 właśnie, to są tak zwane nowości i jeszcze długo będą nowości. Czyli takie piosenki, które ani nie spadają, ani nie schodzą w dół, tylko po prostu pojawiają się po raz pierwszy. I teraz pytanie, wiele z takich nowości zupełnie idzie w zapomnienie, a część się utrzymuje długo, czasami nawet kilkanaście tygodni. Więc każdemu z Was to życzę, oczywiście mówię teraz do członków zespołu. Natomiast Frontside zaśpiewa piosenkę Chaosu nastał czas. W zasadzie, czy to jest śpiewanie, zobaczymy jak to nazwać, bo wydaje mi się, Adam, jak usłyszysz ten początek, to by mogło być świetnym dżinglem na te czasy, chociaż smutnym zarazem. Posłuchajcie, bo to jest Frontside, Chaosu nastał czas i zwróćcie uwagę na ten początek, 44.
2: Europa w kryzysie, szeroko komentowane są...
3: Uchodźcy trafili do specjalnie przeznaczonych...
4: Nowa katastrofa zdrowotna.
3: Politycy opozycji zgłaszają nowy problem migracyjny.
4: Już 11 tysięcy ofiar na wojnie, jak podano.
3: Właśnie pojawiło się nowe zagrożenie epidemiologiczne.
5: Zapaść gospodarcza w kraju.
4: Dziura w budżecie wynosi blisko

0: wojna na Bliskim Wschodzie.
1: Czy algorytmy odgrywają coraz większą rolę?
2: Czy rozwój sztucznej inteligencji?
3: Zwolnienia grupowe, rosnące bezrobocie.
4: Cyfrowe pieniądze.
5: Korporacje zastępują ludzi maszynami.
6: Mocny utwór, mocny.
7: O, strach się bać.
6: Czołówka faktycznie jest swego rodzaju zapowiedzią chaosu. Można doszukiwać się powiązań jakichś z rzeczywistością, ale to...
7: Końcówka zresztą też.
6: Tak, tak.
7: I dlatego jest to utwór po polsku i to jest nie śpiewane, a grolowane.
6: Jakby więc... ktoś nie usłyszał, tak, utwór był po polsku.
7: Chaosu nastał czas. Frontside, 44. A na 43 nasza ulubiona Lila, która z Podlasia, która śpiewa regularnie, dobija się do niebios bram, jeśli chodzi o naszą listę i cały czas jej to raz wychodzi lepiej, raz gorzej, aczkolwiek ja ją bardzo podziwiam, bo jej repertuar jest naprawdę dobry i to, że nie został on takimi przebojami, jak powinien zostać, to jest już też wina rynku muzycznego, a nie jej. Posłuchajmy na przykład piosenki Czego nie wiesz, właśnie na miejscu 43 i zachwyćmy się, bo takich piosenek dziś się już nie śpiewa. Lila, Czego nie wiesz.

0: Czego jeszcze nie wiesz, Lira na miejscu 43, a tu mi Adam donosi, że już jest 3-0. Lewy strzelił kolejną bramkę, a jedna samobuja. Rumuni robią co mogą, żeby nam pomóc w ciężkich czasach kryzysu polskiej piłki.
1: Zgadza się, dziękujemy.
0: Natomiast teraz będzie gość, którego też dawno już nie było, tak jak Grzesia Kupczyka. Znany nam bardzo dobrze, Remi Juśkiewicz z Londynu, gdyż Remi to jest właśnie muzyka, którą można określić poezją śpiewaną lub też piosenką literacką. Choć kiedyś, dawno temu, kiedy poznawałem Remiego, to nie sądziłem, że on będzie tą drogą szedł, a robi to świetnie i gratuluję i odszczekuję wszystko, co powiedziałem nie tak, Remi. Czego nie wiesz, to było przed chwilą, a teraz jesień. I witam Ciebie, Remi. Remi Juśkiewicz jest moim Państwa gościem prosto z Londynu. Halo? Halo? Halo, Remi. Halo. Halo.
1: Puścimy utwór i spróbujemy jeszcze raz do Remiego zadzwonić. Może się uda wtedy porozmawiać.

0: pościera.
1: Witam Cię, Remi. Remi już jest na linii jak najbardziej. Dzień dobry, dobry wieczór i w ogóle cieszę się, że Cię słyszę, Remi.
2: Sławku, ja zawsze się cieszę, jak Ciebie słyszę, a jak jeszcze możemy razem przekazać coś słuchaczom, to cudownie.
1: Spacer puściliśmy tylko w ramach oczekiwania na Ciebie, żebyś leciał po prostu już przestrzeń. Natomiast piosenka Jesień, którą zagrałem tydzień temu w piosenkach jesiennych, które chciałem udowodnić wszystkim, że są bardziej, nazwijmy to, ważniejsze, wartościowsze niż piosenki o lecie. Czy Ty się z tym zgadzasz, Remi, czy to jest tylko takie moje spojrzenie?
2: No jesień to jest dobry sezon dla piosenki poetyckiej w ogóle.
1: No właśnie.
2: Lato. Lato to bardziej plenery,
1: Skolim,
2: festyny, Skolim, rokowe klimaty, a jesień, kawiarenka, wyżółkłe liście, świece, długie swetry. Taki ma klimat jesień.
1: Tak. Co u Ciebie słychać, tak, drogi Remigiuszu, gdyż znamy się już lat jej. W 2010 Cię poznałem, to już jest 16 lat.
2: Jak...
1: Przed naszą erą, tak. I zobacz, starzejemy się, ale ciągle żyjemy, nie?
2: No, dopóki czujemy rano jakiś ból, to znaczy, że żyjemy. Tak, to do może po 40. A my to ja już nie wiem. Sławku, drogi, mój etap mieszkania i tworzenia na wyspach się powoli kończy. Za miesiąc wracam do Polski. No i...
1: Adaś, słyszysz? Jesteśmy świadkami historii.
3: No, słyszę.
2: Proszę?
1: Cieszymy się bardzo.
2: No ja się cieszę i się troszkę lękam, bo to nowe życie, tak jak 23 lata temu wyjeżdżałem, to może bardziej się bałem, nowy świat, nowy język. No teraz wracam na stare śmieci, ale sytuacja jest nowa. Tak jak wiesz, 20 lat temu byłem klawiszowcem, teraz jestem...
1: No właśnie.
2: Pozwolę sobie powiedzieć jakimś bardem, czy wokalistą, czy...
1: No ale jak w dym, jak będzie Ci ciężko koncerty. Przyjąć, Remi, jeżeli Ci będzie ciężko przyjąć polską rzeczywistość, to wal do mnie jak w dym, gdyż ja już to przeżyłem. I też kiedyś nie byłem radiowcem, jak wyjeżdżałem, a jak wracałem, byłem radiowcem, więc obaj poszliśmy. Jeszcze tylko zadam Ci jedno pytanie. Czy wracasz do Ino Wrocławia, czy Ino do Wrocławia?
2: Na razie do Ino Wrocławia, chociaż Ino Wrocław nie jest mi obcy, ale... jakoś tak trochę daleko. Natomiast mam trochę planów już lokalnych, koncertowych i dostałem zaproszenie ostatnio na duży festiwal bardów na Łotwie. Czy w Łotwie, nie wiem teraz, jak jest poprawnie. Tak. I tam będę prezentował Wrocław, jakby nie było, w styczniu. Ryga i jeszcze jakaś miejscowość.
1: Jestem pod wrażeniem, jakie Ty masz koneksje, bo też nie wiem, czy tu pamiętają Państwo, to mówię teraz do naszych słuchaczy, że Remi Juszkiewicz to ten sam człowiek, który występował w The Voice of Senior i który bardzo się zaprzyjaźnił z panią Haliną Frąckowiak. Obaj zrobiliśmy w naszych dziedzinach dużo na emigracji dla muzyki i każdy na swoją nutę i modłę. Każdy tyle, co mógł zrobić i dziedzinę, którą mu Bozia podała. Ty zrobiłeś bardzo dużo dla swojej kariery, gdyż tak jak powiedziałem, kiedy rozpoczynałeś wraz z Michałem i z zespołem Totus Tus całą tą przygodę, w życiu bym nie pomyślał, że zostaniesz bardem. Byłeś świetnym gitarzystą i dalej nim jesteś, a tu nagle piękna sprawa, wielka gra, wzruszenie moje.
2: Dziękuję. Wiesz co, ja tak podsumowuję.

0: Kontynuuję już powoli to moje życie artystyczne i tym, którzy mają tam, nie wiem, 30, 40 lat, mówią, że jest za późno, 50, to ja ostatnie 10 lat, a teraz mam 64, to są najbardziej intensywne lata mojego życia, jeśli chodzi o w ogóle twórczość artystyczną, czy nawet dziennikarstwo, bo w jakimś sensie ta moja audycja Remiza, to jest dziennikarstwo.
1: Ty zrobiłeś bardzo dużo, tak, to prawda.
0: Więc tak, no wykorzystałem, no powiem teraz coś może nieakceptowalnego, bo dużo dała mi pandemia, bo zmusiła do działania. Mhm. I dzięki temu powstała ta audycja. Też wtedy nagrałem płytę, moją pierwszą taką autorską, oczywiście tekstowo to z przyjaciółmi, wiadomo. A teraz stworzyłem sobie taki kanał, trochę dla żartu, Remy and the London Sky, czyli jakby zespół, ale i tak ja to wszystko robię, no i cały czas publikuję na kanale YouTube o tej samej nazwie piosenki nowe.
1: No coś pięknego i wiecie co, drodzy Państwo, serce mi bije szybciej. Bo pamiętam te początki twoje i moje. Ty powiedziałeś o tym, że masz obecnie 64 lata. Adam, jeżeli mogę cię prosić, jest taki przebój, bo Remy bardzo kocha Beatlesów. Zagrajmy mu piosenkę When I'm 64, życząc mu szybkiego i udanego powrotu do kraju. Natomiast ja jestem też dowodem na to, że wszystko można zacząć późno. Pierwszy raz stanąłem, a właściwie usiadłem przed mikrofonem radiowym w wieku 45 lat. Można? Można.
2: Dopuszczamy.

0: Send me the postcode and drop me your line. Jakie to były piękne czasy bez RODO, prawda, Remi?
1: No i list trzeba było wysłać przez listonosza.
0: I to mówi też były listonosz.
1: Jeszcze jestem czynny, ale już za miesiąc. No raczej nie będę więcej listonoszem.
0: No, czyli trzeba to wypowiedzenie złożyć.
1: No tak, tak.
0: Drogi
1: no,
0: Remi.
1: Sprawy, to wyobraź sobie, Sławku, że jutro mamy w Londynie festiwal bardów.
0: O proszę. Czyli nie tylko na Łotwie grają bardowie.
1: No, w Londynie, ale oczywiście polonijny taki przegląd młodych talentów, nie tylko młodych. A ja jestem, ja mam warsztaty, będę bawił się piosenką z uczestnikami. Będziemy pisać może i melodię, ale przede wszystkim tekst, piosenki na żywo. A potem będzie konkurs, znaczy konkurs właściwie jest rozstrzygnięty, ale będzie prezentacja laureatów, gdzie ja jestem w jury. Także no...
0: Jestem pod wrażeniem. Upoważniam cię, a nawet wręcz cię zobowiązuję, drogi przyjacielu, ponieważ, drodzy państwo, tak się składa, że od roku 2010 jestem menedżerem Remiego i nigdy nie pamiętam, żebym kiedykolwiek zakończył nim być.
1: Ale będziesz miał szansę rozwinąć skrzydła. Niedługo wracam, to cię przycisnę troszkę.
0: Dobrze. W związku z tym zobowiązuję cię do jednej rzeczy, żebyś wszystkim tym, których będziesz miał warsztaty i oceniał i spotykał, wręczał małą na karteczkę z moim adresem e-mailowym, żeby przesyłali mi swoje MP3, bo może wykryjemy razem znowu, tak jak z dawnych lat, jakieś nowości tego typu muzyki, jaką ty wykonujesz i inni z naszego kochanego Londynu, prawda? Bo przecież pamiętam, jak do ciebie pierwszy raz jechałem do Londynu i te wszystkie miejsca zupełnie mi nieznane musiałem pokonać, żeby dojechać do twojego postkodu.
1: No, drodzy państwo, taka historia, ale miłe wspomnienia zostały. A pomysł nie jest zły, żeby w ogóle taką audycję stworzyć.
0: Jak najbardziej, tylko trzeba mieć nagrania.
1: Polonia z całego świata coś robi. Wszyscy.
0: A może będzie można to jutro nagrać jakoś?
1: Jest Polonia.
0: Może będzie można to jutro nagrać, jeżeli będzie można to nagrać, to możesz też to zrobić w moim imieniu.
1: To porozmawiamy po audycji może prywatnie, żeby nie przeciągać, ale
0: jasne.
1: Pomyślę i o tym, bo mam trochę zajęć, ale można coś pomyśleć.
0: Remi, piosenka jesień,
1: rozmowy krótkie i tak dalej.
0: Piosenka jesień twoja zajęła 42 miejsce, co ty na to?
1: No to jest zaskoczenie, naprawdę, bo ja nawet nie miałem czasu, że tak powiem, propagować. Taki zajęty byłem bardzo. A tutaj, no, piosenka jest, muszę przyznać, przyjemna. Nadal mi się przyjemnie słucha, mimo że lata lecą i spowszedniała dla mnie. Ale to jest zasługa też autorki słów. Maria Duszka napisała słowa.
0: No tak, pozdrawiamy Marię.
1: Do kamienieje piosenka taka.
0: Tak, pamiętam to reggae słynne twoje.
1: Byłem z nią w San Remo i tam było przyjemnie.
0: Oczywiście z piosenką, nie z Marią Duszką. Natomiast...
1: Nie.
0: Natomiast nasza dziewczyna Agnieszka Śpiewas robi karierę San Remo z włoską piosenką, więc się dzieje trochę, Remi. Też będziesz miał okazję ją zapoznać sobie, bo to jest bardzo miła dziewczyna i dobra wokalistka. Natomiast teraz zapowiedz jesień, a ja powiem tylko, poinformowany przez Adama Czerpaka, że jest już 5-0 dla Polski i aż się boję myśleć, jak to się może zakończyć, jak chłopcy mają psychikę niezrytą tym, że przegrywają. Bo zazwyczaj przegrywali, a tutaj jest 5-0, więc może to być nawet wynik dwucyfrowy. Tak myślę. A teraz Remi zapowiada i jesień.
1: Drodzy słuchacze, w tym roku jesień jest i w Anglii, i z tego co wiem w Polsce, bardzo, bardzo przyjemna. To jest właściwie tak, taki przełom lata i jesieni. Więc życzę wam takiej pogody przez całą jesień. A poza tym słuchajcie dobrej muzyki, czego przykładem jest, powiem nieskromnie, moja piosenka do słów Marii Duszki pod tytułem Jesień. Miłego słuchania.

0: A my jesteśmy przy miejscu 41 i 5-0. Jak oni to robią, drogi Adamie?
1: No, z jednym zawodnikiem przewagi to nie jest aż tak trudno.
0: No więc właśnie. I tak jak mówię, nasi chłopcy mają ten motyw niestety przegrywania i to jest coś, czego nie potrafią pokonać psychicznie. My tutaj bym apelował o jakiegoś dobrego psychologa, który im powie, że to też można wygrać. Bo jest inaczej, kiedy oni prowadzą 5-0, a inaczej, kiedy przegrywają 2-0 na przykład.
1: Na pewno w sporcie dużo siedzi w głowie.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, teraz będzie przykład piosenki, bo cały czas jedziemy nowościami. Zespołu, o którym nic nie wiem, absolutnie, nazywają się IMI, czyli i po polsku IMI, IMI, a tytuł Statek, i posłuchajmy tej piosenki, bo to jest przykład na polską muzykę, przy której można też nóżką zahaczyć o parkiet.

0: Drodzy Państwo, tak się przyznam szczerze, kiedy słucham tej piosenki, którą przed chwilą wysłuchaliśmy wspólnie, IMI Statek, to muszę też Tomasza Wybranowskiego zapytać o to, czy ma też takie odczucia, gdyż on jest ojcem sukcesu niejakiej Sabiny Carvalho. Ta pani ma brzmienie głosu jak Sabina Carvalho. Absolutnie. IMI Statek. Czy ja tylko to słyszę, czy jeszcze ktoś to usłyszał, kto zna jej twórczość?
1: Może coś w tym być. Ja pewności nie mam. Jeszcze musiałbym posłuchać trochę.
0: No właśnie. Drodzy Państwo, na 50. dzisiaj Stanisław Szelc i Kołdra. 49. Adam.
1: Ty, nie mam listy przed sobą, musiałbym zobaczyć. Sekundkę.
0: Kingdom Waits, Paper Rings. 48. Van Bin Gwen, Chi Toy. 47. Grzegorz Kupczyk, Naznaczony. 46. Moria i I Go to War. 45. Dolar na drogę, Liść jesienią. Frontside chaosu nastał czas. 44, 43 Lila, czego nie wiesz. 42 Remi Juśkiewicz, 10, 41
1: i mi statek.
0: I statek. I teraz, tak jak ci obiecałem, polecimy z następną, gdyż dzisiaj 75 urodziny Stinga. A Adaś ma pewne tutaj pewną informację ciekawą na temat piosenki pewnej i za chwilę będziemy o tym rozwijać ten temat troszeczkę w inną stronę.
1: No to tak, to jest trochę historia analogiczna do tej, którą powiedziałeś przy okazji utworu Roxette, tylko że trochę na szerszą skalę, ponieważ ludzie bardzo polubili ten utwór, oczywiście Levi Breffy, tak, to był gigantyczny hit, ale ci, którzy postanowili jednak dosłuchać się i posłuchać, o czym ten utwór jest, zaczęli doszukiwać się w tym takiego chorobliwego stalkingu jednak. Każdy twój oddech, będę za tobą, będę przy tobie, będę za tobą podążał. No może się pojawić tutaj myśl taka, że to wcale nie jest takie zauroczenie, co już po prostu jakaś chorobliwa obsesja i faktycznie wybuchło trochę kontrowersji właśnie z tym związanych.
0: No to jest ta sama historia jak z lalką Prusa, kiedy nas uczono, na moje pokolenie, oczywiście ja też będę zawsze uważał, że to jest najlepsza książka polska ever, natomiast tutaj jest taka historia, że przecież Wokulskiego, współczesna młodzież i pokolenie, kiedy obserwuje jego chodzenie za Izabelą wszędzie, niemal bym powiedział tam prawie gdzie król piechotą chodzi, to okazuje się, że też go nazwali stalkerem, gdzie no, za czasów, bo to się nie dzieje tak, że myśmy czegoś nie zauważali. Tylko to tak samo, jak ja powiedziałem, że w mojej młodości nie było czasów RODO, bo nie było RODO w ogóle. Myśmy mogli podawać sobie w gazetach swoje adresy, pisać do siebie listy. Takie były to czasy. Tak jak ktoś mówi, że kiedyś się nie zamykało drzwi na klucz, bo nikt nikogo nie okradał. I to są pewne historie, tak jak mówisz o tym stalkingu, które mi się kojarzą też właśnie z lalką Prusa i obecnym spojrzeniem obecnej młodzieży, bo czym innym jest dzisiaj stalking niż był wtedy, czym innym jest RODO, czym innym jest molestowanie, pewne rzeczy kiedyś były opatrzone takimi, jakby to powiedzieć, uśmieszkami, a dzisiaj są to poważne zarzuty często, więc zmieniają nam się czasy i zmieniają nam się obyczaje.
1: No zdecydowanie.
0: Jak i zaraz to będzie właśnie...
1: Tak. Tytuł, o którym wspomnieliśmy, czyli Every Breath You Take.

0: I właśnie z końcem tego utworu usłyszeliśmy ostatni gwizdek na Stadionie Narodowym. Mecz zakończył się wynikiem 6-0 i z hat-trickiem dla naszego napastnika Roberta Lewandowskiego. Także gratulacje.
1: Gratulacje ode mnie też oczywiście, chociaż tak trochę z krytyką mówiłem o tym, no bo zobaczymy, czy to się powtórzy w meczu, gdzie nie będziemy grali od początku z przewagą piłkarza.
0: Tego sobie życzymy.
1: I właśnie, tego sobie życzymy. Teraz będzie miejsce 40 już, zespół, który też jest piosenką taneczną, tak bym to nazwał. Sami sobie Państwo odpowiecie na moje pytanie, czy to jest piosenka taneczna? Według mnie tak. Rin, warto grać. Miejsce 40.

0: I tak oto, drodzy Państwo, nasz program na dzisiaj, jeśli chodzi o czasowość i częstotliwość grania, dobiega końca. Zapraszam na jutro na 20. Kontynuujemy oczywiście naszą listę Polish Chart w miejscu numer 332. To była formacja Rin, Warto Grać, a teraz będzie Me, Myself and I z Wrocławia, Road 666. Natomiast później będzie tam wspomniany mini recital ze wykonawcy, który dzisiaj ma 75. swoje urodziny, mianowicie Sting, a my z Adamem Czerpakiem dziękujemy Ci, Adamie, dziękujemy Państwu. Ja
1: dziękuję, Sławku, i dziękuję Państwu. I życzymy Stingowi oczywiście wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Do jutra, do 20.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.

Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Bogdan Rzońca, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, które kiedyś słynęło z wydobycia ropy naftowej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
1: A do tego jeszcze w drodze na lotnisko w Pradze, jaka jest tam pogoda?
2: Piękna pogoda, byliśmy tu 4 dni w Pradze, na Fabry Dejsach, EKR, w grupie bardzo licznych przedstawicieli Ukrainy. No, wtedy w Pradze bardzo pracowicie dni, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, jak sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej przekłada się na bezpieczeństwo Unii Europejskiej.
1: To pewno bardzo ciekawe rozmowy. A jak ta ustawa, którą podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki, przekłada się na ceny na stacjach benzynowych?
2: To wygląda na to, że będzie miał możliwość minister finansów poprzez tą ustawę, a koncern będzie musiał się prawdopodobnie zgodzić na to, żeby obniżyć ceny paliwa dla przeciętnego człowieka o około 1,25 zł, przynajmniej takie są komentarze, z tym, że jest tutaj wielkie zagrożenie, czy ta ustawa jest konstytucyjna. Koncerny, które będą zmuszone do zapłacenia podatku, będą mogły prawdopodobnie odwoływać się do oczywiście do pewnej instytucji, żeby prosimy do sądu, żeby nie płacić tego nadmiarowego zysku. No i może tu być kolejna

0: Naprawdę,
1: świetnie.
0: naprawdę sobie spokojnie porozmawiać. No dobrze, czyli tak, bo to jest tak, jest podatek, te około 4 miliardów złotych trafi do budżetu i rozumiem, że co, z tego budżetu te pieniądze z powrotem trafią do Orlenu po to, żeby ten Orlen mógł obniżyć te stawki stawkę na stacjach, czy jak to się będzie, jak ten
1: tak,
0: mechanizm...
1: To jest takie sięganie lewą ręką do prawego ucha. Więc no to jest dosyć dziwne wszystko i wcale się nie dziwię, że prezydent ma wątpliwości, no ale żeby dać możliwość premierowi, który mówi, że wszystkiemu winien jest prezydent, no to prezydent podpisał tę ustawę, ale skierował ją od razu do Trybunału Konstytucyjnego. No i w takim razie możemy mieć kolejne zawirowania. Ten rząd słynie z tego, że wszystko komplikuje, wszystko, co jest możliwe, komplikuje, wszystkich obwiniał, wszystko tylko nie widzi swoich kardynalnych błędów, które spowodowały, że mamy ogromny dług publiczny, mamy fatalną sytuację finansową w naszym kraju, co zresztą agencje ratingowe podkreślają. No i teraz jeszcze próbuje obciążyć koncerny tym właśnie podatkiem, ale to się skończy tak właśnie, że pójdą one do sądu, wygrają sprawę i budżet państwa nie musiał płacić koncernom, a Kowalski znowu nie będzie z tego miał nic. No więc jest tutaj wielki problem z tym, jak Donald Tusk rządzi i Polacy o tym się przekonują raz po raz.
0: Ale Trybunał Konstytucyjny, jak dobrze wiemy, nie działa, w związku z powyższym zagrożenia, że wyda werdykt, że cała ustawa jest niezgodna z konstytucją, że taki werdykt nie zapadnie.
1: Może zapaść, tego nie wiemy. Oczywiście te perturbacje z kolei w Trybunale Konstytucyjnym też pokazują oblicze naszego rządu, który słynie z łamania konstytucji i w tym wypadku trudno mi jest powiedzieć, jak zakończą się te sprawy, ale Trybunał Konstytucyjny jest trwałym organem konstytucji, instytucją państwową i wcześniej czy później koncerny mogą sięgnąć po te pieniądze, które tam być może stracą, no i to będzie taki problem dla każdej następnej ekipy, która będzie rządzić po Donaldzie Tusku, bo Donald to już wie, że rządził nie będzie w przyszłej kadencji, no więc ileś tam pól zaminowanych pozostawi i to będzie problem dla następnego.
0: Jeszcze prawdopodobnie to wszystko zrodzi problem dla tych nie koncernu, nie Orlenu, tylko tych małych sieci stacji benzynowych, bo one też rozumiem będą objęte oczywiście podatkiem od nadmiarowych, tak, nadmiarowych zysków. To też jest takie ładne słowo, tak, że ktoś ma nadmiarowy zysk.
1: To jest właśnie takie, to wszystko przypomina o takie socjalistyczne rozwiązania, gdzie łupi się w sposób bezprawny firmy, a one będą w tym wypadku będą strzepać ten haracz z tankujących na stacjach paliw i to jest okropne, bo nie ma u nas w Polsce w tej chwili trwałości przepisów, jest tylko taka samotanina prawna, za którą płaci właśnie przeciętny Kowalski. To będzie przedmiotem na pewno głębszych analiz różnych sądów w przyszłości, bo tych spraw i zagmatwań, które wprowadził rząd Donalda Tuska i minister Żurek, minister sprawiedliwości, jest wiele, począwszy od niekonstytucyjności działania prokuratora krajowego, poprzez łamanie sądów, łamanie przepisów w innych przypadkach. No i to wszystko jest spisywane. Ten taki pełzający zamach stanu jest rejestrowany przez prawników, przez kancelarie prawne, które będą miały duże, że tak powiem, pole do popisu w normalnej sytuacji ustrojowej, która wierzę w to, że w Polsce kiedyś wkrótce nastąpi.
0: Powiedział pan, że rząd premiera Tuska popełnił kardynalne błędy. Mógłby pan dwa albo trzy takie kardynalne błędy rządu wymienić?
1: No, najbardziej kardynalnym błędem, moim zdaniem, jest stan finansów publicznych państwa polskiego. Jeśli światowe agencje mówią, że Polska nie ma zdolności reformy swoich systemów podatkowych. Jeśli mówimy o tym, że ten przyszłoroczny budżet będzie z deficytem 282 miliardy złotych, no to czym to skutkuje? To jest kardynalne, że dzisiaj emeryci, renciści, budżetówka, nauczyciele, policjanci, ci, którzy wszyscy, którzy pracują i są płaceni z budżetu państwa, jeśli przekroczymy progi ostrożnościowe, w nowej rzeczywistości,

0: dzieci po przekroczeniu tych progów nie będą mogli otrzymywać żadnych podwyżek. Rząd następny będzie musiał uchwalić budżet zrównoważony bez deficytu, no a emeryci i renciści będą otrzymywać tylko wzrost, że tak powiem, swoich dochodów, czyli rent i emerytur w wysokości 3%, a inflacja w Polsce w tej chwili już jest ponad 4% i moim zdaniem w grudniu dojdzie do 5-6%, więc to są kardynalne błędy, bo one bardzo pogarszają sytuację przeciętnego, najbiedniejszego człowieka, robotnika, pracownika. No i została też zamnożona, taka jest propozycja na dzisiaj, najniższa płaca, a ta najniższa płaca to jest najniższy dochód najbiedniejszych pracowników w Polsce i oni też nie znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. I to są straszliwe błędy, jak prezydent powiedział, że we wczorajszym wystąpieniu, że rząd idzie na ścianę, to jest prawda. Mamy więc, jesteśmy bardzo blisko wariantu greckiego i za to wszystko zapłaci właśnie przeciętny Kowalski. No. To jest straszne i o tym trzeba głośno mówić, póki się da.
1: Ale
0: są wolne media.
1: Ale jesteśmy bliscy wariantu greckiego, ale czy jest sterowność takim okrętem jak Rzeczpospolita? Czy można uniknąć zderzenia ze ścianą? Czy jest na to jakikolwiek pomysł?
0: Nie ma żadnego pomysłu. Jest trwanie, jest dotrwanie do końca kadencji tego rządu i to jest kolejny kardynalny błąd. Także milczą dziwnie ekonomiści. Nie ma takiej debaty, transparentnej debaty publicznej na ten temat, no a przecież wiadomo, że są przepisy, ustawa o finansach publicznych mówi o 55% o progu ostrożnościowym, europejskie agencje, Unia Europejska w zasadzie mówi, że myśmy już przekroczyli te progi ostrożnościowe. Proszę zwrócić uwagę, o tym kompletnie się nie mówi w Polsce, że obsługa długu publicznego Polski każdego roku kosztuje 110-115 miliardów złotych. A więc tyle, to jest więcej niż polskie PKP, więc to jest 7% polskiego PKP, 7-8% polskiego PKP. No to jesteśmy absolutnie w czołówce tej niechlubnej statystyki w Unii Europejskiej, więc ta sytuacja jest absolutnie groźna, w szczególności groźna dla ludzi, którzy o najniższych dochodach i firm, i przedsiębiorstw, no bo jak do tego dołożymy jeszcze ogromny wzrost cen energii i to, że Polska w tej chwili, no Polska Grupa Górnicza zwalnia 5 tysięcy ludzi, a do Polski napływa coraz droższy węgiel, bo w tym roku zaimportowaliśmy ponad 3 miliony ton węgla, to tylko wskazuje, że właściwie pytanie jest takie, czy leci z nami pilot i dokąd my lecimy z naszym państwem. Tego
1: lecimy,
0: w zasadzie nikt nie wie.
1: Lecimy do Unii Europejskiej, coraz bardziej scentralizowanej i coraz zamożniejszej.
0: No nie, tak nie jest, panie rektorze. Właśnie my żeśmy o tym rozmawiali tutaj w Pradze, jak sytuacja gospodarcza przekłada się na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. No i jest prosty wniosek. Ktoś to bardzo mądrze przedwczoraj powiedział, że w zasadzie każde miejsce pracy w Unii Europejskiej pracuje na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. A jeśli tych miejsc pracy ubywa, jeśli firmy przenoszą swoją działalność do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do Kanady, na inne kontynenty, do Azji także oczywiście. Jeśli mamy w tej chwili w Unii Europejskiej dziennie minusowy bilans handlowy z Chinami w wysokości 1 miliarda euro dziennie. Jesteśmy zalewani różnego rodzaju produktami chińskimi. W zasadzie już nie ma obszaru gospodarczego, w którym Unia by jakoś dominowała. Jest ostatni raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który pokazuje, że Unia niszczy swój kolejny segment, tym razem sektor owoców i warzyw. Ta sytuacja się tutaj bardzo, bardzo pogarsza. No dlatego między innymi, że nie umiemy chronić własnego rynku, że kupujemy na przykład pomidory hiszpańskie, ale tak naprawdę to są pomidory z Maroka, tylko z taką nalepką, że wyrosły w Hiszpanii. Mamy zalew samochodów chińskich, i to jest kolejny problem. Mamy ogromne, 5 razy droższe ceny energii w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Zatem na przykład w przyszłym tygodniu w Strasburgu podczas sesji plenarnej będziemy głosować pomoc finansową dla upadających firm w Finlandii, w Hiszpanii i w Belgii. I to jest obrazek, który dzieje się tutaj przez cały rok w Unii Europejskiej. I także nie ma o tym debaty, tylko pani von der Leyen powiedziała, że no, my musimy zrobić nowe NATO, artykuł 4, nową Radę Bezpieczeństwa. No to niestety pokazuje, jak ta Unia jest coraz słabsza. To jest dobry projekt, tylko bardzo źle zarządzany. No i mówi się tutaj o kolejnych bardzo niedobrych sytuacjach dla Polski, dlatego że kanclerz Merz powiedział przedwczoraj, to Financial Times napisał, że oni stawiają ultimatum Unii Europejskiej. Trzeba dokonać cięć w budżecie na następny budżet 2028-2034. Czyli mówiąc wprost, jeśli dzisiaj ten budżet wynosi, taka propozycja, 2 biliony euro, to według kanclerza Merca on musi wynosić 1,6 biliona, bo inaczej oni się nie zgodzą na uchwalenie innego budżetu. A co to oznacza dla Polski? To oznacza mniej pieniędzy na rolnictwo dla Polski, mniej pieniędzy na Fundusz Spójności i mniej pieniędzy dla Polski na rozwój regionalny, już nie tylko dla Polski, także dla innych krajów, ale z tego tytułu, że Polska jest wielkim beneficjentem, jak chodzi o pieniądze na rolnictwo i na Fundusz Spójności, no to my najbardziej po kieszeni dostaniemy i tutaj można będzie powiedzieć znowu, że Donald Tusk został ograny.
1: Ale jest, czy będzie beneficjentem według budżetu, który ma być zaakceptowany od 2027 roku?
0: Gdy popatrzymy na stronę ministra finansów, bo tam są publikowane informacje, to na razie w tym roku, powiedzmy, my wpłacimy do Unii Europejskiej około 11 miliardów euro, a uzyskamy 16, 17, może 18. To wszystko zależy, jak się będzie układała sytuacja gospodarcza w Polsce. No a jeszcze przez jakiś czas tak może być. Natomiast są i takie wyliczenia, że w niektórych miesiącach więcej wpłacamy do Unii niż zyskujemy z Unii Europejskiej. Więc rzetelni ekonomiści powinni to wziąć pod uwagę. My na razie musimy operować tylko tymi danymi, które pokazuje minister finansów i ja się na nich opieram. Ale przyszłość rysuje się tutaj bardzo słabo, dlatego że powoli pani von der Leyen zapowiedziała, że już musimy myśleć w nowej perspektywie o Unii Europejskiej składającej się z 30 krajów, więc to powiedziała w Strasburgu miesiąc temu, więc wygląda na to, że następne kraje wejdą do Unii Europejskiej, no takie chociażby prawdopodobnie Ukraina albo Mołdawia, więc będziemy, przed Macedonia też także, więc północna, więc będziemy w sytuacji, w której tamte kraje będą oczekiwać pomocy i powoli będziemy tracić tą pozycję beneficjenta netto. To jest bardzo niedobra wiadomość, tym bardziej, że jest ta propozycja zaciągania kolejnych długów przez Unię Europejską, dlatego że my sromotnie w tej chwili przegrywamy rywalizację z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze sztucznej inteligencji i na to w Unii po prostu nie ma pieniędzy. A dodatkowo no jest to ten priorytet, który my też popieramy w zasadzie, to trzeba to wprost powiedzieć, że chodzi o przesunięcie pieniędzy na obronność, dlatego że nie wiadomo, co Putin zrobi jutro. Zatem wszystkie te działania, które wskazują na to, żeby przeznaczać pieniądze na obronność, ja tu nie mówię o sejfie w tej chwili, mówię o sytuacji w innych pozycjach budżetowych, więc trzeba widzieć tą całość w Unii Europejskiej jako takie pasmo zaciągania długów. Można powiedzieć, że Unia w tej chwili nie może istnieć bez dodatkowych długów. Nie ma chętnych w Unii na płacenie wyższych składek niż 1,25 dochodu narodowego brutto każdego kraju. Zatem no, powstaje sytuacja taka, albo wprowadzimy nowe podatki, a tymi nowymi podatkami, takie są propozycje na dziś, to jest podatek od elektrośmieci, to jest podatek od kryptowalut, podatek od gier hazardowych, podatek od wielkich firm i podatek od tytoniu. A więc te podatki bardzo obniżą życia w Unii Europejskiej. One, no i jeszcze oczywiście ETS2, który wejdzie od 1 stycznia 2028, więc pasło, widmo podatku nad Unią Europejską wisi, dlatego że niefrasobliwość rządzących obecnie Unią, Komisji Europejskiej, doprowadziło mnie do zadłużenia, największego zadłużenia w historii w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej i końca tego nie widać.
1: O czym powiedział Bogdan Rzońca w drodze na lotnisko w Pradze. Bardzo serdecznie.
0: Właśnie dojechałem, już widzę lotnisko w Pradze. Piękna pogoda w dalszym ciągu. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jak się jedzie z Warszawy do Pragi, to można po drodze zatrzymać się w Krakowie, a tam jest Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie tak do końca, tak mi się wydaje chyba.
1: Nie do końca można zatrzymać się w Krakowie jadąc do Pragi, czy nie do końca jesteś w Krakowie?
2: Nie, w Krakowie jestem, tylko tak nie do końca po drodze chyba, panie redaktorze, z Warszawy do Pragi przez Kraków.
1: Nie, powiedziałem, że po drodze, tylko że można.
2: Można, to prawda.
1: Ale też z Krakowa można obserwować to, co dzieje się we Francji. Opowiadaliśmy niedawno, wielka wizyta papieża, czy opowiadałeś, wielka wizyta papieża Leona XIV. Słońce wyglądało na to, że ta Francja kwitnie, że jest spokojna, że wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, milion osób na Champs-Élysées, a tymczasem, Mikołaju...
2: A tymczasem, według najnowszych danych z czwartku 1 października, czyli wczoraj, protest uczniów, o którym mówimy już od kilku dobrych dni we Francji, rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych, czyli po prostu nie można było do nich wejść, między innymi w Paryżu, ale przede wszystkim w Saint-Denis, czyli pod Paryżem, gdzie była odprawiana Wielka Msza Święta, przepraszam, gdzie było spotkanie z młodymi ojca Leona, ojca świętego, Nantes, czy też Marsylii. Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale jak na razie nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach takich jak Rennes. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwowe są po prostu sparaliżowane wobec sytuacji, która coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Wczoraj po południu premier Sébastien Lecornu zwołał posiedzenie komórki kryzysowej. Tymczasem sprawa rozpala debatę polityczną w kraju, w którym, przypomnijmy, już za kilka miesięcy odbędą się wybory prezydenckie. W każdym razie o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności Francja Nieujarzmiona, czyli La France Insoumise Jean-Luc'a Mélenchona. Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, o którym dużo mówimy na antenie Radia Wnet, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że tak naprawdę maire Saint-Denis próbował ten ogień ugasić. No ale to w każdym razie to zaangażowanie w całe te wydarzenia partii La France Insoumise, a także innych zależnych od niej ruchów skrajnie lewicowych, zwraca na to uwagę notatka francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której fragmenty zostały opublikowane przez dziennik Le Figaro. Można w niej przeczytać między innymi o tym, jak w jaki sposób ten ruch protestacyjny, który rozpoczął się przed jednym z liceów w Saint-Denis 21 września, o którym nikt wtedy jeszcze nie słyszał, w sposób błyskawiczny rozprzestrzenił się na inne placówki edukacyjne za sprawą grup osób znanych policji ze skrajnie lewicowej działalności. Ponadto 20 polityków Francji Niepokornej, Francji Nieujarzmionej miało brać bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Z notatki możemy się także dowiedzieć, że ruch protestacyjny dość szybko przerodził się w zamieszki i że tak naprawdę o to w tym wszystkim chodziło. Przede wszystkim za sprawą wymienionych aktywistów. Informacje o planowanych akcjach są przekazywane wciąż za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności TikTok czy też Snapchat. I jeszcze jeden wniosek. Tradycyjne związki licealistów, które początkowo tak dużo mówiły o fatalnych warunkach we francuskich liceach, bardzo szybko zostały zupełnie zmarginalizowane w terenie. Na podstawie tego raportu minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez postanowił wykorzystać do zwalczania protestów zmilitaryzowane jednostki policji, a także żandarmerii. To było wczoraj wieczorem. No ale tym samym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ignoruje oskarżenia, które formułowane są pod adresem policji, której wytyka się brutalność wobec protestujących licealistów, co w efekcie miało przyczynić się do zaostrzenia trwającego kryzysu. Jednym słowem, panie redaktorze, po 4 dniach euforii związanej z pielgrzymką papieża Leona, Francja bardzo szybko wróciła do tak zwanego business as usual.
1: I dzisiaj kolejny dzień protestu, ale tam są te postulaty, to są postulaty licealistów, żeby co? Żeby było więcej nauczycieli, chcemy się więcej uczyć, czy jakoś inaczej to brzmi?
2: Postulaty są takie, o których pan mówi. Mowa jest o niedoborach kadrowych, ponieważ to prawda, że francuski system edukacyjny mierzy się po prostu z brakiem nauczycieli. Uczniowie również mówią o tym, że nie ma zastępstw. Skarżą się także na zbyt długie grafiki, a również na stan infrastruktury. I tutaj pojawia się ten element, powiedzmy, klasowy, szczególnie jeżeli chodzi o wykorzystanie tego tematu przez Francję Niepokorną, przez ugrupowanie Jean-Luc'a Mélenchona, który mówi i wskazuje, że dotyka to przede wszystkim tych liceów, które znajdują się w dzielnicach biedniejszych, w dzielnicach takich właśnie jak, czy miejscowościach takich jak Saint-Denis pod Paryżem, ale to dotyczy także takich kwestii jak dostęp do studiów wyższych. Tutaj pojawiają się takie hasła, aby te studia były dostępne dla wszystkich, żeby nie trzeba było, żeby zlikwidować taką platformę, która nazywa się Parcoursup i która ma podobno faworyzować tych lepszych uczniów. No ale tak jak wspomniałem, to było kilka dni temu, natomiast już od 2 dni mówi się przede wszystkim o tych zamieszkach i bardzo często zresztą to nie są już licealiści, to są bliżej niezidentyfikowani ludzie i co ciekawe, w znacznej większości to są ludzie, o których policja nigdy wcześniej nie słyszała.
1: O czym opowiedział Mikołaj Murkociński?
0: Nocne powtórki wnet.
3: Digi, Biały Stok 103 i 9 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I znów jesteśmy w Krakowie. Michał Drewnicki, już teraz były kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak pan, no i jakie jest życie? Piękne czy nie?
2: To oczywiście, mam nadzieję, jest piękne i takie powinno być.
1: Ale czy piękniejsze jest teraz dla pana, kiedy już pan nie przeżywa tych emocji wyborczych, czy piękniejsze było wtedy, kiedy ta adrenalina była wysoka i kiedy ubiegał się pan o drugą turę, o to, żeby zostać prezydentem Krakowa?
2: No, ubieganie się o prezydenturę Krakowa to był zaszczyt dla mnie. Ja z kampanii, z tych 111 dni jestem bardzo dumny, więc to był dla mnie bardzo ważny czas, ale także czas przede wszystkim, by wybrzmiały kluczowe postulaty. I to jest dla mnie ważne, że dzisiaj tak naprawdę dwójka pozostałych kandydatów zaczęła wykorzystywać niektóre z elementów mojej kampanii, choćby tę kwestię rozwoju gospodarczego. Problemów ze zwolnieniami grupowymi, stworzenia strefy inwestycyjnej. No liczę na to, że ta kampania będzie miała pozytywny skutek dla Krakowa.
1: I teraz pewno zadają panu i dziennikarze, i wyborcy pytanie, na kogo zagłosować w drugiej turze?
2: Dodają, to jest najczęściej pojawiające się pytanie. No oczywiście nie ma kandydata, który byłby dla mnie, dla moich wyborców idealny, bo dwójka pozostałych przy walce kandydatów to są kandydaci raczej liberalno-lewicowi, więc zupełnie często sprzeczne jest to z tymi postulatami, z którymi ja szedłem, takiego konserwatyzmu, rozwoju, otwartości, wyrównywania szans. Natomiast dzisiaj każdy z wyborców, moich wyborców, tak naprawdę zadecyduje, kto tym prezydentem Krakowa będzie, bo patrząc po wynikach wyborów, widać, że ani pani Monika Piątkowska, ani Łukasz Gibała nie wygrają bez głosów moich wyborców, więc dzisiaj, po pierwsze, zachęcam każdego do pójścia na wybory, bo to jest rzecz dla mnie oczywista, trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, a z drugiej strony pomyśleć, tak naprawdę dwa argumenty. Pierwsza rzecz, czy nowy prezydent będzie umiał zrealizować wizję miasta, a przynajmniej częściowo wziąć te najważniejsze postulaty z mojej kampanii wyborczej. No a druga rzecz to jest ten kontekst ogólnopolski. Czy dzisiaj w Krakowie wyborcy prawicowi zdecydują, że wygra kandydatka Donalda Tuska i po raz kolejny to Tusk i Koalicja Obywatelska będą rządzić w mieście, czy też ktoś inny? Więc sądzę, że te dwa pytania będą kluczowe dla moich wyborców.
1: To prawda. Pan taką indywidualną decyzję już podjął, czy jeszcze pan się waha?
2: Ja jeszcze nie zadeklarowałem, na kogo zagłosuję. Natomiast no, swoje przekonania mam, więc jeszcze powiem tak, będę jeszcze rozważał przez najbliższe dni, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w Krakowie rządziła pani Monika Piątkowska. Osoba, która raczej, znaczy to jest moja ocena, ja ją też poznałem w kampanii wyborczej, nie sprawdziłaby się ewidentnie na fotelu prezydenta Krakowa, po prostu ma małe pojęcie o mieście, moim zdaniem się po prostu do tego nie nadaje. No a z drugiej strony, jako że jest przedstawicielką tej partii, która niszczy Polskę od 3 lat, sądzę, że byłoby to złe dla miasta. Natomiast mówię, finalnie jeszcze zastanowię się, chociaż uważam, że mieszkańcy Krakowa powinni iść na wybory. Ja na pewno na te wybory pójdę, skreślę swój głos. No i sądzę, że w tym duchu, o którym przed chwilą mówiłem.
1: Ty pewno obserwuje pan teraz kampanię wyborczą. Są dwa zdarzenia. Po pierwsze, pan Gibała w trybie wyborczym został pozwany za jakąś wypowiedź na temat radnych Koalicji Obywatelskiej. A druga rzecz, no to jest dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać debata przed drugą turą wyborów.
2: No ja jestem trochę zasmucony, że taki poziom przybiera ta kampania w drugiej turze. Spodziewaliśmy się aktywności. Ja zresztą jako kandydat tak naprawdę miałem każdego tygodnia po kilka czasami konferencji w tygodniu, gdy była ta pierwsza tura, więc spodziewałem się, że kandydaci ruszą do boju przekonywać wyborców, także moich wyborców, by przekonać tych wyborców prawicowych do głosowania na siebie, że będą realizowane ważne postulaty, że będzie kwestia rozwoju, będzie wyrównywanie szans, będzie kwestia troski o transport, bo korki mamy większe w Krakowie niż w Warszawie. No tymczasem okazuje się, że kandydaci Skupiają się na tym, kogo jest na wierzchu, kto pierwszy zaprosił na debatę, kto kogo mocniej pozwał. No dla mnie nie buduje to powagi sytuacji, a tym bardziej powagi przyszłego urzędu. Dlatego też liczę na to i wzywam dwójkę kandydatów, by jednak zajęli się sprawami merytorycznymi, by jednak próbowali przekonywać moich wyborców, by jednoznacznie zadeklarowali, że także wyborcy o konserwatywnej wrażliwości będą przez nich szanowani, gdy będą prezydentami Krakowa. Na to bardzo głęboko liczę, że no, w tym tygodniu raczej to się nie stanie, ale że w przyszłym tygodniu, tym ostatnim przed wyborami, taka powaga kampanii jednak wejdzie na wyższy poziom.
1: Albo zejdzie na niższy poziom, bo jeszcze można uruchomić całe zasoby czarnego PR-u. Tak się w czasie kampanii, a szczególnie przed drugą turą, takie rzeczy się dzieją. Jeszcze tego nie ma w Krakowie?
2: Jest, ale bardzo mikroskopijnie. Akurat się cieszymy z tego, że dość spokojnie jest, jeśli chodzi o hejterów.
1: Czyli co, działa nie zostały uruchomione. A jeśli chodzi o tą debatę, to dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób ta debata ma być prowadzona, jaki ma być udział dziennikarzy w tej debacie. Pan Gibała uważa, że ten udział powinien być minimalny, że dziennikarz jest od tego, żeby pilnować czasu i powiedzieć, a teraz rozmawiamy o transporcie, a teraz rozmawiamy o przyszłości, a teraz rozmawiamy o inwestycjach i pytania zadają nawzajem sobie kandydaci, którzy chcą siebie przepytać i złapać na jakichś głupich stwierdzeniach albo udowodnić, że się ma rację albo że ma się lepszą wizję. Natomiast pani senator uważa, że powinni być dopuszczeni dziennikarze i jeszcze nie wiadomo kto, na przykład, no nie wiadomo kto jeszcze, no, ale dziennikarze w każdym razie.
2: Na razie właśnie trwa taka debata o debacie. Sądzę, że mieszkańcy Krakowa raczej negatywnie to oceniają, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, kandydatka chce, żeby to dziennikarze zadawali pytania, kandydat chce, żeby to sami kandydaci do siebie zadawali pytania. No to jeśli tak państwo nie mogą się porozumieć, to zróbmy wersję hybrydową. Kilka pytań zadadzą dziennikarze, kilka pytań zadadzą między sobą kandydaci, bo sądzę, że finalnie powinniśmy znać stanowiska tych kandydatów w ważnych sprawach. Ale po drugie, co w debatach tak naprawdę jest ważniejsze, i w debatach o to chodzi, by poznać sposób argumentacji kandydatów, czy potrafią bronić swojego stanowiska, czy potrafią często odpowiadać na bardzo trudne pytania, więc liczę na to, że do tej debaty dojdzie.
1: No, czasami jest tak, że dziennikarze, to mówię z doświadczeń rozmaitych, ale są wykorzystani do tego, żeby manipulować. Można zadać tak pytanie, żeby to pytanie było przesądzało odpowiedzi. Na przykład, czy jest prawdą, panie pośle, że pan ukradł wczoraj samochód osobowy spod własnego domu?
2: Ja nie ukradłem, właśnie, no tak, ale takie pytania mogą zadawać.
1: No dobrze, ale...
2: I wtedy, co się nie odpowie, to jest źle, bo jak się powie, że tak, ukradłem, no to znaczy, że ukradł. Jak powiem nie, no to znaczy, że nie wczoraj. Więc natomiast ja powiem tak, ja wziąłem udział w 9 debatach przedwyborczych, tak naprawdę byłem rekordzistą, jeśli chodzi o te debaty, tam jeszcze pani Aleksandra Owca też brała udział we wszystkich debatach. Natomiast pani Monika Piątkowska czy też Łukasz Gibała wybierali sobie debaty. No więc i powiem tak, one były do tej pory uczciwie. Ja byłem na debacie, załóżmy, na przykład w telewizji w Polsce 24. To była naprawdę bardzo uczciwa debata, ale z drugiej strony byłem na debacie w TVN24. I też to była bardzo uczciwa debata. Więc ja sądzę, że nie ma co się bać. Niech kandydaci pójdą na tę debatę, niech zadają sobie pytania. Jeśli jest potrzeba, to niech też dziennikarze zadają te pytania. Natomiast podejrzewam, że powinno być ciekawie, jeśli to sami kandydaci będą między sobą zadawać te pytania, bo wtedy już nikt nie będzie jakby miał tutaj okazji do podważenia, że coś było uczciwe, a coś nieuczciwe.
1: Najprawdopodobniej 8 października dojdzie do takich debat. To jest czwartek, potem jest piątek, sobota cisza wyborcza, a w niedzielę
2: głosowanie.
1: Kraków zdecyduje. No dobrze.
2: Kraków zdecyduje i ja też zachęcam wyborców prawicy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, moich wyborców do tego, by na te wybory pójść, bo dzisiaj mamy, drodzy państwo, taką sytuację, że to moi wyborcy, państwo zdecydujecie o tym, kto wygra wybory prezydenckie. Sądzę, że to jest niecodzienna sytuacja, gdy w wielkim mieście, drugim co do wielkości mieście w Polsce, to wyborcy prawicowi wybiorą prezydenta Krakowa. Wykorzystajmy tę szansę, a później wymagajmy twardo od przyszłego prezydenta, by realizował ważne dla nas postulaty i by był na te postulaty konserwatywne, prawicowe również wrażliwy i umiał po prostu docenić.
1: Niestety ten dzień, właściwie schemat tego poranka jest jakoś się ustalił, jest taki sam. Czy mogę prosić, pan Michał Drewnicki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet, żeby zadał pan to pytanie Szymonowi, jakie jest życie?
2: Jakie jest życie?

0: Nocne powtórki w net.
1: A w Kijowie Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Jakie nowiny przyniesiesz dzisiaj słuchaczom Radia Wnet i Poranka Wnet?
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Nowiny te same, niestety, czyli ostrzały non-stop, bezustannie. Ostrzały Kijowa, ostrzały innych miast Ukrainy, ofiary i no po prostu utraty i dla biznesu, i dla wszystkich. Już policzono, że jedna godzina alarmu powietrznego kosztuje biznesowi ukraińskiemu ponad 40 milionów dolarów, jedna godzina, a takich godzin ja nawet nie potrafię powiedzieć, ile w dobie mamy godzin, gdy nie mamy tych alarmów powietrznych, więc jest ciężko, ale my się trzymamy. Wczoraj doszło do kolejnego dramatycznego ataku rosyjskiego, kiedy dron ten Gerań 5 lub już mówią, że to jest mała rakieta skrzydlana, uderzyła w most, południowy most w Kijowie. Podczas tego, jak na tym moście przybywali i samochody osobowe, i pociąg metra, proszę Państwa. Na szczęście nie ma zabitych ludzi, ale są dramatyczne zdjęcia, uderzenie tego drona lub rakiety i jak płonie most. I też ku zdziwieniu wszystkich już jest ekspertyza mówiąca o tym, że most nie został poważnie uszkodzony i można korzystać z niego nadal, ale już nie po raz pierwszy wróg celuje w mosty nad Dnieprem, bo to są strategiczne obiekty, które dla nas są niesamowito ważne dla całej naszej logistyki. I podejrzewam, że niestety jeszcze będą takie uderzenia nadal. Także wróg nadal prowadzi swój terror przeciwko cywilom, bo podkreślam, nie daje sobie rady na lądzie. Chociaż trzeba powiedzieć, że wczoraj jest informacja o tym, że wróg niestety ma drobne posunięcie w kierunku miasta Dobropole w Donieckim obwodzie. Tam skupił bardzo dużo swoich sił i mimo to, że my niszczymy codziennie, metodycznie i w dużych ilościach, wczoraj doszło do zabicia i poranienia 1900 ponad

0: 1900 rosyjskich żołnierzy w ciągu jednego dnia. Po prostu wyobraźcie sobie tą liczbę, ale mimo to wróg skoncentrował tam w okolicach i w samym być może w Pokrowsku, za który była długa bitwa, a skoncentrował duże siły dlatego, żeby iść w stronę Dobropolia, co mu pozwoli nadal prowadzić działania zaciepne do Kramatorska i Słowiańska już ze strony zachodniej. No ale my tam trzymamy front, chociaż podkreślę znów, powtórzę znów, że wczoraj była informacja o tym, że być może kilka kilometrów kwadratowych wróg okupował.
1: I wczoraj też żołnierze na froncie odwiedził prezydent Zełenski.
0: Tak jest, to jest już nie po raz pierwszy, kiedy prezydent Zełenski wyjeżdża na front, już prawie, no nie, oczywiście nie na sam front, to, ale bardzo blisko frontu, był na tym kierunku limańskim, gdzie mamy no, przez ostatnie miesiące dobre wiadomości i dobre kontrnatarcia, co pozwoliło nam wyzwolić więcej ziemi, nieżeli okupował wróg. To jest słynna ta operacja Vivaldi, która być może nadal jeszcze trwa.
1: Ja patrzę na ósmą stronę Rzeczpospolitej, tytuł: Putin nie chce żadnych rozejmów i lit. Pierwszy raz od początku wojny rosyjska armia panuje na niebie Ukrainy. Kreml odrzuca możliwość przerwania walki, sądzi, że wygra do końca roku. Komentarz.
0: No właściwie tak. Wczoraj Putin o tym powiedział i niejednokrotnie nawet podkreślił, że oni rozwalili nam całą gospodarkę, oni zniszczyli naszą metalurgię, produkcję stalu, co można powiedzieć, że jest niestety prawdą, bo ich balistyka wielokrotnie uderzała w najważniejsze, najpotężniejsze fabryki produkujące stal na Ukrainie. Jest też wielki problem z eksportowaniem naszego zboża, co też dawało do naszego budżetu potężne pieniądze. Teraz z tym jest też wielki problem, niestety, bo Morze Czarne praktycznie jest zamknięte i dla tego eksportu, więc to jest prawda. Nasza gospodarka cierpi, jak i cały kraj, i Zełenski już niejednokrotnie w ostatnim czasie mówił, że my mamy lukę, dziurę w naszym budżecie do końca tego roku w ponad 20 miliardów euro, bo to są skutki tych uderzeń i skutki tego, że wojna staje się coraz drożej, ona drożeje, tak? Czyli wszystko jest droższe, nieżeli było, bo to i drony, i specjalne już interceptory dla tych nowych rosyjskich gieraniów i tak dalej. To wszystko kosztuje bardzo i bardzo dużo. No i Putin jest przekonany, że skoro oni rozwalają nam gospodarkę, skoro oni mają w dużej ilości rakiety balistyczne, a to niestety jest prawda, bo oni jeszcze nadal jeszcze ich gromadzą. Teraz ataki prowadzą wyłącznie tymi dronami typu Gerań 5. No i pojedynczo też wystrzeliwują rakiety balistycznie. No to on jest przekonany, że on wygrywa wojnę. I dlatego on decyduje. On po prostu stanowczo powiedział, że nie, my nie będziemy iść na jakiś rozejm w uderzeniu po obiektach energetycznych. My tego robić nie będziemy i też nie otworzymy eksport w Morzu Czarnym. To powiedział wczoraj akurat Putin. No cóż, my czekamy na to, kiedy już będzie słynna rakieta typu FP-9, czyli ukraińska balistyka, która potrafi ciągnąć Moskwy. No to wtedy zobaczymy, co powiedzi Putin. Na razie my mamy rakietę typu, która nazywa się Pelikan, typu FP-9. F-35, ona też jest balistyczna, ale ma zasięg około 300 kilometrów. Także my produkujemy, my mamy posunięcie, mamy sukcesy w stworzeniu naszej balistyki, co jest bardzo ważne i robimy to bardzo szybko, ale no niestety wróg pod tym kątem ma wielką na razie przewagę.
1: O czym powiedział w poranku wnet Dmytro Antoniuk. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Wywiad Wnet. Od rana powtarzamy, że życie jest piękne, a tymczasem gość Poranka Wnet, Tomasz Wróblewski, napisał książkę Rozpad. Koniec świata liberalnego. Dzień dobry, Tomaszu.
1: Kłaniam się, witam. Tak, książka jest o tym, próba wyjaśnienia, co dzieje się wokół nas, kiedy mamy natłok wydarzeń, które są albo anomaliami, czy jak pandemia, albo pogodowymi, albo zmianami w gospodarce, geopolitycznymi. Natłok rozmaitych zdarzeń, które przez wiele lat się nie mieliśmy z nimi do czynienia i wydawało się, że to już jest prahistoria. Trudno wytłumaczona koincydencja rozmaitych zdarzeń. Jeżeli popatrzymy na wielkie przełomy w historii, które gdzieś świat zakręcał i zmieniała się trajektoria, to zawsze stała za tym zmiana pewnych wartości, systemu wartości. Czy to weźmiemy system od upadku Rzymu, pojawiający się nowy system wartości chrześcijańskiej, czy w czasach oświecenia. Wszystkim tym zwrotom i przemianom towarzyszył ogromny chaos, zamieszanie, niepewność. Sytuacja bardzo podobna do tej, którą mamy dzisiaj. I we wszystkich tych sytuacjach zawsze z tyłu była zmiana systemu wartości. Teraz, jeżeli sięgniemy i zastanowimy się, na czym został zbudowany ten nasz świat, przynajmniej przez ostatnie 30-35 lat od upadku zimnej wojny, od końca zimnej wojny, to jest ten system wartości liberalno-demokratycznej, to co nazywamy liberalną demokracją. Ten liberalizm, który opierał się na wartościach jeszcze z czasów Smitha i Locke'a, który stracił swoje dawne uwarunkowania i dawne systemy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli wolny rynek i globalizacja, która osiągnęła swój limit i możliwości i doprowadziła do konfliktów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie Zachodniej, jakiego wojen klas. Kulturowy liberalizm, czyli znoszenie wszelkich granic obyczajowych, religijnych, próba rozsadzania tego systemu społecznego, która doprowadziła do głębokich podziałów i konfliktów i systemu, gdzie te fundamenty, o których Edmund Burke mówił, czyli te plutony ludzkości, rodzina, kościół, sąsiedztwo, wszystko to zaczęło nam się rozsypywać. Do tego doszła rewolucja cyfrowa, która zburzyła nasz dotychczasowy porządek medialny, czyli system komunikacyjny. I wreszcie polityka, gdzie tradycyjna demokracja została zinstytucjonalizowana, czyli że instytucje przyjęły większość decyzji, które zwykle podejmowane były w sposób, powinny być w sposób demokratyczny przez społeczeństwa. I rozpad tego w tych wszystkich przestrzeniach systemu liberalnego doprowadził do chaosu, którym się zajmuje. To jest książka, która próbuje wytłumaczyć krok po kroku przestrzeń naszego życia po przestrzeni, jak historycznie doszło do tego rozpadu i co jest tego przyczyną. Pisałem to ponad 3 lata. To jest pierwszy tom, bo drugi tom będzie nazywał się Sukcesją. Sukcesja, czyli jak ten porządek może się odbudowywać, znaczy na jakich wartościach i w jakim systemie.
0: Bo rozumiem, że też według ciebie ten system demokratyczny też się rozpada, czyli nie będziemy żyć w świecie demokracji, a więc nie będziemy żyli w świecie wolności. Taka jest teza?
1: Na pewno system demokratyczny, taki jak znaliśmy, stał się dysfunkcjonalny. Trudno mi powiedzieć, co będzie po tym i jak długo to będzie trwał ten okres przejściowy, ale idea, która przyświecała, nazwaliśmy sobie ją liberalną demokracją, która tak naprawdę była demokracją instytucjonalną, czyli że obok decyzji podejmowanych przez wyborców istniały silne opory, takie instytucje jak banki centralne, Fundusz Walutowy Międzynarodowy, sądy, które trzymały pieczę nad tym, żeby ten system demokratyczny dobrze funkcjonował. Z czasem te instytucje rozrosły się ponad swoją miarę, zaczęły, jak wiele takich instytucji, które nie podlegają procesowi demokratycznemu, ta wymiana jest bardziej arbitralna i polityczna i urzędnicy zaczynają pełnić coraz większe funkcje i są coraz bardziej niezależni. Taką emanacją, takim fundamentem tego największym to jest oczywiście Unia Europejska, czyli już taki potwór biurokratyczny ponad demokracjami narodowymi. I w pewnym momencie my to nazywamy sobie depolityzacją, czyli że coraz więcej decyzji, które dawniej były w rękach obywateli, zapada poza nami, poza demokracją. Takim dobrym przykładem jest to, co teraz obserwujemy w przypadku rejestrowania par jednopłciowych w Polsce, osób, które zawarły małżeństwo za granicami kraju. To jest coś, co w zasadzie w normalnej demokracji powinno być przeprowadzone w sposób poprzez referendum. Czyli obywatele mieliby możliwość wypowiedzenia się. To jest jeden z fundamentów cywilizacyjnych, jak funkcjonuje rodzina, jak funkcjonuje małżeństwo, jak funkcjonuje społeczeństwo. I ja wcale nie wykluczam, że patrząc na to, jak wyglądają sondaże, wygrałby ten... Możliwe, że przesądziłoby o tym, że jednak by dopuszczalne pary jednopłciowe. Ale na wszelki wypadek urzędnicy i politycy wolą to przeprowadzić poza decyzją opinii publicznej. I wykorzystując narzędzia prawne, instytucjonalne, porozumień międzynarodowych po to, żeby wymusić to na społeczeństwie. To samo będzie dotyczyło przepisów dotyczących ochrony środowiska, ETS-ów, ESG, rozmaitych regulacji, które są nam narzucane, albo regulacji dotyczących cenzury, czyli te wszystkie DMA, DSA, EMFA, te wszystkie kolejne regulacje Unii Europejskiej, które określają, co nam można mówić w internecie, czego nam nie wolno, co jest dezinformacją, co jest informacją, kto ma o tym decydować. I znowu decydować mają o tym urzędnicy. Powstaje w ostatnich dniach instytucja, nazwaliśmy sobie to Ministerstwem Prawdy, która ma decydować, co jest dezinformacją. Urzędnik będzie decydował o tym, o czym możemy się wypowiadać, czy nie. To jest ta depolityzacja, czyli obywatele stracili kontrolę nad większością przestrzeni własnego.
0: Ale stracili, czy jest nadzieja, żebyśmy ją odzyskali, bo to dotyczy nie tylko obywateli, bo to dotyczy mediów, bo mówimy o tym, że skoro demokracja się kończy, to zaczyna się system, który jest autorytarny, który jest dyktaturą, który mówi, który jest nakazowy, który zwalcza wolność gospodarczą, czyli mówimy o świecie dzikim z naszego punktu widzenia.
1: Z punktu widzenia liberalizmu klasycznego, tak jak go widział Locke, Adam Smith, Mill, to jest system w pełni autorytarny, który prowadzi do niechybnych konfliktów i napięć i wybuchów, rewolucji, rozmaitych powstań. Z punktu widzenia tego, co sobie nazywamy dzisiaj liberałami, to jest system, który ma chronić obecny status quo, czyli ten porządek instytucji chroniących demokracji. Z tym, że demokracja sprowadzona jest tak naprawdę do quizu, czyli gdzieś głosujemy, wybieramy jedną partię albo drugą, zielonych albo czerwonych, a na koniec i tak polityka wygląda tak samo. Tak? Czy niezależnie od tego, czy będziemy głosowali na Konfederację, na PiS, czy na Platformę, czy na Koalicję Obywatelską, to kwestie polityki klimatycznej zostaną takie same. Kwestie małżeństw jednopłciowych zostaną takie same. Kwestie zadłużenia się Unii Europejskiej w naszym imieniu zostaną takie same. Czyli to, co obserwujemy, to jest bunt. To, co obserwujemy dzisiaj we Francji, to, co obserwujemy w Niemczech, jeżeli chodzi o zmianę silne przesunięcia polityczne w stronę albo skrajnej lewicy, albo skrajnej prawicy. To, co widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych i to, co zaczyna się pojawiać w Polsce, to jest bunt przeciwko temu demokratycznemu autorytaryzmowi.
0: Ale to jest bunt, czy to jest szamotanie? Bo to można porównać do zwierzęcia, które zostało złapane we wnyki. W związku z powyższym chce się z nich wyrwać, ale im bardziej się chce wyrwać, tym bardziej w tych wnykach jest zaplątane. Czy to nie tak wygląda?
1: Nie wiem, czy już tego etapu nie mamy za sobą, bo te środowiska, które chcą odebrać i odzyskać dawny głos i wpływ na rządzenie, są coraz silniejsze. Donald Trump jednak rządzi, Meloni rządzi. Może te reformy w Włoszech nie są tak jeszcze silnie wprowadzane, ale widzimy także, że nawet rządy, które uważają się za liberalne, często zmuszone są do przeprowadzania radykalnych zmian. To jest przykład Danii, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, Szwecji także, nie tylko politykę migracyjną, ale także finansową, fiskalną. To są decyzje, które te rządy, które były dawniej liberalne, zaczynają podejmować, mając świadomość, że za chwilę mogą stracić władzę, że jeżeli nie przeprowadzą twardych.
0: Tylko to są dwa kierunki. Jeden kierunek to przywrócić, nie wiem, wartość pieniądzom i wolnemu rynkowi, a drugi kierunek jest odwrotny. I teraz jest pytanie, w którym kierunku? No, Unia Europejska wybiera kierunek odwrotny, czyli będziemy się zadłużać i będziemy centralnie finansować rozmaite rozwiązania i wiemy, że to jest ulica, która niszczy demokrację i niszczy wolność gospodarczą. A czy jest ktoś, kto chce jednak ją odbudować?
1: Że Unia Europejska jest tutaj takim wzorcem instytucjonalnej demokracji. Czyli już jest takim poszedłem do ekstremum, że w zasadzie niewybieralni urzędnicy stopniowo zawłaszczają coraz więcej przestrzeni demokratycznych państw i coraz więcej ograniczają, depolityzują to decyzje, które my możemy jako wyborcy podejmować. Także Unia Europejska oczywiście będzie skalowała te wszystkie działania mające zwiększyć kontrolę i ograniczyć nasze prawa demokratyczne wyborcze i w tym kierunku idzie. Natomiast no, takie wypadki jak ostatnio bunt czterech chyba rządów, które powiedziały, że nie zgadzają się na ostatni budżet przyjmowany na 2027 rok, żądają gwałtownego zmiany finansów i ograniczenia biurokracji, będą coraz silniejsze i coraz większe. Jeżeli będziemy mieli ostatecznie wybory w Niemczech, już nie landowe, ale federalne, to prawdopodobnie ta presja będzie jeszcze większa. To samo dotyczy Francji. Jakby ta pętla się zaciska na tej instytucjonalnej demokracji coraz mocniej.
0: Bo mamy do czynienia z jednej strony i chyba mówisz o takich głębokich mechanizmach, które jakby niszczą cały ten zbudowany świat demokratycznej wolności, ale z drugiej strony mamy nałożoną, i to jest inna sfera, politykę, czyli krótko mówiąc wojnę w Iranie, wojnę na Ukrainie, spotkania Trumpa z Xi i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy to wszystko są konsekwencje, znaczy to żebyśmy mieli jasność. Geopolityka jest poddana takim samym prawom i normom jak reszta naszego życia. Jest taka świetna książka Michaela Pettisa, że te wojny handlowe to są wojny klasowe. Presja na to, żeby zmienić politykę międzynarodową, nie wyszła od Trumpa, nie wyszła od Xi, ale przede wszystkim wyszła od społeczeństw narodowych, od państw, społeczeństw, które zostały przygniecione gwałtownym procesem globalizacji, deindustrializacją Stanów Zjednoczonych, Niemiec, to co zresztą obserwujemy, Francji, Wielkiej Brytanii. I to wymusiło na rządach podjęcie działań takich odwetowych czy tam neomerkantylnych. Silna polityka neomerkantylna, czyli protekcjonistyczna zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, która była tak naprawdę w reakcji na merkantylizm chiński, doprowadziła do tego, że zmieniły się także stosunki polityczne, geopolityczne. Polityka jest jakby konsekwencją upadku tego liberalizmu ekonomicznego. Przez upadek to ja miałam na myśli, że coś się rozpadło, tylko wręcz przeciwnie. Osiągnęło granice swoich możliwości. Globalizacja, jaką widzieliśmy tam jeszcze w 2022, nawet w 2023 roku, osiągnęła szczyt swoich możliwości. Długie łańcuchy dostaw, nieograniczone rynki kapitałowe, pełna wolna wymiana na świecie i wydawało się, że to jest ta idealny system gospodarczy dla świata. Ostatecznie okazało się, że doprowadziło to do pauperyzacji klasy średniej w krajach rozwijających się i do napięć, którego jesteśmy obserwatorem. I te wszystkie rzeczy, które widzimy potem, są konsekwencją. W przypadku Stanów Zjednoczonych osłabiająca się pozycja Ameryki względem Chin i potrzeba jasnego określenia nowej strategii i nowych celów Ameryki, czyli już nie globalnego hegemona, tylko znacznie słabszego lokalnego hegemona, który będzie zarządzał całą zachodnią hemisferą i pilnował swoich łańcuchów dostaw także na Bliskim Wschodzie, natomiast nie będzie się już specjalnie zajmował Europą, będzie się z niej stopniowo wycofywał. Jakby to spotkanie Xi z Trumpem, które może nie jest specjalnie merytoryczne, ale takie pokazanie wzajemnych gestów, jest tak naprawdę takim ostatecznym przypieczętowaniem, że świat będzie podzielony teraz między te dwa imperia i będą dwa modele dalszego rozwoju. I one są różne ze wszechmiar. Jeżeli chodzi o tworzenie polityki, gospodarki, nowych technologii, zarządzania nowych technologii, to są zupełnie dwa światy, a wkrótce to będą także dwa światy monetarne.
0: A ja rozumiem, że w drugim tomie chcesz odpowiedzieć na pytanie, jakim światem wartości będzie się posługiwać Zachód, bo upadek liberalnej demokracji dotyczy Zachodu, a nie Wschodu.
1: Oczywiście, znaczy Wschód także się musi redefiniować, bo to, co rozumiemy na Bliski Wschód, to w tej chwili jest całkowitym rozsypce. Większość Azji ma bardzo poważne problemy.
0: No dobrze, ale to Bliski Wschód jest w rozsypce, to ekonomicznie, politycznie to jest prawda, natomiast jeśli chodzi o świat wartości, przeciwnie, jest w wsypce, czyli jest generalnie rzecz biorąc przekonany, muzułmański, silny, wierzący świat Bliskiego Wschodu.
1: Tak, znaczy jeżeli chodzi o system wartości, pewnie tak. Jeżeli chodzi o dalszą Azję, to już jest bardziej złożone. Natomiast jeżeli chodzi o Zachód, to żeby znowu zrozumieć, w jakim kierunku może się ten nasz świat posuwać i rozwijać, jeżeli będzie szukał nowej harmonii i nowego ładu, to najpierw w sukcesji wychodzę od tych zapalników. Co będzie tymi triggerami, czyli tymi detonatorami tego systemu? No i tutaj widzę znowu trzy, czyli jeden to jest społeczno-komunikacyjne przemiany, czyli cała rewolucja cyfrowa i takie rozproszenie społeczne, które doprowadzi do takiego braku poczucia wspólnot. Gospodarcze oczywiście, to które już teraz widzimy. Migracja jako rozsadnik taki, rozsadzający całe społeczeństwa od środka. No i kwestie bezpieczeństwa, tak? Czyli rozpad dotychczasowego porządku bezpieczeństwa, między innymi mówię o NATO. I teraz z tego będzie wynikał nowy ład, bo społeczeństwa, właśnie narody będą musiały szukać nowych punktów oparcia i tym punktem oparcia twierdzę, że jest naród, czyli coś, co nie zostało do końca zdemolowane przez rozpadający się liberalizm. I odbudowanie silnych wspólnot narodowych opartych na demokracji. I to jest, jak na ironię losu, powrót do połowy XIX wieku.
0: Ale to optymistyczne zdanie.
1: Tak, bo sukcesja jest optymistycznym rozwiązaniem, że jednak, że zawsze każdy rozpad kończy się jakimś nowym porządkiem. Znaczy, płacimy często ogromną cenę za to, ale potem świat się normuje. Po wiośnie ludów, kiedy budziły się nowe narody i rozpadały się hegemonię i mocarstwa. Społeczeństwa zaczynały odnajdywać taką wspólnotę w narodowej tożsamości. To był ruch nie tak pewnie dobrze uświadomiony jak ten, który będzie teraz, ale był. I wtedy społeczeństwa zaczęły szukać, jak ma wyglądać sposób zarządzania w demokracji, kiedy nie będzie mocarstwa, kiedy nie będzie króla, księcia, władców, który nie... I tak powstała demokracja. Oczywiście ona w jakiś sposób była wzorowana na starożytnej, ale tak naprawdę była odkryciem połowy XIX wieku. Demokracja, która jako sposób samozarządzania się przez narody. I powrót do narodowej demokracji moim zdaniem jest jedynym pomysłem, jaki istnieje na to, żeby odbudować ten świat z chaosu.
0: To jest ten jedyny pozytywny pomysł na to, żeby odbudować, bo pewne negatywnych pomysłów jest dużo, dużo więcej i myślę, że jest jeszcze dużo pytań, których nie zadam, ale powiem tak. Rozpad, koniec świata liberalnego, to jest tom pierwszy. Tomasz Wróblewski pracował nad tym 3 lata. Teraz jest możliwość, jest trwa przedsprzedaż tej książki. Premiera będzie 10 listopada 2026 roku, a nowy tom, drugi tom będzie, tak?
1: Nie, premiera będzie 24 października w Łodzi na Igrzyskach Wolności. To jest pierwszy tom, a drugi będzie zaraz na początku przyjęcia.
0: No dobrze, to czyli warto i myślę, że będziemy wracać do tej rozmowy, ale teraz Tomku poproszę cię o komentarze. Komentarz do tego, co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym, to jest jeden komentarz, a drugi komentarz do wczorajszej decyzji prezydenta i podpisania ustawy o tym, jak to mówią, nadmiarowych zyskach.
1: Zacznę od nadmiarowych zysków, znaczy oczywiście ze strony rządu jest to takie desperackie zachowanie, żeby jak najszybciej sięgnąć do kieszeni obywatela i łatać budżet, który jest w bardzo trudnej sytuacji i to będzie się dalej pogarszało po wczorajszym wzroście zwrotów na dolarze. Kolejny skok procentowy, czyli obligacje dolarowe wzrosły, automatycznie wzrastają wszystkie obligacje na świecie i także w Polsce do 6,35 w tej chwili, co będą jedne z najwyższych od wielu lat. Także rząd będzie szukał pieniędzy i będzie ich szukał także w tych zyskach, nazwijmy je nadmiarowymi, co w jakiś sposób będzie zagrażało stabilności firm paliwowych w przeszłości i niespecjalnie poratuje państwo. Ja tylko zwrócę uwagę, że rząd przez te wszystkie miesiące, kiedy paliwo było droższe, i tak zarabiał między 1,5 miliarda dolarów więcej na VAT-cie, ponieważ także wyższe paliwo, wyższy VAT, i dodatkowo wyższa akcyza, także tam razem to dochodziło pewnie do 3 miliardów, to jest między innymi niemal tyle, ile może kosztować podwyższona, obniżona cena paliwa. Także rząd i tak już miał pieniądze, z których mógł to sfinansować. W związku z tym celem nie jest tutaj to, co mówi premier, znalezienie pieniędzy na sfinansowanie obniżki paliwa, bo te pieniądze były, tylko na ratowanie budżetu. Oczywiście prezydent znalazł się w trudnej sytuacji, bo tak jak jest to przedstawiane, to jest na czarno-białe, że albo prezydent to podpisze, albo obywatele będą musieli płacić 15 zł za paliwo. To jest, jeżeli chodzi o to, jedyne, co mogę powiedzieć, sytuacja finansowa państwa od tego się nie poprawi, to się w dalszym ciągu będzie pogarszała. Nie ma tu żadnego pomysłu, żadnego projektu na wychodzenie z tej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ja już nawet nie chcę tego komentować, no to jest kolejny etap rozpadu systemu praworządności. Ja byłem bardzo sceptyczny wobec sposobów, w jaki reformy przeprowadzał PiS, jeżeli chodzi o system sądowy. Obecny rząd tylko pogorszył tą sytuację i ten stan niepewności. Rozmontowujemy system praworządności i to nie skończy się na Trybunale i to będzie tak jak zwykle przenosiło się coraz niżej. I myślę, że to będzie jeden z elementów rozpadu naszego porządku. Nie ma tutaj żadnego pomysłu, jak rozwiązać problem sądownictwa. A w praworządności to jest, z sądownictwem to jest tak, że albo jest to zaufanie społeczne, albo go nie ma. Tak naprawdę nieważne jest, jak funkcjonuje system sądowniczy, ważne jest, czy społeczeństwo mu ufa. Jeżeli byśmy się umówili i zaufali jednej wiedźmie i powiedzieli, że teraz ona będzie decydowała, co jest prawe, co jest złe, ale całe społeczeństwo by jej wierzyło, to system sądowniczy mógłby funkcjonować. Możemy tworzyć najlepsze struktury, wymieniać się siłowo inaczej sędziów, ale dopóki nie stworzymy pewnego konsensusu, wspólnego społecznego zaufania do sądów, nie będziemy w stanie odbudować systemu sądowniczego. To jest kompletnie w złym kierunku. Tutaj to musi się odbyć, znowu ja wracam do tej depolityzacji demokracji, musi się odbyć narodowa debata, dyskusja na tym, jak odbudować ten system praworządności. Nie ma innej drogi. Albo to się rozpadnie. To Konfederacja proponowała budowanie takiego ponadpartyjnego jakiegoś pomysłu, projektu, żeby odrestaurować ten system sądowniczy. Uważam, że to jest dobra intuicja, że nie ma innej drogi. Najpierw musimy odbudować zaufanie społeczne, a nie same budowle i urzędników i ustawiać ich w szeregu.
0: To są dobre słowa, ale myślisz i analizując scenę polityczną, uważasz, że premier Donald Tusk dojrzał do takiej myśli i do takiej odbudowy? Czy chce użyć siły i przemocy, wejść do Trybunału, aresztować, jak to mówił minister Żurek, aresztować prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Czy to jest droga wybrana przez Donalda Tuska?
1: No, myślę, że Donald Tusk jest takim zwierzęciem walki, także będzie zmieniał swoje decyzje w zależności od tego, jak będą wyglądały sondaże i jak będzie on oceniany i jakie będą reakcje gremiów międzynarodowych. Także to, co on myśli, on pewnie by chciał sam ułożyć cały Trybunał, ale zrobi to, co będzie mógł. Na ile pozwoli mu opinia publiczna, na ile pozwoli mu organizacje międzynarodowe. Będzie testował. Ale tutaj, jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe, to widzę, że możliwości są dość duże i szerokie.
0: Nawet zachęty.
1: Instytucje unijne są także w tej chwili, szukają rozwiązań ponadsystemowych, które w przyszłości pozwoliłyby im walczyć z elektoratami i z decyzjami obywateli, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Rumunia była jakimś testem aresztowania na Węgrzech. Też chyba są jakimś tutaj punktem rozumienia. To nie jest obrona Orbana, broń Boże, jego polityki, natomiast znowu mamy to samo, co z Trybunałem. Na złe decyzje prowadza się jeszcze gorsze.
0: No dobrze. Bardzo serdecznie, Tomku, dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję.
0: Tomasz Wróblewski, założyciel Warsaw Enterprise Institute, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: A za Nysą Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: A za Nysą zwolnienia wielkie. Firma Volkswagen postanowiła zwolnić nie 50, a 100 tysięcy pracowników.
3: Gospodarka niemiecka już od wielu lat się sypie. To jest szalony kryzys, to jest recesja. Dochodzi do tego wszystkiego sztuczna inteligencja, która prawdziwą inteligencję zostawia na bruku do czasu, kiedy zapanuje nad światem. To jest jakaś nowa, okropna idea, ale w ogóle wszystko ma... Czy coś się psuje? Czy ja jestem... Bo...
2: No tak, to prawda, że coś się psuje. I nie sztuczna inteligencja to coś psuje, tylko internet albo człowiek.
3: No w zasadzie winien za wszystko jest człowiek, bo człowiek wymyślił jedno i drugie. I na złość sobie samemu, o czym jeszcze nie wie, ale się dowie. Bo już dzisiaj, jeżeli czytam różne teksty takie naukowe dotyczące sztucznej inteligencji w Niemczech, pojawiają się wszelkiego rodzaju obawy, które tego dotyczą, czy to nas zastąpi, czy nie. W każdym razie wygląda to groźnie. Zanim będziemy mieć w szafie robota, który będzie nam czyścił buty, ale kto dzisiaj czyści buty, dzisiaj buty się pierze, to jeszcze trochę czasu upłynie. A nie jest pewne, czy ten robot któregoś dnia wypuszczony z szafy nie wyciągnie twardej piąchy i nie załatwi swojego pryncypała. Innego rodzaju fasady się też w Niemczech kruszą. Wybory w Berlinie wygrali komuniści, partia Die Linke, która jest siłą nazywaną nie tylko w stolicy, ale w całych Niemczech jako silna proislamska organizacja, czyli po prostu Hamas, niektórzy mówią. Elif Eralp nazywa się kandydatka, w zasadzie już nie kandydatka, bo wygrała te wybory, ale jeszcze nie została nominowana, do fotela nad burmistrzki, no jak to należałoby powiedzieć w języku gender, nadburmistrzki Berlina. A tu się okazało, że ta główna kandydatka berlińskiej Linkspartei, jak to się tu oficjalnie nazywa, była członkiem ekstremistycznego stowarzyszenia, no ale przecież to nikomu nie wadzi. Jeżeli jest się komunistą, można być ekstremistą, natomiast wszyscy inni to faszyści i o tym wiemy. Elif A. Eralp, Turczynka z pochodzenia, w tej zresztą partii znajduje się bardzo dużo islamistów, przejmowała koszty procesowe dla przestępców ze sceny lewicowej, solidaryzując się z terrorystami z RAF. Nie wiem, to starsi z państwa pamiętają, co to było. To była taka straszna terrorystyczna organizacja w Niemczech, która mordowała, porywała i tak dalej. I wspomagała też członków tak zwanej Hammerbande, czyli bandy młotkowców, czyli Towarzystwa Młotkowców. To była lewacka organizacja, która za pomocą młotków waliła po głowach swoich przeciwników politycznych, a więc można powiedzieć prawdziwa demokracja. I jak można sobie tylko... Picie. Kandydatka do tej pory chodziła za osobę bardzo...
2: No i tak. No i tak, panie redaktorze. Myślę, że to kabel. Kabel nam nie służy. Ale, no właśnie, kabel nam nie służy. Redaktor Jan Bogatko.
3: Kiedy kablami nie zajmowałem, ale no dobrze, no.
2: No, ale teraz jest dobrze.
3: Co? Teraz jest dobrze, więc się bardzo, bardzo z tego cieszymy. No więc towarzyszka Elif Eralp, która w tym radykalnym zgromadzeniu politycznym odgrywała rolę bardzo aktywnej i delikatnej osoby, cały czas mnie to irytuje, ten kabel cały, ale nie wiem, w którym to jest miejscu. No może teraz już będzie dobrze szło przez cały czas.
2: Zachowajmy spokój.
3: No, staramy się, jak to było, zachować spokój, kufry pakować. Tak, oczywiście. Ona jest prawnikiem, skończyła oczywiście z wyróżnieniem studia, jest bardzo, bardzo zdolna dziewczyna. Później pracowała zaraz po studiach w okresie swojej praktyki, po ukończonych studiach w niemieckiej ambasadzie w Ottawie i po prostu ona dawała w ten sposób, starała się sprawić wrażenie, nie bójcie się komunistów, my jesteśmy najwspanialszymi ludźmi, chcemy tylko dla wszystkich dobrze, my to znamy, ale Niemcy nie wszędzie to znają, że chcieć dobrze w ustach komunistów oznaczać może także coś bardzo nieprzyjemnego. Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest jedna z głównych gazet niemieckich, do niedawna uchodząca za konserwatywną, no, ale teraz odkrywa w sobie również ten trend z powrotem. Ona do ubiegłego roku była członkiem organizacji Czerwona Pomoc. To jest stowarzyszenie, które Urząd Ochrony Konstytucji zaliczył do ekstremistycznych. Ona wspierała, i to stowarzyszenie, lewicowych przestępców, przejmując koszty postępowania karnego dla nich. No więc to oczywiście my to znamy, to było też przed wojną w Polsce organizacje komunistyczne miały taką pomoc procesową dla lewaków, którzy dokonywali wszelkiego rodzaju zamachów i działań, które nie były zgodne z ówczesnym prawem. Partia uważa, że ERALP jest bardzo dobrą kandydatką, ponieważ działała przecież na rzecz ludzi, którym należy się wszelkiego rodzaju pomoc. Zwłaszcza, jak pamiętamy, sprawę Danieli Klete w 2024 roku, to ta Czerwona Pomoc, Rote Hilfe, wezwała do zbierania pieniędzy dla terrorystki z RAF-u Danieli Klete. Ona po prostu miała w ten sposób uzyskać jakieś ułatwienia w związku z tym, że przebywała wtedy w kryminale. I to oczywiście wzbudzało wielką sympatię ze strony Berlińczyków, tych, którzy patrzą czerwonymi oczyma na świat. Ale ten świat rzeczywiście się zmienia i on jest nawet w Niemczech dość oczywiście polaryzacja, która ma miejsce w związku z tym, że niektórzy nie chcą tego czerwonego świata. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, na przykład co by było, gdyby w niedzielę miały się odbyć wybory w Niemczech, czyli jutrze. No więc partia kanclerza Merca, który zbiera straszliwe ciągi, on coraz gorszą ma opinię, coraz mniej wyborców jest zadowolonych z jego wszelkiego rodzaju działań. Wielu uważa, że jego reformy nic nie przyniosą, że się do niczego nie nadadzą, bo prowadzi ją ze złymi ludźmi. A więc partia CDU-CSU, tych dwóch partii, które kiedyś były chrześcijańsko-demokratyczne, ma 20-procentowe poparcie, tracąc 1 punkt procentowy w tych ankietach, tych sondażach, które są teraz przeprowadzane. AfD natomiast ma 27. Tendencja stała i ta partia zdobywa poparcie nie tylko, jak wbrew temu, co mówiono, przez wiele lat w wschodnich Niemczech, także w zachodnich. SPD, partia, która współrządzi w Niemczech, ma zaledwie 13% poparcia. Zieloni mają 16% w tej chwili, to wzrost o 1%. Die Linke, czyli komuniści 11%, czyli spadek o 1%, inne pozostałe się nie liczą. Gdyby te wybory się odbywały w niedzielę, to po prostu tak by to wyglądała Republika Federalna, tak by wyglądały Niemcy. Pytanie, które pada oczywiście, jak co się dzieje w Niemczech, jak ktoś ocenia to wszystko, co się dzieje, to oceny są coraz gorsze. Uważa się i Niemcy uważają, że 17% uważa, że rząd będzie w stanie utrzymać systemy społeczne, systemy zabezpieczenia socjalnego, emerytury i tak dalej. Wielu ludzi nie wierzy w to, uważa, że się system zawali, że będzie to wyglądać bardzo niedobrze. System zawali się na pewno, jak do władzy miałaby dojść lewica, ale mamy nadzieję i Niemcy mają nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każdym razie, Boże, nie dojdzie w czasach, kiedy Jan Bogatko mówi o tym ze Zgorzelca.
2: Którego bardzo serdecznie wspólnie z Jakubem Duszakiem pozdrawiamy.
3: Wzajemnie kłaniam się.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Prawo bez cenzury. Ostatnio opowiadam o różnych szczegółowych problemach prawnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Temat ten jest stale aktualny, gdyż akcesja Polski do tej organizacji wywołała liczne, fundamentalne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu państwa polskiego. Akcesja zmieniła międzynarodowy status Polski i wpłynęła anarchizująco na jej sprawy wewnętrzne. Oddanie przez Polskę bardzo wielu swych suwerennych spraw państwowych Międzynarodowej Organizacji Unii Europejskiej i umożliwienie jej na podstawie artykułu 91 polskiej konstytucji nieograniczonego w istocie stanowienia prawa w tych przekazanych przedmiotach działania, a w razie sprzeczności prawa Unii Europejskiej z polską ustawą nakazanie ich pierwszeństwa przed ustawami, to jest przed wypowiedziami polskiego narodu, dokonało trzęsienia ustrojowo-prawnego i konstytucyjnego w Polsce. Akcesja i jej konstytucyjne zakorzenienie wywołało skutki, o których głośno się nie mówi, przemilcza, ale dramatyczne tego efekty staje się coraz bardziej dla Polaków i dla Polski odczuwalne. Nie wiem, czy wprowadzający Rzeczpospolitą do Unii i piszący pod tę sytuację konstytucję zdawali sobie z tych skutków sprawę. Faktycznych zmian ustrojowych opinia publiczna nie zauważa, dopóki nie dotkną one obywateli bezpośrednio, odczuwalnie i na ich poziomie. Pierwszym efektem akcesji było opanowanie Polski przez prywatny biznes zagraniczny. Sypanie środków finansowych zmodernizowało polską gospodarkę, sieć komunikacyjną temu biznesowi potrzebną. Bezsprzecznie przyspieszyło rozwój gospodarczy, poziom cywilizacyjny i poziom życia. Ceną, jaką się jednak za tę sprzedaż płaci, jest stopniowa samolikwidacja suwerenności Polski i polskiej tożsamości. Ceną rozwoju Polski jest utrata jej suwerenności. Jest zgoda na systematyczne oddawanie władzy polskich organów państwowych na rzecz Unii Europejskiej. Polacy tego w codzienności nie zauważają. Faktycznej zmiany konstytucyjnego ustroju nie zauważają też często uniwersyteccy wykładowcy, zauroczeni technicznymi nowinkami ze świata i nieograniczoną możliwością podróży i konsumpcji różnych dóbr oraz znieczuleni różnymi kompleksami niższości. Unia Europejska w efekcie kolejnych zmian traktatów wytworzyła w tych traktatach za zgodą państw członkowskich takie mechanizmy i procedury prawne, które pozwalają politycznym decydentom tej organizacji już na dalsze, samodzielne, dowolne, pozatraktatowe rozszerzanie zakresu swego działania na agresywną politykę antynarodową i antysuwerennościową, już bez potrzeby zmiany traktatów czy nawet bez zgody państw członkowskich. Te oszukańcze procedury kładki w dokonywaniu zmian traktatów, drastyczne ograniczenia prawa weta, kombinacje większościowe lekceważące prawa i interesy mniejszych państw. Państwa członkowskie w swojej krótkowzroczności i głupocie na wiele nadużyć się same zgodziły, same zbudowały na siebie gigantyczną pułapkę. Ale spójrzmy, jak traktaty o akcesji Polski do Unii Europejskiej od 2004 roku wpłynęły i ciągle wpływają na konstytucyjny ustrój państwa polskiego, choć jak mówiłam, dla szerokiej opinii publicznej niezauważalnie. Jednak dla wielu prawników już od początku były one alarmujące. W okresie przedakcesyjnej, sztucznej i pompowanej euforii przez środowiska postkomunistyczne bardzo rzadko słychać było głosy, zresztą tłumione, uczciwie opisujące najważniejsze skutki włączenia się Polski do organizacji, której celem było przecież stopniowe przejmowanie władzy nad państwem członkowskim. Zaoferowane biedakom z Europy Środkowo-Wschodniej finanse Unia Europejska oczekiwała władzy nad tymi państwami. I te wypuszczone czasem komunizmu i socjalizmu kraje Europy Środkowo-Wschodniej suwerenną władzę nad sobą Niemcom, środowiskom lewackim postkomunistycznym same oddawały. W Polsce nawet uzyskany rozwój gospodarczy nie przysłoni jednak dewastujących skutków ustrojowych przyłączenia się do Unii Europejskiej, a w istocie nieskrywanego już głównego zamiaru utworzenia z tej organizacji jednolitego europejskiego państwa z decydującą pozycją Niemiec. Osobiście uważam, że przekazywanie swej suwerenności na arbitralnych, często nierównych warunkach przez słabsze państwa na rzecz niedemokratycznych struktur pretendujących do roli superpaństwa czy też supersuwerena jest niezrozumiałym i głęboko patologicznym zjawiskiem w praktyce współczesnej Europy. Jest wykorzystaniem potrzeb słabszych państw niszczonych wcześniej przez komunizm sowiecki, przez państwa silniejsze. Jest formą podboju zakazaną tradycyjnym prawem międzynarodowym i deklaracjami o suwerennej równości państw i zakazie wyzysku. Jak powiedziałam, bardzo niewielu autorów miało odwagę opisywać rzeczywiste i prawne skutki członkostwa Polski w Unii, czemu podstawę stworzono w Konstytucji z 1997 roku w kluczowych dla tego celu integracyjnego artykułach 90 i 91. Szeroko opisał to już w 2000 roku profesor Cezary Mik w swojej pracy Europejskie prawo wspólnotowe, zagadnienia teorii i praktyki, tom pierwszy. Profesor Mik opisał w polskich realiach ustrojowych skutki przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, takie jak między innymi otwarcie polskiego systemu prawnego na akty prawne tej organizacji w szerokim znaczeniu, nieuchronne ograniczenie, a nawet pozbawienie swobody działania organów krajowych i modyfikacja relacji między nimi, zmiana ustrojowego położenia, roli i znaczenia parlamentu, to jest Sejmu, Senatu oraz rządu, sądów i wszystkich innych organów. Ograniczenie odpowiedzialności polskich ministrów za sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej przeciwko interesom polskim. Powtórzę, ograniczenie odpowiedzialności polskich ministrów za sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej przeciwko interesom polskim. Konieczność modyfikacji polskiej konstytucji i mocne zredukowanie polityczne polskiego parlamentu. Zasadnicze ograniczenie prawodawczej funkcji Sejmu, który nie będzie mógł już uchwalać ustaw w sprawach objętych unijnymi rozporządzeniami. Rola Sejmu sprowadzona została do wprowadzenia w życie w wyznaczonym terminie konkretnych dyrektyw unijnych, a rząd polski jest zobowiązany poinformować tylko o tym Komisję Europejską. Czyli ustawa polskiego Sejmu z roli organu sprawującego władzę suwerenną, pierwotną, przez nikogo nie narzuconą i nie nadaną, pochodzącą od polskiego narodu, w drodze demokratycznych wyborów zmieni swój charakter z pierwotnego na wtórny. Sejm już służy Unii tylko za pas transmisyjny do Polski. Instytucja Sejmu i posłowie stali się pośrednikami dla decyzji, pomysłów, politycznych nakazów z zagranicy, z organizacji międzynarodowej, z jej ośrodków politycznych do Polski, to znaczy do państwa członkowskiego, dla włączenia do polskiego systemu prawnego decyzji i prawa Eurolandu. Polska ustawa już utraciła rangę i powagę wyraziciela i nosiciela suwerennej woli narodu. Ustawa stała się w praktyce wbrew konstytucji aktem techniczno-wykonawczym, formą wykonawczą dla cudzych decyzji i cudzego prawa. Z czasów mego posłowania pamiętam, że w procesie uchwalania ustaw koniecznym dokumentem przy ich procedowaniu była opinia Biura Legislacyjnego o zgodności danego projektu polskiej ustawy z prawem Unii Europejskiej. Nigdy nie pisano dla posłów opinii również albo przede wszystkim o zgodności omawianego projektu ustawy z polską konstytucją. I dalej. Polski parlament utracił swą rolę przy zawieraniu umów międzynarodowych w zakresie, w jakim to Unia Europejska samodzielnie takie umowy zawiera ze skutkiem dla całej Unii. Polski parlament w sferze przekazanej Unii straci swą wyłączną kompetencję i kontrolę nad tymi procesami negocjacyjnymi, bo obecnie prowadzi je Komisja Europejska, a nie polski rząd. Też na przykład w sprawach granic zewnętrznych Unii, na przykład tranzytu do i z Królewca, czyli dawnego Kaliningradu, przez Polskę, decyduje obecnie za Polskę w znacznej części, w części dotyczącej towarów i sankcji, Komisja Europejska. Umowy międzynarodowe, handlowe, transportowe, rybackie, celne należą już wyłącznie do Komisji Europejskiej. Od czasu akcesji ograniczona została funkcja prawodawcza polskiego rządu, a jego głównym zadaniem, odmiennie niż określa to polska konstytucja, jest dbanie, by współpraca polskiej administracji rządowej z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej przebiegała według standardów unijnych. Projekty aktów prawnych w sprawach finansów, szczególnie budżetu, muszą odzwierciedlać wymogi unijne co do deficytu budżetowego, długu publicznego, poziomu inflacji oraz stanowiska Europejskiego Banku Centralnego. Rada Ministrów utraciła swobodę działania w niektórych sprawach dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa czy obrony granic. Istotne, faktyczne zmiany w porównaniu z polskimi regułami konstytucyjnymi dotyczą też edukacji i wszystkich tych dziedzin, które traktatowo Polska przekazała na wyłączność do kompetencji dzielonych i koordynowanych. Podsumowując, Polskie władze za początkową pomoc w odbudowie państwa po okresie PRL-u zgodziły się na daleko idące faktyczne zmiany konstytucyjno-ustrojowe sprowadzające się do sprzedaży swych suwerennych kompetencji za pomoc finansową udzieloną na zresztą nierównych warunkach. Dziś Unia Europejska sama już przemocą prawną i finansową pozbawia państwa członkowskie, to jest Polski, jej suwerenności, ale tak rządzący wówczas zdecydowali. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: Za dawnych dobrych czasów, mili Państwo, Konrad Mędrzecki, witam serdecznie. Październik był miesiącem oszczędności. No i w ogóle oszczędzamy teraz oczywiście na stacjach benzynowych, bo udało się. Prawdopodobnie już jest po 5,19 benzyna. No nie mogłem tego dostrzec, bo chyba się jeszcze wyświetlacze tam nie działają, bo tam cały czas dziewiątki jakieś na początku, ale no przecież z zagrody ust naszego premiera nie mogło kłamstwo pojawić się, prawda?
4: No nie mogło. 9,15 czy 5,19, to za różnica? No,
5: 9,14 było.
3: Szwedzki błąd, albo Szweci są nieomylni. No dobrze. Witam serdecznie, pan profesor Ludwik Pieńkowski.
4: Witam serdecznie.
3: Wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński.
5: Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. No i dzieją się różne rzeczy. Słońce świeci. Jutro rocznica pójścia do pana 800 świętego Franciszka. On napisał pieśń słoneczną, pewnie był takim prekursorem fotowoltaiki, ale to może później na koniec jakieś dwa słowa na temat świętego Franciszka. Ale zaczniemy od... No od co? No od kolejnych, że tak powiem, kroków w kierunku cudownej realizacji projektów pana Sołowowa, tak?
4: No tak, no musimy zacząć chyba od cytatu.
3: Tak. No to bardzo proszę.
4: Głupstwa bogacza uchodzą na świecie za mądre sentencje.
3: No właśnie. Tak.
4: No i mamy taką sytuację... Bardzo dużo się wydarzyło. Po pierwsze, był jakiś taki duży kongres, na którym ogłoszono, że polscy biznesmeni, bogaci biznesmeni, 500 milionów złotych wkładają w firmę Syntos Green Energy. Nie mylić z Orlen Syntos Green Energy. Dalej była wiadomość, że w sumie ze 400 milionów euro pozyska Syntos Green Energy. I tu jedyne, co zostało ujawnione, to, że 100 milionów ma włożyć General Electric Vernova. Czyli firma, która opracowała projekt reaktora BWRX-300. No to są same bardzo dobre wiadomości. I wszystko no, popsuł sam prezes Michał Sołowow, bo nagle powiedział, że żałuje, że z Orlenem w ogóle to wszystko robił i że możliwe, że pierwszy reaktor będzie nie we Włocławku, a w Stawach Monowskich i mówi o dacie 31-32. No tu ta data no, już rozbija się o możliwości techniczne wybudowania nie całego bloku energetycznego, tylko samego budynku reaktora. Otóż, żeby zacząć budowę, to najpierw trzeba wykonać badania, które rozstrzygną na przykład, na jaką głębokość ma zejść ściany szczelinowe, czy to będzie 40 metrów, 50, no raczej więcej niż 40, bo budynek ma być na 35 metrach głębokości. Ale jeżeli by takie badania pokazały, że to będzie 100 metrów, no to należy porzucić chyba taką lokalizację, bo jest kompletnie nieopłacalna. Te badania nie są aż takie kosztowne, bo to można szacować na kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych.
3: Czas gra rolę.
4: Czas gra rolę. Nie da się tych badań zrobić od tak szybciutko. Trzeba te detektory
3: tam ułożyć. Ja myślałem, że już tak wszystko przebadane pod kątem, bo przecież już od tylu lat mamy te w głowie i te projekty tu od Żarnowca się zaczęło, tak? Czy tutaj w ogóle i tak dalej, że to wszystko mamy przekopane, pomierzone i tak dalej, to tylko teraz decyzja i jedziemy.
4: Już. No trzeba wykonać te badania, bo mówię, od tych badań będzie zależało, czy w ogóle budowa jest opłacalna. Ryzyko, że będzie nieopłacalna, nie jest takie duże, no, ale jest, trzeba to wykluczyć. I badania muszą potrwać ze 2 lata. Opracowanie wyników, przedstawienie ich, opinia Państwowej Agencji Atomistyki i innych organów regulacyjnych. I to w sumie 2-4 lata musi zająć. Czyli po 4 latach będzie dopiero możliwość prac nie budowy reaktora, nie, będzie możliwość rozpoczęcia prac przygotowawczych, czyli to, co już od lat kilku prowadzone jest w Ontario przez OPG przy budowie prototypu tego reaktora, czyli wydrążenie w ziemi.